Wysłuchaliśmy kompozycji Erquis Ventura zatytułowanej Aditus, a grała Orkiestra Symfoniczna Radia BBC pod dyrekcją Pawła Jerwiego. Kolejnym punktem tego promenadowego koncertu w Royal Albert Hall z lipca 24 roku był piąty koncert fortepianowy cesarski Ludwika van Beethovena w partii solowej Yun Chan Lim.

Yun Chan Lim i Orkiestra Symfoniczna Radia BBC pod dyrekcją Paweł Jerwiego wykonali piąty koncert fortepianowy cesarski Ludwika van Beethovena. Nagranie z Royal Albert Hall z lipca 2024 roku. Wysłuchajmy jeszcze bisu.

Yoon Chan Lim, koreański pianista w Royal Albert Hall. Tak w jego wykonaniu zabrzmiało Siciliano z sonaty G-moll, Uszmidera pozycja 1031, dzieło oczywiście Jana Sebastiana Bacha. A przed nami finał londyńskiego koncertu, pierwsza symfonia Antona Brucknera, orkiestra BBC pod dyrekcją Pawła Jerwiego.

Tak kończy się pierwsza symfonia Antona Brucknera. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu BBC Proms z Royal Albert Hall w Londynie 29 lipca 2024 roku.

To była sonata fortepianowa C-dur Józefa Haydna w wykonaniu Louisa Schwitzkebela. I na koniec pierwszej części muzycznej nocy Euroradia słuchamy muzyki z baletu Twory Prometeusza Ludwika van Beethovena. Tym fragmentem będzie uwertura do baletu, a gra orkiestra radia BBC pod dyrekcją Jerzego Belochlawka.

Uwertura do baletu Utwory Prometeusza Ludwika van Beethovena zabrzmiała w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej BBC pod dyrekcją Jiřího Belohlávka. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w środę, 12 sierpnia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Było symfonicznie przede wszystkim w pierwszej części, no a tę odsłonę rozpoczniemy od akcentu kameralnego. Muzycy kwartetu Artis wykonają kwartet smyczkowy E-moll Giuseppe Verdiego.

Giuseppe Verdi, gigant opery, tutaj w muzyce kameralnej. Słuchaliśmy jego kwartetu smyczkowego E-moll w wykonaniu muzyków Artis Quartet. Na koniec naszego spotkania pozostajemy w kręgu muzyki włoskiej. Tym razem Giovanni Pierluigi da Palestrina i jego Missa in Duplicibus Minoribus.

To była msza Giovanniego Pierluigiego da Palestriny, Missa in duplicibus minoribus. Śpiewali członkowie Cantus Figuratus Schola Cantorum Basiliensis, dyrygował Dominik Velar. To wszystko na dziś. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Muzycznej Nocy Euroradia. Krzysztof Dziuba.

Klaudia Baranowska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiejsze godzinne spotkanie z muzyką polską zaczniemy od dzieła Marcina Mielczewskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich pierwszej połowy XVII wieku. Oto Magnificat Tertitoni w interpretacji Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

Magnificat Terti Toni Marcina Mielczewskiego. Technika koncertująca, okazały brzmieniowo, to interpretacja Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Dzieło najszerzej znanego w Europie kompozytora polskiego epoki baroku. Całe zawodowe życie Mielczewskiego związane było z patronatem wazów, przede wszystkim króla Władysława IV oraz jego przyrodniego brata, Karola Ferdynanda, biskupa Wrocławia. Do muzyki Marcina Mielczewskiego wrócimy dzisiaj na zakończenie Fantazji Polskiej, a teraz z XVII stulecia przenosimy się do XX. W 1951 roku Andrzej Panufnik napisał trzyczęściową wokalno-instrumentalną symfonię pokoju do tekstu wiersza Pokój Jarosława Iwaszkiewicza. Ideologiczna wymowa symfonii podyktowana została wymogami panującego wówczas w Polsce socrealizmu oraz oczekiwaniami komunistycznych władz wobec Panufnika. Trudno się dziwić, że po wyjeździe do Wielkiej Brytanii kompozytor postanowił wycofać utwór z katalogu swoich dzieł. Najwyraźniej był jednak na tyle zadowolony z kształtu artystycznego Symfonii Pokoju, że postanowił wykorzystać jej materiał do stworzenia nowej symfonii. Odrzucając chóralną część trzecią, przerobił nieznacznie pozostałe dwie części, tworząc w ten sposób czysto orkiestrową

symfonię, elegiaka. Elegijny, odnoszący się do II wojny światowej charakter pierwotnego dzieła podkreślony został w tytule nowej symfonii. W komentarzu do utworu kompozytor napisał: symfonia w nowej wersji miała być nieprzerwalną całością, składającą się z trzech symetrycznie ułożonych części, niczym rozbudowany tryptyk. Była pozbawiona jakiegokolwiek programu literackiego, zawierała jedynie aluzje do kontrastów, jakie niesie ze sobą wojna. Część środkowa, Molto Allegro, miała być dramatycznym protestem przeciw zatracie człowieczeństwa, szaleństwom, gwałtom i żądzy krwi. Dwie skrajne części, obie Molto Andante, miały stanowić opłakiwanie zmarłych i osieroconych, tym bardziej pełne smutku, że ich śmierć i poświęcenie nie dały światu pokoju ani nie przyniosły pełnej wolności takim krajom jak moja ojczyzna Polska. Posłuchamy tej kompozycji w interpretacji Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Tadeusza Strugały.

Trzyczęściowa symfonia Elegiaka Andrzeja Panufnika w nagraniu z 2000 roku. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Tadeusza Strugały. Symfonia Elegiaka ukończona została w 1957 roku i dedykowana jest ofiarom II wojny światowej. Jej prawykonanie miało miejsce 11 listopada 1957 roku w Houston w Stanach Zjednoczonych. Grała Houston Symphony Orchestra pod dyrekcją Leopolda Stokowskiego. Niespełna 10 lat później, w roku 1966, kompozytor raz jeszcze sięgnął do partytury symfonii, dokonując kolejnych zmian. Przechodzimy do kameralnych brzmień i kompozycji Karola Lipińskiego, najsłynniejszego polskiego wirtuoza skrzypiec pierwszej połowy XIX wieku, kompozytora i pedagoga. Gry na skrzypcach uczył się od 5 roku życia. W 1799 roku jego rodzina przeniosła się do Lwowa, gdzie szybko zrobił karierę m.in. jako kompozytor, dyrygent i solista. W 1818 roku wystąpił kilkakrotnie z Niccolò Paganinim. Razem zagrali również podczas uroczystości koronacyjnych cara Mikołaja I w 1829 roku. Pod koniec lat 30. już jako artysta znany i ceniony w całej Europie osiadł w Dreźnie. Do dziś twórczość Lipińskiego jest zaniedbywana. W 2012 roku wybrane jego kompozycje zarejestrował Konstanty Andrzej Kulka. Z tej sześciopłytowej kolekcji posłuchamy Ronda a la Polaka E-dur op. 13. To opracowanie na skrzypce i kwintet smyczkowy. Grają Andrzej Kulka skrzypce, Andrzej Wróbel wiolonczela, Wojciech Proniewicz skrzypce, Grzegorz Chmielewski altówka i Radosław Nur kontrabas.

Rondo alla Polacca E-dur op. 13 Karola Lipińskiego w opracowaniu na skrzypce i kwintet smyczkowy. To kompozycja z 1828 roku. Zagrali razem Konstanty Andrzej Kulka, skrzypce, Andrzej Wróbel, wiolonczela, Wojciech Proniewicz, skrzypce, Grzegorz Chmielewski, altówka i Radosław Nur, kontrabas. Na zakończenie fantazji polskiej wracamy do polskiego baroku. Proponuję jeszcze instrumentalne kompozycje Marcina Mielczewskiego w interpretacji Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Będą to instrumentalne kancony. Klaudia Baranowska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Chciałbym, abyśmy dzisiejsze rozważanie rozpoczęli od pytania. Czy wstając rano do pracy, przed wyjściem albo zaraz po wyjściu z domu, a może jeszcze na łóżku, zrobiłeś znak krzyża? Czy, jak to się popularnie mówi, przeżegnałeś się? To jeszcze jedno pytanie. Czy nosisz na swoim życiu znak krzyża? I bynajmniej nie chodzi mi jedynie o fizyczne noszenie krzyżyka na piersi, lecz o codzienne branie na siebie, na swoje ramiona swego krzyża, zapieranie się samego siebie, ofiarowanie własnej woli i przyjemności oraz podążanie śladami ukrzyżowanego Chrystusa. Ile razy dzisiaj wyryjemy znak krzyża na naszym życiu? Czy podejmiemy krzyże pojednania, przebaczenia, ewangelizacji, odrzucenia, prześladowania, czystości, służby, jałmużny, modlitwy, postu i ewangelicznego ubóstwa? Czy będziemy czynić znak krzyża na naszym życiu tak głęboko i często, by stało się oczywiste, że zostaliśmy ukrzyżowani wraz z Jezusem? Dzięki takiemu życiu, dzięki temu krzyżowi, możemy uniknąć zagłady i wejść do życia wiecznego. A gdyby to było jeszcze małym wyzwaniem, Chrystus w dzisiejszej Ewangelii proponuje nam kolejne. Jeśli widzimy, że brat lub siostra popełniają grzech, musimy im wybaczyć i zwrócić im uwagę, ale w cztery oczy. Co więcej, mamy upominać naszych braci i siostry, gdy grzeszą, a nie wtedy, gdy to nam się wydaje, że popełniają zło, gdy czujemy się zranieni, bo osądziliśmy ich intencje lub po prostu poczuliśmy się urażeni. Powinniśmy pomijać uchybienia, słabości i braki, a wybaczać grzechy. Jeśli jednak sami zgrzeszyliśmy, dopuszczając się plotkowania, obmowy, musimy również okazać skruchę. Jeśli będziemy przestrzegać tych słów z Ewangelii św. Mateusza, zapobiegniemy konfliktom,

0: Doprowadzimy do pojednania w małżeństwach, uzdrowimy rodziny i zaprowadzimy pokój. Trudno w to uwierzyć, że posłuszeństwo jednemu wersowi Ewangelii świętego Mateusza zmieni świat, dlatego że wprowadzimy w życie je jako zasadę. Po raz kolejny, tak mało, a zarazem tak wiele.
1: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy. Minęła szósta. Witamy Państwa tym wciąż jeszcze wakacyjnym świtem. Monika Góral, czuwająca nad całością, za konsoletą Wojciech Ciarka. Muzykę wybrał dziś Tomasz Szachowski, a przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 12 sierpnia, 224 dzień roku. Słońce w znaku lwa pojawiło się na horyzoncie 46 minut temu, zajdzie o 27, a dzień już coraz krótszy, będzie trwał 14 godzin i 53 minuty. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów Eusebii, Klary, Juliana oraz Lecha. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Młodzieży, który przypomina o głosie młodych ludzi, ich potrzebach i miejscu w świecie. To także Światowy Dzień Słonia, zwracający uwagę na ochronę tych niezwykłych zwierząt. A na dokładkę mamy też Dzień Pracoholików. Dobra okazja, żeby zastanowić się, kiedy kończy się zaangażowanie w pracę, a zaczyna przymus ciągłego działania.
1: Pogoda.
0: Na południu i zachodzie kraju dziś sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, a na krańcach północno-wschodnich możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i na południu. Wiatr na ogół słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i miejscami porwisty. No a wieczorem warto spojrzeć w niebo, oczywiście przez odpowiednie okulary ochronne, bo dziś czeka nas zaćmienie słońca. W Polsce będzie ono częściowo, a rozpocznie się około godziny 19:10.

0: Dziś na powitanie w dniu zaćmienia słońca William Herschel, kompozytor niezwykły, bo także astronom i konstruktor teleskopów, znany przede wszystkim jako odkrywca Urana. Słuchaliśmy pierwszej części jego 13 symfonii S-dur w wykonaniu London Mozart Players pod batutą Matthiasa Bamerta. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Sokołowsko to miejsce szczególnie ważne w biografii Krzysztofa Kieślowskiego. Reżyser spędził tam część dzieciństwa, a miejscowe kino było jednym z pierwszych miejsc, w których zetknął się z filmem. Po latach właśnie tam jego twórczość stała się punktem wyjścia do rozmowy o współczesnym kinie, człowieku i świecie. Dziś pamięć o reżyserze pielęgnuje m.in. festiwal Omasza Kieślowski. Tegoroczna 15. odsłona odbędzie się pod hasłem Człowiek na granicy, a o programie festiwalu porozmawiamy w poranku po 8.30 z jego dyrektorką artystyczną Dianą Dąbrowską. Opowiemy o Radiu z widokiem, czyli o tym, jak studio reportażu Polskiego Radia szykuje dziś drugie spotkanie na Leżakach przed Muzeum Historii Polski. Wraz z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa na kolejną podróż naszym wakacyjnym szlakiem opisać świat.
2: Ta radość w nim jest dalej. Jest to pan, można by powiedzieć, w wieku poważnym, ale jest to jednocześnie chłopiec roztargniony, który opowiada jakieś niesamowite anegdotki.
0: O kogo chodzi, to w...

0: po godzinie 7:30. O najciekawszych serialach sierpnia opowie z kolei filmoznawca Maciej Kędziora, a dziś będzie między innymi o nowym sezonie polskiego serialu 1670. Kwadrans przed 8:00 zajrzymy do środowych gazet wspólnie z Magdą Mikołajczuk. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji dyrektora Muzeum Śląskiego Łukasza Galuska. Będzie też felieton językowy dr Agaty Honci. I dziś będzie o sporcie.
1: Piłka wpadająca do bramki wpada w okienko albo widły, czyli w górny róg bramki. Zawodnik, który takim strzałem zdobył gol, w języku kibiców zdjął pajęczyny.
0: Jak zawsze czekają też na Państwa nasze stałe propozycje, kalendarium, wiersz na dzień dobry i oczywiście nasza płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa przedpremierowo album Stanisława Sojki i Tomasza Stańki.

0: Calling All Workers Erika Coatesa. To był temat przewodni programu radiowego BBC z lat 40. Muzyka podczas pracy. A grała New London Orchestra pod dyrekcją Ronalda Korpa w sam raz na Dzień Pracoholika. Poranek dwójki, 13 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: To 16 lat temu urodziła się Lena Żelichowska, aktorka, tancerka i śpiewaczka. Wystąpiła w filmach Czarna Perła, Jego Wielka Miłość, O czym marzą kobiety i Żołnierz Królowy.

0: Madagaskaru. Z kolei w 1990 roku zmarł Piotr Perkowski, kompozytor, pedagog, profesor i dyrektor konserwatorium w Poznaniu, dyrektor artystyczny Filharmonii Krakowskiej i Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, założyciel Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polskich w Paryżu w 1926 roku. A co jeszcze wydarzyło się 12 sierpnia?
1: Być może to będzie ryzykowna teza, ale moim zdaniem są aktorzy, których nie da się nie lubić. A w tym gronie chociażby Artur Barciś, który świętuje dziś 70. urodziny.
2: Ja oczywiście miałem swoje kompleksy i miałem mnóstwo zarzutów do swojego wyglądu, w związku z czym miałem prawo się być skrępowanym albo się tam wstydzić, ale z drugiej strony bardzo wcześnie rozpoznałem w sobie ten dar, z którym się urodziłem i który pozwalał mi wychodzić na scenę, a chodziłem do takiej podstawówki, w której była prawdziwa scena, w takiej wsi Rędziny pod Częstochową i zauważyłem, jakie to mi daje korzyści, jak mi jest dobrze z tym.
1: Czy pamiętają państwo Artura Barcisia ze Znachora? Tak się składa, że wystąpił też w audioserialu Polskiego Radia, z tym, że tu wcielił się w inną rolę niż w filmie.
3: Z całą pewnością stwierdzam, że ten człowiek nie jest wiejskim znachorem i nie popełnił w związku z tym zbrodni nielegalnego leczenia ludzi. Przed państwem stoi mój mistrz, profesor Rafał Wilczur.
1: Artur Barciś kończy 70 lat, a my składamy mu najlepsze życzenia. Dziś 12 sierpnia. W 1964 roku zmarł Ian Fleming, amerykański pisarz i twórca postaci Jamesa Bonda. Dziś mam wiele pytań do państwa. Czy zastanawiali się państwo na przykład, ile lat ma agent 007?
4: Szpiedzy nigdy nie mają prawdziwych dat urodzenia. Każdy ma inną i jeszcze... Znaczy, oczywiste, że każdy ma inną, ale każdy ma przynajmniej kilka takich dat urodzenia. Zresztą jest taka cudowna scena w filmie Zawód Szpieg, kiedy nie wiem, czy państwo pamiętacie, kiedy Brad Pitt jako wręcza prezent urodzinowy swojemu oficerowi prowadzącemu, czyli szpiegowi, w tej roli Robert Redford, prawda, i pyta się, jak ci się udało ustalić datę mojego urodzenia? A i tam pada kilka ciekawych rozwiązań. Szpieg ma tyle lat, ile powinien mieć już.
1: Powiedział Wincent Wiktor Sewerski, a właściwie Włodzimierz Sokołowski. Polski pisarz powieści sensacyjnych i emerytowany pułkownik wywiadu, którego znają państwo zapewne z podcastów Polskiego Radia. 21 lat temu miała miejsce premiera filmu Skazany na bluesa w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. To dramat biograficzny o Ryszardzie Riddlu, legendarnym wokaliście zespołu Jam.
5: Siemacie ludzie! Ryszard Riddle!
6: Dobrze, nie będę się z tobą szarpał.
7: Błagam pana, tam jest mój chłopak. Błagam, proszę mnie pan puści. Ja mam cygaretę, dobra? Nie chce pan weźmie te cygarety. Dobra, mogę iść? Dziękuję panu.
1: To jedna ze scen filmu Skazany na bluesa. 18 lat temu w Krakowie zmarła Halina Wyrodek, aktorka i piosenkarka Piwnicy pod Baranami.
8: Pomiesz

0: Tak o młodości śpiewała Halina Wyrodek.
1: Najważniejsze dzisiejsze rocznice wybrał i przypomniał Jakub Jamrozek. No a ja jeszcze jedną kartkę z kalendarza dorzucam, bo 12 sierpnia 1644 roku przyszedł na świat Heinrich Ignaz Franz von Biber, austriacki kompozytor i skrzypek pochodzenia czeskiego, działający w czasach baroku, który zasłynął głównie dzięki swoim kunsztownym sonatom. Oto jedna z nich.

0: Jedną z sonat dzisiejszego jubilata Heinricha Ignaca Franza von Bibera w tonacji e-moll. Na dwoje skrzypiec, trzy altówki i basso continuo grał zespół Combattimento Consort Amsterdam. Środowy poranek, 23 minuty po godzinie 6. Majorka, Walencja, Bilbao w Hiszpanii, a także islandzkie fiordy zachodnie i Reykjavik, przepraszam, oraz wschodnia Grenlandia. To pas całkowitego zaćmienia słońca, które będzie można oglądać już dzisiaj. Zjawisko jest wyjątkowe, ponieważ dojdzie do niego podczas zachodu słońca. W Polsce widoczne zaćmienie będzie częściowe. Tarcza księżyca zasłoni największą gwiazdę w niewiele ponad 80%.
1: Warto skorzystać z okazji i wybrać się za granicę, by doświadczyć tego rzadkiego zjawiska w pełni, przekonuje popularyzator astronomii Jerzy Rafalski.
2: Islandia, pogoda słaba, pewnie może tam być, ale Hiszpania, albo na przykład południowe wybrzeże Hiszpanii, albo Majorka, też o zachodzie właśnie, o zachodzie słońca, to już może być prawdziwe szaleństwo, bo to będzie podwójny wieczór.
1: Zainteresowanie wyjazdem do Hiszpanii jest tak ogromne, że znalezienie noclegu w dobrej cenie graniczy z cudem. Niektórzy unikają wysokich kosztów, podróżując z przyczepą. Tak zrobił m.in. Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach i popularyzator astronomii.
3: Wiedząc, jak to było w ubiegłych latach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to ja po prostu zabrałem ze sobą dom na kółkach i podróżuję z przyczepą kempingową i o nocleg nie muszę się w zasadzie martwić.
1: Hiszpańskie służby szykują się na przyjazd setek tysięcy turystów. O bezpieczeństwo podróżnych będą dbać ponad 33 tysiące funkcjonariuszy policji i gwardii cywilnej. Według prognoz ruch na drogach może być 100% większy niż zwykle o tej porze roku. Agata Król, Polskie Radio.
0: No a jeśli nie wybierają się Państwo do Hiszpanii albo na Islandię, to oczywiście to zjawisko będzie można oglądać również w Polsce. Co prawda 80%, ale jednak. I tak sobie myślę, że zaćmienie słońca to jest takie zjawisko, które od wieków budziło emocje, lęk i fascynację, ale także inspirowało artystów. Dlatego chciałbym dziś zapytać Państwa o zaćmienie obecne w kulturze i sztuce. No, na pierwszy plan oczywiście wysuwa się Faraon Jerzego Kawalerowicza i słynna scena zaćmienia słońca, którą kapłani wykorzystują, by wywołać lęk i podporządkować sobie tłum. To znakomity przykład tego, jak zjawisko astronomiczne może stać się w kulturze symbolem wiedzy, władzy i manipulacji. A z jakimi innymi dziełami sztuki kojarzy się Państwu zaćmienie słońca? Film, książka, obraz, a może utwór muzyczny, gdzie to zjawisko zapisało się Państwu najmocniej w pamięci. Można do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Czekam na Państwa skojarzenia, tropy lub muzyczne propozycje, a za te najciekawsze oczywiście będą bonusy.

0: Triumfalna i pełna blasku aria Let the Bright Seraphim z opery Samson Jerzego Fryderyka Händla śpiewała Nuria Rial, której towarzyszyła kapela Krakowiensis. Poranna audycja dwójki minęła 6:32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: To 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig. Słuchamy w tym tygodniu o tej porze wierszy poetki i jej przekładów. Paryż zajmował w jej biografii miejsce szczególne. Od 1947 roku przez 3 lata przebywała tam na stypendium rządu francuskiego. Dużo czasu spędzała w Bibliotece Narodowej, poznawała francuską sztukę, chodziła na koncerty i recitale, między innymi Edith Piaf czy Juliette Gréco. Podróżowała także po Francji, między innymi do Prowansji, śladami wielkich malarzy. Z czasem Francja stała się jednym z najważniejszych tematów jej pracy pisarskiej i translatorskiej. Julia Hartwig przekładała między innymi

0: Apollinera, Jacoba, Reverdiego, Michaud i Saundrara. Tłumaczyła również korespondencję Fryderyka Chopina z George Sand i jej dziećmi, a wspólnie z Arturem Międzyrzeckim także listy Rimbaud. Tych prac przekładowych z języka francuskiego jest naprawdę wiele, a dziś posłuchamy wiersza List, którego autorem jest urodzony w Szwajcarii, mający francuskie obywatelstwo, poeta, prozaik i podróżnik Blaise Sondrard. Swój przekład czyta sama Julia Hartwig.
1: Powiedziałaś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką. Kilka słów. Cokolwiek. Nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. A jednak moja maszyna Remington jest piękna. Lubię ją i dobrze przy niej pracuję. Moje pismo jest wyraźne i jasne. Od razu widać, że to ja je wystukałem. Są tam białe miejsca, które tylko ja jeden umiem zostawić. Zobacz, zobacz, moja stronica ładnie wygląda. Ale żeby sprawić ci przyjemność, dopisuję atramentem 2-3 słowa i robię wielkiego kleksa, abyś nie mogła ich odczytać.
0: Julia Hartwig była wielbicielką i znawczynią literatury oraz malarstwa, ale bardzo bliska była jej także muzyka. Świadectwem tego jest wiersz, który usłyszymy w jutrzejszym poranku. Tymczasem przed nami chwila z muzyką Fryderyka Chopina.

To była ósma etiuda F-dur opus 10 Fryderyka Chopina w interpretacji Lukasa Geniuszasa. Przypomnę, że podczas 16 konkursu chopinowskiego z 2010 roku pianista ten zajął drugie miejsce ex aequo z Ingolfem Wunderem. Otrzymał także Nagrodę Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie Poloneza. Środowy poranek 38 minut po 6.

0: słowo się rzekło.
1: Co prawda Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już za nami, no ale na naukę nigdy nie jest za późno, zwłaszcza jeśli chodzi o sportową terminologię w polszczyźnie, o tym jak mówimy o futbolu i które określenia weszły już na dobre do języka.

0: nomen omen miejsce w tym języku, zajmują określenia boiska, sytuacji meczowych i zagrań piłkarskich. Boisko, czyli bojo, składa się z murawy i bramek, czyli but. Murawa może być w świetnym stanie i wówczas jest to dywan lub wręcz dywanik. Może być też w stanie opłakanym i wtedy zyskuje miano kartofliska, kretowiska lub nawet pastwiska. Bramka składa się z poprzeczki, czyli lady i słupków. Te są równe, ale z perspektywy zawodnika strzelającego nie wprost, lecz z ukosa, jeden słupek, ten bliższy, to słupek krótki, bo piłka krócej leci, a drugi słupek, ten dalszy, to słupek długi. Piłka wpadająca do bramki wpada w okienko albo widły, czyli w górny róg bramki. Zawodnik, który takim strzałem zdobył gol, w języku kibiców zdjął pajęczynę. A samych strzałów są rozmaite rodzaje. Krzyżak na przykład jest wtedy, gdy piłkarz przełoży nogi jedną za drugą i tak kopnie piłkę. Nożyce powstają zaś wtedy, gdy w locie ciało układa się bokiem, równolegle do powierzchni boiska. Podobny do nożyc jest szczupak. Ten strzał wykonuje się głową podczas skoku, gdy ciało ułożone jest równolegle do murawy. Skorpion zaś to przepiękny strzał stopą zadartą z tyłu, czasem aż na wysokość głowy. Piłka może lecieć daleko, na odległą część boiska i taki strzał to laga. I nie musi być tym samym, co spadający liść. To też jest silny strzał z dużej odległości, ale charakteryzuje się nieoczywistym torem lotu, dzięki któremu piłka opada tuż za bramkarzem. Inna jest zawiesina. Piłka wolno, bardzo wolno szybuje, raczej wyżej niż dalej. Piłkarze robią podcinki i rogale. Chodzi o podkręcenie piłki i nadanie lotowi łukowatej trajektorii. Mocny strzał na bramkę to luta, jakby zawodnik chciał przylutować bramkarzowi. Siły nie oszczędza. A co na to bramkarz? Czasem wykonuje koszyczek, gdy złapie piłkę, mając wyciągnięte przed siebie ręce i zgięte ramiona. A czasami kończy się na pajacyku, gdy rozstawione jednocześnie ręce i nogi mają osłonić jak największą część bramki. Jednak gdy piłkarz wykonuje ciasteczko, czyli podanie idealne, nawet pajacyk nie pomoże. Mecze śledzić jednak warto, bo przecież to nie tylko ciasteczka, lecz także język piłkarski wzbudzają emocje. Do usłyszenia.
1: O terminologii kibiców w polszczyźnie opowiadała bardzo zorientowana w tym temacie językoznawczyni dr Agata Honcia. Kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło w najbliższy poniedziałek.

0: To było Allegro z trzeciego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha w nagraniu Freiburger Barok Orchester. Poranek dwójki za 14 minut siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu zapowiadana Magda Mikołajczuk.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dziś wieczorem czeka nas częściowe zaćmienie słońca. Gazety pewnie o tym dużo dziś piszą. A ja pytam państwa, z jakimi dziełami sztuki kojarzy się państwu właśnie zaćmienie słońca? Czy ty masz jakąś książkę, film, obraz, utwór muzyczny?
2: Ja pogrzebałam w swojej ułomnej bardzo pamięci i coś mi się tak zaświtało, że Mark Twain pisał o, nie tyle o zaćmieniu słońca dokładnie, ale że była scena dotycząca zaćmienia słońca w takiej jego powieści Jankes na dworze króla Artura. To jest dosyć zabawna, taka satyryczna powieść z końca XIX wieku i bohaterem jest taki inżynier, można powiedzieć budowlaniec XIX-wieczny, który został uderzony w głowę. Z tego co pamiętam, to jakiś drap, jakiś żul go w ten sposób potraktował i on w wyniku uderzenia w głowę przenosi się do średniowiecznej Anglii króla Artura. I tam między innymi wykorzystuje swoją wiedzę z tego końca XIX wieku, między innymi do tego, żeby przewidywać zaćmienie słońca i w ten sposób być uznawanym za czarownika, który ma władzę.
0: Aha, więc, czyli powtarza się wątek z Faraona.
2: Tak,
0: zaćmienie
2: tak,
0: jako tak. Symbol wiedzy, władzy i manipulacji.
2: Tak, tylko tutaj to jest lżejsza forma niż
0: skali.
2: W Faraonie. W każdym razie Jankes na dworze króla Artura, zresztą ekranizowana była ta książka. Musical też chyba powstał w końcu lat 40. Dosyć zabawna historia, no ale zaćmienie tam jest.
0: A co?

0: Dziś na stronach kulturalnych.
1: Na stronach kulturalnych dzisiaj, między innymi w Tygodniku Powszechnym, duży artykuł pod tytułem Po co nam sztuka? To jest oczywiście nawiązanie do debaty nad projektem ustawy o zawodzie artysty, która ma, jak pisze we wstępniaku Michał Okoński, która ma zabezpieczyć socjalnie osoby o najniższych nieregularnych dochodach. Ta dyskusja zmieniła się w sąd nad ludźmi rzekomo uprzywilejowanymi, których pracę ma weryfikować rynek i którzy, choć zarabiali krocie, nie zadbali o swoją przyszłość. Ergo sami są sobie winni. I później dalej jeszcze Michał Okoński o tym pisze, ale wstępniaki na ten temat są dwa, bo jeszcze ksiądz Adam Boniecki przytacza bardzo trafiające do wyobraźni i do, myślę, inteligencji taką historię. To dawne czasy, powstanie warszawskie. Dwie ciotki, siostry mojej matki, mieszkają w mieście. Ja jestem mały, nie mówi się takim dzieciom wszystkiego, ale i tak wiem, że są zaangażowane w jakieś konspiracyjne działania. Obie trafiają do niemieckich obozów koncentracyjnych, obie potem wracają. Ale ani jedna, ani druga nie lubią wspomnień z tych czasów. Jedna z nich była malarką. Miała, wtedy jak na kobietę rzadkie, studia malarskie. Za sobą doskonaliła swoją wiedzę we Włoszech. Mieliśmy w domu na ścianach jej obrazki i drzeworyty. Pamiętam, jak wróciła z wojennej zawieruchy i na jakiś czas się u nas zatrzymała. Dość szybko po powrocie, pieszo, stopem, z niewoli, znów zaczęła rysować. I były to sceny z obozowego życia. Zapamiętałem obrazek, na którym przedstawiła tłumy wynędzniałych ludzi z taczkami. Zapamiętałem też opowieść, bardzo zresztą zwięzłą, o tym, jak w obozie, w koszmarnych warunkach, rysowała portreciki ludzi. To była praca, w cudzysłowie, zarobkowa. Ktoś prosił o portrecik i za niego płacił, chyba kawałkiem chleba, może porcją zupy. Ciocia mówiła, że był spory popyt na te dzieła. Trudno o lepszy dowód na to, że sztuka działa na człowieka i to nawet w skrajnych warunkach. Stąd pewnie zakusy wszelkich totalitaryzmów, by obok innych sfer życia, także i ona była na usługach władzy. To ze wstępniaka księdza Adama Bonieckiego, ale później w Tygodniku Powszechnym jest duży artykuł na temat tego, no, po co nam artyści, ale też od strony finansowej, od strony socjologicznej, no rzeczywiście projekt tej ustawy budzi ogromne, no, ogromne emocje, naprawdę, prawda? Ta dyskusja jest taka
0: zaskakująca.
1: Tak. I to też jest wyjaśnione w tym artykule, więc dlaczego tak się dzieje? Dlaczego właśnie te zarzuty o bycie darmozjadami są tak częste w Tygodniku Powszechnym? W Tygodniku Gazeta Polska, dzisiaj w ogóle dużo tygodników, więc między innymi Tygodnik Gazeta Polska, o filmie 500 mil, ekranizacji brytyjskiego bestselleru dla młodzieży, pisze Krzysztof Wołoćko. 500 mil to z powodu nieco zbyt ckliwa familijna opowieść o dwóch chłopcach próbujących uratować małżeństwo rodziców. Za podróżą do Irlandii kryje się jednak wielka osobista i rodzinna tragedia, najmroczniejsze rozstanie i krzywda, której nie da się łatwo wybaczyć. 500 mil w reżyserii Morgana Matthewsa jest swobodną adaptacją powieści Charlie and Me brytyjskiego pisarza Marka Lowry'ego, autora popularnego na Wyspach cyklu Young Adult Socks Are Not Enough. Lowry nie jest jeszcze tłumaczony na polski, choć niewykluczone, że wkrótce może się to zmienić. Od 4 września rodzima widownia będzie miała szansę zobaczyć film w kinach. Obraz ma spore szanse na sukces. To pełne emocji kino, które porusza najważniejsze życiowe sprawy i nierzadko pozwala starszym i młodszym nastolatkom zmierzyć się z najsmutniejszymi wyzwaniami. Od pierwszych minut filmu widz zastanawia się, co przyczyniło się do rozpadu kochającej się wielopokoleniowej brytyjsko-irlandzkiej rodziny. Dziadek, artystyczna dusza, opiekuje się swoją żoną cierpiącą na Alzheimera. Rodzice wiodą zwykłe, niezbyt zasobne życie. Łączy ich miłość do synów, ale małżeństwo przeżywa kryzys. I gdy nad rodziną pojawiają się ciemne chmury, jeden z synów postanawia zabrać brata do Irlandii, do dawno niewidzianego dziadka, z którym rodzice zerwali nagle kontakty. I jak pod koniec pisze, pod koniec tego artykułu Krzysztof Wołoćko, może nie jest, 500 mil może nie jest filmem wybitnym, ale jest dziełem poważnym, dobrze wpisującym się w nurt ambitniejszego young adult. Choć również starsi nie pozostaną obojętni na smutek i nadzieję tej opowieści. Od 4 września w kinach 500 mil.
0: My mieliśmy 300 mil do nieba.
1: Tak.

0: To prawda.
1: Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Dziękuję bardzo. Magda Mikołajczuk powróci do Państwa po 7.45, a na zakończenie pierwszej godziny poranka Malgru Miller, amerykański pianista jazzowy i Samba de Blue.

0: autopromocja.
1: Granada i Sevilla słyną z tego. Tam najwięcej tablao, czyli takich teatrów flamenco możemy zobaczyć. Ja przyznam,

0: szczerze, że jakoś zawsze, kiedy jestem na takim spektaklu, to mam w sobie tyle emocji i naprawdę można poczuć te wszelkiego rodzaju emocje gitarzysty i najczęściej tancerki flamenco. Jak też przez muzykę flamenco dowiadujemy się i poznajemy historię Andaluzji.
1: Na andaluzyjskie opowieści Agnieszki Zielińskiej zapraszam w audycji Ludzie i świat śródziemnomorza. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
2: To się czyta. Roberto Bolaño, 2666. Stojąc na chodniku, zapłaciwszy taksówkarzowi za kurs, spojrzeli na oświetlone okna. Następnie, gdy taksówka już odjeżdżała, zobaczyli cień Liz, a później cień mężczyzny, na widok którego wbiło ich w ziemię.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Gorąco polecam. Marcin Przybylski.
4: Autopromocja.
5: Jest punktualnie 7:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Solarz.
5: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Monika Góral, Wojciech Ciarka i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze.
6: Poranek dwójki.
5: Dziś jest środa, 12 sierpnia, 224 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie o 27. Dzień będzie trwał 14 godzin i 53 minuty. Eusebia, Klara, Julian oraz Lech to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze życzenia imieninowe. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Słonia. Okazja, by przypomnieć o ochronie tych niezwykłych zwierząt. To także Dzień Pracoholików, który skłania do zastanowienia się, kiedy zawodowe zaangażowanie zaczyna zajmować zbyt dużą część naszego życia, a Międzynarodowy Dzień Młodzieży przypomina o głosie młodych ludzi, ich potrzebach, aspiracjach i udziale w życiu społecznym. A w poranku czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Maria Czok.
7: Dzień dobry Państwu. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na Mazowszu zostało zamknięte do odwołania. Powodem są zniszczenia spowodowane przez burzę. Wstępnie oszacowano, że z 3000 drzew w zabytkowym parku nawałnica mogła połamać lub powalić nawet połowę. Ponieśliśmy ogromne straty, przyznaje dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Monika Salamon-Miłoboszewska.
8: Połowa drzewostanu ucierpiała, jeśli nie całkowicie, to poprzez złamania i to naprawdę znaczne. Dla zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego jest to ogromna strata, bo dotyczy drzew, które ten zespół przede wszystkim od stuleci tworzyły.
7: Jak dodaje Monika Salamon-Miłoboszewska, połamane gałęzie uszkodziły elewację pałacyku, domek ogrodnika i oranżerię.
8: Niektóre drzewa poprzewracały się na nasze obiekty, jak na obiekt dworu. Na szczęście nie ma znaczących uszkodzeń, może jakieś odłamy lekkie w dachówce. Ucierpiał i gościniec ogrodnika i szyby w oranżerii, więc straty są ogromne.
7: W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wciąż trwa usuwanie skutków nawałnicy i szacowanie strat. Co drugi komentarz dotyczący Ukraińców w polskich mediach społecznościowych ma dziś charakter wrogi lub negatywny, wynika z analizy Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Autorzy monitoringu przeanalizowali w lipcu polską debatę internetową dotyczącą Ukrainy i Ukraińców. Michał Fedorowicz z Res Futura zaznacza, że ta niechęć nie jest już zjawiskiem marginalnym, tylko trwałym trendem.
9: Obserwujemy wzrost nastrojów antyukraińskich, który jest już stały. Co drugi komentarz dzisiaj dotyczący Ukraińców w Polsce ma charakter wrogi, negatywny. To, co jest z naszej perspektywy kluczowe, to bardzo duże nasycenie treści wideo, jeśli chodzi o przekazy antyukraińskie. Na pewno lipiec był zdominowany przez przemoc wobec Ukraińców.
7: Zdaniem analityka, od 3 miesięcy w polskich mediach społecznościowych praktycznie nie pojawia się już temat samej wojny na Ukrainie. Dyskusja skupia się niemal wyłącznie na relacjach polsko-ukraińskich i mniejszości ukraińskiej w Polsce. Książka Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk znalazła się na liście 50 książek wszechczasów opublikowanej przez dziennik Daily Telegraph.

0: Niekonwencjonalna zagadka kryminalna, w której kolejni zapaleni myśliwi ze wsi na polsko-czeskim pograniczu stykają się ze śmiercią w tajemniczych i makabrycznych okolicznościach. Tak książkę opisuje krytyk literacki dziennika Jake Kerridge. Przypomina również, że polska pisarka zaczerpnęła tytuł z aforyzmu poety Williama Blake'a. Autor jest przekonany, że proza Tokarczuk, podobnie jak dzieła brytyjskiego poety, oferują czytelnikowi nowy, radykalny sposób patrzenia na świat. W Estonii muzyka klasyczna pomaga w obserwowaniu fok żyjących na wolności. Melodie odtwarzane z pokładu mają zachęcać zaciekawione zwierzęta do podpływania bliżej.
1: Chopin, Mozart, a może Vivaldi. Estońskie foki nie są wybredne. Jak informuje telewizja publiczna ETV, rejsy turystyczne w okolice wysp Maluzji w Zatoce Kolga pozwalają zobaczyć je w ich naturalnym środowisku. Przewodniczka Ep Libe wyjaśnia, że spokojne rytmy i nietypowe dla morskiego środowiska dźwięki wzbudzają ciekawość i sprawiają, że zwierzęta podpływają bliżej. W regionie wysp Maluzji można spotkać przede wszystkim foki szare, a przy sprzyjającej pogodzie pojawia się ich nawet kilkadziesiąt. Zwyczaj odtwarzania muzyki wiąże się z miejscową legendą. Pod koniec XIX wieku mieszkańcy wyspy Aksi mieli zauważyć, że gdy podczas żeglugi grali m.in. na skrzypcach, za łodzią zaczynały płynąć foki. Współcześni organizatorzy wycieczek postanowili wykorzystać ten sposób do przyciągania zwierząt. Rejsy w rytmie muzyki klasycznej organizowane są od kwietnia do października, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: I tą informacją kończymy pierwszy serwis, kolejny już o 9:00, a więcej informacji na naszej stronie oraz w aplikacji Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Na południu i zachodzie kraju dziś sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, a na krańcach północno-wschodnich możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i na południu. Wiatr na ogół słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i miejscami porwisty. No a wieczorem warto będzie spojrzeć w niebo, oczywiście przez odpowiednie okulary ochronne. Dziś czeka nas częściowe zaćmienie słońca. W Polsce rozpocznie się około godziny 19:10, a jego przebieg będzie można obserwować aż do zachodu słońca.
4: Reklama.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Reklama.
3: Środowy poranek dwójki, 7 minut po 7:00, czyli czas na naszą płytę tygodnia. Stanisław Sojka i Tomasz Stańko podczas wspólnej radiowej sesji w listopadzie 1988 roku powstały wtedy Suita Zaduszna i Medulla Oblaganda, nagrania po latach odnalezione w archiwach Polskiego Radia. No i to spotkanie dwóch bardzo różnych, ale świetnie rozumiejących się artystów zaowocowało muzyką w dużej mierze improwizowaną, pełną swobody i wzajemnego nasłuchiwania. Album, którego premiera odbędzie się 21 sierpnia, od tego poniedziałku ten album mogą Państwo u nas zdobyć przedpremierowo jako płytę tygodnia. No i jak zawsze prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Do płyty tygodnia dołączamy nagrodę dodatkową. To jest album Michała Barańskiego, wydany w ubiegłym roku jako numer 90 w serii Polish Jazz. A przed nami Stanisław Sojka i Tomasz Stańko.

0: To była szósta część Suity Zadusznej w nagraniu Stanisława Sojki i Tomasza Stańki z naszej najnowszej przedpremierowej płyty tygodnia. To są odnalezione nagrania w Archiwum Polskiego Radia z sesji z 1988 roku. No i właśnie ten album można u nas zdobyć. Poranek dwojki@polskieradio.pl pod tym adresem. Wciąż czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe. Jest 12 po 7.
1: Poranek dwójki.
0: Jeszcze w tej godzinie opowiemy o Radiu z Widokiem, czyli o tym, jak studio reportażu Polskiego Radia szykuje drugie spotkanie na Leżakach przed Muzeum Historii Polski.
2: Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Wprawdzie silent disco kojarzy się z muzyką, no ale tutaj potańczyć za bardzo nie będzie można. Natomiast ponieważ impreza odbywa się pod gołym niebem, no to będzie widok na zaćmienie słońca. Także sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie.
0: O szczegółach opowiemy już za chwilę. Kwadrans przed 8 zajrzymy do środowych gazet wspólnie z Magdą Mikołajczuk, a potem wcześniej wraz z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa na kolejną podróż naszym wakacyjnym szlakiem Opisać Świat.
3: Bohater Dunaju w czasie podróży wzdłuż brzegów rzeki mija miasta, wsie, knajpy. Odbywa też podróż wewnętrzną do własnych piekieł. Po meandrach własnej osobowości, własnej podświadomości.
0: Być może już Państwo domyślają się, o kogo chodzi. Więcej po 7.30, a w trzeciej godzinie poranka o najciekawszych serialach sierpnia opowiem.

Filmoznawca Maciej Kędziora. Dziś między innymi będzie o nowym trzecim sezonie polskiego serialu 1670. Po 8:30 wybierzemy się jeszcze do Sokołowska, gdzie już niebawem odbędzie się 15. festiwal Omasz Akieślowski. O tegorocznym haśle Człowiek na granicy i programie całego wydarzenia opowie dyrektorka artystyczna festiwalu Diana Dąbrowska.

0: dyrygował Milan Lajcik. Dziś, jak już wielokrotnie wspominałem, częściowe zaćmienie słońca, przynajmniej częściowe widziane w Polsce w 80%. No to zjawisko, które od wieków budziło emocje, lęk, ale też fascynację, inspirowało wielu artystów. Dziś pytam Państwa właśnie o to, z jakimi dziełami sztuki kojarzy się Państwu zaćmienie słońca. Film, książka, obraz, a może utwór muzyczny, gdzie to zjawisko zapisało się Państwu najmocniej w pamięci. Poranek Dwójki at polskiradio.pl. Pani Weronika z Malborka napisała, że pamiętam, jak bardzo poruszyła mnie scena w filmie Farinelli, gdy ów boski kontratenor towarzyszył zaćmieniu, śpiewając swemu mecenasowi. To było bardzo wzruszające, a swoją drogą to był moment, kiedy pokochałam muzykę barokową. Tak pisze pani Weronika z Malborka. Pani Weronice wyślemy, może się uda, płytę z muzyką barokową. Poszukamy w naszych tutaj zasobach dwójkowych. No i czekamy na Państwa skojarzenia, tropy lub muzyczne propozycje. Poranek Dwójki at polskieradio.pl. 20 minut po siódmej. Wydarzenie pod hasłem Radio z widokiem. Reportaże dźwiękowe. To w otoczeniu drzew, na wygodnych leżakach, przy zachodzie słońca. Właśnie uczestnicy Radia z Widokiem będą mogli dziś wysłuchać reportaży Polskiego Radia. A to za sprawą wydarzenia, które Muzeum Historii Polski współorganizuje ze studiem reportażu po raz drugi. Antoni Rokicki sprawdził, jakich audycji mogą się Państwo spodziewać. Państwo, którzy odwiedzą dziś muzeum na terenie Cytadeli Warszawskiej.
1: Jeśli powstanie wybuchnie, to będzie trwało 3 dni najwyżej. Musi być zaskoczeniem dla Niemców i wtedy będzie zwycięskie.
2: Adam Rębacz, kierownik działu edukacji Muzeum Historii Polski. Radio z Widokiem to jest możliwość posłuchania reportaży w Muzeum Historii Polski, a dokładnie w Parku Edukacyjnym 12 sierpnia o godzinie 19, czyli będzie można w plenerze posłuchać, patrzeć na niebo, na trawę i słuchać reportaży Polskiego Radia.
1: Jego śmierć była dla mnie ciężkim przeżyciem, choć to jest nieprawda, że my żeśmy mieli czas na płakanie.
2: Będzie to tematyka powstańcza. Mamy zarówno materiały i sprzed wojny, z życia miasta, między innymi Wilna, ale też reportaże o życiu powojennym w Polsce.
3: Tata pani Danuty, Leopold Dworakowski, był skrzypkiem Filharmonii Warszawskiej.
4: Tato się strasznie wzruszał muzyką. Tak się wzruszał, że się zapłakiwał żywnymi łzami. Ta muzyka Pucciniego tak mu rozrywała serce, że się zapłakiwał.
2: Świetne materiały i doznanie wspólnotowe. Ludzie patrzą na siebie, śledzą reakcje. To jest to bardzo interesujące.
5: Janusz Dyblesem, studio reportażu. Będzie można posłuchać mojej audycji, którą nagrywałem, będąc w 90 roku na chwilę przed zjednoczeniem w Berlinie. No miałem szczęście uchwycić ten historyczny moment na taśmie, rozmawiając z ludźmi, ale też nagrywając Berlin tamtego czasu.
6: Obok targowiska za Reichstagiem, trochę z boku symboliczny cmentarz tych, którym nie udało się przekroczyć muru. Proste tabliczki, imię, nazwisko i 2 daty.
5: Są to nagrania zupełnie historyczne, archiwalne, ale nadal świetnie brzmią.
2: Każdy dostaje słuchawki, będzie mógł sobie wybierać kanał, żeby słuchać takich reportaży, jakie mu się podobają.
5: Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Wprawdzie silent disco kojarzy się z muzyką, no ale tutaj potańczyć za bardzo nie będzie można. Natomiast ponieważ impreza odbywa się pod gołym niebem, no to będzie widok na zaćmienie słońca. Także sam jestem ciekaw, co z tego wyniknie.
7: Czy można wiedzieć, skąd panie wracają?
8: My wracamy z wycieczki.
7: Z wycieczki, o to już późno stosunkowo, prawda? A daleko panie były na wycieczce?
8: Byliśmy aż w Pośpieszce.
7: A, w Pośpieszce. A teraz panie wracają do domu, do łóżeczka, prawda?
8: Tak.
7: A jutro ciekaw jestem, panie pracują, czy panie mogą spać długo?
8: My pracujemy.
7: A można wiedzieć gdzie?
8: W biurze.
7: A, w biurze.
9: To tutaj schronienie dostało ponad 2,5

Fandango z koncertu klarnetowego B-dur. Pedra Etienne Solera grał Dieter Klocker, oczywiście na klarnecie, z praską orkiestrą kameralną.

0: pół tysiąca osieroconych polskich dzieci, które ewakuowano z Rosji. Na terenie miasta rozdzielono je do 21 zakładów i celowo mówiono o nich zakłady, nie sierocińce. W tym samym zakładzie, co
1: Będzie Janek, można posłuchać audycji Bartosza Panka o dwóch chłopakach, rodzeństwie, braciach, którzy mieli wielkie marzenie, żeby opłynąć świat dookoła żaglówką, a działo się to w PRL-u.
2: Wejściówki są bezpłatne, w związku z tym trzeba tylko pobrać. One są do pobrania ze strony Muzeum Historii Polski, która się nazywa muschap.pl. To jest gwarancja otrzymania słuchawek i leżaka.
3: Szczury, brudy, jeszcze wrzucali granaty Niemcy do tych studzienek. To jest, jak człowiek o tym koszmarze pomyśli, to ja jestem przekonana, że to jest cud, że mama ma taką głowę i takie myślenie pozytywne.
4: Co, Piotrek?
3: Kocham cię, mamusiu.
4: Ja też.
5: Wydarzenie pod hasłem Radio z widokiem, reportaże dźwiękowe, rozpocznie się dziś o godzinie 19 i potrwa 2 godziny. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Muzeum Historii Polski w zakładce wydarzenia, a to czego będzie można tam dziś posłuchać, sprawdził Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia.

0: finał trzeciej sonaty fortepianowej D-dur Muzia Clementiego, kompozytora, pianisty, jednego z ważnych twórców przełomu klasycyzmu i romantyzmu, grał Nikołaj Demidenko. Poranek dwójki jest 7:30. Jak zawsze w wakacyjne środy zapraszamy w podróż z literaturą w roli przewodnika. W cyklu Opisać Świat odwiedzamy miejsca, które inspirowały pisarzy i poetów, wpływały na ich twórczość, no i na sposób patrzenia na rzeczywistość. W studiu jest już Dorota Gacek.
1: Witaj. Witam cię, Marcinie, witam państwa serdecznie.
0: Czy można opowiedzieć historię Europy śledząc bieg jednej rzeki?
1: Magrisowi, jak myślę, to się udało. Właśnie Claudio Magris będzie bohaterem dzisiejszej opowieści i jego niezwykła książka Dunaj. Ale jest tak, że zawsze myślę sobie o tym, że w tych książkach najciekawszych opowiedziany jest świat, opisany jest świat, ale też jest opisane to, albo próba opisania tego, czym jest podróż, po co się wyrusza, co się dzieje z podróżnikiem w czasie tego przemieszczania się. No, nie musi to być koniecznie przemieszczanie się w przestrzeni, jak w przypadku Magrisa jest to także przemieszczanie się w czasie i przemieszczanie się na przykład w historii literatury. Magris pisze w Dunaju tak. Każda podróż jest przeciwstawieniem się poczuciu utraty, ponieważ podróżuje się nie po to, by dotrzeć na miejsce, lecz aby podróżować. A podróżuje się w teraźniejszości. Ale kim naprawdę jest ten, który wyrusza w podróż? I też można zadać pytanie, czym jest ta opowieść Magrisa o Dunaju? Ta książka ukazała się po włosku w 1986 roku. W Polsce pierwsze wydanie było w roku 1999. Magris po włosku nazwał tę książkę nie Il Danubio, jakby wskazując ten przedrostek Il wskazuje, że to jest rzeka, tylko Danubio. I mówił, napisał, że bez tego rodzajnika w braku tego rodzajnika tkwi istota książki, bo właściwie czym jest ten Dunaj, czym jest ta podróż? To jest pytanie, które ciągle sobie zadajemy, czytając tę książkę.
0: No właśnie, bo czy Magris jest bardziej podróżnikiem po miejscach, czy po pamięci i literaturze tych miejsc?
1: Myślę, że i to, i to. On właśnie łączy te dwie przestrzenie i te dwa nurty opowieści, bo to jest bardzo konkretna opowieść o konkretnych miastach, o czym za chwilę jeszcze opowiem. Ale jest też ta świadomość czasu, w którym on podróżuje, świadomość wielkiego dziedzictwa kultury europejskiej czy środkowoeuropejskiej. On jest, o czym warto, trzeba powiedzieć, triesteńczykiem, urodzonym w 1939 roku w tym niezwykłym mieście. Sam nazywał je kiedyś właśnie w mikrokosmosach miastem z papieru, bo to miasto wspaniałych włoskich pisarzy, jak Italo Svevo czy Umberto Saba, ale też ważny triest w biografii Jamesa Joyce'a. No z triestenką była też Leonor Fini, prawda, którą świetnie kojarzymy, wybitna malarka. Triest, takie miasto, które przez wiele wieków było związane z Habsburgami, było takim portem, oknem na świat monarchii austro-węgierskiej. Jak pisze Magris w posłowiu do Dunaju, tego polskiego wydania, to było takie miasto, w którym się żyło w pewnej niepewności, bo po II wojnie światowej do 54 roku było wolnym miastem. Potem zostało przyznane w wyniku tych różnych traktatów powojennych Włochom. I to miasto właśnie jakby też skłaniało do tego, żeby uciekać w literaturę, bo jak pisze, to życie w niepewności, niepewnej tożsamości skłania do tego, żeby uciec, jakby przemieścić się w tę przestrzeń literatury, bo to ona jest krainą, do której możemy się wyprawić w poszukiwaniu.

0: odkrywaniu samych siebie, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy. Posłuchajmy, co w posłowiu do Dunaju tego polskiego wydania napisał Claudio Magris, czyta Adam Ferenc.
1: Podróżny z Dunaju podróżuje, aby spotkać innych. To, co odmienne, samo pojęcie odmienności. Rozległy wymiar przestrzenno-czasowy Dunaju ofiarowuje mu nadzwyczajne bogactwo i rozmaitość innych. Czasami owi inni to jest to, co wobec niego zewnętrzne. Żywo go interesują. Czasami zamyka się sam w sobie, we własnych lękach i uprzedzeniach. Usiłuje przezwyciężyć skłonność do ucieczki przed życiem, pokonać strach przed obcym, tkwiący u podstaw barbarzyńskiego unicestwienia zarówno innych narodów, jak i jednostek. Bohater Dunaju w czasie podróży wzdłuż brzegów rzeki mija miasta, wsie, knajpy. Odbywa też podróż wewnętrzną do własnych piekieł, po meandrach własnej osobowości, własnej podświadomości.
0: To jest ta dwoistość, o której rozmawiamy. To są konkretne miasta. Dunaj nawleka miasta niby perły, pisze w Dunaju Claudio Magris. No wiemy, wielkie miasta, o których pisze. Wiedeń, Budapeszt, Bratysława, Belgrad, Bukareszt. Ale też mniejsze, zresztą nie tylko nad Dunajem, bo on czasami wyprawia się w okolice właśnie biegu rzeki.
2: Ale to też jest taka jego fascynacja pograniczem, że te szczególnie interesuje się miejscami, gdzie spotykają się różne języki, narody, różne religie. To w tym chyba się najlepiej czuje.
0: Tak, no on jest w ogóle specjalistą od literatury środkowo, od literatury właściwie monarchii habsburskiej. To jest ta przestrzeń, którą się naukowo zajmował, wydał taką książkę o micie habsburskim w literaturze. Ale to, co ciekawe, co zwróciło teraz moją uwagę, bo każda książka czytana w odmiennych warunkach jakby na co innego nas wyczula. On jest świadomy tego, co się stało w tej środkowej Europie w wyniku II wojny światowej. Na przykład, kiedy jedzie do Lińcu, to pisze od razu, że to było ulubione miejsce Hitlera i miało być takim jego schronieniem na starość. Kiedy pisze na przykład o Windbergu, to pisze, że tutaj na rekolekcjach był niejaki Adolf Eichmann. Te takie mocne ślady historii, która właściwie no, zniszczyła to wielokulturowe dziedzictwo tej Europy Środkowej, są bardzo mocno w jego książce obecne. Na przykład, kiedy jedzie do Bukaresztu, pisze, że jest taka dzielnica miasta, którą ludność nazywa Hiroshima, bo Czałszewsku tam burzy tą dzielnicę, żeby wybudować taki pomnik swojej chwały. To jest oczywiście też podróż przez literaturę. Jest tutaj i Kafka, i Józef Roth, jest i Andrzej Kuśniewicz na przykład, Stanisław Jerzy Les, Goethe czy Canetti, ale też bardzo ciekawie pisze, jest taki moment, kiedy on zdaje sobie sprawę z tego, że pisze o kulturze, ale właściwie to jest też przestrzeń natury. I na przykład pisze tak, w mojej podróży spotykam zbyt często heraldycznego orła dwugłowego, a zbyt rzadko prawdziwego. Lub orła bielika, latającego nad wodami Dunaju. Muzil, Franciszek Józef i Café Central usuwają w cień dawniejszych prawowitych mieszkańców Europy Środkowej. Wiązy i buki, dziki i czaple. Jakim człowiekiem jest Magris? Posłuchajmy. Joanna Ugniewska, która wspólnie z Anną Osmulską-Mętrak przełożyła Dunaj, opowiadała właśnie i o tej książce i o Magrisie w 2009 roku, kiedy Claudio Magris otrzymywał w Sejnach tytuł Człowieka Pogranicza. Posłuchajmy.
3: Lubię on cytować pewnego hasyckiego mistrza, który miał mawiać: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, ale tymczasem możesz wychylić szklaneczkę dobrego trunku. No i rzeczywiście w Dunaju jest dużo cmentarzy i dużo knajp. A więc jest tam czyste doznawanie świata, ale jest też niezwykle wyraźne poczucie ulotności, utraty, które później w jeszcze książkach się szalenie umocniło to poczucie, bo mikrokosmosy są pisane już po śmierci tej ukochanej żony i cień śmierci nad tym się wyraziście unosi, ale nawet w najgorszych chwilach, jak go znałam, również w chwilach bolesnych, ta radość w nim jest dalej. Jest to pan, można by powiedzieć, w wieku poważnym, ale jest to jednocześnie chłopiec roztargniony, które opowiada jakieś niesamowite anegdotki. Jedną, którą usłyszałam wczoraj, jest może najśmieszniejsza. Otóż bardzo poważna kolacja w jakichś takich kręgach przemysłowych. Był był przewodniczący jakiegoś poważnego stowarzyszenia. Magris siedział obok tej

ważniejszej osoby, przechodził kelner, miał otwarte butelki wina, Magris, który wykonuje niesłychaną ilość pozornie zresztą chaotycznych ruchów, potrącił kelnera, butelka spadła między kołnierz koszuli a szyję przewodniczącego, rozległo się głośne gul, gul, gul i na białej koszuli, na

0: A Krzysztof Czyżewski wtedy w Sejnach opowiadał, że na przykład podróżował po Lubelszczyźnie i wysyłał stamtąd listy do Zingera. Bo Zinger go wtedy wysłał, żeby sprawdził, co z tego zingerowskiego świata, który zapisał w swoich powieściach, jest ocalone. To jest niezwykła książka. Rzeczywiście bardzo Państwu polecam tę podróż, wielostronną, wielowymiarową podróż, o jakiej opowiada Claudio Magris w Dunaju. Zresztą ta podróż, właśnie czym jest ten Dunaj? Właściwie nie wiadomo, gdzie się rodzi Dunaj. Pisze o tym, że miasta dwa konkurują ze sobą, gdzie są te źródła Dunaju w Niemczech. A potem, kiedy wpływa już do Morza Czarnego, też nie wiadomo, która z tych odnóg jest tą właściwą, która doprowadza wody rzeki do roztopienia się w morzu. I właściwie taka migotliwość tej książki, ale równocześnie takie rzeczywiście przyszpilenie do rzeczywistości, bo podróżuje jeszcze w czasie, kiedy ten system sowiecki panuje nad wieloma krajami tej Europy. Książka ukazała się w 1999 roku, czyli już po tych wielkich przemianach w Polsce. Natomiast warto to czytać dzisiaj, może to jest ostrzeżenie.
1: Dziękuję za tę podróż śladami Claudia Magrisa. Jak się okazuje, czasem wystarczy jedna rzeka i jedno miasto i uważne spojrzenie, żeby opowiedzieć kawałek Europy.
0: A za tydzień Sándor Márai, świetnie znany prozaik, ale też człowiek, który z podróży też czerpał wiele inspiracji. O nim będę chciała Państwu opowiedzieć. No, też człowiek z Budapesztu.
1: Dorota Gacek była naszym przewodnikiem w cyklu Opisać Świat. Dziękuję. A skoro jednym z miast, o którym piszę Magris w Dunaju, jest Wiedeń, no to w poranku oczywiście nie może zabraknąć muzyki Johanna Straussa.

0: To był Czardasz Johanna Strausa Syna w cygańsko-klezmersko-jazzowym opracowaniu Tibora Kowacza z płyty zespołu The Philharmonics. Poranek dwójki za 14 minut ósma.
1: Przegląd prasy.
0: Pora zajrzeć do środowych gazet. Do studia powraca Magda Mikołajczuk.
2: Witaj. Muszę uspokoić oddech, bo po tym Czardaszu wszyscy tutaj się rozkręciliśmy, no ale to muzyka na poranek idealna, prawda? Żeby
0: no, w
2: już
0: końcu
2: wstać
0: Austro,
2: w końcu.
0: Węgry i Wiedeń.
2: Tak.
0: Co tym razem znalazłaś na stronach kulturalnych?
2: O młodej polskiej modzie w polityce pisze Michał Zaczyński. Polska moda nigdy nie było lepiej. Jak wielką drogę przeszliśmy od lat 90. XX wieku, doskonale widać na wystawie w Łodzi w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Wystawa jest zatytułowana Nowa Moda Polska. Kronika głębokich uczuć. W podejściu modowym najbliżej nam dziś do skandynawskiej prostoty, tak pisze Michał Zaczyński, aczkolwiek fotografie dołączone do tego artykułu temu przeczą, prawda? O. Pełne kolorów, bo na przykład jest krwisto-czerwona sukienka projektu Magdy Butrym, przedstawiona na Natalie Portman, bo gwiazdy światowe noszą ubrania tej projektantki. Albo jest kolekcja Wiesia duetu Rad z 2019 roku, zdobiona kwiatami z fajansu z Włocławka. I tu też jest mnóstwo kolorów czerwieni, błękitu, granatu, no ale rozumiem, że to są przykłady nie mówiące o tym głównym nurcie. Minimalizm, pragmatyzm, jakość. Do tego oszczędna kolorystyka, naturalne tkaniny i materiały. Dyskretna elegancja Ani Kuczyńskiej, przebojowość EMC, powściągliwość Zofii Chylak, a do tego święcące triumfy The Other Side, Lebrun z ubraniami na co dzień zyskały swoją wierną klientelę i uniezależniły ją od zagranicznych brandów. I później Michał Zaczyński pisze o tym, jakie są inspiracje polskiej mody, że czasami inspiracją jest polityka, prawa kobiet, polska religijność, historia, lokalność. W lokalności celuje też Magda Butrym, nasza pierwsza gwiazda eksportowa. Zawsze, gdy tworzę konkretną rzecz, zadaję sobie trzy pytania. Czy to jest marzycielskie, romantyczne i czy słowiańskie, mawia projektantka. I odnoszące się do polskiego rzemiosła, ale też sielskości, znak rozpoznawczy róże, najnowszy przebój torebka Barbara, między innymi z szydełkowymi kieszeniami. Projekty wybierane są, co z podziwem odnotowują media, przez Jennifer Lawrence, Natalie Portman czy Dua Lipę. I jest też wątek historyczny. Autorska polska moda pojawiła się w okolicach 2000 roku. Jako jeden z pierwszych zaistniał Maciej Zień. Zaczął od lubelskich prowokacji, przeglądu, jakich było wówczas wiele, by szybko zacząć projektowanie dla Renaty Przemyk. Czarna mini na ramionczkach, skrzyżowana na plecach. Renata zakładała do niej glany, wspomina w rozmowie ze mną po latach, dodając, że miał poczucie, że tworzy historię. Brzmi górnolotnie, ale istotnie tak było. Bardzo ciekawy artykuł Michała Zaczyńskiego w Polityce o tym, jak się przetwarzała polska moda od lat 90. po to, by

0: zyskać taką świetną pozycję, jaką ma w tej chwili.
1: Można przeczytać i się zainspirować.
0: Właśnie tak, nie widzę jakoś zainteresowania w twoich oczach, ale naprawdę przeczytaj, przeczytaj. A jeśli nie moda, to może w Gazecie Wyborczej zainteresuje państwa artykuł Wojciecha Szota pod tytułem Powieści, które chciałbym obejrzeć. Dwa dni temu Wojciech Szot pisał o powieściach, czy w ogóle o książkach, na które czeka, które mają być wkrótce wydane. A teraz o powieściach, których ekranizację chętnie by zobaczył w kinie. I między innymi pisze o Lubiewie Michała Witkowskiego. Nieporozumieniem jest to, że wciąż czekamy na filmową wersję Lubiewa. Choć już kilka lat temu Paweł Maślona zapowiadał przeniesienie powieści Michała Witkowskiego na ekrany, nic się nie wydarzyło. A to niemal gotowy materiał. Jak zrobić Lubiewo? Pisze Wojciech Szot. Można to zrobić na komedię, można na dramat, a najlepiej połączyć jedno z drugim. I też Wojciech Szot, który pisze, że dziennikarz fantazjujący wokół tematu, co bym chciał zobaczyć w kinie, nie musi liczyć się z kosztami, więc wpisuje swoje propozycje reżyserów, scenerii, aktorów. Ale no, też...
1: Ciekawe, czy ktoś podejmie rękawice.
0: Zobaczymy. Pisze bardzo ciekawie też o powieści Marka S. Huberata, Miasto pod skałą. Pierwsze wydanie w 2005 roku tej książki się ukazało. Proszę przeczytać opis książki, który przed dwoma dekadami serwował nam jej wydawca. Młody profesor Humphrey Adams odkrywa w Watykanie wejście do labiryntu, który prowadzi go do podziemnego miasta. Rządzone jest przez marionetkowego przewodniczącego Nero, a zwyczaje tam panujące zadziwiają przybysza. Goście karmieni są mlekiem z kobiecej piersi, kobiety noszą ruchome tatuaże, a ciała ludzkie przerabiane są na przedmioty codziennego użytku. I potem pisze Wojciech Szot tak. Po tym jak zobaczyłem w Odysei Nolana scenę, w której Kirkę przemienia towarzyszy Odysa w świnie, uważam, że polskie kino też zasługuje na sugestywną scenę przeobrażenia człowieka w zwierzę lub przedmiot. Jestem świeżo po Odysei i ta scena, proszę państwa, wbija w fotel. To tak na marginesie. Powieści, które chciałbym obejrzeć. O tym w Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej nowa szansa dla opery w Gdańsku. Jacek Cieślak pisze o wystawie Opera z wykrzyknikiem 100 lat projektowania opery w Gdańsku. Ta wystawa przypomina blisko 500-letnią historię widowisk operowych w tym mieście oraz stulecie prób budowy gmachu specjalnie dla nich zaprojektowanego. Bo rzeczywiście opera w Gdańsku nie ma szczęścia do stałych siedzib. Ciągle gdzieś się tułała, zatrzymywała się w różnych miejscach na dekady, ale teraz wygląda na to, że wkrótce uda się, ale bardzo ciekawa jest właśnie historia kolejnych projektów. Opera Bałtycka powstała w 1915 roku jako ujeżdżalnia koni. Potem kolejne projekty się pojawiały po wojnie. W 1951 wykonano kolejny socrealistyczny projekt przebudowy, ale znowu zabrakło pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc o wystawie Opera 100 lat projektowania opery w Gdańsku pisze Jacek Cieślak w Rzeczpospolitej. I to jest właśnie historia tych prób kolejnych projektów, ale oczywiście też historia przedstawień operowych, które tam się przez długi czas, przez dekady odbywały, więc najlepiej najpierw przeczytać, a potem pojechać na wystawę.
1: Magda Mikołajczuk przeglądała dla państwa środową prasę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Po więcej odsyłamy oczywiście do dzisiejszych wydań. Rozpisali się państwo o tych skojarzeniach związanych z zaćmieniem słońca. Mnie kojarzy to się zdecydowanie z Pink Floyd i finałem płyty Dark Side of the Moon, czyli utworem Eclipse. Wprowadza on spokój i porusza mnie do głębi. Jest niezwykle harmonijny i wyważony. Myślę, że dzisiejsze widowisko zaćmienia słońca warto podziwiać właśnie przy dźwiękach tej muzyki, napisał pan Olgierd. No a w poranku zupełnie inna muzyka. Stevie Wonder w energetycznym, jazzowym, big bandowym wydaniu.

0: Autopromocja.
1: W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig przypominamy w głosach z przeszłości jej opowieści.
2: Zadebiutowałam, mając właściwie 15 lat, w piśmie międzyszkolnym, które nazywało się W Słońce, bardzo ambitnie. Wiersze te

0: czytał Józef Czechowicz, robił plusy i minusy przy każdym wersie. Czy jest on rzeczywiście potrzebny? I to była dla mnie taka nauka, że właściwie każdy szczegół w poezji się liczy.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
2: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 8:00. Witam tych z Państwa, którzy właśnie włączają radio i zaczynają poranek razem z nami. Monika Góral, Wojciech Ciarka i przed mikrofonem Marcin Pesta. Raz jeszcze mówimy dzień dobry.
4: Poranek Dwójki.
3: Dziś jest środa, 12 sierpnia, 224 dzień roku. Słońce w znaku Lwa zajdzie o 27, dzień już coraz krótszy będzie trwał 14 godzin i 53 minuty. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów Eusebi, Klary, Juliana oraz Lecha. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Światowy Dzień Słonia oraz Dzień Pracoholików. Zestaw dość osobliwy, ale przynajmniej każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie.
4: Pogoda.
3: Na południu i zachodzie kraju dziś sporo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. W pozostałych regionach chmur będzie więcej, a na krańcach północno-wschodnich możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr na ogół słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i miejscami porwisty. Wieczorem zaś główną rolę przejmie niebo. Tuż po 19 rozpocznie się częściowe zaćmienie słońca, widoczne także w Polsce. Warto więc znaleźć miejsce z dobrym widokiem na zachodni horyzont. No i pamiętać o odpowiednich okularach ochronnych. A w poranku muzyka czeskiego kompozytora w nieoczywistym brzmieniu.

0: To był finał 12 kwartetu smyczkowego Antonina Dworzaka. Powiedziałem nieoczywiste brzmienie, bo w nagraniu mistrza mandoliny Aviego Avitala i zespołu kameralnego. 7 minut po 8.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie o najciekawszych serialach sierpnia już za chwilę opowie filmoznawca Maciej Kędziora. Dziś między innymi będzie o najnowszym 3. sezonie komediowo-kostiumowego serialu 1670. A swoje kulturalne rekomendacje przedstawi dyrektor Muzeum Śląskiego Łukasz Galusek.
2: To jest, można powiedzieć, jedyne dzieło Klimta, które mamy w Polsce. Przepiękny ornament na fasadzie domu w Białej.
0: Po 8.30 przeniesiemy się do Sokołowska, gdzie Krzysztof Kieślowski spędził część dzieciństwa i po raz pierwszy zetknął się z kinem. Już niebawem odbędzie się tam 15. festiwal Omasza Kieślowski, a o tegorocznym haśle Człowiek na granicy i programie wydarzenia opowie jego dyrektorka artystyczna Diana Dąbrowska.

0: To była Gejarda Innocentia Albertiego w wykonaniu zespołu Esperion 21 pod dyrekcją Jordiego Savala. Środowy poranek dwójki, 10 minut po ósmej. W studiu Polskiego Radia w Katowicach jest już Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A to znak, że czas sprawdzić, co nowego przyniósł nam sierpień w świecie seriali. Trzy premiery przed nami, trzy bardzo różne historie i trzy powody, żeby zajrzeć na ten mały ekran. Zacznijmy od historii, której finał niestety znamy, ale droga do niej okazuje się materiałem na trzymający w napięciu serial. Zamach na Trockelby wraca do katastrofy samolotu z 1988 roku i ogromnego śledztwa prowadzonego wspólnie przez szkocką policję i przez FBI. Czy tutaj twórcom udało się opowiedzieć tę dobrze znaną historię tak, żebyśmy rzeczywiście poczuli to napięcie?
1: Mam takie porównanie, że zamach nad Lockerbie to brytyjski Heweliusz, jeśli chodzi o rozmach inscenizacyjny. A o ile w Heweliuszu to, co najciekawsze i najbardziej porażające, to oczywiście sama sekwencja katastrofy, to w zamachu najbardziej poruszające jest to, co później. To, co spotyka rodziny ofiar, to jak przeprowadzane jest śledztwo, jak przeciągana jest lina, jak Marcinie wspomniałeś, między Szkotami i FBI, ale też między Szkotami a Londynem. Czy między Szkotami a Niemcami, jako że samolot linii PAM M103 leciał z Frankfurtu do Detroit z międzylądowaniami w Londynie i Nowym Jorku, oczywiście poza Wielką Brytanię nie wyleciał, jako że spadł na terenie tytułowego szkockiego miasteczka. Zginęło 270 osób, w tym 11 osób mieszkających w Lockerbie, zabitych przez odłamki samolotu. To opowieść skrajnie poruszająca, też podejmująca i nie uciekająca od tematów ważnych, jak chociażby rasowych uprzedzeń, jeśli chodzi o poszukiwanie potencjalnych winowajców. Tam opowieść zaczyna się od jednej z osób, która jest podejrzewana tylko ze względu na kraj pochodzenia, gdy szybko okazuje się, że nie był winny i był jedną z ofiar, a jego rodzina już jest stawiana jako rodzina winowajcy. Jest to opowieść dotykająca, bardzo, bardzo zaskakująca też momentami powagą i nastrojem, też zaskakująca rozpowszechnianiem, albowiem serial formalnie pochodzi z zeszłego roku, wtedy premierował w brytyjskiej telewizji, ale na tereny reszty świata dopiero w tym roku dociera. I wspomniałeś, Marcinie, historia znana. Ja muszę przyznać, że wcześniej zbyt wiele o zamachu na samolocie nad Lockerbie nie słyszałem, a to w końcu jeden z największych zamachów lotniczych, terrorystycznych w historii Europy, w ogóle w historii Wielkiej Brytanii na pewno.
0: No i tutaj chyba mamy takie najtrudniejsze pytanie przy tego typu produkcjach. Jak fabularyzować prawdziwą tragedię, w której zginęło ponad 270 osób, żeby nie zamienić tego w rozrywkę?
1: Wydaje mi się, że tutaj ten balans jest idealny, właśnie skupiając się na tym, co możemy zmienić w podejściu do ofiar. To opowieść o tym, jak chociażby Stany Zjednoczone uczyły się od Szkotów i Szkotek, które wyszły na ulicę, by pomagać dobrowolnie, bez aparatu państwa, o tej oddolnej pomocy, o tym wsparciu dla rodzin ofiar. Ten serial odpowiada najmocniej. Wydaje mi się, że niezależnie od kontekstu, czy mówimy o zamachu, czy mówimy o katastrofie, to jest element współczesny, czyli o tym, jak możemy pomagać osobom, które z dnia na dzień doświadczały tragedii, w jaki sposób możemy wyciągać do nich pomocną dłoń, jak możemy się nimi w pewien sposób opiekować. I to jest

0: poruszający, myślę, że przy różnych napięciach, które nawet po dziś dzień występują wokół nas.
1: To teraz zupełnie inny gatunek, znana chociażby z Gambitu Królowej, aktorka Anya Taylor-Joy, jako oszustka, która po nieudanym wielomilionowym skoku musi uciekać jednocześnie przed FBI i przed światem przestępczym, czyli serial Lucky. Mamy napad, mamy pościg FBI, mamy kryminalną przeszłość bohaterki. Czy w tak ogranym zestawie twórcom udało się jeszcze coś znaleźć świeżego?
0: Myślę, że fakt, że wybrałem ten serial do poleceń sierpnia świadczy, w jak mocnym sezonie ogórkowym zaczęliśmy powoli się znajdować, albowiem nie dodaje serial Lucky być może nic nader świeżego, ale jest po prostu udaną opowieścią w znanym schemacie, która idealnie, mam wrażenie, wypełnia wakacyjne wieczory, zwłaszcza, że wychodzi tydzień po tygodniu i opiera się na zawieszeniu, po pierwsze, niewiary, bo musimy zaakceptować wszystko, co dzieje się na ekranie, a to czasem bywa ciężkie, ale po drugie opiera się także na zawieszeniu akcji i na tym, żeby wstrzymywać oddech do kolejnego tygodnia. Formalnie to adaptacja powieści Marisy Stapley pod tym samym tytułem. Odpowiedzialnym za serial jest Jonathan Tropper, a wspominam o tym dlatego, że jest odpowiedzialny za inny dość głośny serial, czyli Znajomych i Sąsiadów z Johnem Hammem w roli głównej, które albo państwo widzieli, albo przynajmniej widzieli tańczącego Johna Hamma. Tutaj mamy do czynienia faktycznie z opowieścią, która przypomniała mi w tym najlepszym stopniu, kiedy jest najlepsza, Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli znakomity film Spielberga z Tomem Hanksem i Leonardo DiCaprio, albowiem Anya Taylor-Joy zbliża się do poziomu metamorfozy, jakie przechodził wówczas na ekranie DiCaprio, gdy oszukuje innych ludzi, wkrada się w ich serca i próbuje uniknąć odpowiedzialności, z jednej strony będąc ścigana przez FBI, z drugiej będąc ścigana przez mafię, a jedną z czołowych postaci w tej mafii jest dawno niewidziana w tak dużej roli w serialach na odpowiednim poziomie Annette Bening, co nie przestaje mnie cieszyć. To opowieść o zdradzie, o zdradach właściwie w liczbie mnogiej. To opowieść o pieniądzach, o mafii z bardzo zgranymi zwrotami akcji, które jednak, jeśli są państwo fanami albo fankami konceptu heist movie, czyli opowieści o kradzieży, odnajdą coś dla siebie, zwłaszcza, że to heist odwrócony, czyli ta kradzież już nastąpiła i tutaj oglądamy na ekranie tylko reperkusje tego najważniejszego wydarzenia, czyli kradzieży wielomilionowych pieniędzy.
1: I na zakończenie powrót do Adamczychy 1670. Zaczynało się jak dość ryzykowny pomysł na komedię o XVII-wiecznej polskiej szlachcie, no a stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich seriali na najpopularniejszej chyba platformie. Od 5 sierpnia możemy oglądać trzeci sezon, w którym to Jan Paweł Adamczewski musi zmierzyć się między innymi z prawdą o własnym pochodzeniu. Czy po tych trzech sezonach 1670 wciąż potrafi zaskakiwać? Czy jego język i ten rodzaj humoru stały się już zbyt łatwe do przewidzenia?
0: Zacznę od wyznania mniejszości. Nie byłem wielkim zwolennikiem pierwszego sezonu, mimo ogromnego szacunku zarówno do talentu scenopisarskiego Jakuba Różyły, czy reżyserskiego Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, ale zawsze powtarzałem, że wolę Kordiana Kądziele z LARPA, czyli jego debiutu fabularnego zeszłorocznego, niż z 1670. Trzeci sezon spowodował, że zmieniłem niejako zdanie, albowiem 1670 nie jest już ograniczane Adamczychą, nie jest ograniczane tą samą przestrzenią, jest serialem rozbuchanym, z rozmachem. Dość wspomnieć, że pojawiają się tu takie wątki jak matura sarmacka. Myślę, że bardzo dobry komentarz na temat egzaminów dojrzałości jakiegokolwiek rodzaju. Pojawiają się media, pojawiają się wizje, pojawiają się renegaci, pojawia się wreszcie lot na Księżyc i nie jest to lot Twardowskiego, a lot katapultą. Jest to rozmach, który absolutnie imponuje na pewno pod względem scenografii. To, co robi zarówno Mirosław Konewicz, jak i Katarzyna Lewińska z kostiumami, robi niesamowite wrażenie. Jest to rozmach aktorski i bardzo cieszę się, że autorzy już mają takie zaufanie do swojego konceptu, a być może pośpiech, bo serial wychodzi w naprawdę niesamowitym, jak na współczesne warunki serialowe, tempie. Może ten pośpiech powoduje, że przechodzą już w sferę absurdu, wymyślając scenariusze. Ja ten absurd absolutnie kupuję i absolutnie go podziwiam. Zrównuję ten serial do pomysłów, jakie mieli miejscami Simpsonowie w swoich najlepszych latach, gdzie każdy odcinek przenosił nas do jakiegoś absolutnie innego, innej rzeczywistości, innego uniwersum i aktorzy głosowi wyciągali ten serial i pozwalali nam uwierzyć w ten absurd. Tutaj pozwalają w ten absurd nam uwierzyć aktorzy, bo ponownie

0: w najwyższej formie jest Bartłomiej Topa. Podobnie udowadnia, że jest jedną z najlepszych aktorek współczesnego młodego pokolenia. Martyna Byczkowska, znów Michał Sikorski. Wspomniałeś, Marcinie, o ikoniczności. Wydaje mi się najbardziej ikoniczna postać, jaką serial wyprodukował Polski w ostatnich latach, czyli ksiądz Jakub, też jest w znakomitej formie. Ja tutaj chciałbym docenić jeszcze Andrzeja
1: Jest jeszcze
0: Kłaka.
1: Bogdan. Jest jeszcze Bogdan.
0: Bogdan, który poszukuje swojej tożsamości, nie zdradzając państwu zbyt wiele, ale faktycznie to ta klęska tożsamości jest bardzo ważna. W ogóle mam wrażenie, że to jest jeden z głównych tematów tego sezonu, trzeciego sezonu. To, co się wydarzy, gdy tracimy bardzo ważny przymiot naszego charakteru, albo gdy będziemy utożsamiać jakieś chociażby pochodzenie klasowe z centrum naszego charakteru, to spotyka Jana Pawła. W przypadku Bogdana to będzie przecież jego tożsamość narodowa przez lata podkreślana przez pierwsze dwa sezony.
1: O serialach na sierpień wartych uwagi, zamachu na Lockerbie, Lucky, trzecim sezonie 1670 opowiadał Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Carillon z pierwszej suity Arlezjanka Georgesa Bizeta grała London Symphony Orchestra pod batutą Claudia Abbado. Środowy poranek dwójki, 25 minut po ósmej.
1: Rekomendacje.
0: Do polskiej stolicy kultury zaprasza nas w tym tygodniu Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego, wcześniej związany z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Obszarem jego zainteresowań jest kultura i sztuka Europy Środkowej, zwłaszcza relacje między przestrzenią, pamięcią i tożsamością. Dziś wyprawa na południe Polski.
2: Trudno mi oprzeć się pokusie, aby w tym roku nie zaprosić Państwa do Bielska-Białej, które jest polską stolicą kultury i które jest, wydaje mi się, miastem bardzo nieodkrytym. Cieszy się oczywiście zmiana małego Wiednia i szczyci się swoją wiedeńskością. To określenie jest bardzo trafne i nie chodzi mi tutaj o barok czy taką austriackość z rodem z Franciszka Józefa, ale przede wszystkim o wiedeński modernizm, który w Bielsku jest wyjątkowo obecny, nawet dziełami, które rzadkie są w samym Wiedniu. Na przykład stosunkowo mało mamy secesyjnych, modernistycznych kościołów architektury sakralnej. W Wiedniu właściwie tylko kościół Jerzego Plecznika na Otakringu, nie licząc kaplicy świętego Leopolda w kompleksie szpitala psychiatrycznego. Natomiast katedra w Bielsku, katedra świętego Mikołaja, jest jednym z najwspanialszych dzieł właśnie geometrycznego modernizmu wiedeńskiego, dokładnie spod znaku Józefa Hoffmana czy Józefa Marii Olbricha. I mamy to na wyciągnięcie ręki. Bardzo zachęcam Państwa, żeby udać się do Białej, do drugiej części Dwumiasta i znaleźć dom, który został zaprojektowany przez Leopolda Bauera, tego samego, który zaprojektował Bielską Katedrę, ale ornamenty do tego domu wymyślił Gustav Klimt. To jest, można powiedzieć, jedyne dzieło Klimta, które mamy w Polsce. Przepiękny ornament na fasadzie domu w Białej. I zachęcam Państwa do odkrywania tego oblicza Bielska, a jednocześnie do cieszenia się bardzo nowoczesnym obliczem Bielska, do zajrzenia do galerii BWA, która jest jedną z najlepszych galerii sztuki współczesnej w Polsce. Konkurs Bielska Jesień jest właściwie pierwszą próbą młodych malarzy przed ich karierą, chyba najważniejszy malarski konkurs w Polsce. A już 15 sierpnia można zobaczyć w galerii BWA wystawę Archiwum Westchnień, która tak podbiła tegoroczne Biennale Sztuki Współczesnej w Malcie. Wystawa, która narodziła się w Bielsku i teraz do Bielska wraca, więc serdecznie Państwa zapraszam.
0: A mają już Państwo kilka powodów do odwiedzenia Bielska-Białej. Przedstawił je Łukasz Galusek. Kolejna kulturalna rekomendacja dyrektora Muzeum Śląskiego w jutrzejszym poranku.

0: To było Bolero Zbigniewa Preissnera z filmu Czerwone Krzysztofa Kieślowskiego w nagraniu Orkiestry Sinfonia Warszawia pod kierunkiem Zdzisława Szostaka. Minęła 8:31.
1: Gość poranka dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia w Łodzi jest już Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu Omasz A. Kieślowski, który niebawem rozpocznie się w Sokołowsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tegoroczna odsłona festiwalu odbywa się 30 lat już po odejściu Krzysztofa Kieślowskiego. Czy po tylu latach jego kino wciąż mówi o naszym świecie, czy raczej coraz wyraźniej należy już do historii kina?
2: No to bardzo prowokacyjne pytanie na start, panie redaktorze. Jestem związana z tym festiwalem od... To był 2019 i mam takie poczucie, że przez te lata ta pozycja, świadomość o Kieślowskim, też to powiązanie z Sokołowskiem, w ogóle to jak Sokołowsko też przeżywa swój renesans, nie tylko poprzez twórczość Kieślowskiego, ale też dzięki Oldze Tokarczuk, że to tylko się wzmacnia. I rzeczywiście 30 lat od daty śmierci, 85 od daty urodzin, 15 lat naszego festiwalu, dużo takich punktów, można powiedzieć, które też zachęcają do tego, żeby spojrzeć wstecz, zobaczyć, gdzie się jest, właśnie jakie są wpływy, że tak powiem, ale myślę, że patrzymy jednym okiem na to, co zrobiliśmy, ale drugim cały czas, co jeszcze możemy zrobić. I układając program tegorocznej edycji, oprócz tego, że ona zawsze ma takie elementy stałe w tej swojej gramatyce, jak chociażby hołd dla jakiejś części dokumentalnej spuścizny Kieślowskiego, hołd dla kina fabularnego, próba pokazania i tej polskiej strony, i tej zagranicznej strony, to wszystko staramy się co roku robić, wybierając inny tytuł, inne tytuły. Ale ten rok to też jest 15 lat od założenia Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego właśnie w Sokołowsku.
0: Czyli podwójna rocznica.
2: Za sprawą materiałów przekazań. Podwójna rocznica i to wszystko dzięki pani Marii Kieślowskiej, bez której tej imprezy, po prostu tego festiwalu by nie było. Myślę, że wiele rzeczy by nie było. To jak ona zaopiekowała się tym wszystkim i to, co nam daje archiwum, to nie tylko materiały, nie tylko scenariusze, nie tylko notatki, zdjęcia, ale też twórców czy twórczynie, którzy decydują się w jakiś nowy sposób odczytać to, co Kieślowski zrobił albo próbował zrobić. I podam przykład. Zaprezentujemy podczas tej edycji na otwarciu zwiastun animacji, która powstaje. Właściwie zdjęcia się zakończyły, teraz jest w fazie postprodukcji. Ona powstała w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, ale we współpracy też tutaj z Łódzkim Funduszem Filmowym. To jest animacja Jeleń Izumi Yoshidy na podstawie niezrealizowanej etiudy studenckiej Kieślowskiego jednostronnicowej, takiego pomysłu na animację z takim wymiarem proekologicznym jeszcze pod koniec lat 60. i to teraz nabiera tego nowego spojrzenia osoby z dzisiaj, osoby też, która zna ten świat animacji

0: lepiej, bo Kieślowski, jak wiemy, jakby już animacji ostatecznie nie robił, ale takie widać było ćwiczenie wtedy w szkole filmowej. I to wydaje mi się fascynujące, kiedy może ożyć też to, co wydaje się być tylko jakąś tam ciekawostką, na przykład jakieś niezrealizowane pomysły z czasów studenckich. I takim drugim projektem to już zaprezentujemy w całości. To jest film takiego duetu bardzo cenionych filmowców, szczególnie w takim świecie awangardowo-festiwalowym, braci Quay. To jest taki brytyjski duet, który jest zakochany w kulturze polskiej. W zeszłym roku prezentowali pełnometrażowe Sanatorium pod Klepsydrą. Według swojej idei oni tworzą w animacji, w takiej hybrydzie, w tak z materią. I oni stworzyli taki krótki metraż dedykowany właśnie Kieślowskiemu i też Sokołowsko ich zainteresowało. Także to nie jest tylko przegląd tego, co było, co jest, ale też podoba mi się ta idea, co być może. I takie warianty patrzenia na historię, wydaje mi się, że też świetnie wpisują się też to, co Kieślowski starał się opowiadać podwójnością życia. Patrz, podwójne życie Weroniki, ale też różne warianty historii, jak w przypadku. Że najcenniejsze, wydaje mi się, to jest taka próba wzięcia narzędzia, spojrzenia naszego bohatera, patrona. Podpisujemy się tak pod nim, Omasza Kieślowski, hołd dla Kieślowskiego, ale pokazujemy właśnie, w jak ciekawy sposób to może być żywe, nie tylko poprzez przypominanie samych filmów, ale dalszą pracę nad tą twórczością.
1: Hasło tegorocznego festiwalu brzmi Człowiek na granicy. Gdzie pani widzi tę granicę u samego Krzysztofa Kieślowskiego? Między dobrem a złem, przypadkiem a przeznaczeniem, rzeczywistością a metafizyką? Opisują państwo to hasło jako takie doświadczenie znajdowania się pomiędzy starym i nowym porządkiem. Gdzie tutaj pani by lokowała tego człowieka na granicy?
0: To jest wszystko to, co już pan redaktor powiedział, to rzeczywiście trafnie pokazuje jakby te najważniejsze punkty. Też jest takie hasło krainy metaksy u Olgi Tokarczuk, które było taką inspiracją. To jest właśnie taka faza nie tylko bycia pośrodku, ale to jest jeszcze ten moment, kiedy właściwie wszystko jest jeszcze możliwe, kiedy jeszcze ten wybór nie został poczyniony, jeszcze jest się w takim stanie takiej potencjalności po jednej i po drugiej stronie. I mam takie poczucie, że Krzysztof Kieślowski przez całe swoje życie i całą swoją twórczość był właśnie takim człowiekiem środka. Wiem, że jest teraz takie modne pojęcie, prawda, bycia symetrystą. I że Kieślowski to trochę w sobie by miał właśnie spojrzenia na jedną, na drugą stronę. Też za to był często krytykowany, że to był ten człowiek, który potrafił nawet uczłowieczać łzy partyjniaków, tak się o nim mówiło. Kiedy spojrzymy też na tę jego reprezentację drugiej strony, że właśnie Krzysztof Kieślowski, w tym wydaje mi się, że jest zwykły, naprawdę dawał pole do tego, żeby tej oceny dokonać, tak, dla widzów, dla odbiorców jego dzieł. I on podaje piłkę i teraz w zależności, jak będziemy chcieli ją odbijać, czy w ogóle będziemy chcieli, jakby jesteśmy do tego zaproszeni. Wydaje mi się, że te kluczowe dzieła, no, seria Dekalog jest tego najpełniejszym przykładem, ale nie tylko, że właśnie Kieślowski jest takim człowiekiem środka, ale myślę, że w takim wydaniu, którego moglibyśmy się dzisiaj naprawdę uczyć, że bardzo dużo pojęć używamy, one tracą swoje pierwotne znaczenia, trochę stają się takie wyświechtane, co to jest dzisiaj, na przykład takim najlepszym przykładem, wydaje mi się, jest nadużywanie tego czułego narratora, czułość. A że jest wręcz taka właśnie czułość, empatia u Kieślowskiego i sięgając do niego, wręcz te pojęcia jakby na nowo zyskują jakąś swoją, jakąś wartość. I to bycie pośrodku jest właśnie takim aktem, wydaje mi się, możliwie największej odwagi, bo bardzo często, i to widać dobrze w przypadku, to wcale nie jest wygodna pozycja. To znaczy nawet jest czasami trudniejsza niż to takie oddanie się jednej, drugiej stronie tego skryptu dziejowego, bo wtedy to już idzie za prawidłowościami jakby tego wyboru. A to bycie pośrodku właśnie w takim jeszcze odnajdywaniu się i tak dalej bywa często o wiele trudniejsze, chociaż jest łączone na przykład u niektórych z jakimś takim lękiem, że właśnie boisz się wybrać. A taka świadomość właśnie, że jeszcze przed tym wyborem jest całe pole jeszcze takich i innych wyborów, tak? Jakby gdzie ja mam się pozycjonować, jak że Krzysztof Kieślowski właśnie nas uczył. Mam takie poczucie też, żeby policzyć do trzech i nim podejmiemy w takim szale emocji, że tak powiem, że to jest właśnie człowiek refleksji, człowiek czułości, jego twórczość jakby do tego, do takich jakby mnie, do takiego dialogu zaprasza i mogę tylko żywić nadzieję, że dla innych też będzie to takie zaproszenie. Także ten człowiek na granicy, o którym pan mówi, to są oczywiście, ja tutaj starałam się wyjść poza te takie, no wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka, prawda, takie oczywiste dla Kieślowskiego, no on był człowiekiem dokumentu i fabuły, był człowiekiem między Polską a Zachodem, między realizmem, takim czasami wręcz dokumentalnie skrajnym, a potem metafizyką, ale to wszystko przecież tak naprawdę nie musi być w takim podziale dziale bardzo sztywnym, tylko może przypływać. Ja uważam, że Kieślowski, kiedy tworzył dokumenty, potrafił tam wprowadzać narzędzia inscenizacji, a kiedy tworzył fabuły, nawet te najbardziej takie metafizyczne, te francuskie, trzy kolory, to miał tam elementy też takiej obserwacji niemalże dokumentalnej i że to wszystko może być w przepływach bardziej niż takim właśnie podzieleniu się. No i też nie

I sposób jakby nie łączyć tego słowa na granicy też z tymi granicami, które dzisiaj przebiegają wśród nas dosłownie, geograficznie, emocjonalnie. Także zawsze staramy się tym hasłem, żeby ono naprawdę było takim zaproszeniem do dyskusji na wielu poziomach i potem wybierając inne filmy, też żeby to rezonowało po prostu w różnych konfiguracjach, budując taki fil róż, takie powiązanie, taką nić pomiędzy czy to dokumentami, czy fabułami, między Kieślowskim a współczesnymi twórcami.

0: gęsty program, ale staramy się, że jak już coś wybieramy i coś tam jest, to jest po coś. I znów mogę tylko Państwa zaprosić do tego, żeby dać nam szansę i zobaczyć właśnie, jak to wszystko się łączy i gdzie te granice dla Państwa przebiegają, gdzie Państwo chcecie je przekroczyć, gdzie chcecie się zatrzymać, czy może w ogóle nie chcecie patrzeć w takich kategoriach, to jest otwarta sprawa.
1: No właśnie, bo w tegorocznym programie pojawiają się między innymi takie filmy jak Tatarak Andrzeja Wajdy i Wrzeciono czasu Andrzeja Kondratiuka. Właściwie co łączy te bardzo różne filmy z wrażliwością Krzysztofa Kieślowskiego?
0: Tutaj nie ukrywam, że ta sekcja Człowiek na granicy stała się takim zaproszeniem dla też tego stulecia Wajdy. To znaczy pomyśleliśmy, jak to połączyć, jak rzeczywiście i uczcić pamięć tak ważnego filmowca, najważniejszego w dziejach, można powiedzieć, gdzie mówię to z pełną świadomością jako największa fanka Kieślowskiego i tutaj wspierająca jakby swój festiwal. I pomyśleliśmy, że Tatarak pięknie się wpisuje w tą ideę właśnie i na granicy tego, jak tam bohaterka funkcjonuje na granicy dosłownie własnej utraty. Tam mamy Krystynę Jandę, która gra postać, ale zarazem też obnaża się. To jest bardzo prywatny dla niej film, gdzie bardzo dużo dołoży od siebie. Tak, dokładnie. I też taki na granicy światów tutaj i inscenizacja taka dosłownie z kostiumem, tak na podstawie Iwaszkiewicza, tak jakby bardziej klasycznie, a z drugiej właśnie to pęknięcie, które to wszystko rozsadza. No i Krystyna Janda wspaniale łączy nam ten świat Kieślowskiego i Wajdy, dlatego że wystąpiła w jednej z najbardziej znanych części dekalogu, czyli Dekalogu 2. I wydaje mi się, że tak na świecie ten Dekalog 1 i 2, to te pierwsze dwie części jakoś tak funkcjonują zawsze jako taki rodzaj wizytówki. Potem oczywiście te filmy kinowe, czy może one gdzieś tam na równi, ale jest to jedna z tych twarzy Kieślowskiego, że wystarczyła właściwie obecność w Dekalogu, a już jest tak łączona, choć są na przykład aktorzy, którzy jeszcze w innych filmach częściej na przykład występowali, ale jakoś pamięta się po prostu tę Krystynę Jandę, jak z Bardinim rozmawia, on ordynator, ona skrzypaczka i dylematy moralne. Także przy Tataraku właśnie tutaj staraliśmy się to połączyć z tą ideą człowieka na granicy i oddać ten hołd. Skoro to jest omasza Kieślowskiej, to traktujemy Kieślowskiego jako człowieka bardzo tutaj hojnego, który zaprasza też innych twórców do tego, żeby mieli mikrohołdy. A z Andrzejem Kondratiukiem i Igą Cembrzyńską, to jest taki pomysł, który też kiełkował od dawna, tak się złożyło, że mamy i też rocznicę związaną z Kondratiukiem. To jest 90 lat mija od urodzin i któraś też jest rocznica śmierci. Teraz nie chcę popełnić błędu, ale też są takie pełne daty. Jeszcze się w międzyczasie niestety okazało, że pożegnaliśmy panią Igę Cembrzyńską, także to Wrzeciono czasu to też jest taka opowieść na pograniczu. Też twórca bardzo odważny, bardzo wsobny, który miał na przekór wszystkim tą swoją poetykę takiego kina totalnie autorskiego, takiego chałupniczego wręcz bym powiedziała w tym swoim ukochanym Gzowie. Także wydaje mi się, że czasami ten dialog nie musi być taki jeden do jednego, że te tematy, one mogą tak sobie przepływać, ale na przykład fakt podejścia do formy filmowej, jak ten film jest taki na pograniczu autobiografizmu w przypadku Wrzeciona czasu, ale też kreacji, że to jest coś, co no nas gdzieś tam fascynuje też w poszukiwaniu tych filmów. Będziemy mogli się też spotkać na miejscu z Krystyną Jandą i Katarzyną Figurą, która jest taką trzecią do pary w tym Wrzecionie czasu. To jest taki film niezwykły, bardzo intymny, ale też jest rozpisany na takie trzy głosy, także to też jest możliwość spotkania po prostu z tak niezwykłymi artystami. Także ten hołd jest poszerzony o te dwa nazwiska, o wartości, które nas interesują. I też w przypadku Kondratiuka tam będzie pokazany taki krótki metraż z czasów szkolnych Wielka Woda i to też jakby pokazanie, jak właściwie nic nie ginie w takim ekosystemie twórcy, że tutaj pewne inspiracje z młodości mogą powrócić dalej. To jest to, co też szukamy u Kieślowskiego, pokazując, jak te pomysły szkolne, pomysły studenckie, jakieś niezrealizowane później dokumenty, jak czasami nawet jakaś jedna myśl, jedna postać, jeden obraz potem potrafił powracać w tych filmach, które wszyscy znają. Także wydaje mi się, że najciekawsze dzisiaj jest to, kiedy myśli się o filmoznawstwie, czy w ogóle o takim znawstwie kina, że patrzymy na filmografię danego twórcy, mamy do niej dostęp poprzez płyty, teraz jeszcze bardziej VOD, już nikt tych płyt prawie, że nie zbiera, zauważyłam to VOD bardziej, takie to wszystko jest bez materii, że jest taka właśnie możliwość powrotu do tej materii, chociażby czytając różnego rodzaju archiwalia, ale też zdajemy sobie sprawę, że twórca to tak naprawdę nie jest tylko to, co widzimy jako gotowa filmografia, tylko to jest cała taka warstwa rzeczy, która z jakiegoś powodu się nie udała, ale mogła powrócić właśnie czasami w formie jakiegoś chociażby odprysku czy inspiracji i na pewno uczy nas tego jakiegoś Myślowski dzięki temu archiwum, które jest około 15 lat, ale znów, jak nauczyliśmy się badać pewne narzędzia, czemu ich nie przyłożyć też do innych twórców? Także stąd jest taka próba tutaj łączenia różnych nazwisk.
1: Dodajmy, że to archiwum

0: Muzeum w tym roku zostało wpisane przez Europejską Akademię Filmową na listę skarbów europejskiej kultury filmowej. Właśnie co to wyróżnienie realnie zmienia dla Sokołowska i dla dalszej pracy nad spuścizną tego reżysera?
1: To jest ogromna widoczność na skalę europejską, a przy takim twórcy, który ma taką, powiedziałabym, może nie pękniętą filmografię, bo brzmi to może pejoratywnie, a nie taki jest cel, że taką podzieloną, prawda? Że mamy tą część francuską, która czyni go takim reżyserem chwilami nawet bardziej francuskim. Ja niejednokrotnie miałam szansę być z wykładami właśnie we Francji. To jest takie poczucie, że część zresztą niektórych polskich reżyserów w pewnym momencie traktują bardziej jako swoich. To jest jakby, też tak przypisują mi i człowiek tak, okej, to połączmy może siły i po prostu zróbmy jakiś taki możliwie najlepszy hołd. I mam takie wrażenie, że właśnie Kieślowski jako człowiek, który tak bardzo chciał połączyć te światy po różnych stronach, tak? Bo oczywiście możemy patrzeć na Podwójne życie Weroniki, które jest jednym z filmem właśnie tego hołdu, który w tym roku robimy. I to też była właśnie dla człowieka na granicy dosłownie. To jest ten film, tak? Te dwie Weroniki, jedna po stronie polskiej, druga po stronie francuskiej. Wiemy, jak bardzo dramatyczny jest los pierwszej, ten taki przeciągnięty, ale właśnie taki też trudny do pojęcia, co się z nią dzieje dla tej drugiej, że
0: to
1: w tym takim
0: jedynie przeczuwane to istnienie tej drugiej.
1: Tak, mówimy o twórcy, który właśnie chciał scalać Europę, któremu się marzyły wielkie koncerty z muzyką Preisnera. Przecież to jest Trzy kolory niebieski, tak? Właśnie na cześć jednak takiego bycia we wspólnocie. Jak Krzysztof Kieślowski odbierał nagrodę na tym pierwszym festiwalu europejskim, tak? Który my znamy jako Europejska Nagroda Filmowa dziś. Wtedy to były Feliksy. On odbierając pierwszą w historii nagrodę za film w 88, ale chyba w 89 odbierał za krótki film o zabijaniu. To powiedział, mam nadzieję, że Polska leży w Europie. I takie poczucie właśnie ten Kieślowski z tą swoją taką precyzją, że wystarczyło tak mało, żeby tak wbić, prawda? Ale to zaproszenie, żeby być właśnie częścią czegoś większego, żeby się nie odseparowywać, żeby właśnie te granice nie pokonywały nas, a przede wszystkim te granice wewnętrzne, że no to jest dla mnie jakby klucz sprawy w przypadku Kieślowskiego. I wierzę, że to zaproszenie celebracji powinno nawet być takie poza granicami. Więc to wyróżnienie archiwum, oprócz tego, że oczywiście jest, pięknie brzmi, będzie tabliczka, przyjadą osoby związane tutaj, no, czołowe osoby z tej akademii, to mam nadzieję, że po prostu dla innych instytucji będzie po prostu chęcią współpracy. Czemu na przykład archiwum Bergmana, które był jednym z najbardziej uwielbianych przez Kieślowskiego reżyserów, nie mogłoby, prawda, połączyć tutaj sił, czy Instytut Bergmana z naszym archiwum i coś wspólnie zrobić. Tym bardziej, że Kieślowski pisał nawet recenzje niektórych filmów Bergmana i to była dla niego ważna szkoła, gdzieś tam patrzenia, myślenia. Także to wydaje mi się, że byłoby takie najszczęśliwsze jak dla mnie połączenie, gdyby taka nagroda rzeczywiście otworzyła taką współpracę międzynarodową, która w przypadku Kieślowskiego w ogóle łączy się z tą jego filozofią, tak? I to by było idealne. No i oczywiście taki sam prestiż, że mogę dzisiaj z panem o tym rozmawiać i mówić. Tak?
0: To na zakończenie pytanie o jubileusz samego festiwalu, bo to już 15 lat. Czy jest jakiś temat, czy część dorobku Krzysztofa Kieślowskiego, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy wszystkiego?
1: Ja myślę, że to pole tych niezrealizowanych różnych pomysłów, że to jest wielki skarb, który też na fali właśnie takich współprac, czyli młody twórca, twórczyni bierze ten pomysł, rozwija, że to dla mnie jest przyszłość, taka przyszłość najbardziej konstruktywna, że tak powiem, jakaś kreatywna w ten sposób.
0: Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu Omasza Kieślowski, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A 15. festiwal w Sokołowsku odbędzie się od 27 do 30 sierpnia.

To była muzyka króla kompozytora finału trzeciego koncertu fletowego C-dur Fryderyka II Wielkiego. Grali Emmanuel Pei flet i Trevor Pinnock klawesyn z Towarzyszeniem Kamer Akademii Poczdam. Za 6 minut 9 pora dowiedzieć się, do kogo dziś uśmiechnęło się szczęście w sprawie naszej płyty tygodnia. Przedpremierowo album z odnalezionymi nagraniami Stanisława Sojki i Tomasza Stańki zdobywa u nas pan Szymon z miejscowości Szczerbice, a płytę dodatkową, album Michała Barańskiego, wydany w ubiegłym roku jako numer 90 w serii Polish Jazz. Ten krążek wędruje dziś do pani Anny z Warszawy. Serdecznie gratuluję, kolejna szansa już jutro, a w sprawie dzieł sztuki, które kojarzą się z zaćmieniem słońca, do głosu pana Olgierda dołączył też pan Jerzy z Suwałk. Dzień dobry, polecam posłuchać utworu Eclipse zespołu Pink Floyd z płyty The Dark Side of the Moon. Potężne brzmienie, jak potężne słońce. Z kolei pani Izabela z Przemyśla pisze, że jedyne zaćmienie słońca związane ze sztuką, jaką pamiętam, to scena z filmu Faraon. Pierwszy raz oglądałam ten film z moją mamą. Byłam kilkuletnią

letnim przedszkolakiem i wtedy mama mi wyjaśniła, że jak się nie będę uczyć, to kapłani będą mnie straszyć zaćmieniem słońca, a jak będę miała wiedzę, to sobie sama policzę, kiedy będzie zaćmienie słońca. Wzięłam sobie do serca tę uwagę, a mimo to nie umiem obliczyć dat zaćmienia. Bardzo dziękuję Państwu za te głosy w sprawie zaćmienia słońca. Wyślemy Państwu upominki od dwójki. No a nasz środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6. Monika Góral, Tomasz Szachowski i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. No a na finał poranka w dniu zaćmienia słońca zostajemy jeszcze na chwilę wśród planet. Gustav Holst i Jowisz, zwiastun radości, grają Berliner Philharmoniker pod dyrekcją Simona Rattla.

0: Autopromocja.
1: To jedno z najmniejszych państw świata o barwnej historii i niezwykłym języku. Grecy, Arabowie, Joannici, Włosi, Francuzi, Brytyjczycy – wszyscy interesowali się tą śródziemnomorską wyspą ze względu na jej urodę i strategiczne położenie. Dziś kojarzy się raczej z wakacyjnym wypoczynkiem niż wielką polityką, ale nie brakuje tam napięć i konfliktów. Na Maltę przeniesiemy się w najbliższym wydaniu Połączenia Międzynarodowego wspólnie z Michałem Potockim, dziennikarzem, autorem książki Malta, Święci i Diabły. Zapraszam już dziś po 13:00. Monika Zając.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła dziewiąta.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Sonia Bryna.
0: Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Rękopis Chopina z zagadką. Pod takim hasłem w ramach festiwalu chopinowskiego w Dusznikach odbędzie się dziś spotkanie z Natalią Rehling, polsko-austriacką pianistką, autorką prezentacji pierwotnej wersji wariacji B-dur opus II Fryderyka Chopina. Rękopis słynnej kompozycji, przechowywany w Bibliotece Narodowej w Wiedniu, zawiera dwie wersje czwartej wariacji. Zarówno tę, którą znamy z dzisiejszego kształtu utworu, jak i tę oryginalnie włączoną przez kompozytora do autografu edycyjnego wysłanego z Warszawy przed wiedeńskim debiutem Chopina. A było to 11 sierpnia 1829, przypomina Natalia Rehling.
2: Przede wszystkim to jest szczególny moment w Dusznikach, w 200-lecie pobytu Chopina i jego koncertów tutaj. Pokazać Chopina młodego, rok później właśnie w 1827 zaczął komponować te wariacje. Przede wszystkim cieszę się ogromnie, że mogłam udokumentować manuskrypt wiedeński, czystopis, który Chopin właśnie z Warszawy wysłał do Wiednia. Ten manuskrypt właśnie z dwoma wersjami, który nagrałam w tym roku na mojej płycie Chopin in Vienna. I cieszę się ogromnie na to spotkanie z publicznością.
0: Podczas dzisiejszego spotkania z Natalią Rehling w Dusznikach będzie można usłyszeć oryginalną wersję wariacji opus II na temat La ci darem la mano z opery Don Giovanni Mozarta. Rozmowę z artystką poprowadzi Róża Świadczyńska. Wojna w Ukrainie, zmiany klimatu, tożsamość, życie lokalnych społeczności i historie ludzi. Ponad 200 fotografii nagrodzonych i wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie fotografii reporterskiej Grand Press Photo 2026 można oglądać w Muzeum Gazowni Warszawskiej. Do podziwiania zdjęcie zachęca Katarzyna Uroda-Lenartowicz z zarządu Fundacji Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza, partnera ekspozycji.
3: Prezentujemy 214 fotografii laureatów konkursu Grand Press Photo w różnych kategoriach. 29 zdjęć pojedynczych, 7 fotoreportaży, 4 projekty dokumentalne i 3 fotoreportaże w kategorii Young Poland. To wszystko jest poukładane w kategoriach tematycznych, które też były oddzielnie nagradzane. Bieżące wydarzenia, klimat i odpowiedzialność za środowisko, ludzie, kultura, sport i fotografia autorska, własne spojrzenie.
0: Wystawa będzie dostępna w Muzeum Gazowni Warszawskiej do 30 sierpnia. Malta, święci i diabły. Taki tytuł nosi książka autorstwa dziennikarza Michała Potockiego, która dziś ma swoją premierę. To opowieść o miejscu, przez które przewinęli się Fenicjanie, Arabowie, Joannici i Brytyjczycy, pozostawiając ślady widoczne do dziś w architekturze, kulturze i języku.
4: Ja zawsze byłem fanem pogranicza, to znaczy tych wszystkich miejsc na świecie, w których stykają się kultury, cywilizacje, języki, religie. Takich miejsc na mapie Europy trochę jest. Europa Wschodnia, którą się na co dzień zajmuje poniekąd, też jest takim miejscem. I jest też Malta, dlatego że tam od wieków stykały się wpływy arabskie i europejskie, oczywiście i muzułmańskie dawno temu, co prawda, ale które pozostawiły wpływ również do dzisiejszego dnia, chociażby w postaci języka maltańskiego, który jest językiem spokrewnionym z arabskim, a nie z żadnym językiem europejskim. No i chrześcijaństwa, wpływy i włoskie, i francuskie, i brytyjskie, i też bliskowschodnie. I to wszystko razem do kupy wzięte sprawia, że Malta jest fascynującym miejscem.
0: Michał Potocki będzie bohaterem dzisiejszego wydania audycji Połączenie Międzynarodowe po 13 w Dwójce, a jego książka zatytułowana Malta, Święci i Diabły od dziś jest dostępna w księgarniach. Po zamknięciu lotniska w Katanii kolejny sycylijski port lotniczy w Komiso wstrzymał przyloty i odloty. Powodem jest trwająca erupcja wulkanu Etna. W obu portach ruch lotniczy został zawieszony co najmniej do godziny 11.
5: Decyzja jest związana z trwającą aktywnością wulkanu i obecnością popiołu w atmosferze, który może stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego. Pasażerowie, których loty zostały zakłócone, są kierowani do innych lotnisk na Sycylii, m.in. w Palermo i Trapani, skąd mogą kontynuować podróż. Władze Sycylii uruchomiły ponad 100 dodatkowych kursów autobusowych oraz 5 specjalnych pociągów między Palermo a Katanią, by pomóc pasażerom dotrzeć do celu. Wśród podróżujących, których dotknęły utrudnienia, są także Polacy. Według informacji polskiego MSZ problemy z powrotem może mieć około 200 obywateli.

0: obywateli Polski. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Trzymamy kciuki za bezpieczny powrót do kraju, a ja zapraszam na kolejne wydanie wiadomości już o 13. Więcej informacji jak zawsze na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, a na krańcach północno-wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza nad morzem oraz w rejonach podgórskich do 24 stopni w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
3: Reklama.
5: Słuchają Państwo, cały czas programu drugiego jest 6 minut po 9.
2: Letni kanon dwójki.
5: Za konsoletą niezmiennie od świtu Wojtek Ciarka, przy mikrofonie już Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na trzecie spotkanie pod szyldem letniego kanonu dwójki.

Szlachetne brzmienie, choć motywy proste, jak to w takich galiardach, a będą dziś powracać motywy ostinatowe. Obiecuję Państwu dziś tę rozrywkową część twórczości Jordiego Savala, choć oczywiście zawsze w tym szlachetnym wydaniu. Jordi Savall i jego 85. urodziny to jeden z przewodnich wątków spotkań w tym tygodniu. No i myślę sobie, że takie dawne nagrania, a to ukazało się w 98 roku, to świetne odkurzenie i płyt i półek i naszej pamięci ku szlachetnej rozrywce. Dziś w trzeciej części spotkania obiecuję nagrania pod szyldem folii, ostinato. To chyba jeden z pierwszych twórców, wykonawców muzyki dawnej, który rzeczywiście takie elementy wyciągał, eksponował i budował fantastyczne programy, które nas bawiły i wiele uczyły, o czym Państwu dziś przypomnę. A teraz bardzo chętnie przypomnę o tym, że Sevilla zyskała fantastyczną uprawę muzyczną.

Sewillami, miasto muzyki, portretowane przez Krystynę Pluchar i L'Arpeggiate. Głosy, które tu wspomagają tworzenie tego bardzo wielobarwnego, zawierającego też wiele tradycji muzycznych portretu, to Céline Chen, Luciana Mancini, Vincenzo Capezzuto, no i oczywiście bogate instrumentarium. Gitara barokowa i harfa, tak, mamy kornet, klawesyn, ale i maracasy, instrumenty wenezuelskie, wenezuelska harfa między innymi. No i oczywiście z jednej strony klasyka hiszpańskiego renesansu, wczesnego baroku, również Alonso Mudarra, Diego Pizador, Lucas Ruiz, Ribaya, Santiago de Murcia, no i słyszane gdzieś już na nowym kontynencie podczas podróży takie tańce, utwory, formy muzyczne i tradycje jak hakara, fandango, canario, wszystko czego Państwo sobie życzą. Tu właśnie jest. Ze starego kontynentu do nowego świata, ale także niżej na południe do Ameryki Łacińskiej. Piękna podróż i przypomnienie o

tych tradycjach muzycznych miasta, z którego również można było wyruszyć. To płyta, która zyskała nazwę, tytuł La Torre del Oro na cześć dwunastobocznej złotej wieży górującej nad rzeką Guadalquivir w Sewilli. No i ta rzeka otwierała drogę do nowego świata symbolicznie. I o tym przypomina nam Krystyna Pluhar. No to kolejne utwory, co tu dużo mówić. Na tym etapie już poznaliśmy doskonale tę płytę, słuchając dokładnie też omówienia, komentarzy do tego nagrania w Dawno Niedawno, gdy ukazała się wiosną. Teraz tylko czysta muzyczna przyjemność.

i przykłady hiszpańskiej muzyki zapisanej w tym niezwykle ożywiającym ją wykonaniu, sprawiającym, że to improwizacja właśnie za nami. Za chwilę wrócimy do tradycji, tylko jeszcze powiem Państwu, czego kolejno teraz słuchaliśmy. W tej odsłonie dwóch utworów, to najpierw Alonso Mudarra i jego kompozycja Se Me Llama, a przed chwilą Fandango, słynnego autora Santiago de

Murcia, którego kompozycje gitarowe, fandango, właśnie ta forma w opracowaniach wielu artystów żyją i są z nami już od wielu dziesięcioleci w tym rozdziale tak zwanej muzyki dawnej. No to do tradycji powróćmy, zamykając dziś przypominanie Państwu o tych wirtualnych podróżach między Sewillą, Ameryką Łacińską, rozpiętych przez Krystynę Pluhar i ich muzyków. Muzyków, którzy odwołując się do wielu bogactw muzycznych tego miasta i pretekstów obecnych tam tradycji, stworzyli kapitalny portret muzyczny Sewilli, wydając kolejny album, tym razem odwołujący się do ważnej wieży w mieście, złotej wieży, Torre del Oro. Można ją zresztą za symboliczną eurozłotówkę odwiedzić. Cały program tak właśnie zatytułowany. Ostatni utwór to muzyczna tradycja dalekiego świata, Zamba.

0: Luciana Mancini, l'arpeggiata Cristina Pluhar i La Diablera Samba, zamykająca dzisiejsze spotkanie z ostatnim albumem l'arpeggiaty Złota Wieża i muzyczny portret Sewilli.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Wracamy do naszej lektury dwutomowego dzieła chilijskiego pisarza, poety i prozaika Roberta Bolaño, zatytułowanego 2666. Wielbicieli nieznanego nikomu pisarza o zagadkowym nazwisku Benno von Arcimboldi przybywa. Tym bardziej, że znalazł się on na liście kandydatów do jednej z najważniejszych nagród literackich. Czyta Marcin Przybylski.
3: Spotkali się znów we czworo podczas dni studiów nad współczesną literaturą niemiecką w Salzburgu w 1996 roku. Espinoza i Pelletier wyglądali na bardzo szczęśliwych. Norton wprost przeciwnie. Przybyła do Salzburga przeobrażona w królową śniegu, obojętną na kulturalne propozycje i uroki miasta. Morini pojawił się objuczony książkami i papieżyskami, które musiał przejrzeć, jakby spotkanie salzburskie zaskoczyło go w nawale i ferworze pracy. Organizatorzy zakwaterowali wszystkich czworo w tym samym hotelu. Moriniego i Norton na trzecim piętrze w pokojach 305 i 311, Espinoza na piątym piętrze w pokoju 509, a Pelletiera na szóstym w pokoju 602. Hotel został opanowany przez orkiestrę niemiecką i rosyjski chór i wszędzie, na korytarzach i schodach, słychać było nieustanny muzyczny harmider, kakofonię najwyższych i najniższych tonów, jakby muzycy w kółko ćwiczyli te same uwertury albo jakby jakaś mentalna i muzyczna statyka ulokowała się w hotelu. Coś, co Espinozie i Pelletierowi nie przeszkadzało w najmniejszym stopniu, a czego Morini zdawał się nie dostrzegać, Norton doprowadziło do wybuchu i huknęła wówczas, że Salzburg to dziura. Właśnie przez to i nie tylko, ale resztę woli zmilczeć. Rzecz jasna, ani Pelletier, ani Espinoza nie byli u Norton w pokoju. Przeciwnie, jedynym pokojem, który odwiedził Espinoza raz tylko, był pokój Pelletiera, a jedynym pokojem, który odwiedził Pelletier dwukrotnie, był pokój Espinozy. Cieszyli się jak dzieci na wieść, która rozeszła się lotem błyskawicy, a właściwie eksplodowała jak bomba atomowa. W kuluarach i na spotkaniach w Petit Comité podczas owych dni, że tego roku Arcimboldi jest kandydatem do Nobla. Coś, co dla miłośników twórczości Arcimboldiego ze wszystkich stron świata było nie tylko powodem do ogromnej radości, ale również triumfem i rewanżem. Do tego stopnia, że właśnie w Salzburgu, w piwiarni Czerwony Byk, podczas wieczoru pełnego toastów, podpisano pokój między dwiema głównymi grupami badaczy Arcimboldiego, to znaczy między frakcją Pelletiera i Espinozy, a frakcją Borschmeiera, Pola i Schwarza, którzy począwszy od tego momentu, postanowili, respektując swoją odmienność i metody interpretacyjne, wzmóc wysiłki i już więcej nie podkładać sobie nóg. Co w praktyce oznaczało, że Pelletier nie będzie blokować esejów Schwarza w pismach, w których miał jakieś wpływy. Schwarz zaś nie będzie blokować prac Pelletiera w redakcjach, w których uchodził za Boga. Morini, który nie podzielał entuzjazmu Pelletiera i Espinozy, pierwszy zwrócił uwagę, że do tej pory Arcimboldi nie otrzymał żadnej, o ile mu wiadomo, znaczącej nagrody w Niemczech, ani nagrody księgarzy, ani nagrody krytyków, ani nagrody czytelników, ani wydawców, o ile ta ostatnia w ogóle istnieje, to też należałoby oczekiwać w ramach rozsądku, rzecz jasna, że skoro Arcimboldi mierzy w największą nagrodę literacką świata, rodacy, dmuchając na zimne choćby, przyznają mu nagrodę państwową albo jakąś nagrodę za całą

kształt albo nagrodę honorową, albo przynajmniej jednogodzinny program w telewizji. Coś, do czego nie doszło, a co przepełniło oburzeniem archimboldiologów, tym razem Zjednoczonych, którzy zamiast poczuć się zdeprymowani lekceważeniem, z jakim nieustannie traktowano Archimboldiego, nie tylko najlepszego, ich zdaniem, żyjącego pisarza niemieckiego, ale i najlepszego żyjącego pisarza europejskiego, zdwoili wysiłki, zahartowani frustracją, co zaowocowało lawiną prac poświęconych twórczości Archimboldiego, a nawet osobie Archimboldiego, o którym wiadomo było tak mało, a właściwie wiadomo było tyle co nic, co z kolei przyniosło mu nowych czytelników, w większości zauroczonych nie tyle twórczością, co życiem, czy raczej nie życiem tego wyjątkowego pisarza. W owych dniach podniecenia Pelletier natrafił na tekst Schwaba, którego mieli przyjemność poznać w Amsterdamie. W owym tekście Schwab z grubsza powtarzał to, co już im opowiedział o wizycie Archimboldiego w miasteczku fryzyjskim i o późniejszej kolacji z damą, która odwiedziła Buenos Aires. Tekst został opublikowany w kurierze porannym Reutlingen i zawierał pewien wariant. Schwab przytaczał w nim sardoniczną rozmowę damy i Archimboldiego. Zaczynała się od jej pytania, skąd pochodzi. Archimboldi odpowiedział, że z Prus. Dama zapytała go wówczas, czy jego nazwisko związane jest z jakimś rodem pruskiego ziemiaństwa. Archimboldi odpowiedział jej, że być może. Dama cedziła imię i nazwisko pisarza, Benno von Archimboldi, jakby gryzła złotą monetę, by sprawdzić, czy rzeczywiście jest ze złota. Następnie stwierdziła, że jej to nazwisko nic nie mówi i wymieniła od niechcenia kilka innych nazwisk, żeby zobaczyć, czy Archimboldi je zna. Ten mówił, że nie, że w Prusach poznał tylko lasy. Ale pańskie nazwisko jest pochodzenia włoskiego, stwierdziła dama. Francuskiego, odpowiedział Archimboldi. Od francuskich hugenotów. Dama, usłyszawszy tę odpowiedź, śmiała się. Musiała być kiedyś bardzo piękna, pisał Schwab. Nawet teraz, w półmroku panującym w tawernie, pięknie wyglądała. Aczkolwiek, kiedy się śmiała, omal nie wypadła jej sztuczna szczęka, którą palcami musiała ustawić z powrotem. Nawet ta czynność w jej wykonaniu pełna była elegancji. Dama zachowywała się wobec rybaków i chłopów z naturalnością, która budziła jedynie szacunek i serdeczność. Owdowiała już dawno temu. Czasami wybierała się na przejażdżki konne po wydmach, czasami błąkała się po miejscowych drogach, smaganych przez wiatr z nadmorza północnego. Kiedy przed wyjściem na ulicę Salzburga Pelletier przystąpił do omawiania artykułu z trojgiem przyjaciół przy śniadaniu w hotelowej restauracji, okazało się, że mają odmienne opinie, a ich interpretacje znacznie się różnią. Według Espinozy, jak również samego Pelletiera, gdy Archimboldi przyjechał na wieczór autorski, Schwab był przypuszczalnie kochankiem owej damy. Według Norton, Schwab przedstawiał różne wersje wypadków w zależności od stanu ducha i w zależności od audytorium. I nie można wykluczyć, że nawet on nie pamiętał, co naprawdę powiedziano i co naprawdę wydarzyło się podczas tego pamiętnego wieczoru. Według Moriniego Schwab był, w sposób przerażający, sobowtórem Archimboldiego. Jego bratem bliźniakiem, wizerunkiem, który czas i przypadek przekształcają powoli w negatyw wywołanej fotografii. Fotografii, która stopniowo staje się coraz większa, coraz potężniejsza, coraz bardziej przytłaczająca, nie tracąc wszakże swej więzi z negatywem, ulegającym odwrotnemu procesowi, który mimo wszystko jest w swojej istocie identyczny z wywołanym zdjęciem. Obaj młodzi w latach hitlerowskiego terroru i barbarzyństwa, obaj weterani II wojny światowej, obaj pisarze, obaj obywatele zbankrutowanego kraju, dwie łajzy żyjące z dnia na dzień, które spotykają się i na swój przerażający sposób rozpoznają, Archimboldi jako zdychający z głodu pisarz, Schwab jako animator kultury w miasteczku, gdzie rzeczą bez wątpienia najmniej ważną jest właśnie kultura. Czy można zaryzykować twierdzenie, że ten nędzny i, dlaczego nie,
godzien pogardy Szwab,

jest w rzeczywistości Archimboldim? To nie Morini sformułował to pytanie, lecz Norton. Odpowiedź była przecząca, albowiem wystarczy sobie przypomnieć, że Schwab był niskiego wzrostu i delikatnej postury, co w najmniejszym stopniu nie odpowiadało cechom fizycznym Archimboldiego. Znacznie bardziej prawdopodobne wydawało się wyjaśnienie Pelletiera

0: Marcin Przybylski przeczytał trzeci fragment powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana W. Reitera. Do tej lektury wrócimy u nas w Dwójce jutro o tej samej porze.
1: Letni kanon Dwójki.

Podróż na północ rozpoczynamy w tej części spotkania. Po pięknych wyprawach łączących stary i nowy kontynent i słuchaniu ostatniego albumu L'Arpeggiate, teraz przypomniałam Państwu jeden z moich ulubionych albumów ze skrzypkiem norweskim, kompozytorem, dyrygentem Henningiem Kraggerudem, który razem z prowadzoną przez siebie Dalla Sinfonietta, tym zespołem, któremu przed chwilą towarzyszył, nagrał na płycie wydanej w 2020 roku te ulubione nordyckie utwory skrzypcowe. Henning Kraggerud, ile tylko się udaje mi znaleźć pretekstów, by wracać do jego nagrań, to właśnie czynię. I sięgając po humoreskę szóstą Gemol opus 89 Jana Sibeliusa, pomyślałam sobie, że będzie to idealne wprowadzenie do słuchania nowości płytowych. Te nowości płytowe towarzyszą nam w tym tygodniu obficie, jak co lat.

latem również nie brakuje premier płytowych. Słuchaliśmy już fragmentu z albumu wydanego w piątek, teraz do niego wracamy, a rzecz dotyczy podróży do Finlandii. Sceny z Finlandii to tytuł albumu wydanego 7 sierpnia, w piątek właśnie. Orkiestra Oulu Sinfonia, którą prowadzi jej szef, brytyjski dyrygent Roman Gamba, pokazują nam te sceny z Finlandii, sięgając po mniej znane, mniej oczywiste utwory takich kompozytorów jak Sibelius właśnie, czy autor kolejnego utworu, i to właśnie teraz przed nami. Myślę, że nie słyszeli Państwo jeszcze suity Kopciuszek Selima Palmgrena. Palmgren to młodszy od Sibeliusa twórca, który ostatecznie rzecz biorąc działał później także w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale ta kompozycja, która przed nami, pozwoli nam usłyszeć muzykę jak z baśni. No może właśnie pasującą do jakiejś sceny muzycznej Hollywood, dlaczego by nie. A jeszcze przypomnę Państwu, że orkiestra, której słuchamy regularnie, zresztą pokazującą muzykę północy, Oulu Sinfonia, orkiestra miejska, to zespół w mieście najdalej na północ położonym w Finlandii, działająca orkiestra najbardziej z siedzibą, najbardziej na północ wysuniętą w ramach Finlandii, więc pomyślałam sobie, że ta podróż na północ może też mieć ten wymiar geograficzny, gdy będziemy słuchać kolejnych utworów, jakie album przynosi. Palmgren i jego suita, opus 21. Palmgren urodził się w 1878 roku. Jest znany przede wszystkim jako autor muzyki fortepianowej, w tym 5 koncertów oraz wielu suit, miniatur. Studiował w Helsinkach, później w Berlinie, gdzie uczył się, pobierał lekcje u przyjaciela Sibeliusa, kompozytora i wirtuoza Ferruccia Busoniego, a następnie właśnie został profesorem kompozycji w Szkole Muzycznej Rochester, w Rochester w stanie Nowy Jork. Pierwotnie zresztą proponowano to stanowisko Sibeliusowi, który jednak propozycji nie przyjął. No więc mamy przed sobą elementy znanej doskonale baśni o Kopciuszku z elementami innymi, zaczerpniętymi z szerokiej panoramy podań i baśni ludowych. Słuchamy tej opowieści bajkowej, muzycznie bardzo atrakcyjnej, przyjemnej, myślę, że może właśnie też i wakacyjnej, w nowym nagraniu Oulu Sinfonia.

Baśń muzyczna. Selim Palmgren jest autorem tej fantastycznie pasującej także do letniej pory, do odpoczynku muzyki. Suite op. 21 z tytułem Kopciuszek, choć tak naprawdę partytura jest oparta na baśni Tu Chimo i Księżniczka. Pochodzi ta suita z początku XX wieku, lat 1902-1903 i jest to nawiązanie do motywów doskonale znanych z Kopciuszka, właśnie ubogacona opowieść elementami z różnych podań i baśni ludowych. No i ten muzyczny klimat baśniowy zawdzięczamy również wykonawcom. A są to orkiestra Oulu Symfonia. Raymond Gamba poprowadził całość. Album ukazał się w piątek, to więc gorąca nowość. Słuchaliśmy już w tym wykonaniu z tej nowej płyty suity Scaramouche Jeana Sibeliusa do baletu Pantomimy z 1912 roku. No i jeszcze może do tej muzyki północy wrócimy jako kontrapunkt do wielu wypraw, jakie proponuję Państwu w kanonie dwójki w tym tygodniu na południe. Teraz nasz motyw obowiązkowy, przyjemny, opowieści muzyczne i portrety Jordiego Savala malowane oczywiście jego nagraniami. I tak jak skarżyłam się Państwu od poniedziałku codziennie, jest to prawdziwy ambaradur i szes. Nie wystarczy nam ostatnia część, by przypomnieć choćby wszystkie wątki, ważne nagrania. W ogóle mówienie o tym już zajęłoby zbyt dużo czasu. Całej dyskografii działalności Jordiego Savala. Przypomnę dla porządku, że świętujemy w ten

sposób 85. urodziny katalońskiego mistrza, gambisty, dyrygenta, wielkiej postaci w muzycznym świecie, autora, który no, mówi o pokoju poprzez dźwięki, zresztą Artyści dla pokoju, ten tytuł ambasadora pokoju UNESCO otrzymał. To także festiwal, który rozpoczął się w poniedziałek, zatytułowany Poza zaćmieniem. Zaćmienie w przyrodzie dziś, a festiwal od poniedziałku do niedzieli trwa. Jordi Savall proponuje nam tam w Katalonii, w zabytkach historycznych, miejscach sakralnych swojej ojczyzny, fantastyczne spotkania z młodymi muzykami, z różnymi tradycjami. Wreszcie on sam także występuje. To kilka miejsc, między innymi Santa Creus, największe i najczęściej koncerty tam się odbywają, ale także Mont Blanc. No, jest naprawdę to piękny wybór i połączenie zwiedzania z muzyką, a przede wszystkim spotkania z mistrzem Savallem. Sięgam po album wydany w 2023 roku. To ten już późniejszy rozdział nagraniowy Savalla, proponującego nam tu w tym wypadku czwartą symfonię włoską w wersji z 1834 roku. Le Concert des Nations, ta orkiestra Jordiego Savalla, Mendelssohn i czwarta symfonia Adur.

Allegro Vivace, Andante con moto, Menuetto i Saltarello. Włoska symfonia, symfonia czwarta, A-dur Feliksa Mendelssohna w nagraniu Giorgiego Savala, którego interpretacji muzyki kilku stuleci będziemy jeszcze słuchać dziś oczywiście, świętując 85. urodziny mistrza w tym tygodniu. Le Concert des Nations, to orkiestra, z którą nagrał tę wersję z 1834 roku Symfonii Włoskiej Mendelssohna, proponując też tą bardziej znaną na jednej płycie. To cały Saval. Zamkniemy tę drugą część letniego kanonu dwójki powrotem na północ muzyką Sibeliusa i jeszcze jedną w tym tygodniu muzyką pisaną na scenę teatru. To akurat prawykonana w marcu 26 roku, równo 100 lat temu, muzyka do burzy Szekspira Jana Sibeliusa. Sięgam po wydane w ubiegłym roku nagranie kończące cykl orkiestry symfonicznej w Göteborgu, całego kompletu symfonii Sibeliusa nagrywanych i dołączanych do tej symfonicznej części twórczości kompozytora, też mniej oczywistych, mniej znanych utworów. Taki przykład przed nami.

0: Piękne brzmienie, świetna muzyka. Santu Matthias Rouvali prowadził orkiestrę, który jest szefem Göteborg Symphony Orchestra i burza Jana Sibeliusa do sztuki Szekspira. Prawykonanie było w marcu 1926 roku, więc no, 100 lat i troszkę więcej słuchaliśmy tej muzyki z płyty wydanej w ubiegłym roku. Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Reklama. Słuchają Państwo Dwójki, minęła 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
0: Mazurska leśniczówka Pranie przeszła do historii jako ukochane miejsce poety Konstantego Ildefonsa Gołczyńskiego, który od lipca 1950 roku bywał gościem ówczesnego leśniczego Stanisława Popowskiego kilkukrotnie. Dziś leśniczówka jest muzeum poświęconym poecie i centrum kultury o zasięgu zdecydowanie pozalokalnym. Katarzyna Hackmajer-Kwiatek oprowadził po nowej wystawie gospodarz tego miejsca Wojciech Kas.
4: Stoimy twarzą do Jeziora Nickiego. W dali widać port.
5: To jest port

0: rybami, ale jeszcze widać, tylko widać i nie widać, tak zwaną wyspę skarbów. Kałczyński miał ten nawyk, że uważał, że Mazury w tych latach 50. są takie dziewicze, że wiele zatoczek, cypli, dróg, duktów, dróżek, nie ma nazw. W związku z jego wyobraźnia poetycka dyktowała mu na różne geograficzne rzeczy nazwę i tą wyspę naprzeciwko nazwą Wyspą Skarbów. Ale dlaczego tu stoimy i widzimy Tonickie? Ponieważ dokładnie 15 lipca, skoro świt, łódka z Gałczyńskim na łapach wioseł dopływała tutaj do skarpy w praniu. I tutaj jest taka ławka, można na nią usiąść i wysłuchać opowieść Kiry Gałczyńskiej.
1: Popłynęliśmy najpiękniejszą chyba drogą, jaka istnieje, drogą wodną przez jezioro. Było wcześnie rano, pamiętam tę zmartwiałą ciągle twarz ojca, którą nagle w pewnej chwili rozjaśniły te błyszczące na jeziorze fale, rozbłyski słońca. Spojrzał po raz pierwszy na tę cudowną przyrodę, na gospodarza, który nas wiózł. I jak gdyby zaczęła się ta jego pierwsza znajomość z miejscem, które miało stać się dla niego niezwykle ważne, i z młodym leśniczym, który miał się okazać człowiekiem bliskim i dobrym.
2: Ta ceglana ściana domu, częściowo przysłonięta dużymi tablicami, na tablicach informacje i mapa.
0: Na werandę żeśmy wyciągnęli takie wiadomości dotyczące genezy leśniczówki, wszystkich przyjazdów Gałczyńskiego do leśniczówki, co w danym roku napisał, mapę z jego ulubionymi szlakami, duktami, którymi się poruszał wokół jeziora Nickiego, łącznie z legendą, gdzie piszemy, co w danym miejscu robił, co nazwał, gdzie może jakiś wieżb powstał, gdzie była inspiracja. Tutaj właśnie widać, na przykład Bernard Shaw. Bernardem Shaw nazywał swoją ulubioną sosnę samotnicę, pod nią chodził i dumał. A dlaczego Shaw? Dlatego, że ta sosna była sędziwa. A Shaw, jak wiemy, sędziwego wieku doczekał. Zdjęcie Ziemowita Fedeckiego, bo to jednak Ziemowit Fedecki spowodował, że Konstanty Ildefons Gałczyński się tutaj znalazł. I proszę zwrócić uwagę, że w tych prospektach odbija się świat dookoła. Czyli czytamy informacje u Gałczyńskiego, ale widzimy jezioro Nickie na przykład.
2: Czytamy też wiersz, fragment Wita Stwosza, który dokładnie ten stary dom oglądany na zdjęciach, tak jak go widział Gałczyński, jeszcze trochę mniej ocieniony niż obecnie, został zachowany. Ten
0: wspaniały dom na wzgórzu z oknami 10, w każdym oknie pelargonia nieruchoma, dom ceglany, w słońcu się rumieni, jakby wielkie jabłko na jesieni. Pelargonie stoją w równym rzędzie, dzikie wino zwiesza się wszędzie, powój pachnie, pszczoły miód biorą, w górze las, a w dole jezioro. Wszystko się zgadza, nic z tego opisu nie zmarniało. Nadal, kiedy przychodzi tylko wiosna, na parapetach skrzynki, kwietniki z pelargoniami, żeby było jak dawniej. Wchodzimy do pierwszego pokoju.
2: Ciemnego.
0: Tak. Ten pokój, który ma wprowadzić w nastrój poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wszystko jest w niebieskościach, czyli mamy do czynienia ze sferami niebieskimi.
2: Nawet z granatem, trochę jakbyśmy się przenieśli na ciemne, nocne niebo.
0: O to właśnie chodzi, ponieważ wydaje mi się, że Gałczyński był ostatnim polskim poetą, który patrzał w niebo. Współcześni trochę za bardzo tak pod nogi patrzą i tak po ziemię, a on jeszcze zadzierał głowę i patrzał w niebo i robił ten wielki, cudowny gest metafizyczny. To jest życie. To był poeta kosmiczny. W związku z tym na tym granacie widzimy jednocześnie litery i tak dalej, bo wszystko mu się w literę składało. I tu są takie przedmioty podstawowe dla leśniczówki. Poroże, czerwony młynek do kawy, z którym nigdy się nie ostawał. Zawsze go brał w podróż, uwielbiał przecież i herbatę, i kawę, i papierochy, i co tam jeszcze, i tak dalej. Papierosy do końca życia palił, tak zwane sporty. Tutaj jest ta słynna lampa naftowa na puszce po kostkach magii, przy której pisał wiersze, bo przecież leśniczówce nie było w latach 50. elektryczności. I ta lampa razem z tą puszką magii wchodzi do jednego z wierszy cyklu pieśni. To jest fragment biblioteczki Gałczyńskiego, którą tutaj miał. I to są rzeczy, które na tej bibliotece trzymał, łącznie z tym czerwonym, oksfordzkim wydaniem Szekspira, którym podpierał biurko. Leśniczówka, ponieważ się chybotało, to Szekspir podpierał te biurko.
2: To musiało się potężyć i chybotać, bo to jest taki

0: Tam grubości 5 centymetrów.
1: No ale skąd Szekspir w Leśniczówce? No tutaj, jak wiemy, tłumaczył piąty akt Nocy Letniej na zamówienie Juliana Tuwima, który był wtedy szefem literackim Teatru Polskiego i tutaj tłumaczył fragmenty Burzy Szekspirowskiej. Tu mamy pierwsze ilustracje Andrzeja Stromiły do Kroniki Olsztyńskiej. Otwieramy sobie i to są pierwsze oryginalne rysunki.
0: Taka trochę zabawka, ponieważ tutaj ściana otwiera się niczym książka.
1: Niczym książka. Tak wyglądała ta półka, widzi pani, tutaj w tych latach 50, a tak wyglądało biurko. Mamy piec kaflowy, to jest bardzo ważne. I teraz, jak działa tutaj ten pokój? Na chwilę musimy panią tu zostawić sam na sam, żeby pani zobaczyła, jak to działa. A więc powiem tak, to jest Muzeum Literackie. Słowo od samego początku jest wielkim nawigatorem tej wystawy. Więc słowo nas prowadzi, ale przez różne odsłony. Nie tylko słowo pisane, ale słowo mówione. I tutaj będzie mówił, będzie fragmenty wierszy Leoczyńskiego wykonywał Andrzej Mastalerz.
2: Pisze tam list, moja droga z Leśniczówki, w chwili takiej, gdy stoi lampa naftowa na pudle od kostek magii. W pokoju nie ma nikogo. Zmierzch. Zegarek tyka lekko. Drzwi się otwarły. Na progu staje matka Leśniczego.
1: A tu jesteśmy w pokoju, który nazywamy linią życia. Czyli taka linia życia idzie tu przez wszystkie ściany i pokazuje dokładnie w biografii miejsca, w którym poecie przyszło żyć i tworzyć. A więc od Warszawy, po części Europy i znowu do Warszawy. Gdzie zmarł.
0: To było bardzo gęste życie, bo przecież ta linia nie była bardzo długa, a jednocześnie obejmuje cały pokój, który wypełniony jest zdjęciami, informacjami, pamiątkami.
1: 48 lat tylko. A to Biblioteka Gałczyńskiego, niezwykle cenna, do dziś nieprzebadana. Tam są tak cudowne rzeczy, takie glosy Gałczyńskiego, takie zapiski, dopiski, mnóstwo różnych dedykacji, mnóstwo różnych kajteluszków pozapisanych. Myślę, że z tego dałoby się też ułożyć kolejną linię narracyjną o poecie. Jaki był złośliwy, co do niektórych, których czytał na przykład, to w tych glosach tam wszystko by wyszło.
0: Zobaczmy, kogo czytał. Moliera, Verlaine'a, Cocteau.
1: Tak, muszę zwrócić uwagę, to wszystkie są dzieła w pięciu językach. Otóż tak, wchodzimy z linii życia w dwa istotne pokoje. Pierwszy to jest pokój teatralny i drugi to jest pokój muzyczny. To były dwa wielkie żywioły sztuki, które dokarmiały poezję Gałczyńskiego. Poezja Gałczyńskiego jest poezją bardzo teatralną, bardzo zaludnioną. Niektóre utwory są jak scena, na przykład Podróż do Świdra. Ile tam osób się pojawia, te dziwne macki mówiące w jego utworach i tego teatru jakby w jego utworach jest pełno, już nie mówiąc, że później się wykrystalizowała Zielona Gęś, za którą Gałczyński w Praniu płakał, bo przyjechał do Prania między innymi dlatego, że łamy przekroju zostały dla niego zamknięte. I tu też mamy mnóstwo zakamarków, to jest teatr. Jak wejdziemy do muzyki, to można powiedzieć jeden z najbardziej muzycznych poetów XX wieku. Miał słuch absolutny na muzykę. Na skrzypcach nie grał, ale całe życie je stroił. Te prawdziwe skrzypce, które dostał od ojca w Moskwie, bo jako chłopak już w szkole podstawowej dostał od ojca w prezencie skrzypce, no to wiadomo, że one się nie zachowały, no ale musieliśmy skrzypce, koniecznie, bo zawsze Kija Gałczyńska mówi, jak ojciec był w depresji, jak ojciec był smutny, no to rzeczywiście były żałobne dni w domu. Ale jak szedł do szafy, wyciągał skrzypce i coś tam rzępolił i coś tam stroił, bo stroił, znakomicie potrafił stroić, wiedziałam, że wraca do życia. Więc skrzypce musiały być. Julia Hartwig opowiadała mi, że w 1950 roku ze stypendium przyjechała z Paryża. A oni się jeszcze korespondencie znali przed wojną, bo ona wysłała do niego swoje debiutanckie utwory. Mówi, panie Wojtku, on mi odpisał. On mi odpisał, że mam dalej pisać, tylko pomylił mnie z mężczyzną. Panie Julianie do mnie napisał. No i wtedy jak przyjechałem, przywiozłam mnóstwo płyt. No jak Gałczyński ma coś tam przywiozła, no mówi, no przynajmniej koncerty brandenburskie, Bacha, mówi, pożycz chociaż na trochę. No to ona pożyczyła Gałczyńskiemu tą płytę, mówi, no ale mija miesiąc, dwa, trzy, mistrz nie zwraca, poszła do niego, no pani Konstanty, ja bym też chciała trochę tą płytę. Mówi, tak, tak, mówi, co ruch, no oczywiście, proszę cię bardzo i tak dalej. Mówi, przyszłam do domu, odpaliłam, Płyta była nie do słuchania, była kompletnie za

0: Jeżdżona. Tak chrypiała. Tak Gałczyński namiętnie musiał codziennie tego słuchać. I to mi też Julia powiedziała bardzo ładnie. I w tym było dużo prawdy o Gałczyńskim jako człowieku, jako twórcy. Ze wszystkiego kpił. Mówi poważnie o tylko w jednym momencie, kiedy rozmowa była o sztuce. A już najbardziej, jak puszczał, kiedy przychodzili ludzie na kolację, puszczał Bacha. I to nie jest tak, że muzyka jest u niego tematem. Czyli na przykład napisze wiersz o jakimś muzyku, to też. Natomiast muzyka jest strukturą wiersza. To znaczy tak jak muzyka ma swą strukturę, tak wiersze Gałczyńskiego mają strukturę muzyczną. A to już jest coś innego niż treść sama. Po prostu mają strukturę małych koncertów skrzypcowych, strukturę uwertury na przykład i tak dalej. I może i dlatego postanowiliśmy w tej leśniczówce unaocznić to poprzez pokoje. Emanacją tych dwóch pokojów jest zewnętrzność w praniu, czyli ta scena, która jest tam wybudowana. Zapraszamy na tą scenę najlepszych muzyków, najlepszych solistów i najlepszych aktorów. Czyli mamy na tej scenie dwie królujące sztuki, teatr i muzykę oraz poezję.
1: O tym, co jeszcze przed nami w praniu podczas tegorocznego sezonu letniego, opowiada Jagienka Kas.
2: W praniu mamy koncerty, albo są to soboty i wtedy króluje piosenka autorska, poezja śpiewana, czasem muzyka instrumentalna. Natomiast niedzielę poświęcamy na cykl Muzyka u Gałczyńskiego i w tym roku jest to już 43. edycja tych koncertów, w których kameralistą towarzyszą aktorzy prezentujący wiersze Gałczyńskiego. I w sierpniu Marcin Zdunik na wiolonczeli, tu przedstawiać chyba nie trzeba, i Andrzej Mastalerz, który będzie prezentował wiersze. Ten koncert współorganizujemy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w ramach cyklu Z Klasyką przez Polskę. To jest 16 sierpnia. Oprócz tego są soboty. I gwóźdź naszego programu, czyli podwójny recital Leszka Możdżera solo. Ten koncert, który dał tutaj 3 lata temu, jest niezapomniany. Czasami zdarzają się takie niezwykłe sprzężenia między artystą i publicznością, kiedy wszystko tężeje w powietrzu i ludzie ten koncert pamiętają bardzo długo. Mamy nadzieję, że te, które nadchodzą, właśnie takie będą. Kończymy to wszystko spektaklem, który tutaj powstał. Ildefons Facet Księżycowy, czyli spektakl do tekstów Gałczyńskiego. Od strony muzycznej zrobiła te piosenki Urszula Borkowska, reżyseria Magda Smalara. 5 znakomicie śpiewających aktorów, zabawnych, z biglem, z energią, z zespołem muzycznym. Powstała z tego cała opowieść o Natalii i Gałczyńskim, o facecie księżycowym.
3: A kiedy tego faceta księżycowego będzie można poznać?
2: 22 sierpnia, to jeden z ostatnich naszych koncertów.
3: Tutaj jest ta wspaniała, zarośnięta bluszczem zielona scena. Dużo publiczności, choćby tak jak teraz latem, przyjeżdża, przypływa, przybywa na rowerach na kolejne wydarzenia tutaj w Leśniczówce Pranie?
2: Tak, bardzo dużo i cieszymy się, że ta frekwencja jakby wciąż rośnie. I mimo, że jesteśmy tutaj tak długo, to wciąż nas to zdumiewa, że nagle ze środka lasu, kiedy wydaje się, że tu nikogo nie ma wokół, że jest tylko jezioro, że szumią sosny i nagle pojawia się jeden, drugi, trzeci człowiek, potem sznurek ludzi i nagle się okazuje, że jest ich na naszym podwórku 600. Nikt nie chce w to wierzyć, że w to miejsce rzeczywiście jest w stanie przyjść aż tyle ludzi. I to nie dotyczy tylko koncertów sław, powiedzmy, tak wielkich artystów jak Leszek Możdżer, ale potrafią przyjść także na koncerty niedzielne i często jest to ich pierwszy koncert z muzyką na przykład klasyczną, którą słuchają na żywo. Bo taki jest pomysł też, że częściowo zapraszamy nieodpłatnie mieszkańców kolejnych gmin naszego tutaj rejonu i okazuje się, że ludzie, którzy tutaj mają bardzo blisko i mogliby właściwie od lat z tego korzystać, uważają może, że to nie dla nich, że to jest za trudne, że to jest miejsce zamknięte, a kiedy otrzymują takie dedykowane im zaproszenie, że zapraszamy tego konkretnego dnia na ten konkretny koncert, że to jest specjalnie państwa właśnie. Wejściówki rozchodzą się w ciągu kilku dni i widzimy grupę ludzi, która tutaj nigdy wcześniej nie dotarła, a co ciekawe, często nigdy wcześniej nie słuchała koncertu muzyki klasycznej i bywa oczarowana. I to jest największa nagroda, jaką możemy tutaj dostać, że wychodzą ludzie, którzy nagle stwierdzają, że jest im to potrzebne, że jest to piękne.
4: Przypomnijmy, najbliższy koncert już w piątek o 18:00 na zielonej amfiteatralnej scenie wystąpi Leszek Możdżer, a o Leśniczówce Pranie opowiadali Wojciech i Jagienka Kasowie.
5: Letni kanon.

0: 吐息。
1: A słuchają nas Państwo w środę, to 12 dzień sierpnia. Wojciech Ciarka i Magdalena Łoś. Zapraszamy.

Canon i Jacques Johanna Pachelbela to nagranie Jordiego Savala. Obiecałam Państwu trochę muzycznej, miłej rozrywki. Niewątpliwie do rozdziału szlachetnej rozrywki należą najprzeróżniejsze folie ostinatowe, basy, właśnie ciakony, kanony, niech będzie w wykonaniu Jordiego Savala i jego muzyków. I tym samym przyniosłam dziś do studia dwie swoje dawne płyty, bardzo już zużyte. Dziś już właściwie płyty nie na

bywam, raczej są to pliki, więc bardziej czuję wzruszenie. To są albumy zatytułowane Ostinato i album Folia. I na płycie Ostinato jest właśnie wysłuchana przed chwilą interpretacja, przedostatni utwór albumu, który nagrywany był w 2000 roku. Zaraz będzie jeszcze ten starszy, La Folia z 98. I tutaj muszę też z rozrzewnieniem przeczytać nazwiska muzyków grających wtedy w składzie Esperion 21 Jordiego Savala w kanonie i Brzik. Słyszeli państwo świetnych skrzypków Manfredo Kremer, Pablo Valetti, David Plantier, a potem sekcja nieco niższa, wiolonczela, Bruno Coxe, Javier Diaz Teorba, Michel Beringer. Pozytyw. Będziemy dziś słuchać takich folii nawiązujących bardzo chętnie do motywów ludowych, bo to też często są improwizacje na jakieś tematy z tych dwóch albumów. Przypominając, że Jordi Savall jako chyba jeden z pierwszych pokazał potencjał tkwiący w stałych basach, w tych ostinatowych, uporczywie powracających motywach, które uzależniają nas jak dobry muzyczny uzależniacz, jak trans muzyczny, wciągają, nie pozwalają wyjść. Kilka przykładów z tych albumów teraz przed nami.

wciąż podróżując. No ale tu słuchaliśmy akurat dawnego nagrania Jordiego Savala z 2000 roku. Wtedy w Cardonie oczywiście płytę nagrał. Płytę zatytułowaną Ostinato. Potem był ciąg dalszy. Opowieści o ostinatach, folia. No a wcześniej słuchaliśmy... To jest rzecz otwierająca w ogóle pierwszy album La Folia 1490-1701 i anonimowa folia Rodrigo Martinez z 1490 roku. Te improwizacje zawsze dodawane na wiolach da gamba przez mistrza, to rzecz, która mnie absolutnie zachwyca, bo te proste motywy w jego wykonaniu brzmią zawsze niezwykle szlachetnie, jakby po prostu... swoim stylem gry i swoją osobowością nadawał im szlachectwo, że użyję takiego starego terminu. No to może jeszcze piękny fragment z albumu, do którego dziś wracamy, czyli tego dawnego, z 98 roku, La Folia, tego najstarszego z cyklu basów ostinatowych i historii, opowiadania historii muzyki, improwizacji przez Savala za ich pomocą. To będzie Antonio, Martin i Cole, a więc wiek XVIII i Diferencias, czyli rodzaj wariacji na temat folii. Diferencias sobre las folias.

Antonio Martini Coll to wersja jego dobrze znanych motywów Folia. I te motywy w tej najbardziej znanej wersji opracowaniu Corellego także na płycie La Folia się znalazły. Opus 5, Rzym, 1700 rok, a my słuchaliśmy późniejszej z XVIII wieku wersji na violi da gamba, tym razem basowej, grał prowadzący całe nagranie Jordi Savall. Jego pierwszy album La Folia, rok 1998, a także bardzo piękne opracowania tematów ostinatowych z płyty Ostinato, rok 2000, to moja propozycja na to trzecie urodzinowe spotkanie. Jordi Savall, 85. urodziny świętujemy w kanonie dwójki i nagraniem z albumu Ostinato państwa żegnam, fragmentem anonimowego, doskonale znanego motywu Green Sleeves, oczywiście angielski, Grant Savall, tym razem na violi sopranowej, Arianna Savall na harfie, Javier Diaz na teorbie i Michel Beringer na klawesynie. Do usłyszenia jutro. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Piotr Mitzner swój najnowszy tom zatytułował Ukrywca. W tomie jest cykl wierszy o kotach. Znamy koty Eliota i tego w pustym mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, kota Maurycego Julii Hartwig, czarnego behemota Buchakowa. Kot dziwak z Alicji w Krainie Czarów znika i pozostawia po sobie tylko uśmiech. Kot Mitznera jest nocą, jest jej źrenicą, jest powiernikiem tajemnic i sam jest tajemnicą. Jest rozgadanym kotem, ale jest rozmówcą dyskretnym, który stawia żądania. Czasami broni przed smutkiem, który mimo gier językowych, odkrywania przewrotnych znaczeń w potocznych odzywkach jest bardzo widoczny i dominuje w tych niby zabawnych, pogodnych wierszach.
2: Kot w dom. Wciągnęła mnie źrenica i zwęziła się. Siedzę teraz w piwnicy nocy. Ona ma ogon długi do świtu i włochate uszy, w których osiada łomot miasta. Ona przebiega prądem albo sunie jak sznur po ścianie, a może ląd. Kot terkot zgrzyt pazurów o mur, o marmur. Rozdziera firanki i tynk, kot stukot rozrzuca puzzle cegieł. Budzę się, wyrzucony z okna. Niewyspany, pocarapany, jak ściany mojej kamienicy. Rozmowa z kotem. Ty nie musisz, mój kocie, chodzić do bibliotek. A ty nie musisz wychodzić przez drzwi, mój człowieku. Możesz mnie

0: nie zapytać. Albo o nic nie pytaj. Zajmijmy się sznurkiem.
1: Niewychodzący. Chłopiec dachowiec ma kota dachowca. Zamknęli chłopca, chłopiec zamknął kota. Kot drapie w szybę, miałczy i drapie. Przez podrapaną szybę widać coraz mniej. Mój kot. Kto to? To kot. Przez okno widzi jesień. Ociera się o moje nogi, kładzie się na mojej kurtce.
0: Idź, zrób coś, mówi. Przynajmniej z tym podwórkiem.
1: Pójdę. Jestem jego człowiekiem. Na pierwszy ogień pójdą liście.
0: Sen kota. Koniku polny, zamknięty w słoiku. Szykujesz się do skoku. Ja też.
1: Pan.
0: Wreszcie bierze mnie na kolana, głaszcze po głowie, łaskoczę wąsami jego oblicze i mruczę mu do ucha. Zbaw mnie, wypuść na podwórko, z domu niewoli, nie dalej. Mieszkamy w kamienicy, z widokiem na kamienicę. Dziś schowałem pazury. On nie wie, ile mnie to kosztuje.
1: Stadion. W wyścigu kotów i cieni cienie wygrały na ostatnim okrążeniu. Więc wypruwamy sobie z żył sztandary i wszyscy stajemy się jednym wzwodem, narodem, nietransparentnym transparentem. On miał wręczyć medal, ale zniknął. Trzeba przyznać, że w tej czapce niewidce było mu do twarzy. Znowu wygrał z kotami cieniami i z nami.
2: Wiersze Piotra Mitznera z tomu Ukrywca czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

tytuł program Drugi Polskiego Radia Minęło Południe. Źródła. Kuba Borysiak, witam Państwa. Dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od najnowszych nagrań Marii Kalaniemi i Timo Alakotili, czyli artystów z Finlandii. To album Morondi.

Maria Kalaniemi i Timo Alakotila. Nowe nagrania z Finlandii. Dzisiaj na początek naszego spotkania w źródłach. To jest album, którym artyści świętują 35-lecie swojej współpracy. Dzisiaj jeszcze do tej płyty powrócimy, a w programie oprócz tego spotkanie i muzyka Małgorzaty Makowskiej ze Studzianego Lasu, artystki młodszego pokolenia, która kontynuuje tradycję muzyki Suwalszczyzny, jest harmonistką i śpiewaczką, która regularnie odwiedza tradycyjnych muzyków swojego regionu, uczy się od nich repertuaru, później przekazuje także tę wiedzę młodszym od siebie adeptom. Jako że jeden z ostatnich projektów Małgorzaty Makowskiej dotyczy śpiewaczki Stanisławy Czuper z Wysokiego, to dzisiaj także krótka opowieść tej artystki, którą zarejestrowałem w roku 2011. Teraz powracamy jeszcze na chwilę do Finlandii, do albumu Marii Kalaniemi i Timo Alakotili. Morondima to tytuł ich najnowszego albumu. Morondima w języku szwedzkim, w którym chyba ostatnio najczęściej lubi śpiewać Maria Kalaniemi, oznacza poranną mgłę. Na fortepianie oczywiście Timo, Maria gra na akordeonie, a na nagraniach także pojawia się kwartet smyczkowy w składzie Kari Olama, Teija Kivinen, Tilla Kangas i Jussi Sepanen.

0: Maria Kalaniemi i Timala Kotila to nowy album Morondima. A już teraz archiwalne nagranie, które powstało w roku 2011, czyli opowieści pani Stanisławy Czuper z Wysokiego. To suwalska śpiewaczka, która w tym roku skończyła 90 lat, a która jest także mistrzynią Małgorzaty Makowskiej. Pani Stanisława jest jedną z najważniejszych śpiewaczek tradycyjnych regionu Suwalszczyzny. Przez lata była także działaczką społeczną i animatorką lokalnej kultury. Pieśni przejmowała przede wszystkim od matki i babci. Śpiewała podczas wesel, pogrzebów, a także innych uroczystości wiejskich.
1: Dziewczyna, ja jestem...

0: Czuper Stanisława z Wysokiego. To było rodzinne. Ja po prostu od mamy to wszystko się nauczałam. Ale śpiewać to zaczęłam dopiero jak dzieci odchowałam. Bo przedtem była praca, dom, rodzina.
1: Przy pracy nie śpiewano?
0: Śpiewałam, ale to tak przy pracy gdzieś tam, sobie po cichu. A po scenach to dopiero zaczęłam od 90 roku. Tam mnie z Raczek z Goku namówili. No to wcześniej to ja znikąd tych piosenek tylko od mamy. Tam z mamą usiądziemy coś robić, czy rozmawiamy, czy gdzieś tam o, jak zajścia jakieś we wsi, czy w rodzinie, czy gdzie, to w towarzystwie. To jedno od jednego się słyszało te piosenki i od tego po prostu się zaczynało. A śpiewać lubiłam całe życie.
1: A mama śpiewała gdzie?
0: A mama śpiewała tak jak ja śpiewam, tylko po scenach nie. Po pogrzebach. Tam różaniec, no, jak na pogrzebie. Śpiewano, no, jak pani młoda się szykuje do ślubu. To w tym czasie, jak dla niej welon wkładają, śpiewają, to później, jak jedzie do kościoła, wyjeżdża z domu, śpiewają. Jak przyjeżdża do domu, śpiewają. Za stołem, już jak wesele się odbywa, śpiewają. I później oczepiny, już jak welon zdejmują. No, już jak welon zdejmą, to koniec wesela.
1: A na tych oczepinach to były kiedyś jakieś takie zwyczaje specjalne?
0: Kiedyś nazywali teraz torta, kiedyś to kurowaj. Jak ten kurowaj przyszło, to takie się szykowali mężczyźni za Żydów. Tam brali worek pieniędzy tego i przychodzą do stołu i kupowali go. Jak już kupią ten, różnie nazywali, że to no, kurowajem nazywali. Jak kupią go, to później jeszcze wodę do sufitu ze szklanki, tryśnie woda, że już kupiony, już można go rżnąć i dzielić porcjami.
1: A to piecze się jeszcze te kurowaje, czy nie?
0: Teraz, no to takie same jak to kiedyś. To teraz, kiedyś kurowaj, a teraz tort. No, podobny tak jak teraz tort. Okrągły, tam trochę przyzdobiono kwiatkami.
1: Ale jakie to było ciasto?
0: Biszkoptowe ciasto, tak jak teraz.
1: A kiedy się jeszcze śpiewało?
0: Cały czas był śpiew. Nawet jak chodziliśmy na te, nazywali papuciówki, na te takie jak teraz dyskoteki, to tak od nas może wyszło tam, z tamtych stron. Ale jak się szło do domu, to cała droga śpiew był. Jak kto umiał piosenki, to cię śpiewał. I nie było tak, że tam się walali. Jeden się napije, drugi tam coś robi, to bójki teraz często. Kiedyś tego nie było. Tak mocno nie... No trafiło w jedno, to różnie, bo to żywe ludzie, prawda? Ale było tak jakoś ładniej, kulturalniej.
1: Tam na Suwalszczyźnie u was to jest taka tradycja bani, takie sauny.
0: Właśnie, to jeszcze ja się uczyłam w szkole w Augustowie, to chodziłam do tej łaźni się kąpać. Panu tak opowiem, to,
1: jak to wyglądało
0: kamienie, napalo kamienie, później woda tam stoi, przy tym ta woda się gotuje, dużo pary, że jeden innego nie widzi i w ten czas ta para to po prostu gotuje człowieka. Wszystko wychodzi i się wykąpie, się wymyje to paro i to jest bardzo dobre, to jest nawet i to zdrowotne może być. No. A teraz miałam okazję ją zobaczyć w tej Czarnej Buchcie, ale nie, do domu musiałam jechać. No bo takich łazienek nie było w domach. Tam jak się uczył ktoś, czy tam w mieście, no to mieli, ale po wsiach to nie było łazienek.
1: I często się chodziło do takiej łaźni?
0: Tak jak ja się uczyłam w Augustowie, no to co sobota trzeba było iść obowiązkowo.
1: A niech pani powie, jakie pani pieśni najbardziej lubi śpiewać?
0: Ja panu powiem, że ja wszystkie lubię śpiewać, bo mnie wszystkie wychodzą jakoś tam. Umyślę sobie, upiększę, czy tak, tu trochę urwę, tu dołożę i tak jakoś wychodzi. Tam nie mam takich wybranych po prostu. No weselne niby to może to takie najweselsze, najładniejsze. A tu poza tym to tak wszystkie, no wszystkie się śpiewa. Ja to śpiewam pełnym głosem, bo jak śpiewam półgłosem, to mnie jest ciężko śpiewać. I ja zaraz dostaję chrypki i tak nie wie. Muszę swój głos słyszeć i w ten czas mnie dobrze się śpiewa, pełnym głosem. No tak czasem wie, przyjdzie do głowy jakaś tam piosenka, no jak tam... Teraz o tych wiankach tu dużo tych piosenek, to nawet jedną ułożyłam piosenkę tylko na pamięć, to też jej teraz bym nie podała, bo to w zeszycie napisałam, z zeszytu można się nauczyć. To takie, no wie, no Boże, z zeszycia codziennego się bierze to. Muszę panu tak powiedzieć, że gdzieś tam ktoś czy tam zaśpiewa, czy nawet zanuci, czy porozmawiają o piosenkach, ja to usłyszę, to już ja muszę ją później umieć na drugi dzień. Sama do siebie i przetłumaczam sobie, przetłumaczę.

0: Ją muszę zaśpiewać. Czasem zapisuję. Już teraz to muszę zapisywać, bo nie mam już takiej pamięci.
1: Ale melodię pani używa, czy melodię też czasami pani zmienia?
0: Nie, melodię to już trzeba po prostu taką mieć, jaką ma ta piosenka. Mhm. Tak, bo zmienić to jest... To jest nieproste zmienić melodię. Bo jeśli się zmieni melodię, to słowa nie pasują. Mhm. Tak. Przeważnie no kiedyś, jak na przykład wesele, to za stołem się siedzi i razem śpiewają. Co kto umie, ten śpiewa. Czy na tam jakieś na okazje, jakieś tam imieniny, urodziny, czy jakieś tam takie, no po prostu no, spotkania. To razem się śpiewało. Jedna jednej pomaga i się śpiewało, tak. A jak ja w domu, to i czasem z matką, to, czy tam siedzimy wieczorem, czy w dzień, czy w niedzielę kiedy, to dużo piosenek się nauczyłam od niej. Pamiętam do dziś.
1: Mama ładnie śpiewała?
0: Tak, tak. Śpiewała. Może taki mam głos po mamie.

To pieśń w wykonaniu Stanisławy Czuper, śpiewaczki suwalskiej z Wysokiego, która, jak już mówiłem wcześniej, jest niezwykle istotna dla Małgorzaty Makowskiej, z którą spotkałem się z kolei w tym roku na festiwalu w Kazimierzu, gdzie zdobyła jedną z drugich nagród w kategorii solistów instrumentalistów. Grała na harmonii pedałowej. Małgorzata Makowska jest folklorystką, śpiewaczką, muzykantką, animatorką i dokumentalistką tradycji muzycznych Suwalszczyzny. Jak mówiłem, gra przede wszystkim na harmonii

0: pedałowej, ale także na skrzypcach, bębenku i basach. Swojego repertuaru i sposobu wykonania uczyła się bezpośrednio od wiejskich muzykantów i śpiewaczek. Od lat dokumentuje także ich repertuar. Jest związana m.in. z kapelą Canca Franca, wykonującą tradycyjną muzykę suwalszczyzny. Naszą ostatnią rozmowę rozpocząłem od współpracy ze Stanisławą Czuper i projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mistrz Tradycji.
1: Panią Stasię Czuper znam już od dawna i pamiętam, to była chyba pierwsza śpiewaczka, do której w ogóle tak trafiłam, że która się też dzieliła pieśniami. Pamiętam jej silny głos i tak sobie po latach pomyślałam, że tak bardzo mało spotkań było z tą panią Stasią, a pani Stasia, no właśnie, niektórzy mówią, to ona jeszcze żyje, a pani Stasia w tym roku skończyła 90 lat, jest w znakomitej formie, jak na ten wiek oczywiście, ale herbatkę z pieca, że tak powiem, ściągnęła mi, tak? Sama wskoczyła na piec, więc naprawdę jest w dobrej kondycji. Jak przyjeżdżam teraz do niej, to ona z łopatą biega pod domem, bo wykopuje jakieś tam kwiaty. Mieszka sama, ale rodzina ją odwiedza, także ma tych dzieciów sporo i oni się naprawdę o nią troszczą, sprzątają, dbają o nią, także jest bardzo dobrze zaopiekowana. A postanowiłam też się z nią spotkać, bo tak sobie pomyślałam, że bardzo dużo osób przyjeżdża właśnie do tych śpiewaków, do muzykantów i tak chcą czerpać od nich dużo, bo chcą robić właśnie swoje jakieś tam przygody muzyczne. A ja pomyślałam, że fajnie by było też podziękować tej pani Stasi za to, że się po prostu podzieliła tymi pieśniami, że zawsze gościła w tym domu i pomyślałam, że to jest świetna okazja, żeby napisać do ministerstwa i zdobyć środki na to, bo jest taki program Kultura Ludowa Mistrz Tradycji i właśnie bierzemy w tym udział. Ja jestem taką uczennicą, a pani Stasia jest mistrzynią i ona po prostu dostanie realne pieniądze za to, że się dzieli tym doświadczeniem. Ja bardzo się cieszę, że w ogóle jest ten program, że właśnie ci mistrzowie mogą, no właśnie, dostać to wynagrodzenie, bo oni zazwyczaj są pomijani w tym. Im się płaciło zawsze kiełbasą, dziękuję i dyplomem papierowym albo jakimś zestawem filiżanek. Pani Stasia ma tych filiżanek już chyba, nie wiem, największą kolekcję, mam wrażenie. No i co właśnie? No a myślę, że te pieniądze przydadzą się jej po prostu na węgiel chociażby, żeby miała ciepło w domu.
0: To jest chyba jedna z ostatnich śpiewaczek, prawda, suwalszczyzny? Czy jeszcze myślisz, że można by wymienić kilka osób?
1: No właściwie z tego pokolenia to można powiedzieć, że to już jest taka ostatnia. Też widzę, że bardzo ważne jest, żeby nagrywać te pieśni, żeby zaarchiwizować i udostępniać je szeroko, bo to po prostu znika. Mam już to doświadczenie, bo taki projekt robiłam już jeszcze z trzema innymi śpiewaczkami, z panią Heleną Napierałą, która też już nie żyje, pani Eugenia Zaśkiewicz, która zmarła w tym roku. Krysia Rowińska jest jeszcze żywa i żywiuszcza, że tak powiem, ale wiem, że no też to są takie momenty, gdzie to są ostatnie chwile. I Stasia, myślę, że to już jest to ostatnie pokolenie, tak jak, że ona jest kobieta sprzed wojny, więc też to są, jest to spotkanie z tymi opowieściami, z tym dawnym światem. Coś, czego właśnie już teraz nie doświadczymy. Ten świat się tak mocno zmienił, a w tych oczach jest nadal błysk i te opowieści są też często trudne, bo pani Stasia miała no, trudną historię i ciężko pracowała, żeby wyżywić te tam 9 czy 10 dzieci, które urodziła, więc to naprawdę był trud, żeby utrzymać tę rodzinę, a ona jest silną kobietą i cały czas to pokazuje.
0: A powiedz, czy myślisz, że jakoś te pieśni, ta tradycja została przekazana młodszemu pokoleniu? No ty jesteś oczywiście świetnym przykładem, jest jeszcze kilka osób, które pielęgnują to, ale czy tak w tej społeczności, tak w tej świadomości społecznej, to chyba gorzej, prawda?
1: No myślę, że tak szeroko rozumiana sytuacja to tak, to jest, nie jest to takie w pełni. Można by było więcej zrobić dla tej muzyki, dla tych pieśni, ale no myślę, że też jest siła i w tych poszczególnych jednostkach, które po prostu też archiwizują, tak? To, co ja robię, to, co inni też robią z młodego pokolenia, że właśnie, jeżeli nie ma tego bezpośredniego przekazu, to chociaż możemy, no właśnie, wykorzystywać te nowe technologie, które mamy po prostu w telefonie ze sobą cały czas i w taki sposób można ratować, no.

0: Dobrze, no to trochę o Kazimierzu. Przyjechałeś w tym roku, grasz na harmonii pedałowej, repertuar Franciszka Racisa. Czy to jest dla ciebie główny trzon działalności artystycznej w tej chwili, czy...?
1: Ja nie lubię się nudzić. I jakbym tylko grała, to pewnie by mi ta harmonia obrzydła. Byłam ostatnio na bardzo pięknym projekcie Muzykantki w Warszawie i tu właśnie o tym rozmawiałyśmy. No właśnie, rozmawiałyśmy, bo właściwie kobiety się spotkały, żeby pogadać o tym właśnie, czy my możemy mówić, że jesteśmy muzykantki, czy właśnie muzyczki, jak to w ogóle definiować. I powiem szczerze, że dla mnie to nie ma głębszego znaczenia, czy jak ja siebie nazwę. Ja po prostu mam swoją misję, taką wewnętrzną, i czuję, że trzeba po prostu docierać ludzi z tą misją na różne sposoby. Oprócz tego, że gram koncerty z kapelą Kanka Franka, to też mam takie indywidualne projekty, chociażby prowadzę warsztaty śpiewu, tańca, czy też edukuję dzieci w przedszkolu, w szkołach podstawowych, czy też dorosłych, żeby pokazuję na przykład, jak brzmiały instrumenty tradycyjne i w ogóle sprawdzam wiedzę na ten temat. I robię wszystko, żeby tak trochę po trochu przybliżać tę sytuację. Czasami jest to droga trochę długa, bo trzeba na przykład na zajęciach w GOK-u dla dzieci puścić coś współczesnego, pokazać, przekonać najpierw do siebie, a potem cichutko, cichutko, a to może dziewczyny, słuchajcie, a może taką piosenkę byśmy zaśpiewały, słuchajcie, może bez podkładu teraz, zobaczmy, jak te wasze głosy.
0: Aż tak trzeba walczyć? O uwagę?
1: Tak, zależy z kim, bo zdarzają się wyjątki i takim wyjątkiem jest też Arek, mój uczeń. To już w ogóle jest historia, ja w ogóle nie wierzę, że to się dzieje naprawdę, bo w listopadzie zadzwoniła do mnie kobieta i mówi: no bo tutaj dostaliśmy numer do pani, i bo mój syn chce grać na harmoszce, on tam widział tego tam lutego, on grał na tej harmoszce, czy pani by mogła? Ja sam się, no dobra, a ile chłopak ma lat? 12. Sam się, no dobra, okej, spróbuję, 12-latek, co on tam może, pewnie dwie lekcje i tyle będzie. No i okazało się, że to tak nie działa. Arek już ma 13 lat. Gra na pedałówce, mało tego. Spotkaliśmy się może, nie wiem, z 20 maksymalnie razy, a on już potrafi zagrać na pedałówce, zagrać na harmonii ciąganej, zagrać już kilkanaście utworów. Ja po prostu nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Jest super zdolnym człowiekiem, młodym, z pasją, w ogóle 13-latek, który kocha folklor. On ma w swoim pokoju jakieś obrazy z sianokosami, w ogóle zbiera rowery, wigraki, w ogóle. No niesamowity człowiek i no i właśnie, i czasem się trafia taka perełka, bo tak mówimy, że nie ma tej tradycji, nie ma, ale ten Arek mi rekompensuje wszystko po prostu. Ja wierzę, że to będzie muzykant, to już jest muzykant. No i Arka przywiozę koniecznie za rok do Kazimierza jako ucznia, bo po prostu on tu musi być, zobaczyć i całą tę atmosferę. I po prostu składam tu obietnicę, że choćby nie wiem co, będziemy jeździć na różne eliminacje, żeby tylko nas po prostu wysłano tutaj. Więc bywa to różnie, jeśli chodzi o to młode pokolenie. Czasem jest tak, że trzeba odhipować.

0: hip-hopu. A czasem...
1: Ale czy to nie jest tak, że zawsze było to chyba wszystko oparte o takie fascynujące postaci, o takie jednostki, o osoby, które były często zdolne i zafascynowane i one popychały dalej to? Może tak było, prawda? Ten, oczywiście kontekst się zmienił, kulturowy, ale ostatecznie nie wszyscy muzykanci zawsze byli świetni, prawda? Od czasu do czasu trafiał się ktoś taki zapalony. Ty jesteś taką osobą na przykład i być może spotkałeś kogoś, kto będzie kiedyś, to może on będzie odsyłał do ciebie na nagrania, żeby z panią Małgorzatą może nagrali ze Studzianego Lasu.
0: Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Jestem na razie tu i teraz i z tego bardzo się cieszę, ale myślę, że kiedyś po prostu ludzie no, nie mieli tych wszystkich zabawek, internetu, prom.
1: A to już jest takie klisze, wszyscy o tym mówimy. Teraz jeszcze jest AI i w ogóle.
0: Tak, ale że to jest jednak ważne, żeby spotykać się i na nowo uruchamiać te momenty spotkań, bo ludzie tak naprawdę potrzebują się spotkać ze sobą i tego im brakuje, ewidentnie. Trochę się wszyscy wystraszyli tych spotkań i nie wiem, jakoś nie umieją się w tym odnaleźć i teraz chyba trzeba na nowo się tego uczyć, a ta muzyka i te spotkania przy wspólnym śpiewie, wspólnym graniu pozwala właśnie przełamać te wszystkie bariery, te strachy.

0: I co myślisz, że to jest może przyszłość? Ja widzę wśród młodego pokolenia, młodego takiego poniżej 20 lat też, taki ruch już w kierunku właśnie takiej tęsknoty do tego, żeby troszkę unikać już tych technologii, bo może się już powoli tym nasycamy i to właśnie muzyka ludowa i podejście do świadomej tożsamości jest odpowiedzią. Może, ale to rozumiem, że na razie jeden przykład, tak? Przynajmniej u ciebie jako nauczycielki.
1: Tak, to jest taki jeden przykład nauki na serio, że z taką kontynuacją i z takim zaparciem, ale są też sytuacje, gdzie są różne jakieś projekty w GOKach i to się dzieje drobnymi kroczkami, bardziej, mniej, ale gdzieś ta tradycja jest, to jest może ta taka wspólna misja, że może trzeba to robić. Niektórzy mają poczucie, że to trzeba robić i z drugiej strony takim małym przymusem można kogoś właśnie wyłapać. Ktoś się zaciekawi, bo ktoś zauważy właśnie tego lidera, który popchnie właśnie, że ona fajnie gada albo on coś fajnie gra, to może w to pójść. I te nasycenie, o którym wspomniałeś, to ludzie chyba potrzebują czuć się wyjątkowo. Ja mam takie obserwacje, że zrobić coś nowego. I okazuje się, że muzyka tradycyjna jest na tyle egzotyczna, że ona może fascynować. To potwierdza się w sytuacjach chociażby, jak jestem czasami zapraszana na wesele. I to mnie to czasami śmieszy, ale też się cieszę, że to się dzieje, że no, zapraszają mnie na wesele po to, żebym odegrała jakąś właśnie czy bramę weselną, czy oczepiny po dawnemu, jak to dawniej bywało. I to, żeby pokazać gościom, opatrzcie, mamy tutaj coś wyjątkowego. A to jest tak naprawdę tradycja i to jest coś, co powinno być na każdym weselu. Więc myślę, że koło się zatacza, że gdzieś ta, ale czy to może sinusoida jest taka bardziej?
0: Ja myślę, że tak, to jest coraz lepiej, coraz gorzej.
1: Że właśnie jest pewne takie zachwyt nad tym wszystkim, nad AI-em, nad technologiami, a potem nagle ludzie mają już tego dość, bo są przebodźcowani i chcą przyjechać nad jezioro i słyszeć ptaki i nic więcej nie potrzebują. I my,

0: Myślę, że tak jest z tą muzyką, z tym śpiewem, że trochę już mamy dość tej współczesnej muzyki. Już wszystko zostało jakby zagrane, nagrane i teraz można poszukać w tradycji.
1: Miałem dzisiaj przykład, spotkałem osobę, która skończyła studia jazzowe, świetny saksofonista, który przyjechał tutaj grać na instrumentach dętych, pasterskich, z Radomszczyzny w dodatku, więc w ogóle dosyć rzadka historia. I dokładnie mówił to samo. Mówił o tym zmęczeniu, o tej całej właśnie globalizacji, o tym pojęciu, że wszyscy są tacy sami. Te wszystkie kluby jazzowe od Tokio przez Nowy Jork do Warszawy i Krakowa są takie same. I że nagle ta muzyka ludowa, która jest taka teoretycznie nieatrakcyjna, jest dla niego o wiele bardziej czymś interesującym, bo jest czymś wyjątkowym. Ona istnieje tylko tu i teraz i ma taki konkretny jakiś wymiar właśnie dla niego magiczny. Także może to jest nasz ratunek i za parę lat będziemy do tego już po prostu podchodzić inaczej. Dziękuję ci bardzo. Na podwórzu.

To muzyka suwalska w wykonaniu Małgorzaty Makowskiej, która grała na harmonii pedałowej, a rozmowa, której wysłuchaliśmy, odbyła się w tym roku na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Małgorzata Makowska, grając na harmonii pedałowej, zdobyła tam jedną z drugich nagród w kategorii solistów-instrumentalistów. No i na zakończenie, proszę Państwa, chciałbym powrócić raz jeszcze do przepięknej płyty Morondima, którą stworzyli wspólnie Maria Kalaniemi, Timo Alakotila, a także bardzo intrygujący kwartet smyczkowy, który tworzą Kari Olamateja, Kivinen, Tilla Kangas i Jussi Sepanen. A zatem dziś na zakończenie raz jeszcze muzyka z Finlandii. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Głosy z przeszłości.
1: Dorota Gacek, zapraszam na kolejny odcinek wspomnień Julii Hartwig, które prezentujemy w 105. rocznicę urodzin poetki, tłumaczki, eseistki.
2: W roku 1970 wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Wyjazd ten spowodowany był zaproszeniem na International Writing Program, na taki program międzynarodowy dla pisarzy ze wszystkich krajów, który odbywał się w Iowa, w samym centrum Ameryki, znaczy centrum rolniczym Ameryki. Wyjechaliśmy wtedy bardzo boleśnie dotknięci przeżyciami 68 roku w Polsce. Mieliśmy kłopoty wydawnicze, byliśmy dosyć załamani psychicznie z powodu tego, co się w Polsce działo. I właściwie od 69 roku, już kiedy dostaliśmy to zaproszenie, chcieliśmy tam wyjechać na czas jakiś. Były oczywiście różne kłopoty paszportowe, jak to zawsze, ale w końcu w 70 roku spotkaliśmy się tam, bo mąż wyjechał nieco wcześniej, Artur Międzyrzecki wyjechał nieco wcześniej, a ja z córką dojechałyśmy tam w 70 roku, na początku 70 roku. I tak się złożyło, że zupełnie niespodziewanie dla nas, byliśmy tam przez 4 lata. O tym programie międzynarodowym w Iowa pisało już właściwie kilku pisarzy. To był program, gdzie Polacy byli wyraźnie folytowani przez kierowników tego programu. Przyjeżdżali tam pisarze ciekawi, był tam Jan Józef Szczepański, był przed nami Julian Strykowski, po nas był Andrzej Kijowski. W sumie kilkunastu pisarzy skorzystało z tego programu. 3 z nich napisało o tym pobycie książki. Napisał Jan Józef Szczepański, napisał Kijowski i napisał Skwarnicki. Był to rzeczywiście ciekawy bardzo eksperyment. Można było spotkać tam ludzi nie tylko z Europy, nie tylko z Ameryki Północnej i Południowej, ale także z Azji i z Afryki. Każdy z nich wnosił swoje własne doświadczenia, czytał fragmenty swojej twórczości. Odbywały się seminaria, na których dyskutowane były utwory te i dyskutowane były także referaty na temat kultury przedstawicieli krajów, którzy brali udział w programie. Wszyscy uczestnicy tego seminarium mieszkali w dużym hotelu za miastem i właściwie prowadzili taki żywot towarzyski, dosyć bliski, co było w końcu dla nas troszkę męczące, ponieważ ta interwencja w prywatnej

umiejętność była jak gdyby trochę może za duża, ale było to mimo wszystko ciekawe i znaleźliśmy tam kilku przyjaciół, którzy zostali naszymi przyjaciółmi przez wiele późniejszych lat. Kierownikami tego programu był Paul Engel, pochodzący także z okręgu Iowa, i jego żona Hualin Niech, pisarka chińska. Oboje niebywałej wprost serdeczności i otwartości, którzy bardzo często przyjmowali w swoim domu przyjaciół z programu. My stanęliśmy wobec zagadnienia nauki naszej córki, która znając zaledwie trochę angielski, wstąpiła do szkoły amerykańskiej. Doskonale się zresztą dała tam radę i była jedną z najbardziej oczytanych, jak się okazuje, uczennic. Ponieważ w naszym domu oczywiście było dużo książek, a literatura amerykańska wtedy była bardzo w modzie, także jej dostęp do tych książek był jak gdyby łatwiejszy nawet niż amerykańskich dzieci. Nasze życie wyglądało tam tak, że właściwie głównie zajmowaliśmy się pisaniem, ale oczywiście braliśmy także udział w zajęciach programu, a także miewaliśmy kontakt z uniwersytetem, który był bardzo dobrze postawiony, gdzie był klub filmowy, gdzie można było chodzić na stare filmy amerykańskie, gdzie była sala koncertowa. Można było także brać udział w różnych grach sportowych. Był tam basen, były wszystkie urządzenia, jakie powinien mieć nowoczesny uniwersytet. Także pobyt tam był dla nas ogromnie ciekawy, ale właściwie taki okres prawdziwie amerykański rozpoczął się dla nas w momencie, kiedy zostaliśmy zaproszeni na wykłady do Drake University, to było niedaleko, kilkadziesiąt mil od Iowa, gdzie Artur Międzyrzecki wykładał poezję europejską, a ja miałam tak zwany kurs writing program, czyli kurs jak gdyby nauczania pisania literatury, co było ogromnie oczywiście dla mnie z początku żenujące, ponieważ po pierwsze nie czuję się w ogóle upoważniona do tego, żeby kogokolwiek uczyć pisać, no a co dopiero Amerykanów. Ale zadanie okazało się nie tak trudne, ponieważ młodzież przychodząca na te kursy właściwie dopiero rozpoczynała swoje próby literackie, bardzo często nieporadne, także mogliśmy je dyskutować razem, czytać wspólnie. Głównym zadaniem, jakie sobie postawiłam w tej szkole, było zapoznać ich raczej z pewnymi mitami literatury, a właściwie poezji europejskiej. Z nazwiskami, które były im bardzo często obce, nieznane. Myślę o Rimbaudzie, o Apollinerze, o Rilke. Bardzo miałam zresztą zabawną tę młodzież. To byli dawni hipisi, którzy najbardziej zainteresowali się właściwie literaturą i tutaj jak gdyby uważali, że jest największe pole dla nich do popisu i byli ogromnie wdzięczną publicznością, ponieważ znajdowali tutaj pole do takiej swobody, do swobody literackiej, do swobody w sztuce. Odnajdywali tutaj jakąś możliwość wyżycia się w inny sposób. Byli zresztą bardzo jako hipisi łagodni, groźni, mało stosunkowo czytani, ale chętni. I największym zaskoczeniem dla mnie było to, kiedy jedna z moich słuchaczek powiedziała mi pod koniec kursu, że przechodzi z biologii na literaturę, co troszkę mnie zaniepokoiło, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie, ale to było bardzo, bardzo sympatyczne. Ja w tym czasie zaczęłam już tłumaczyć poetów amerykańskich i chciałabym przeczytać Państwu wiersz, który odnosi się właśnie do Ameryki Środkowej i napisany jest przez poetę, który się nazywa Robert Bly. Ja wydałam tomik jego wierszy i wiersz ten nazywa się Jadąc przez Ohio. Spaliśmy tej nocy w Delaware, Ohio. Wspaniały, senny kraj. Kraj dębów, owiec i łąk. Spaliśmy w wielkim, białym domu turystycznym, gdzie leżały na stole zeszyty National Geographic. Na północ od Columbus ogarnia mnie leniwa radość. Powolna i mulista rzeka, białe stodoły pochylone ku ziemi, topole z pniami malowanymi na biało i domy, na których szczycie wznoszą się obserwatoria, jakby Ohio było wybrzeżem wdów patrzącym na niebezpieczny Atlantyk. Teraz jedziemy na północ. Mijamy białe cmentarze, tak malownicze w porannym powietrzu. Przez cały ranek miałem poczucie śmierci. Jestem pełen miłości i kocham ten senny kraj. Któregoś dnia tu wrócę,

0: i znów zamieszkam na tej odrętwiałej ziemi, gdzie urodził się Harding. Wtedy też, mieszkając w Ameryce, pomyślałam sobie, że właściwie szkoda tych dni bardzo ciekawych i pełnych nowych, interesujących zdarzeń, żeby nie został z tego żaden ślad na papierze. I wtedy zaczęłam pracować nad dwiema rzeczami. Jedna to był cykl wierszy amerykańskich o Ameryce, a druga to był Dziennik Amerykański. Ten Dziennik Amerykański powstawał, właściwie zaczęłam go pisać w Iowa, ale niewiele go powstało tam, głównie wówczas, kiedy wyjechaliśmy do Stony Brook na wschodnie wybrzeże Ameryki. I tam właściwie został on ukończony, a także ukończony został cykl wierszy amerykańskich, z których jeden chciałabym Państwu przeczytać. To jest króciutki wiersz. On tworzy tak zwany cykl amerykański, który właściwie był takim rodzajem nowości wtedy w Polsce, kiedy go opublikowałam. Nazywa się Minnie Robbins. Minnie Robbins ma teraz 93 lata, pisze reporter, ale wciąż nie przestała marzyć. Chciałabym mieć własny domek z ogródkiem, mówi Minnie. Lubię hodować kwiaty i pielęgnować trawniki. Pierwszy dom, jaki pamiętam, był wielki i zbudowany z bali. Zamiast dachu łatanina desek i gontów. Leżąc na łóżku, widziało się gwiazdy nad głową. Kiedy padał deszcz, trzeba było wstawać z łóżka i przeciągać wannę pod otwory, z których lała się woda. Dom ten nie był gorszy od innych, kiedy się już do niego przywykło. Przed 47 laty Minnie Robinson, która pochodzi z rodziny niewolników murzyńskich i zbierała kiedyś bawełnę na plantacjach Mississippi, Tennessee i Arkansas, zaczęła usługiwać w domach Salt Lake City. Płacono jej 25 centów na dzień. Mówi, że dobrze pracowało się jej u mormonów, chociaż ich religia nie pozwala czarnemu zostać księdzem. Będąc w Iowa, postanowiłam w jakiś sposób nauczyć się, dowiedzieć czegoś więcej o kulturze amerykańskiej. Przyjrzałam się wykładom, jakie były na uniwersytecie i wybrałam sobie jeden z nich i nigdy nie żałowałam, że to zrobiłam. To był odczyt profesora Alloway'a na temat współczesnego malarstwa amerykańskiego. Muszę powiedzieć, że od tego czasu to malarstwo amerykańskie jest mi w jakiś sposób bliskie. To był okres abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Bardzo dobry okres w malarstwie amerykańskim. Poznałam wtedy takie nazwiska jak Andy Warhol, jak Klaus Oldenburg, jak Rauschenberg i wielu innych. Następnie, kiedy znalazłam się już w Nowym Jorku, a także przez jakiś czas w Waszyngtonie, miałam okazję te obrazy bliżej poznać w ich prawdziwej formie, nie tylko w reprodukcji. I dzisiaj, kiedy spotykam się z tym malarstwem, spotykam się z nim jak z czymś dobrze znajomym i jest to wielka, wielka przyjemność. Druga rzecz, którą profesor Alloway propagował, to był w ówczesnej Ameryce feminizm. Był to wielki zwolennik feminizmu. I jednym z przejawów jego sympatii dla feminizmu było urządzenie wystawy, która się nazywała Dziewięć Malarek. I to były studentki, między innymi nasza córka, także brała w tym udział. Była to bardzo ciekawa, ambitna, no bardzo młoda, jak gdyby wynik niedoświadczenia malarskiego, ale także dużych takich ciekawych zabiegów malarskich i także rzeźbiarskich. Między innymi na przykład córka nasza zrobiła taką kompozycję ze sznurów. To wtedy także było dosyć modne w Ameryce. I także kompozycje fotograficzne znalazły się na tej wystawie. Muszę powiedzieć, że wspominam te wykłady z wielką sympatią i to jest tym bardziej miłe wspomnienie, że w tych samych wykładach uczestniczyła także moja córka, która siedziała oczywiście w zupełnie innym rzędzie, nie przyznając się do znajomości ze mną, ale było mi miłe, był to jak gdyby powrót do czasów młodości.
1: Na kolejny odcinek nagranych w 2000 roku wspomnień Julii Hartwig zapraszamy jutro o 12:45. Dziś posłuchajmy jeszcze

0: Pierwsza ta jedna sztuka jej ulubionej amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop, ale w przekładzie nie Julii Hartwig, lecz Stanisława Barańczaka.
1: W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie straty, że kiedy się je traci, nie ma sprawy. Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obawy straconą szansę, upływ chwil, zgubione klucze. W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Trać rozleglej, trać szybciej, ćwicz. Wejdzie ci w nawyk, utrata miejsc, nazw, schronień, dokąd chciałeś uciec, lub chociażby się wybrać. Praktykuj te sprawy. Przepadł mi gdzieś zegarek po matce. Jaskrawy blask dawnych domów, dzisiaj blady cień, ukłucie w sercu. W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy. Straciłam dwa najdroższe miasta. Ba, dzierżawy ogromniejsze, dwie rzeki, kontynent. Nie wrócę do nich już nigdy, ale trudno, nie ma sprawy. Nawet gdy stracę ciebie, ten gest, śmiech chropawy, który kocham, nie będzie w tym kłamstwa. Tak, w sztuce tracenia nie jest wcale trudno dojść do wprawy. Tak, straty to nie takie znów pisz. Straszne sprawy.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.

0: Minęła 13. Dzień dobry, Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. Dziś rozpoczyna się festiwal Muzyka w Raju, którego temat przewodni to krótki horyzont nostalgii. Jak zapowiada dyrektor wydarzenia Cezary Zych, nostalgia nie musi jednak oznaczać tęsknoty za odległą przeszłością. W świecie, który coraz bardziej przyspiesza, muzyka może być przestrzenią zatrzymania, refleksji i spotkania.
1: Zwracamy uwagę na to przyspieszenie i jednocześnie sugerujemy po raz kolejny, co jest może trochę banalne, ale jednak warto to powtarzać, że trzeba zwolnić. Muzyka jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby spowalniać czas, żeby dawać nam przestrzeń do autorefleksji, przestrzeń do rozmowy, przestrzeń do spotkania, przestrzeń inspirującą do tego, żeby coś tworzyć, żeby proponować nowe rzeczy, żeby wokół niej tworzyły się środowiska, a może jakieś niewielkie nawet grupy osób, które w tym ogólnym szumie poczują się dzięki temu lepiej, bezpieczniej i przyjaźniej.
0: Festiwal otworzy dziś koncert z repertuarem duńsko-niemiecko-włoskich sonat na skrzypce, viole da gamba i klawesyn. Podczas tegorocznej odsłony usłyszymy między innymi takich artystów jak Maciej Skrzyczkowski oraz zespół La Nebuleuse. Festiwal Muzyka w Raju potrwa do 23 sierpnia. Korwety, fregaty, niszczyciele min, a do tego jednostki hydrograficzne i ratownicze. Na wodach Zatoki Gdańskiej odbyła się próba generalna parady morskiej przed obchodami Święta Wojska Polskiego. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przyznaje, że w sobotę nie zabraknie też atrakcji powietrznych.
2: Ta parada morska to nie tylko okręty, ale też będzie można zobaczyć kilka statków powietrznych, w tym m.in. rozpoznawczego Saba, który jest dzisiaj bardzo wykorzystywany przez polską armię, ale mówimy też o śmigłowcach, mówimy też o bryzach, czyli to wszystko, co będzie można zobaczyć w Trójmieście, to nie tylko woda, ale także powietrze.
0: 8-kilometrowej długości szyk paradny polskich i sojuszniczych okrętów wyruszy w sobotę z portu wojennego w kierunku Gdańska-Brzeźna. Dziś wieczorem warto spojrzeć w górę. Na niebie będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca przez Księżyc. Centralna gwiazda Układu Słonecznego zostanie zasłonięta, w Polsce w blisko 70%. W wielu miejscach kraju zjawisko rozpocznie się kilka minut po 19:00, podkreśla popularyzator wiedzy o astronomii Karol Wójcicki.
3: W tych kilkudziesięciu sekundach zaćmienia świat staje na głowie. Naprawdę

0: wszystko wygląda wtedy zupełnie inaczej i każdy moment przeczy temu, do czego my dojrzewaliśmy latami. Poznawaliśmy świat, w którym gdy słońce wschodzi, staje się jasno, robi się dzień, a nagle pomimo obecności słońca na niebie, nagle nastają ciemności. Przywykliśmy do tego, że gwiazdy widać nocą na niebie, a nie w środku dnia, kiedy jest tam też obecne słońce, ale to wszystko potrafi zadziać się podczas kilku chwil do zaćmienia słońca. Znikanie kolorów wynikające ze spadku nasłonecznienia naszej okolicy.
1: Do obserwacji zaćmienia słońca niezbędne są specjalne okulary. W wielu miejscach w Polsce kulminacyjna faza zaćmienia przypadnie kilka lub kilkanaście minut przed zniknięciem słońca za horyzontem. Z okazji jubileuszu partnerstwa miast Berlina i Warszawy Niemiecki Instytut Spraw Polskich przygotował kilkudniowy cykl wydarzeń kulturalnych. Odbędą się one w różnych lokalizacjach w centrum Berlina. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Berlina Kai Wegner. O szczegółach nasza korespondentka.
2: Berlin, Warszawa, bliżej niż myślisz. To seria wydarzeń kulturalnych, na którą składają się między innymi trzy koncerty plenerowe z muzyką klasyczną z Polski i z Niemiec. Dzisiejsza inauguracja na dziedzińcu z kolumnadą przy Starej Galerii Narodowej na Wyspie Muzeów nawiązuje do tradycji legendarnych koncertów chopinowskich w Parku Łazienkowskim. Kompozycje Chopina i Bacha wykona szwajcarski pianista Cédric Pechia. Obok koncertów organizatorzy zapraszają do letniego kina z akompaniamentem muzycznym na żywo, na spotkania literackie oraz wystawy. Jedna z nich poświęcona będzie kobietom walczącym w ruchu oporu. 31 sierpnia w berlińskim kościele Świętego Krzyża odbędzie się koncert Nigdy więcej wojny, a 1 września uroczyste obchody rocznicy napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę. W ramach trwającego do końca października cyklu wydarzeń przewidziane są też dwa kursy popularnego pociągu do kultury, tym razem na trasie Warszawa-Poznań-Berlin i z powrotem. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: I tak kończymy ten serwis kolejny o 16, a szczegóły informacji na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
3: Autopromocja.
4: Co zrobić, kiedy państwo zaczyna przegrywać samo ze sobą? Kiedy wolność zamienia się w bezsilność, przywilej w egoizm, a polityczna tradycja, zamiast chronić wspólnotę, uniemożliwia jej działanie. Stanisław Staszic nie pisze uwag nad życiem Jana Zamoyskiego po to, by opłakiwać słabnącą Rzeczpospolitą. Próbuje znaleźć sposób, by ją uratować. Jego diagnoza jest bezlitosna, ale recepta zaskakująco konkretna. Porozmawiamy o niej dziś o 22. Do usłyszenia. Michał Nowak.
3: Autopromocja. Połączenie międzynarodowe.

0: Przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry. Bohater naszego dzisiejszego spotkania lubi liczby, więc od garści liczb właśnie rozpoczniemy. Mowa będzie o 10. najmniejszym państwie świata i pierwszym pod tym względem w Unii Europejskiej. To kraj 1000 razy mniejszy niż Polska i gdyby przenieść go nad Wisłę i uczynić miastem, to byłoby ono 3. pod względem powierzchni po Warszawie i Krakowie. Mowa o Republice Malty, państwie, któremu swoją nową książkę poświęcił dziennikarz Michał Potocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak to się stało, że dziennikarz specjalizujący się w tematyce międzynarodowej, szczególnie tej wschodniej, autor książek poświęconych Ukrainie, zainteresował się małą wyspą, czy też archipelagiem wysp na Morzu Śródziemnym, który raczej kojarzy się z różnymi wakacyjnymi przyjemnościami niż polityką?
1: Ja zawsze byłem fanem pogranicza, to znaczy tych wszystkich miejsc na świecie, w których stykają się kultury, cywilizacje, języki, religie. Takich miejsc na mapie Europy trochę jest. Europa Wschodnia, którą się na co dzień zajmuje, poniekąd też jest takim miejscem, chociaż pewnie bardziej wyrazistym pograniczem jest Kaukaz, są Bałkany. I jest też Malta, dlatego że tam od wieków stykały się wpływy arabskie i europejskie, oczywiście i muzułmańskie dawno temu, co prawda, ale które pozostawiły wpływ również do dzisiejszego dnia, chociażby w postaci języka maltańskiego, który jest językiem spokrewnionym z arabskim, a nie z żadnym językiem europejskim. No i chrześcijaństwa, wpływy

0: i włoskie, i francuskie, i brytyjskie, i też bliskowschodnie. I to wszystko razem do kupy wzięte sprawia, że Malta jest fascynującym miejscem. I to miejscem w dodatku, w którym te wszystkie wpływy kumulują się na dosyć małej powierzchni, jak sama pani wspomniała na samym początku, dzięki czemu zwiedza się ją i poznaje relatywnie łatwo, bo nie trzeba pokonywać wielkich odległości. To wszystko ma się w zasięgu ręki i w zasięgu kilkugodzinnej maksimum trasy można dotrzeć w każde miejsce w tym państwie. Natomiast oczywiście od zainteresowania do napisania książki jest jednak pewna droga. I tutaj zadecydował zupełny przypadek. To znaczy w 1924 roku Malta była państwem, które przewodniczyło w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jak każde takie państwo sprawujące prezydencję, Malta organizowała szczyt ministrów spraw zagranicznych. I to był akurat pierwszy moment, w którym na teren Unii Europejskiej właśnie przy okazji tego szczytu wjechał Siergiej Ławrow, czyli minister spraw zagranicznych Rosji. I pomyślałem sobie, że właśnie z punktu widzenia moich głównych zainteresowań ciekawie będzie tam pojechać właśnie na ten szczyt. Ale przy okazji obecności na szczycie nie chciało mi się, szczerze mówiąc, spędzać całego tego szczytu w namiocie z telebimem pokazującym obrady, bo było to po prostu nudne i niepotrzebne aż tak bardzo. Więc wymyśliłem sobie reportaż poboczny i po tym reportażu pobocznym zwrócił się do mnie redaktor z wydawnictwa Czarne z pytaniem, czy może bym ewentualnie coś więcej. No i taka jest prehistoria.
1: Czyli wcale nie zaczęło się od wakacji, jak można byłoby przypuszczać. Pan wspomniał o tym, że to jest oczywiście takie miejsce styku różnych kultur. I rzecz jasna, basen Morza Śródziemnego to w ogóle jest taka część świata, w której od wieków różne wpływy się spotykały. Ale przyznam, że dopiero lektura pana książki uświadomiła mi, że nawet na tym tle Malta jest wyjątkowa, bo trudno wymienić, kogo tam nie było.
0: To
1: Grecy,
0: prawda.
1: Rzymianie, Fenicjanie, Arabowie, Joannici, Włosi, Francuzi, Brytyjczycy. Ta droga Malty do tej współczesnej niepodległości no, była bardzo długa.
0: Była bardzo długa, dlatego że Malta jest położona w wyjątkowym miejscu, nawet jak na basen Morza Śródziemnego. Jak popatrzymy na mapę, no to Morze Śródziemne oczywiście jest ogromnym akwenem, natomiast ono ma takie wąskie gardło. Między Sycylią a Libią jest właśnie zwężenie, dosyć istotne tego akwenu, a Malta leży właśnie w samym środku tego zwężenia, w związku z czym kto kontroluje Maltę, ten ma, może nie tyle kontroluje przepływy ze wschodniego do zachodniego obszaru Morza Śródziemnego, no ale ma na to istotny wpływ i rzeczywiście ta kontrola jest szeroka, więc położenie Malty determinuje jej znaczenie strategiczne. Im większe znaczenie miała flota w dziejach świata, tym większe znaczenie miała Malta jako wyspa, która rzeczywiście pozwala prawie jak Gibraltar kontrolować w dużej mierze przepływy na Morzu Śródziemnym. W związku z czym zwłaszcza te ludy morskie miały na nią oko. Fenicjanie jako pierwszy lud morski nieprzypadkowo na Malcie się właśnie pojawili i zakładali swoje faktorie. Brytyjczycy jako ostatni lud imperium morskie, które gdzieś tam do II wojny światowej jeszcze trochę później opierało się właśnie przede wszystkim na panowaniu na morzach i oceanach. Nieprzypadkowo było ostatnim kolonizatorem Malty z kolei, no a w międzyczasie właśnie wszystkie te ludy, o których pani wspomniała i rzeczywiście wszystkie te epoki w dziejach Malty, gdzieś tam ich ślady dalej są widoczne. Czasami trzeba głębiej podrapać, bo śladów Fenicjan oczywiście nie widać na pierwszy rzut oka. Chociaż jak się jedzie ze stolicy, to po prawej stronie mija się hotel Fenicja, nawiązujący do tego dziedzictwa. Ale na przykład gdzieś tam na maltańskiej prowincji można jeszcze znaleźć takie pułapki na ryby, na tuńczyki, które się właśnie buduje z trzciny, mniej więcej w taki sposób, jak to robili Fenicjanie. I jak się pojedzie na północ wyspy Gozo, to można znaleźć jeszcze takie pola, solniska, na których się wydobywa czy produkuje sól, dokładnie tak jak to robili właśnie Fenicjanie i Rzymianie parę tysięcy lat temu. Oczywiście z pomocą pomp i nowoczesnych technologii, ale mimo wszystko jest to bliższe tej tradycji wielotysiącletniej niż taka no, przemysłowa produkcja soli gdzie indziej.
1: Rosjan jeszcze nie wymieniłam, a przecież nawet Rosjanie na pewnym etapie historii zainteresowali się tą wyspą właśnie ze względu na jej strategiczne położenie. No ale jeśli mówimy o historii, bardzo modnie, bo można zacząć od Homera i od Odysei, bo zdaje się Gozo to była ta Ogygia, na której Kalipso więziła
0: Odyseusza.
1: No ale nie sięgajmy tak daleko. Chyba jest tak, że ten okres zakonu Joannitów, gdy no, oddano im pod władanie właśnie Maltę i oni tam całkiem dobrze sobie radzili, to jest ten czas, być może

0: kształtowania się takiej maltańskiej świadomości, może narodowej, a przynajmniej kulturowej?
1: Myślę, że tak, dlatego że to było panowanie po pierwsze, które trwało ponad 200 lat, czyli na przestrzeni dziejów było jednym z najdłuższych, a na pewno najdłuższy w tej takiej bardziej nowożytnej historii tych wysp. Więc siłą rzeczy wpłynęło na to, jak wygląda Malta. Poza tym to był pierwszy w dziejach Malty okres, w którym Malta była rządzona z Malty, a nie z zewnątrz. Co prawda Joannici nie byli Maltańczykami, bo byli rycerzami, zakonnikami rycerzami z całej Europy w zasadzie. Dzielili się na różne, w zależności od pochodzenia, na różne lingui, czyli języki, natomiast sami nie byli Maltańczykami, generalnie do zakonu Maltańczyków nie przyjmowano, no ale rządzili wyspą z Valletty, czyli siłą rzeczy inwestowali w rozbudowę miast, kościołów, umocnień, akweduktów, całą infrastrukturę, z której Malta korzysta do dzisiaj. Wiele urzędów państwowych mieści się w budynkach zbudowanych w czasach zakonu Joannitów z siedzibą rządu na czele, która jest nazywana potocznie Kastylią. Od Kastylii, dlatego że w tym gmachu akurat miał siedzibę ten taki, powiedzmy sobie, wydział kastylijski zakonu, czyli ci zakonnicy, którzy przybyli na wyspy z Hiszpanii. No i uważany ten okres jest powszechnie za taką złotą erę w dziejach Malty. Ze względu właśnie na ten rozwój gospodarczy i infrastrukturalny wyspy, ale też ze względu na to, że to właśnie w tym czasie zbudowano Valletta jako stolicę, powstałą od zera, trochę tak jak nasz Zamość, na podstawie planu i to widać do tej pory, bo ona jest rzeczywiście spójna architektonicznie po dziś dzień w zasadzie. No a z drugiej strony też największy sukces w dziejach Malty, czyli odparcie tureckiego oblężenia, również w XVI wieku, do którego Maltańczycy nawiązują do dzisiaj. I chociażby w meczach piłkarskich maltańsko-tureckich te akcenty dotyczące wielkiego oblężenia pobrzmiewają gdzieś tam, tak jak u nas na okładce tabloidów, kiedy z Niemcami gramy, to Maltańczycy, kiedy grają z Turcją, też przypominają wielkie zwycięstwo w wielkim oblężeniu.
0: Skoro mowa o Joannitach, to Kościół katolicki do tej pory jest na Malcie bardzo silny, ale pan też pisze sporo o politycznym kontekście. Jeśli państwu się wydaje, że na takiej Malcie jest spokojnie i nudno, to nic bardziej mylnego. W historii tej wyspy były i zamachy terrorystyczne, także słynne zabójstwo znanej dziennikarki śledczej. No i także te starcia ideologiczne idą czasem po takiej zaskakującej linii, zdaje się do dziś.
1: No my czasami uważamy, że Polska jest bardzo spolaryzowana, bo jest w sumie. Jesteśmy bardzo podzieleni politycznie chyba coraz bardziej. Ta temperatura naszych dyskusji wewnętrznych rośnie, ale głębokość tego podziału na Malcie jest większa. Do tego stopnia, że kiedy po pracy ludzie idą napić się piwa, to bardzo często wybierają sobie klub należący do konkretnej partii politycznej. Tam jest podział na dwie główne partie polityczne. Od początku niepodległej Malty w zasadzie żadna inna partia nie miała żadnego znaczenia, nie dostawała się do parlamentu, jeżeli startowała sama. Są nacjonaliści, bardziej prawicowi, prounijni, podkreślający rolę praw człowieka i bliżsi Kościołowi katolickiemu. I są lejburzyści, Partia Pracy, która wobec Unii Europejskiej zawsze miała stosunek mocno ambiwalentny. To się trochę zmieniło, odkąd Malta przystąpiła do Unii, ale wcześniej lejburzyści byli przeciwko integracji. Partia Pracy, która tradycyjnie próbowała lawirować pomiędzy światem zachodu a blokiem wschodnim i też państwami arabskimi i która promowała bardziej postępowe, progresywne poglądy światopoglądowe i rozdzielenie państwa od kościoła. Natomiast rzeczywiście te podziały są bardzo widoczne do dziś. Nawet zabójstwo Dafne Caruany Galizji, czyli dziennikarki śledczej 8 lat temu, trochę miało efekt na Maltańczyków jak na nas Smoleńsk. To znaczy na początku doprowadziło do takiej pokazowej jedności, po czym nastąpił jeszcze głębszy rozłam na tych, dla których Dafne Caruana Galizja stała się jeszcze większym symbolem walki z niesprawiedliwością i właśnie ujawniania skandali i afer, a na tych, którzy uważają, że Dafne Caruana Galizja była stronniczką tych drugich przeciwko naszym, w związku z czym wojna o pomniki, na przykład o upamiętnienie do tej pory trwają, było takie, powstało takie spontaniczne miejsce upamiętnienia Dafne Caruany Galizji na jednym z ważniejszych pomników upamiętniających notabene wielkie oblężenie w stolicy Malty w Valletcie. I to do tej pory polega na tym, że zwolennicy i rodzina Dafne Caruany Galizji przynoszą tam plakaty, kwiaty, zwłaszcza w okolicy różnych rocznic, a jej przeciwnicy te plakaty zrywają i umieszczają swoje, w których oskarżają Dafne Caruany Galizję tam o nieprawidłowości podatkowe, o to, że była potajemną agentką partii nacjonalistycznej, politycznej, o to, że stosowała przemoc domową i tak dalej. W związku z czym to jest, jak się z boku patrzy, jest to dosyć niesmaczne. Natomiast no, my mamy własne doświadczenia z niesmacznym odnoszeniem się do różnego rodzaju tragedii z naszej najnowszej historii.

0: I w związku z czym pewnie gdzieś tam podskórnie jesteśmy w stanie wyczuć, o co tam chodzi.
1: No tak, ale pan pisze między innymi o tym, że 7 na 10 Maltańczyków przez całe życie głosuje na jedną partię. Co więcej, deklaruje, że będzie dalej na nią głosowało, nawet jeżeli postępowałaby wbrew ich interesom. To jest zaskakujące, ale także bardzo nieintuicyjne są takie elementy tej współczesnej debaty publicznej na Malcie, jak fakt, że z jednej strony to jest kraj konserwatywny, bardzo związany, jak wspomnieliśmy, z Kościołem katolickim, ale z drugiej strony z bardzo progresywnym podejściem do swobód osób homoseksualnych. Czy to się nie wyklucza?
0: No właśnie to jest bardzo ciekawe i mnie to też na początku uderzyło, kiedy zacząłem pracować właśnie nad sceną polityczną Malty, że spodziewałem się podejścia do zmian światopoglądowych podobnego jak w Polsce. To znaczy, że część bardziej liberalna społeczeństwa żąda zmian szybszych, a politycy są ostrożniejsi, bo pamiętają o tym, że jednak jest to kraj mocno konserwatywny z dużym wpływem hierarchii kościelnej. A odkryłem tam kompletnie inną sytuację, polegającą na tym, że to politycy są machiną napędzającą, silnikiem napędzającą zmiany światopoglądowe. Politycy partii rządzącej, którą obecnie od kilkunastu już lat jest właśnie Partia Pracy, czyli ta bardziej lewicowa, bardziej progresywna. I ona wykorzystuje fakt tego właśnie głębokiego zakorzenienia partyjnego wielu Maltańczyków, polegającego na tym, że często poglądy się dziedziczy polityczne, że głosuje się przez całe życie na tych samych i że nawet jeżeli partia polityczna działa wbrew mojemu interesowi, no to najwyżej po prostu nie pójdę na wybory, natomiast raczej nie zagłosuję na jej przeciwników politycznych, co sprawia, że elektoraty są bardzo lojalne i że te przepływy pomiędzy partiami są bardzo niewielkie, przez co Partia Pracy, forsując przed kolejnymi wyborami kolejne propozycje zmian światopoglądowych, a one dotyczyły legalizacji rozwodów, które na Malcie zalegalizowano w zasadzie jako w jednym z ostatnich krajów świata, dotyczące praw i uprawnień osób homoseksualnych, dotyczące pozycji kobiet i równouprawnienia kobiet, dotyczące teraz, w tym roku mieliśmy wybory parlamentarne, w których z kolei kwestia legalizacji eutanazji była grana, marihuana, wcześniej czy później też legalizacja aborcji. Prawo maltańskie jest bardzo restrykcyjne, bardziej restrykcyjne jeszcze niż polskie. Prawdopodobnie również być może przed kolejną kampanią wyborczą za 4 lata pojawi się kwestia aborcji. I jak to działa? Działa to w ten sposób, że Partia Pracy rzuca temat, no zalegalizujmy eutanazję. Wyborcy Partii Pracy, nawet jeżeli im się to nie podoba, i tak na tę Partię Pracy zagłosują, bo są lojalni. A w Partii Nacjonalistycznej wywołuje to ferment, dlatego że część jest za, bo jest w tej partii również pewne takie skrzydło bardziej postępowe. Część jest przeciw siłą rzeczy. Wywołuje to więc podziały wewnętrzne w największej partii opozycyjnej. I przez to, co więcej, Partia Pracy w ten sposób narzuca tematy. A często w kampanii wygrywa ten, kto jest w stanie przeforsować, zaproponować, narzucić temat do debaty publicznej. No i w ten sposób już parę wyborów Partia Pracy wygrała. Niezależnie od wszystkich kryzysów, które przeszła po drodze, niezależnie od tego, że przecież jej kierownictwo było zamieszane chociażby w zamordowanie Dafne Caruany Galizia. Nie wprost, natomiast osoba, która jest sądzona obecnie za prawdopodobne zamówienie jej zamordowania, no to była osoba bardzo głęboko umocowana w strukturach Partii Pracy.
1: Bardzo ważną wartością dla Maltańczyków, także w kontekście polityki międzynarodowej, jest neutralność. Jak to pogodzić, chociażby z przynależnością do Unii Europejskiej?
0: To wywoływało rzeczywiście przez lata bardzo duże emocje. Generalnie rzecz biorąc, Partia Pracy, znów tutaj będę się odwoływał do tego podziału politycznego, Partia Pracy, która była najważniejszą partią na Malcie w latach 70. i 80., kiedy kształtowała się formuła maltańskiej niepodległości, to była partia, która uważała, że Malta nie powinna się wiązać z żadnym z bloków głównych, które wtedy dominowały na świecie, czyli blokiem wschodnim i blokiem zachodnim, dlatego że straci swoją tożsamość, ryzykuje utratą tożsamości. Dom Mintoff, lider Partii Pracy ówczesny, uważał, że kluczem do tego, żeby Malta zachowała swoją odrębność, jest granie ze wszystkimi. W związku z czym Dom Mintoff jeździł i do Moskwy, i w Warszawie w czasach PRL-u był pierwszym przywódcą spoza bloku wschodniego, który odwiedził Chińską Republikę Ludową, utrzymywał bliskie kontakty z Muammarem al-Kaddafim, przywódcą Libii ówczesnym, ale też miał dobre relacje i z brytyjskim establishmentem i czasami potrafił zagrozić nawet zaproszeniem amerykańskich wojsk, chociaż wydawało się to kompletnie od czapy, biorąc pod uwagę jego ogólne podejście do świata. Do tego stopnia, że udało mu się przeforsować, i to był jeden z jego większych sukcesów,

0: słów zapisanie zasady neutralności w maltańskiej konstytucji. Ta zasada neutralności jest tam do dzisiaj i wychodząc od tej zasady neutralności, od przywiązania do zasady neutralności, Partia Pracy właśnie była przeciwna akcesji do Unii Europejskiej. Nacjonaliści byli za, z kolei dlatego, że uważali, że tożsamość Malty jako kraju katolickiego i chrześcijańskiego jest głęboko europejska. Oni bazowali właśnie na hasłach związanych z religią, uważali i zresztą wielu Maltańczyków uważa siebie za pierwszych chrześcijan, czyli za pierwszych prawdziwych Europejczyków, wychodząc z założenia, że skoro Maltę ochrzcił święty Paweł, no to Rzym, Armenia, Gruzja, wszystkie kolejne państwa chrześcijańskie były dopiero później, a Malta była tym pierwszym państwem chrześcijańskim. Wychodząc z tego założenia, partia nacjonalistyczna była przywiązana do idei integracji europejskiej. W latach 90. w zależności od tego, kto dochodził do władzy, to albo składał wniosek akcesyjny, albo go wycofywał. Taka przepychanka trwała w zasadzie przez całe lata 90. Trochę tę część elektoratu obawiającą się, że przystąpienie do Unii Europejskiej będzie oznaczało porzucenie czy złamanie zasady neutralności, przekonało przystąpienie Austrii w 95. roku. Austria do dzisiaj jest państwem neutralnym, nie jest członkiem NATO, ale jest członkiem Unii Europejskiej. Maltańczyków trochę to przekonało, że można być członkiem Unii Europejskiej i zachować neutralność. No i generalnie rzeczywiście do tej pory Malta jest państwem pozablokowym w sensie wojskowym, nie jest członkiem NATO, jest członkiem Unii Europejskiej, natomiast gdzieś tam w polityce maltańskiej, w dyskusjach przewija się to przywiązanie do neutralności, chociażby jeśli chodzi o podejście do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na Malcie łatwiej usłyszeć, że taki symetryzm wobec właśnie stosunku do Rosji, do Ukrainy, że trzeba było się zgodzić na koncesje wobec Rosji, zastrzec, że Ukraina nie przystąpi do NATO. Czyli gdzieś te echa przywiązania do neutralności, one do tej pory funkcjonują. Co więcej, korzenie neutralności można też znaleźć jeszcze w czasach zakonu joannitów, dlatego że założeniem przekazania Malty w ręce zakonu joannitów było to, że oni nie będą ingerować w konflikty na kontynencie europejskim, czyli pierwszą epoką neutralną był właśnie okres rządów zakonnych.
1: Jeśli mówimy o tożsamości, to musimy wspomnieć o języku. To jest język niezwykły, o korzeniach semickich, ale oczywiście z licznymi wpływami języka włoskiego, no także w czasach nam bliższych angielskiego. Polskich turystów odwiedzających Maltę może ucieszyć obecność litery Z z kropką, która nam się wydaje taka bliska, swojska. Ale pan w tej książce zamieszcza też relacje z rozmów między innymi z nauczycielami, także z literatami, którzy są zaniepokojeni tym, że ten język może zniknąć.
0: Malta jest dwujęzyczna funkcjonalnie, to znaczy ludzie mówią tam i po maltańsku i po angielsku i zasadniczo ja się nie spotkałem nikogo, kto by przynajmniej nie potrafił się dogadać po angielsku. Natomiast biorąc pod uwagę turystów, na których Malta bardzo mocno stawia i zresztą ta inwazja turystów, ona też wywołuje duże dyskusje polityczne, czy aby na pewno Malta jest na tyle duża, żeby pomieścić już 4 miliony ludzi, którzy tam rocznie przybywają. Zeszły rok to właśnie rekord, po raz pierwszy osiągnięto 4 miliony ludzi i oficjalne strategie mówią o 4,5 miliona docelowo w latach 30. Natomiast no, na Malcie mieszka kilkaset tysięcy, 600 tysięcy osób, w związku z czym 4,5 miliony ludzi na 600 tysięcy osób to już jest dużo. Ci ludzie oczywiście nie posługują się, turyści nie posługują się maltańskim, no bo skąd mieliby go znać? Posługują się angielskim, w związku z czym menu w restauracjach, szyldy na ulicach bardzo często są wyłącznie w języku angielskim, bo tak jest po prostu taniej, bo Maltańczyk i tak po angielsku rozumie, takie jest założenie. Co więcej, Maltańczycy w ostatnich latach, zwłaszcza za kadencji Partii Pracy, mocno otworzyli się na imigrację. I to na taką imigrację bardzo kontraktową. To znaczy założenie jest takie, że przyjeżdżają pracownicy kontraktowi, pracują parę lat i wracają do siebie nie ściągając rodzin. Czyli ludzie, którzy tam przyjeżdżają, posługują się oczywiście językiem angielskim, nie uczą się maltańskiego, bo nie widzą takiej potrzeby. Na miejscu dogadają się po angielsku, a nauka języka, który nigdzie indziej im się nie przyda i który nie będzie językiem też związanym z ich życiem do śmierci, tylko na te parę lat kontraktu jest bezcelowa. W związku z czym ci ludzie też przyczyniają się do wypychania języka maltańskiego z przestrzeni publicznej. Do tego stopnia, że na przykład duża część opiekunek w przedszkolach to są imigrantki, które rozmawiają z dziećmi po angielsku. Efekt jest taki, że dzieci wracają do domów i przechodzą na angielski. Mówią między sobą po angielsku. Ja też parę razy słyszałem, byłem świadkiem, jak rodzice z dziećmi, rodzice między sobą mówią po maltańsku, a rodzeństwo mówi między sobą po angielsku, bo taki język wynoszą z przedszkola. Uniwersytet Maltański posługuje się generalnie językiem angielskim, o ile nie są to studia związane z kulturą

0: albo historią, albo językiem Malty. Więc rzeczywiście jest taka obawa dosyć silna, że w pewnym momencie ten język może zniknąć, bo przestanie być potrzebny. Ja rozmawiałem między innymi z Trevorem Zarą, który jest najpoczytniejszym maltańskojęzycznym pisarzem, piszącym zarówno książki dla dzieci, jak i dla dorosłych, no ale pryncypialnie maltańskojęzycznym. I on powiedział, że dostrzega taki czarny scenariusz, w którym w ciągu 50 lat język maltański zostanie zepchnięty kompletnie do skansenu albo wręcz zaniknie. I zresztą jedno z jego opowiadań najnowszych mówi o historii wyspy, w której właśnie to się stało. Więc jest to obawa wyrażana gdzieś tam przez Maltańczyków, którzy ze swojego języka, i byłby to poniekąd paradoks, bo język maltański wywodzi się właśnie z arabskich kolonistów sprzed ponad 1000 lat, przetrwał zmianę wielką, która polegała na wyparciu Arabów i najpierw przez Normanów, później Malta przechodziła z rąk do rąk, trafiając ostatecznie w ręce zakonu Joannitów, później kolonizacja krótka francuska, dłuższa brytyjska. Język maltański działał, funkcjonował i się rozwijał. Był kodyfikowany, zaopatrywał się w normy gramatyczne, w słowniki, a tu się okazuje, że miałby zaniknąć w warunkach, w których Malta jest niepodległa, jest rządzona przez samych Maltańczyków. To nie jest tak, że język maltański ma takie problemy jak na przykład język białoruski na Białorusi albo irlandzki w Irlandii, bo mimo wszystko większość ludzi posługuje się maltańskim na co dzień, ale z roku na rok tam są przeprowadzone takie badania stanu społeczeństwa co roku, finansowane przez rząd, robione przez miejscowych socjologów. No i z roku na rok spada liczba ludzi, którzy posługują się w życiu codziennym wyłącznie językiem maltańskim, kosztem ludzi, którzy posługują się oboma językami na równi i tymi, którzy posługują się wyłącznie angielskim. To jest proces powolny, ale dosyć wyraźny, jeśli chodzi o tendencje.
1: Jest taka gorzka refleksja w pana książce, nie tylko na temat języka, ale też tego paradoksu, że z jednej strony Maltańczycy są przywiązani do swojej odrębności, lubią ją podkreślać, między innymi właśnie podkreślając tę swoją neutralność, ale z drugiej strony zdają się nie zawsze dbać o swoje dziedzictwo kulturowe. Pan podaje także przykład zabytków, które nie zawsze są zadbane tak, jak powinny być.
0: No o te główne zabytki Maltańczycy dbają, to znaczy rzeczywiście są wprowadzane limity, jeśli chodzi o odwiedziny konkretnych miejsc, szczególnie narażonych, szczególnie wrażliwych na nadmiar turystów. Ostatnio takie limity wprowadzono chociażby, jeśli chodzi o odwiedziny wysepki Comino, bardzo popularnej, bo tam się mieści Błękitna Laguna, czyli jeden z takich największych hitów turystycznych Malty. Teraz już podzielono dobę na takie sloty, mówiąc brzydko, o ile dobrze pamiętam, są 3 sloty na dobę, po 3000 osób odwiedzających w każdym. To jest łatwe dosyć do zarezerwowania, no ale sprawiło już, że kilkukrotnie zmniejszyła się liczba odwiedzających Comino. Najstarsze świątynie też są raczej dobrze chronione, ale duża część zabytków już chroniona, takich powiedzmy z drugiego szeregu już chroniona nie jest. Takim przykładem, który mnie uderzył, szczerze mówiąc, zaszokował, to jest jedna z mniejszych świątyń megalitycznych, mających kilka tysięcy lat, która stoi w samym środku kompleksu hotelowego, pomiędzy basenem, barem, a wielkim hotelem na kilkaset pokojów. Chroniona w zasadzie tylko przez tabliczkę, żeby tam specjalnie nie łazić pomiędzy dolmenami. I przez senną ochronę, jak to w hotelu, która gdzieś tam pewnie się przygląda z oddali. I rzeczywiście Maltańczycy, ci, którzy się sprzeciwiają tej strategii zwiększania liczby turystów aż do granicy bólu, postrzegają to też jako zagrożenie. To znaczy, że te kolejne miliony odwiedzających wpływają na erozję, wpływają na problemy z infrastrukturą, na wąskie gardła, na korki, na zużycie wody, na tłumy na plażach w końcu. Malta nie jest wyspą, którą powinniśmy odwiedzić, jeżeli liczymy wyłącznie na zaleganie na plażach. Są miejsca w basenie Morza Śródziemnego z o wiele lepszymi plażami, piaszczystymi, większymi, szerszymi, nie aż tak zatłoczonymi. Na Malcie takich plaż z prawdziwego zdarzenia jest raptem kilka. Z prawdziwego zdarzenia mam na myśli właśnie z piaskiem, a nie będącymi po prostu schodkami po skalę do morza. Oczywiście są i miłośnicy takich kąpieli, no ale jeśli ktoś chce poleżeć na plaży w spokoju, to Maltę nie polecam. I im więcej ludzi będzie właśnie w ten sposób korzystało z wyjazdów na Maltę, no to siłą rzeczy będzie coraz tłoczniej. I to też wpływa oczywiście na utrzymanie tego dziedzictwa kulturalnego, materialnego w takim stanie, no możliwie nietkniętym, to złe słowo już kompletnie,

0: natomiast w bezpiecznym stanie, w ten sposób powiedzmy.
1: Skoro mowa o plażach, to czym jest szemowanie?
0: Szemowanie jest moją propozycją zapożyczenia z języka maltańskiego do języka polskiego, ponieważ w polszczyźnie nie mamy ani jednego słowa pochodzącego, które byśmy zaczerpnęli z maltańskiego. No, trudno, żeby było inaczej. A pochodzi ono od słowa maltańskiego oznaczającego takie odpoczywanie na plaży, nie po to, żeby się opalać, nie po to, żeby pływać, tylko po to, żeby korzystać z ciepła dla czystej przyjemności leżenia w słonecznej pogodzie, czy nawet gdzieś tam w cieniu. I pomyślałem sobie, że jeżeli mamy coś zapożyczyć, to być może szemowanie byłoby dobrym pomysłem.
1: Jest jeszcze jeden temat, który chciałabym z panem poruszyć, bo sporo powiedzieliśmy o tych związkach Malty z Europą, o tych europejskich korzeniach chrześcijańskich, ale muszę zapytać też o Afrykę. Pada w pana książce taka diagnoza, że Malta jest do Afryki odwrócona plecami, a z drugiej strony przecież te wpływy arabskie, także bliskość do wybrzeży Libii. Czy rzeczywiście jest tak, że Maltańczycy odrzucają jakiekolwiek związki właśnie z tym południem? I czy to się może kiedyś zmienić?
0: W dużej mierze odrzucają, przede wszystkim ze względów historycznych. To znaczy rzeczywiście język maltański jako język semicki przyszedł nawet nie z Afryki w zasadzie, dlatego że inwazja arabska przyszła z Sycylii, czyli z północy. Paradoksalnie. W związku z czym język maltański wywodzi się z sycylijskiej odmiany języka arabskiego, mówiąc w dużym uproszczeniu. No ale siłą rzeczy oczywiście centrum ówczesnego imperium arabskiego, jeśli można tak powiedzieć, bo ono oczywiście było podzielone na różne władztwa, no ale serce tego imperium biło oczywiście na Bliskim Wschodzie, czyli jednak na południu, a nie na północy. Ale później po chrystianizacji czy rechrystianizacji, niezależnie od tego, że język arabski się ostał, no to jednak reszta wpływów kulturowych została generalnie przez chrześcijan wyparta. I to dziedzictwo maltańskie chrześcijańskie, nawiązania do świętego Pawła, czyli do nawrócenia Malty jeszcze głęboko przed nawet powstaniem islamu, a potem cała historia rywalizacji regionalnej z Turkami i z ich arabskimi sojusznikami, arabskimi berberyjskimi sojusznikami, sprawiła, że w oczach przeciętnego Maltańczyka i to jest bardzo głęboko zakorzenione w świadomości, w tożsamości maltańskiej. Afrykanie to wrogowie. To są ci, którzy nas najeżdżali, którzy polowali na nas i sprzedawali nas na targach niewolników, przed którymi się broniliśmy. W związku z czym siłą rzeczy czarno-białe postrzeganie afrykańskich sąsiadów, ono jest rzeczywiście częścią maltańskiej tożsamości. Próbował to odwracać Dom Mintow jako lider Partii Pracy w latach 70. i 80. Właśnie poprzez swoją przyjaźń najpierw z Nasserem, liderem rewolucji egipskiej, później z Al-Kaddafim, liderem z kolei rewolucji libijskiej. Kaddafi był jednym z bliższych sojuszników Mintofa i pod wpływem tych związków z Libią Mintof próbował wprowadzić język arabski jako obowiązkowy język do nauki w szkołach. Nic z tego kompletnie nie wyszło, bo po pierwsze Maltańczycy ze względów historycznych arabskiego uczyć się nie chcieli, więc tak jak my się nie chcieliśmy uczyć języka rosyjskiego za PRL-u, który też był wprowadzony w sposób ze względów politycznych, a nie z innych względów. Co więcej, Libijczycy wysłali swoich nauczycieli języka arabskiego, którzy nie mieli kompletnie żadnego przygotowania pedagogicznego, tylko byli po prostu wolontariuszami chcącymi rozprzestrzeniać ideały rewolucji Al-Kaddafiego na Malcie, w związku z czym arabski był przedmiotem raczej wyśmiewanym i pogardzanym przez maltańskich uczniów i mało kto w zasadzie mówi po arabsku. Ci, co mówią po arabsku, czy rozumieją język arabski, to raczej przez pryzmat bliskości języka maltańskiego z pewnymi dialektami języka arabskiego, zwłaszcza tymi używanymi w Libii i w Tunezji. No ale to w zasadzie tyle. Więc te wpływy afrykańskie, one się pojawiły trochę na większą skalę ze względu na migrantów przyjeżdżających na Maltę, chociaż rząd maltański raczej stawia na migrantów z niemuzułmańskich, to znaczy stara się promować przyjazdy na Maltę w Indiach, na Filipinach, raczej nie w krajach arabskich, no ale oczywiście siłą rzeczy tam pojawiają się też migranci z państw afrykańskich. Różne jest do nich podejście, jeśli chodzi o rdzenną ludność maltańską. Zdarzały się przypadki zbrodni popełnianych na tle właśnie ksenofobicznym, z taką najgłośniejszą zbrodnią, która miała miejsce kilka lat temu, a wyglądała w ten sposób, że jeden z migrantów został dla zabawy zastrzelony na ulicy, kiedy wracał sobie do miejsca, w którym mieszkał, przez dwóch żołnierzy maltańskich sił zbrojnych przejeżdżających obok. Ta zbrodnia wstrząsała Maltańczykami, została potępiona dosyć gremialnie i przez elity polityczne, i przez hierarchów kościelnych, do tego stopnia, że nawet w głównym kościele

0: na Gozo, czyli na drugiej najważniejszej wyspie państwa maltańskiego, na jednym z witraży pojawił się wizerunek tego zamordowanego Iwroijczyka, mieszkańca Wybrzeża Kości Słoniowej. No ale proces trwa do dziś się nie zakończył. Ci ludzie w zasadzie kary nie ponieśli, zostali zawieszeni w wojsku i to tyle. I odpowiadają z wolnej stopy już od wielu lat, czekają na wyrok.
1: I to jest właśnie to mroczne oblicze Malty. Problemy z migracją, problemy z wymiarem sprawiedliwości, który działa bardzo wolno. Ale z drugiej strony zdaje się, że to jedna z aktywistek społecznych czy prawniczek zajmujących się właśnie prawami migrantów mówi w pana książce, że tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. Malta jest na tyle mała, że może dziać się u nas cokolwiek i właściwie bardzo łatwo można to przykryć. Więc chciałam zakończyć tym pytaniem, czy ta odrębność, ten mały rozmiar Malty to jest jej błogosławieństwo czy przekleństwo?
0: Ma to swoje plusy i minusy oczywiście. Do minusów należy to, że przez to, że wszyscy wszystkich znają, to te powiązania nieformalne czasami dominują nad formalnymi. To znaczy politycy wchodzą w różnego rodzaju nieczyste układy z biznesem albo ze świadkiem, takim półświadkiem operującym na granicy biznesu i przestępczości łatwiej, bo to są ich sąsiedzi, ich wyborcy, ich znajomi z kościoła, z knajpy czy z klubu bocci, czyli takich buli maltańskich. Siłą rzeczy to jest po prostu łatwiejsze, znaczy taka nieformalna struktura społeczna łatwiej się tworzy w państwie mniejszym. To samo zresztą dotyczy, nie wiem, gdybyśmy to przenieśli na warunki polskie, no to często różnego rodzaju nieformalne układy w samorządach powstają łatwiej i szybciej niż w centrum, niż na skalę ogólnokrajową. No bo w samorządzie wszyscy wszystkich znają. Znaczy, jeżeli ktoś jest burmistrzem, to zna wszystkich prezesów większych firm w okolicy i przez to łatwiej mu się zgodzić na jakieś deale, niekoniecznie najczystsze z tymi liderami gospodarczymi. To samo dotyczy Malty, tylko Malta jest po prostu oddzielnym państwem. I czasem dało się również w Brukseli usłyszeć takie głosy, że jeżeli ktoś przyjeżdża do pracy w strukturach europejskich, to często jest jakimś znajomym królika. Ale ja cytuję rzeczywiście aktywistkę, która mówi, że u nas jest łatwiej, bo nikt o to nie dba, bo nie jesteśmy Polską, w której tam problemy z praworządnością natychmiast trafiają na pierwsze strony gazet. Ja się nie do końca z tym zgodzę, szczerze mówiąc, dlatego że kiedy na Malcie wybuchały skandale, to one też kosztowały później maltańskie władze sporo. Znaczy były zauważane przez Brukselę. W ten sposób stanowisko stracił jeden z maltańskich komisarzy, czyli członków Komisji Europejskiej po aferze korupcyjnej, która wybuchła wokół jego asystenta. Kiedy zamordowano Dafna Caruana Galicję, również instytucje unijne, nie tylko Unii Europejskiej, ale też Rada Europy zainteresowały się sytuacją, powstawały raporty. Dokładnie na tej samej zasadzie, jak powstawały raporty w sprawie rządu Viktora Orbana na Węgrzech. Zresztą zabójstwo Dafne Caruany Galicji, o której opowiadaliśmy wcześniej, ono też wywołało reakcję na skalę całej Unii Europejskiej i rykoszetem doprowadziło też do zmian prawnych w Polsce, dlatego że dyrektywa antyslapowa, czyli dyrektywa unijna wymierzona w pozwy mające za zadanie zatykanie ust dziennikarzom, została napisana pod wpływem właśnie zabójstwa Dafne Caruany Galicji i właśnie rozmawiamy w sierpniu, w czerwcu została podpisana ostatecznie przez prezydenta Nawrockiego po tym, jak została przeforsowana przez polski parlament. W związku z czym fakt, że Malta stała się członkiem Unii Europejskiej, sprawia, że głośne sprawy, które wydawałoby się dotyczą małej społeczności na granicach Europy, mogą w pewnym aspekcie wpływać na życie kilkuset milionów obywateli Unii Europejskiej. W związku z czym ja oczywiście cytuję różne głosy w swojej książce, nie do końca się z każdym z nich zgadzam.
1: A tych głosów jest wiele i tych oblicz Malty w książce Malta, Święci i Diabły jest naprawdę całe mnóstwo. Polecam Państwu lekturę tej książki, której autor, dziennikarz Michał Potocki, gościł dziś w Dwójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie. Premiera książki już dzisiaj.
1: Zgadza się. A jeśli chcieliby Państwo tę książkę przeczytać, proszę mnie o tym poinformować mailowo monika.zając@polskieradio.pl.
0: Do usłyszenia.
2: Połączenie międzynarodowe.
1: I jeszcze jeden temat mamy dziś dla Państwa. Jego prace, będące cennym dokumentem życia powojennych polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, przez kilkadziesiąt lat pozostawały ukryte w szufladzie. Dopiero kilka lat temu udostępniono je publiczności.

0: polskiej. W Instytucie Fotografii Ford w Warszawie można oglądać po raz pierwszy w Polsce wystawę zdjęć Czesława Siegiedy Polska Britannica. Ekspozycję wraz z Mają Czechowicz, reprezentującą Instytut, obejrzała Katarzyna Fitzwilliams.
1: Kiedy zapytałam o najbardziej emblematyczne dla całej twórczości Siegiedy zdjęcia, Maja Czechowicz wskazała na te z księdzem.

0: do takiego świata polskiej społeczności związanej z religią, ponieważ ojczym Czesława Siegiedy był kierowcą księdza Kaczorowskiego i był to właśnie sposób, dzięki któremu Czesław Siegieda mógł dostawać się na różne wydarzenia, które są często zamknięte. Pogrzeby, msze, różne obrzędy religijne, na których powstała część z fotografii, które prezentujemy na wystawie. Bohaterami zdjęć Czesława Siegiedy są jego przyjaciele, jego rodzina. Jest to polska społeczność, w której dorastał i fotografował ją od nastoletnich lat, kiedy tylko zaczął interesować się fotografią. Są to Polacy, którzy częściowo razem z armią generała Andersa lub na inne sposoby dotarli do Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Jest to społeczność, która rozwijała się w centralnej Anglii, z dala od jakiegoś szumu i blichtru większych miast. Są to ludzie, którzy prowadzili spokojne życie, bardzo skupione wokół zachowywania polskiej tożsamości. Ważnym aspektem są tutaj festyny, które są dokumentowane na wielu zdjęciach. Mamy fotografie ludzi, którzy bawią się, tańczą, rozmawiają. Czesław Siegieda dokumentował też swoje życie rodzinne, więc na wielu fotografiach pojawiają się jego bliscy w domu podczas zabawy, jego młodsze rodzeństwo. Są tutaj obiady niedzielne w domu państwa Siegiedów. To jest zdjęcie, na którym widzimy harcerza. Jest to wykonane podczas zjazdu harcerskiego. Tak jak wspomniałam wcześniej o festynach, to tutaj były różne takie okoliczności, w których ludzie się po prostu zjeżdżali. Byli razem, śpiewali polskie piosenki, słuchali polskiej muzyki, tańczyli. No i też zawsze przewijał się gdzieś tam ten element religijny, tak jak na tym zdjęciu, gdzie mamy spowiedź polową. Zachowanie tej polskości było dla nich też taką linią życia trochę, był tak wysoki priorytet, żeby ich dzieci także mówiły po polsku, żeby ta tradycja i kultura nie umarła, żeby zachować ten sposób powiązanie z ojczyzną, która była tak daleka i do której niektórzy po prostu nie mogli też już wrócić.
1: Ale zachowanie polskości było też ważne dla samego Czesława Siegiedy.
0: Funkcjonował on trochę tak dwojako w swoim życiu, ponieważ w domu był polskim Czesławem, który rozmawiał po polsku, który uczęszczał do polskiej szkoły weekendowej, jadł polskie dania, ale na zewnątrz funkcjonował bardziej jako Anglik. Przyjął swoje imię z bierzmowania, czyli Jan.
1: Ponieważ trudno było wypowiedzieć Anglikom Czesław.
0: Tak, mówił po angielsku, a kiedy funkcjonował w tej przestrzeni publicznej raz z swoją rodziną, często był tłumaczem, takim łącznikiem dwóch światów.
1: A jego aparat analogowy i czarno-białe zdjęcia były nośnikiem świata, o którym niewielu w Wielkiej Brytanii miało pojęcie.
0: Aparat jest tutaj takim naprawdę cichym obserwatorem. Jest on bardzo blisko do fotografowanych osób. Mam wrażenie, że jest to sobie pośrodku tych tańców. Siedzi zaraz przy stole, spogląda na nich z korytarza. Czasami nawet bohaterowie fotografii patrzą się prosto w obiektyw, co nie ujmuje zdjęciom, ale nawet dodaje takiego poczucia intymności. Zdjęcia nie są pozowane. Są bardzo żywe, ci ludzie są złapani tacy, jakimi byli w tym momencie. W tych zdjęciach bije od nich dużo ciepła, od niektórych nawet trochę humoru, ale tło tej historii, to czego nie widzimy na zdjęciach, to jest właśnie ten smutek związany z emigracją, z utratą swojej ojczyzny i z takim doświadczeniem wojny. I był to właśnie powód, dla którego zdjęcia zostały ukryte, ponieważ po pierwszej prezentacji swoich zdjęć Czesław spotkał się z takim wrażliwym odbiorem ze strony ludzi, którzy byli fotografowani, którzy byli ukazani na tych zdjęciach. Odpowiedzieli na nie z lekką dozą nieufności lub może lęku, ponieważ były to osoby, które starały się nie wyróżniać w angielskim społeczeństwie, raczej żyć w ukryciu, nie zwracać na siebie uwagi. Był to po prostu trudny okres, do którego ludzie, których fotografował Czesław Siegieda, próbowali nie wracać. Ułożyli sobie swoje życie na nowo i ciężko im było wracać do tych trudnych wspomnień.
1: Zdjęcia więc przez 40 lat przeleżały schowane w szufladzie.
0: Takim chyba pierwotnym impulsem była śmierć jego matki w 2016 roku. Powrócił do tych zdjęć może z jakiegoś poczucia takiej nostalgii i chęci powrotu do tamtych czasów. I 2 lata później zaczął opublikować je w internecie. I tym sposobem zdobył uwagę fotografa dosyć znanego, Martina Parra, który się tymi zdjęciami zachwycił i pomógł mu w publikacji książki i tego projektu właśnie w postaci książki Polska Brytanika. Książka ta zyskała uwagę na przykład takich magazynów jak The Guardian. No i spowodowała także, że jesteśmy teraz na tej wystawie.
2: Wystawę zdjęć Czesława Siegiedy Polska Brytanika można oglądać w Instytucie Fotografii Ford do 6 września. A rozmowę o ekspozycji przygotowała Katarzyna Fitzwilliams. I to już wszystko. W tym paśmie usłyszymy się ponownie za 2 tygodnie, a wszystkie odcinki połączenia międzynarodowego odnajdą Państwo na platformie podcastowej Polskiego Radia. Ja już się żegnam. Do usłyszenia. Monika Zając.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Coś się tu zmieniło. Wiatr dął silniej, zmącił wodę w sadzawce, porozganiał motyle i ptaki, a za to napędził więcej obłoków, które raz po raz przyćmiewały blask słońca. A jak tu nudno, szepnął i zawrócił do szosy. Wsiadł do swego powozu i przymknąwszy oczy, nasycał się jego lekkim kołysaniem. Zdawało mu się, że jak ptak siedzi na gałęzi, którą wiatr chwieje w prawo i w lewo, do góry i na dół, a potem nagle roześmiał się, przypomniawszy sobie, że to lekkie kołysanie kosztuje go około 1000 rubli. Głupiec jestem, głupiec, powtarzał. Po co ja się pnę między ludzi, którzy albo nie rozumieją moich ofiar, albo śmieją się z niezgrabnych wysiłków? Na co mi ten powóz? Czy nie mógłbym jeździć dorożką albo tym oto trajkoczącym omnibusem z płóciennymi firankami? Stanąwszy przed domem, przypomniał sobie obietnicę daną pannie Izabeli co do owacji dla Rossiego. Naturalnie, że będzie miał owację. Ba, jeszcze jakie? Jutro przedstawienie. Nad wieczór posłał służącego do sklepu po Obermana. Siwy inkasent przybiegł natychmiast z trwogą, pytając się w duszy, czy Wokulski nie rozmyślił się i nie każe mu zwrócić zgubionych pieniędzy. Ale Wokulski przywitał go bardzo łaskawie i nawet zabrał do swego gabinetu, gdzie z pół godziny rozmawiali. O czym? Pytanie, o czym Wokulski mógł rozmawiać z Obermanem, bardzo zaciekawiało lokaja. Już ci o zgubionych pieniądzach. Troskliwy sługa przykładał kolejno ucho i oko do dziurki od klucza. Dużo widział, dużo słyszał, ale nic nie mógł zrozumieć. Widział, że Wokulski daje Obermanowi całą paczkę 5 rublówek i słyszał takie oto wyrazy. W Teatrze Wielkim, na balkonie i paradyzie, woźnemu wieniec, bukiet przez orkiestrę. Co ta besztyja, stary? Już zaczyna handlować biletami do teatru, czy co? Usłyszawszy w gabinecie szmer ukłonów, służący uciekł do przedpokoju, aby tam przyłapać Obermana. Gdy zaś inkasen wyszedł, odezwał się. Cóż, skończyło się z pieniędzmi? Dużo ja tu śliny żepszył, ażeby stary pofolgował panu Obermanowi. I nareszcie wymogłem na nim, że mi powiedział, że zobaczymy, zrobi się, co się da. No i widzę, pan Oberman dobił dziś targu. Cóż, stary w dobrym humorze?
3: Jak zwykle, odparł inkasent.
2: Aleście się nagadali z nim. Musi się o czymś więcej niż o pieniądzach, może i o teatrze, bo stary pasjami lubi teatr.
3: Ale Oberman spojrzał na niego wilczym okiem i wyszedł milcząc. Służący w pierwszej chwili otworzył usta ze zdumienia, lecz ochłonąwszy, pogroził za nim pięścią.
2: Poczekaj, mruknął, zapłaczę ja ci. Wielki pan, patrzcie go, ukradł 400 rubli i już nie chce gadać z człowiekiem.
3: Dla pana Ignacego Rzeckiego znowu nadeszła epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami jak magnat bawił się w wyścigi i pojedynki, ten sam Wokulski nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. I jeszcze, żeby choć polskich, ale włoskich. On, który nie rozumiał po włosku ani wyrazu. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie tylko samego pana Ignacego. Raz na przykład stary Szlangbaum, oczywiście w jakiejś ważnej sprawie, przez pół dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie, Wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu, kazawszy pierwej odnieść aktorowi Rossiemu duży wazon z saskiej porcelany.

0: pobiegł do mieszkania. Wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do Bardeta po kwiaty. Stary Żyd, a żeby go dopędzić, krzywiąc się, wziął dorożkę, ale ponieważ ofiarowywał dorożkarzowi złoty i groszy 8 za kurs zamiast 40 groszy, więc nim dobili targu za złoty i groszy 8 i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. A gdzie on pojechał, nie wie pan? Zapytał szlangbał ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. Czy ja wiem? Podobno do teatru. Odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć szlangbaumowi. Żyd, któremu to właśnie przyszło na myśl, cofnął się czym prędzej z oranżerii i jak kamień wyrzucony z procy wpadł w dorożkę. Ale woźnica, porozumiawszy się już widać z krwiożerczymi ogrodnikami, oświadczył, iż za żadne w świecie skarby nie pojedzie dalej, chyba że kupiec da mu 40 groszy za kurs i jeszcze zwróci 2 grosze urwane przy pierwszym kursie. Szlangbaum poczuł słabość koło serca i w pierwszej chwili chciał albo wysiąść, albo zawołać policji. Przypomniawszy sobie jednak, jaka teraz w świecie chrześcijańskim panuje złość i niesprawiedliwość i zajadłość na Żydów, zgodził się na wszystkie warunki bezwstydnego dorożkarza i jęcząc pojechał do teatru. Tu naprzód nie miał z kim gadać, potem nie chciano z nim gadać, a nareszcie dowiedział się, że pan Wokulski był dopiero co, ale że w tej chwili pojechał w Aleje Ujazdowskie. Słychać nawet turkot jego powozu w bramie. Szlangbaumowi opadły ręce. Piechotą wrócił do sklepu Wokulskiego, przy okazji po raz setny z rzędu wyklął swego syna za to, że nazywa się Henrykiem, chodzi w surducie, jada trefne potrawy, a nareszcie poszedł żalić się przed panem Ignacym. No, mówił lamentującym głosem, co ten pan Wokulski wyrabia najlepszego? Ja miałem taki interes, żeby on za 5 dni mógł od swego kapitału zarobić 300 rubli. Ja zarobiłbym ze 100 rubli, ale on sobie jeździ teraz po mieście, a ja na same dorożki wydałem 2 złote i groszy 20. Ej, co to za rozbójniki te dorożkarze. Naturalnie, że pan Ignacy upoważnił szlangbauma do zrobienia interesu i nie tylko zwrócił mu pieniądze wydane na dorożki, ale jeszcze na własny koszt kazał go odwieźć na ulicę Elektoralną, co tak rozczuliło starego Żyda, że odchodząc zdjął ze swego syna rodzicielskie przekleństwo i nawet zaprosił go do siebie na szabasowy obiad. Bądź jak bądź, mówił do siebie Rzecki, głupia historia z tym teatrem, nade wszystko z tym, że Stach zaniedbuje interesa. Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, prawny doradca całej arystokracji, zapraszając do siebie Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa, który zaraz wyszedł i pożegnał się obojętnie.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.

0: Jest godzina 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Wojciech Ciarka nadal realizuje nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i zapraszam na kolejny w tym tygodniu lunchowy koncert. Dziś będzie to koncert nadzwyczajny, powiedziałabym. Po 20 latach dzięki EBU udostępniony nam został finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Janaczka w Brnie. Koncert monograficzny z trzema dziełami Janaczka, z których aż dwa pozostawały przez lata niedokończone. No ale zanim opowiem Państwu o programie tego koncertu po latach i znakomitych czeskich wykonawcach prowadzonych przez Sir Charlesa Mackerasa, rozstrzygnięcie naszego konkursu i wczorajsza płyta na lato, właściwie album Martina Stadtfelda zatytułowany Kolory Baroku. Niezwykle kolorowa płyta czy album, bo zawierająca przykłady dzieł z baroku włoskiego, francuskiego, niemieckiego. Mnóstwo dobrych, naprawdę świetnych utworów w znakomitym wykonaniu Martina Stadtfelda. Zadałam Państwu pytanie, co takiego jest w muzyce barokowej, że mimo upływu wieków wciąż nas angażuje. A Państwo odpowiadali tak, na przykład barok łączy materie pozornie niemożliwe do połączenia. Emocjonalność, tkliwość, poruszenie ze skupieniem i racjonalną, matematyczną harmonią. Oto człowiek. Tak napisała pani Kamila z Wrocławia. Z kolei pani Marta z Warszawy odpowiedziała tak. Muzyka barokowa urzeka mnie tym, że oprócz precyzji posiada ogromny ładunek emocjonalny oraz energię. Dlatego porusza tak wielu ludzi. Bardzo dziękuję szczególnie za te dwie odpowiedzi, w sumie dość bliskie sobie. Pani Kamila z Wrocławia i pani Marta z Warszawy dostaną album Martina Stadtfelda. Gratuluję. A Państwu dziękuję za udział w naszym konkursie i zapraszam dziś na kolejną odsłonę z kolejną płytą i to również będzie podwójny album znakomitej niemieckiej wiolonczelistki Rafaeli Gromes, której w pierwszej płycie towarzyszy stały współpracownik, pianista Julian Riem, a na drugiej płycie nagrania z Deutsches Symphony Orchester Berlin prowadzoną przez

Annę Rakitinę. To album szczególny, bo zawierający kompozycje wyłącznie kobiet, kompozytorek na przestrzeni wieków. No a przed nami już teraz koncert Festiwalu Janaczka w Brnie. Koncert finałowy, który odbył się 5 lutego 2004 roku w tamtejszym Teatrze Janaczka. Wystąpili znakomici soliści: Dagmar Wankatowa, sopran, Roman Patoczka, skrzypce, a także obsada solistów, która wystąpi w mszy głagolickiej Leosza Janaczka: Helena Kałpowa, sopran, Ewa Garajowa, kontralt, Peter Straka, tenor, Richard Nowak śpiewający basem, a na organach grać będzie Aleś Barta. Także zespoły: Czeski Chór Filharmoniczny w Brnie i Narodowa Orkiestra Filharmoniczna w Brnie poprowadzi Sir Charles Mackeras. Koncert zawierał, tak jak powiedziałam, dwa utwory przez lata istniejące w rękopisach, w szkicach, niedokończone. Takim jest też utwór Dunaj, symfonia, czy może poemat symfoniczny, skomponowany przez Janaczka w latach 20. XX wieku. Utwór porzucony właśnie w formie fragmentów partytury, a potem uzupełniony przez muzykologów i innych kompozytorów. Nad rekonstrukcją, dokończeniem dzieła pracowali m.in. Miloš Štredroň i Leoš Faltus. Utwór składa się z czterech części. Nie jest muzyczną ilustracją, opisem rzeki, lecz refleksją nad ludzkim losem związanym często z wodą i z mitami. Symfonia Dunaj zawiera partię sopranu, jednak jego rola jest tu bardzo specyficzna. To partia bez tekstu, jedynie wokaliza. Głos jest traktowany czysto instrumentalnie, jako dodatkowa barwa wpleciona w brzmienie orkiestry. Śpiewaczka pojawia się przede wszystkim w motorycznej, dynamicznej części trzeciej. Sopran prowadzi tam bezpośredni dialog z instrumentami solowymi, a głównie z obojem, a także z rzadko spotykaną wiolą d'amore. Janaczek wprowadził ten zabieg, ponieważ rzekę Dunaj utożsamiał z żywiołem kobiecym i tragicznymi losami bohaterek literackich, które utonęły w jej nurtach. Głos ludzki bez słów idealnie oddawał ten metafizyczny, dramatyczny klimat. Oto więc Symfonia Dunaj Leosza Janaczka w partii sopranu Dagmar Wankatowa, wraz z nią Narodowa Orkiestra Filharmoniczna w Brnie, dyryguje Sir Charles Mackeras.

Dagmar Wankatowa, sopran i Narodowa Orkiestra Filharmoniczna w Brnie pod dyrekcją Sir Charlesa Mackerasa wykonali symfonię Dunaj Leosza Janaczka. Było to 5 lutego 2004 roku w Teatrze Janaczka w Brnie podczas Międzynarodowego Festiwalu Janaczka. Właściwie był to koncert kończący cały ten festiwal, a udostępniony z archiwów Radia Czeskiego dzięki Europejskiej Unii Nadawców dziś na naszej antenie po ponad 20 latach. Koncert ciekawy, bo zawierający dwa dzieła niedokończone za życia przez Leosza Janaczka, dopiero po wielu dekadach ukończone, zrekonstruowane przez muzykologów, kompozytorów czeskich. To był jeden z nich, ta właśnie symfonia nietypowa, bo z głosem, z wokalizą, też dość krótka, zwarta właściwie tak pomiędzy symfonią a poematem symfonicznym, jeśli chodzi o formę. A przed nami drugi taki właśnie pozostawiony w szkicach i fragmentach partytury utwór to koncert skrzypcowy Wędrówki Duszyczki, jednoczęściowy, skomponowany na przełomie maja i czerwca 1926 roku, zainspirowany wizytą w Anglii, gdzie Janaczek zachwycił się grą skrzypaczki Adiry Fachiri. Kompozytor nie zdążył ukończyć dzieła przed swoją śmiercią w 1928, a z zachowanych materiałów partyturę zrekonstruowali i zinstrumentowali Leosz Faltus i Miloš Štedroń. To było w 1988 roku. Programowy tytuł tego koncertu odnosi się do mistycznej podróży duszy. Utwór nosi znamiona późnego stylu Janaczka, operuje krótkimi, rytmicznymi motywami i wyrazistą, bardzo ekspresyjną partią solową. A w niej Roman Patoczka, wraz z nim Narodowa Orkiestra Filharmoniczna w Brnie, dyryguje Sir Charles Mackerras. Słuchamy koncertu skrzypcowego Wędrówki Duszyczki Leosza Janaczka.

Wędrówki Duszyczki, taki nosi tytuł ten jednoczęściowy, dość krótki koncert skrzypcowy Leosza Janaczka, dokończony w 1988 przez czeskich muzykologów i kompozytorów. W partii solowej skrzypiec Roman Patoczka, a wraz z nim grała Narodowa Orkiestra Filharmoniczna w Brnie pod dyrekcją Sir Charlesa Mackerasa. No i trzecie dzieło programu, potężne, wypełniające całą drugą część koncertu sprzed lat, przypomnę, bo słuchamy koncertu finałowego Międzynarodowego Festiwalu Janaczka w Brnie z 2004 roku. Tym dziełem będzie Msza Głagolicka, monumentalny utwór wokalno-instrumentalny z 1926 roku. Msza rytu słowiańskiego na solistów, chór, organy i dużą orkiestrę, napisana do starocerkiewno-słowiańskiego tekstu i oddająca hołd słowiańskiej tradycji, ideom panslawizmu, ale także zachwyt nad przyrodą i ludzkim głosem jest tu ważną inspiracją. Dzieło uderzające potężną siłą wyrazu, żywiołowością i oryginalną, surową emocjonalnością. Soliści to Helena Kaupowa, sopran, Ewa Garajowa, kontralt, Peter Straka, tenor i Richard Nowak, bas. Na organach w przedostatniej części solowej wystąpi, zagra Aleš Barta. Słuchać będziemy zespołów czeskiego chóru filharmonicznego w Brnie i Narodowej Orkiestry Filharmonicznej w Brnie, a dyrygować będzie Sir Charles Mackerras. Oto Msza Głagolicka Leosza Janaczka.

0: To była msza głagolicka Leosza Janaczka, wykonana przez czeskich solistów, Helenę Kaupową, sopran Ewę Garajową, kontralt Petera Strake, tenor i Richarda Nowaka, bas na organach grał Aleš Barta, a wraz z nimi zespoły, czeski chór filharmoniczny w Brnie, przygotowany przez Pawła Fiale i Narodowa Orkiestra Filharmoniczna w Brnie pod dyrekcją Sir Charlesa Mackerasa. Tak zakończył się koncert w festiwalu Janaczka w Brnie w 2004 roku, udostępniony nam z archiwów. No a wcześniej słuchaliśmy także niedokończonych przed śmiercią dzieł Leosza Janaczka Symfonii Dunaj i koncertu skrzypcowego Wędrówki duszyczki. Teraz już czas na nasz letni konkurs.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.
0: Dziś to album dwupłytowy niemieckiej wiolonczelistki Rafaeli Gromes, która kontynuuje swoje rozpoczęte w czasie pandemii dzieło odkrywania na nowo zapomnianych kobiet kompozytorek. Po płycie Femme, właśnie sprzed kilku lat, teraz płyta zatytułowana Fortissima. Zawiera dzieła wielu kobiet kompozytorek, począwszy od urodzonej w czasach Chopina w 1812 roku Emily Mayer, a skończywszy na współczesnej młodej kompozytorce Rebece Dale, która specjalnie dla tego projektu, dla tej płyty skomponowała dwa utwory. Pierwszy The Lost Composers Fortissima, a drugi Radiance for Cello and Orchestra. Na płycie znalazły się także przeboje Adele i amerykańskiej artystki znanej jako

Pink, a więc przykłady tych silnych kobiet, które osiągnęły ogromny sukces i światową renomę. Ja wybrałam dla Państwa fragmenty sonaty wiolonczelowej wspomnianej Emily Mayer, która była niezwykłą postacią, zresztą wszystkie te historie kobiet kompozytorek, często wstrząsające po prostu, są bardzo, bardzo ciekawe z punktu widzenia obserwacji socjologicznych dawnych czasów, kiedy kobiety, kompozytorki walczyły o swój status artysty, bo określenie artystka, zwłaszcza w kręgach konserwatywnych, było równoznaczne z kobietą lekkich obyczajów. Przed nami zatem Rafaela Groms, której towarzyszy wieloletni współpracownik, pianista Julian Rim w Andante Cantabile, Scherzo i Allegro z sonaty wiolonczelowej A-dur Emily Mayer.

To były fragmenty wiolonczelowej sonaty A-dur Emily Mayer, rówieśniczki Fryderyka Chopina, urodzonej w 1812 roku. Sonaty, która na płycie Rafaeli Grones została nagrana po raz pierwszy. Towarzyszył tej niemieckiej wiolonczelistce Julian Rim, jej wieloletni współpracownik. No, a to nagranie pochodzi z albumu dwupłytowego zatytułowanego Fortissima Rafaeli Grones. Serdecznie Państwu ten album polecam. No a tym z Państwa, którzy chcą wziąć udział w naszym konkursie Płyta na lato, teraz proponuję zabawę. Mam pytanie o to właśnie, czym zajmuje się Rafaela Grones już od lat, bo to jest jej druga płyta z premierami nagraniowymi utworów zapomnianych kompozytorek, do których dociera poprzez chociażby niemieckie archiwum Frau und Musik, gdzie znajdują się dane o 2000 takich właśnie zapomnianych postaci kompozytorskich jak Emily Mayer. No to pytanie moje brzmi tak. Które z kobiet kompozytorek w historii czy współcześnie cenią Państwo najbardziej i dlaczego? Proszę przysyłać odpowiedzi na numer 71211, pamiętając, aby poprzedzić tę wypowiedź prefiksem lato. Kropka, no i dopisać adres do wysyłki. No a teraz z drugiej płyty albumu kolejne odkrycie Rafaeli Grones. Ten drugi został nagrany przez wiolonczelistkę z Deutsches Symphonieorchester Berlin pod dyrekcją Anny Rakitiny, a ja wybrałam dla Państwa z tej drugiej płyty balladę na wiolonczele i orkiestra opus

XI holendersko-niemieckiej kompozytorki Elisabeth Kuiper, urodzonej w 1877 roku, zmarłej w 1953. Rafaela Grones w partii solowej.

Ballada na wiolonczele i orkiestrę, opus 11 Elisabeth Kuiper z 1903 roku. Słuchaliśmy jej w wykonaniu Rafaeli Gromes, wiolonczela i Deutsches Symphonieorchester Berlin pod dyrekcją Anny Rakitiny. To nagranie z nowej płyty Rafaeli Gromes zatytułowanej Fortissima, właściwie z podwójnego dwupłytowego albumu, w którym pierwsza z płyt jest to nagrania z wiolonczeli z fortepianem, a druga orkiestrowa. Jeszcze jeden fragment mam dla Państwa, tym razem współczesnej, prawie najmłodszej w tym zestawieniu kompozytorki Rebeki Dale. Mówię prawie, bo najmłodszą jest Adele, której przebój All I Ask w aranżacji na wiolonczeli i fortepian też na tej płycie się znalazł jako przykład silnej kobiety sukcesu. Ale ja proponuję fragment kompozycji specjalnie dla tego projektu napisanej. To Radiance na wiolonczele i orkiestrę Rebeki Dale i polecam się Państwu w naszym konkursie z pytaniem o to, które z kobiet kompozytorek Państwo najbardziej cenią i dlaczego. Numer dla Państwa SMS-ów to 71211. Odpowiedź z prefiksem lato. Rafaela Gromes, Deutsche Symphonieorchester Berlin i Anna Rakitina na zakończenie w kompozycji Radiance Rebeki Dale, a ja dziękuję już Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Ukraina wciąż czeka na ustanie nalotów rakietowych, tymczasem Rosja przyspiesza produkcję kolejnych pocisków. Posłuchajmy wiersza w przykładzie Anety Kamińskiej, czyta Łukasz Lewandowski.
2: Ołech Kocarew. Umawialiśmy się nie pisać już wierszy o alarmie przeciwlotniczym. Umawialiśmy się nie pisać już wierszy o alarmie przeciwlotniczym. Czytaliśmy wiersze w parku któregoś awangardysty, zapomniałem. Piliśmy cydr, potem zaczął się alarm przeciwlotniczy. Na uniwersytety nikogo nie wpuścili. Sklepy zamknęli, chociaż zniżek nie skasowali. Trzeba było zejść do toalety publicznej. Całowaliśmy się w reflektorach luster i kafli. Umawialiśmy się nie pisać już wierszy o alarmie przeciwlotniczym. Graliśmy wodą, muzykę. Miska na pieniądze PiS-u Ardesy okazała się magnetyczna. Zakładaliśmy ją na głowy i monety spływały nam po włosach, jak ozdoby scytyjskich księżniczek.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Szumowska.
0: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Na świeżym powietrzu i leżakach będzie można posłuchać dźwiękowych zapisów wojennych losów Polaków. Dziś o 19:00 w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się druga odsłona Radia z Widokiem, organizowana przez Studio Reportażu Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski.
2: Udamy się właściwie w taką dźwiękową podróż w czasie. Na podstawie materiałów archiwalnych będziemy mogli przenieść się do czasów międzywojennych, w dramatyczne dni powstania warszawskiego, ale też pojawią się archiwalia, które będą pokazywać taki entuzjazm odbudowywania Warszawy, no a później w dwóch kanałach każdy uczestnik będzie sobie mógł wybrać. Pojawią się reportaże. Jedna część będzie się toczyła wokół losów powstańców oraz dzieci zesłanych do ZSRR, a druga to będą reportaże o czasach zimnej wojny.
0: Mówiła Alicja Głów ze Studia Reportażu Polskiego Radia. Uczestnicy wydarzenia będą mogli między innymi usłyszeć historię Wandy Traczyk-Stawskiej oraz pianistki i sanitariuszki Danuty Dworakowskiej. Wydarzenie Radio z Widokiem rozpocznie się dziś o 19:00 w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej. Wystawę Uciec przed skwarem można oglądać w Centrum Kultury w Lublinie. Ekspozycja przybliża japońską formę sztuki zwaną haigą, łączącą obraz z krótkim wierszem, haiku. Autorem pracy jest Leszek Wesołowski, fotograf, którego prace od lat koncentrują się na obserwacji codzienności, ludzi i otaczającej przestrzeni. Zdjęcia zostały zestawione z utworami poetów i poetek publikujących w japońskim magazynie Kuzu, tłumaczy fotograf Leszek Wesołowski.
3: Jest ich 45 prac fotograficznych w czarno-białych w formacie 40x50 i są tak skonstruowane, że jest fotografia, a na dole jest w kaligrafii japońskiej i w języku polskim tłumaczenie wierszy haiku, które były napisane przez członków Polskiego Stowarzyszenia Haiku, które działa na terenie Polski. No tutaj w haiku są 4 pory roku. To jest jakby podstawa twórczości tych autorów. No i dlatego tu jest przyroda. Ludzi tutaj niestety nie ma. Są kwiaty, drzewa, ptaki, ślimak, roślinność, motyle.
0: Wystawę Uciec przed skwarem Leszka Wesołowskiego można oglądać w Centrum Kultury w Lublinie. Ludzie na całym świecie przygotowują się do obejrzenia zaćmienia Słońca. Na Islandii i w Hiszpanii Księżyc całkowicie zasłoni najbliższą Ziemi gwiazdę. Zjawisko rozpocznie się na Syberii w Rosji, następnie będzie widziane na Alasce w Stanach Zjednoczonych, później w Grenlandii i Europie. Hiszpańskie władze mówią o setkach tysięcy przyjezdnych miłośników zjawisk astronomicznych. Na Półwysep Iberyjski docierają samolotami, samochodami i drogą morską.
4: To nasza pierwsza wizyta, więc mamy wielkie szczęście, że możemy tu być podczas zaćmienia Słońca. Będziemy na statku. Statek będzie płynął i zwolni na czas zaćmienia. Będę na górnym pokładzie z rodziną. Słyszeliśmy, że jest cudownie, jest przepięknie. Mamy wielkie szczęście, że tu dotarliśmy i jesteśmy tu również po to, aby zobaczyć zaćmienie. Przyjechaliśmy z Chester w Anglii i chcemy zobaczyć zaćmienie. To niepowtarzalna okazja. Przypłynęliśmy statkiem wycieczkowym. Nie ma lepszego miejsca na obserwację takiego zjawiska.
0: Eksperci NASA przygotowują się do zbadania zaćmienia i transmisji z małej hiszpańskiej wioski Villalibado w prowincji Burgos. W celach naukowych zjawisko będzie śledził z powietrza samolot. I na koniec jeszcze jedna wiadomość z Włoch. Rzymski ratusz przeznaczy 1 600 000 euro na rewitalizację jednej z najbardziej reprezentacyjnych części miasta. Projekt obejmie Piazza di Spagna i jej najbliższą okolicę.
5: Zmiany mają przede wszystkim dać więcej przestrzeni spacerowiczom. W rejonie Piazza di Spagna ograniczony zostanie ruch samochodowy, a część ulic

0: i placów będzie przekształcona w strefy bardziej przyjazne pieszym. Poszerzona będzie również część piesza na samym Piazza d'Ispagna. Miasto chce w ten sposób lepiej chronić zabytkową przestrzeń, w tym dzieła Berniniego i Borrominiego, a jednocześnie poprawić komfort mieszkańców i turystów. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie 2027 roku. Projekt jest częścią programu Isolo Ambientale Tridente, który porządkuje ruch i udostępnia historyczne centrum miasta pieszym. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: I tą informacją kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Szczegóły na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
2: Reklama. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Reklama. 6 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo Dwójki w środę, jest 12 sierpnia, to jest 224 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie dziś 7 minut po godzinie 20, a wcześniej dojdzie do jednego z najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych ostatnich lat. O czym informowaliśmy w wiadomościach. Po raz pierwszy od niespełna 30 lat w Europie będzie można obserwować całkowite zaćmienie Słońca. Wprawdzie Polska znajdzie się poza pasem całkowitości, ale w części kraju Księżyc zasłoni niemal 90% tarczy słonecznej. Jeśli Państwo chcieliby ten spektakl obserwować, śledzić, proszę pamiętać, żeby chronić oczy, bo przyglądanie się temu zjawisku gołym okiem może skończyć się źle. Imieniny dziś obchodzą Lech, Klara, Joanna, Wiktoria i Łukasz. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. A kłaniają się nisko Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik, Beata Stryńska i Jakub Kukla. Zostajemy z Państwem do godziny 18. Opowiemy m.in. o wystawie Piłsudski, Batory, statki, które opowiedziały Polskę światu.
4: Pojawił się pomysł, żeby te transatlantyki były nie tylko wygodnymi, funkcjonalnymi środkami transportu, nowoczesnymi i bezpiecznymi, ale też żeby stanowiły swego rodzaju wizytówkę polskiej kultury na świecie.
3: Wyprawa do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku za kilka minut. Potem przeniesiemy się na dworzec, żeby porozmawiać o teatrze. Jutro rozpocznie się kolejna już scena letnia teatru po kolei. W tym roku w programie są trzy nowe sztuki Tomasza Manna i znakomita obsada, znakomite duety aktorskie kreowane przez Maję Ostaszewską, Olgę Sarzyńską, Justynę Szafran, Jacka Braciaka, Andrzeja Chyrę i Adama Woronowicza. A to wszystko będzie rozgrywało się w przestrzeni zabytkowej sali sesyjnej na Dworcu Głównym we Wrocławiu. O dworcowym przedsięwzięciu opowiedzą aktorka Justyna Szafran i reżyser Tomasz Mann. To spotkanie dziś po godzinie 16:30. Zajrzymy też do Białegostoku, żeby opowiedzieć o białostockich tropach Feliksa Topolskiego.
5: Telewizja BBC zamówiła u niego serię portretów osób, z którymi były godzinne wywiady telewizyjne. No, całe Studio Topolski jest pełne wszystkiego, dokumentów. Ja spędziłam w tym miejscu kilka dni, przekopując się przez pudła, do których nikt nigdy nie zaglądał.
3: O efekcie tych poszukiwań powiemy więcej przed godziną 17. Po 17 porozmawiamy o Elizie. Od portretu w półcieniach poświęconego Arturowi Grotgerowi, Marię Jentys-Borelowską fascynują fabularyzowane biografie artystów postromantyzmu, neoromantyzmu, pozytywizmu i modernizmu. Moja Eliza to jej najnowsza książka poświęcona Orzeszkowej. Spotkanie z autorką po godzinie 17. A na koniec opowiemy jeszcze o tym, co już wydarzyło się na festiwalu szopenowskim w Dusznikach Zdroju. Zapraszamy serdecznie do 18:00.

0: La Tempesta di Mare, koncert skrzypcowy S-dur Antonia Vivaldiego, Patrycja Kopacińska, ja Il Giardino Armonico i Giovanni Antonini. Prawie 13 minut po godzinie 16. Sporo dziś będzie wątków technicznych, czy technologicznych, czy inżynieryjnych, bo za minut kilkanaście przeniesiemy się na dworzec we Wrocławiu. A teraz chcemy przyjrzeć się szczególnym, wyjątkowym statkom. Statkom, które miały być i były pływającą reklamą II Rzeczypospolitej. Wnętrza zachwycały pasażerów i miały świadczyć o jakości polskiego wzornictwa i architektury wnętrz. Miały też sławić polskich artystów. Oczywiście to także było przedsięwzięcie biznesowe, bo przecież wielu ludzi chciało pokonywać drogę morską z Gdyni do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Mowa o statku Piłsudski i o powstałej rok później bliźniaczej jednostce Batory. W Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku można oglądać wystawę MS Piłsudski, MS Batory, statki, które opowiedziały Polskę światu. W przygotowaniu ekspozycji uczestniczyła historyczka sztuki dr Monika Jankiewicz-Brzostowska.
1: To był proces taki wieloetapowy. Przy Komisji do Spraw Budowy Polskich Transatlantyków, czy w ramach tej komisji, działa podkomisja artystyczna, której honorowym przewodniczącym był minister Jędrzejewicz, a w jej skład wchodzili wybitni profesorowie zarówno warszawskiej ASP, Politechniki. Oni opracowali jakby taką koncepcję i projekt działania w ramach wyposażenia transatlantyków. Punktem wyjścia był projekt już istniejący w stoczni Monfalcone, opracowany przez pracownię architektoniczną tejże stoczni. I polska komisja wprowadzała do tego projektu zmiany. Mówię tu o projektach architektury wnętrz, o projektach mebli. Część mebli projektowano, a także projektowano wystrój wnętrz i wybierano lub tworzono od nowa dzieła sztuki. Było tak, że dzieła sztuki powstawały na użytek transatlantyków, jak było z oboma portami.

0: portretami patronów, czy też z pracami na przykład Jeremiego Kubickiego na oba statki, które on malował specjalnie do konkretnych pomieszczeń. Tak jest też z pracami Zofii Stryjeńskiej do Salonu Wielkiego Batorego, czy pracami Wacława Borowskiego do Piłsudskiego. Ale były też sytuacje, że wykorzystywano dzieła sztuki już istniejące. I tak na przykład było z rzeźbami z obu palarni. Bo skakanka Alfonsa Karnego powstała kilka lat wcześniej. Podobnie Jan Skolna, który zdobił kominek w palarni Batorego, wcześniej był modelem rzeźby, która wygrała konkurs na pomnik Jana Skolna, który miał stanąć w Gdyni.
1: Krótko mówiąc, bardzo dbano o to wyposażenie. Także o takie szczegóły dotyczące nawet zastawy stołowej były w modnym wówczas stylu art deco.
0: Oczywiście. Jest takie nie przez wszystkich lubiane określenie jak Gesamtkunstwerk, czyli całościowe dzieło sztuki, to, że wszystko, co jakby znajduje się w danym miejscu, jest dziełem sztuki. Tego rodzaju filozofia towarzyszyła twórcom. Zastawa stołowa, tkaniny dekoracyjne, tkaniny obiciowe, dywany, wszystko było dziełem polskich projektantów. Na Piłsudskim był kilim projektu Zofii Stryjeńskiej, który wykonała spółdzielnia artystów plastyków Ład, która właśnie trudniła się produkcją kilimów. Firma Dywany Żywieckie dostarcza chodników, czyli dywanów. Zastawa porcelana była z Ćmielowa.
1: Po prostu ogromny projekt artystyczny.
0: No w ten sposób na to patrzono, zresztą w założeniach, jakie wytycznych, jakie postawiono już w trakcie budowy. Pojawił się pomysł, żeby te transatlantyki były nie tylko wygodnymi, funkcjonalnymi środkami transportu, nowoczesnymi i bezpiecznymi, ale też, żeby stanowiły swego rodzaju wizytówkę polskiej kultury na świecie. No miały je pływać za ocean, ludzie wielu narodowości mieli je oglądać.
2: Oba statki przed wojną na pewno były perełką II Rzeczpospolitej, symbolem nowoczesności odradzającego się państwa naszego na morzu, taką wizytówką naszego kraju. Jan Tymiński, Narodowe Muzeum w Gdańsku. Pokazujemy historię obu statków równolegle, i Piłsudskiego, i Batorego, od początku ich powstania, budowy we Włoszech, aż po przybycie do Polski, w co były wyposażone te statki. Ich rejsy wycieczkowe, przedwojenne, następnie okres wojenny, czyli zatonięcie Piłsudskiego, wojenną służbę Batorego i okres powojenny, czyli służba Batorego aż do roku 70.
3: Polski Tytanik to Piłsudski, to jest taka późniejsza nazwa nadana właśnie przez dziennikarzy, no bo wszyscy byli z tego Piłsudskiego bardzo dumni. Emil Broc, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Piękny statek, bogato wyposażony, no i po prostu poszedł na dno i tak naprawdę nie wiemy do końca, gdzie się znalazły te wszystkie dzieła sztuki, które na nim były i właśnie bardzo smutna historia. No a z kolei Batory, no to jest przeciwieństwo Piłsudskiego. Lucky ship, szczęśliwy statek. Całą wojnę też miał takie misje, zadania na niego spadły, jak tam przewiezienie chociażby brytyjskiego złota do Stanów czy arrasów krakowskich. No i wyszedł z tego cało, po prostu dotrwał aż do czasu, w którym no, był na tyle stary, że już no, nie dało się go dalej użytkować.
1: Jak wyglądał Państwa projekt badawczy dotyczący Piłsudskiego i jakie efekty były tych badań?
3: Myśmy przez 2 lata pracowali nad projektem. 2024-2025 przeszukaliśmy archiwa w Polsce, archiwa za granicą. Byliśmy tam w różnych konfiguracjach we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Nowym Jorku, szukając po prostu jakichś dokumentów, jakichś śladów, które mogłyby nas zaprowadzić do tego, gdzie ewentualnie wyposażenie z Piłsudskiego może się znajdować, bo taki był główny cel tego projektu badawczego.
2: Natrafiliśmy na bardzo dużo dokumentów, szczególnie tutaj w Polsce, w Archiwum Państwowym w Warszawie, w Archiwum Akt Nowych. Są tam całe dokumenty dotyczące statków, ich okresu z czasów wojny i przedwojennego okresu oraz powojennego, jeżeli chodzi o Batorego. Dużo jest bardzo dokumentów w Archiwum Państwowym w Gdyni.
3: Wyposażenie z Piłsudskiego to znamy ze zdjęć, też głównie z takiej książeczki profesora Lecha Niemojewskiego, który był członkiem tej słynnej podkomisji artystycznej, która wyposażała statek po prostu w dzieła sztuki. Z Batorem jest lepiej, bo on to 69 roku pływał. Część tego wyposażenia przeszła potem na Stefana Batorego, część została zdjęta, zostały też przekazane do naszego muzeum, także tutaj mamy, tak jak w przypadku Piłsudskiego, no to są po prostu zdjęcia, to w przypadku Batorego, no to są realne przedmioty, które właśnie możemy oglądać na wystawie.
4: O szczegóły ekspozycji pytała Marzena Bakowska. Wystawę MS Piłsudski, MS Batory, statki, które opowiedziały

Polskę światu można oglądać w głównej siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego, czyli w Spichlerzach na gdańskiej wyspie Ołowianka do końca października, ale przyszłego roku, więc czasu trochę jeszcze jest. Dodajmy na marginesie, że badania dotyczące strat wojennych związanych ze statkiem Piłsudski zostały nagrodzone Sybillą, zwyciężyły w kategorii projekt naukowo-badawczy w 46. konkursie na wydarzenie muzealne Roku Sybilla 2025. Program drugi jest 20 minut po godzinie 16, a my teraz zmieniamy rozmiar, przechodzimy na nieco mniejszą jednostkę pływającą. Za chwilę usłyszą Państwo pieśń wenecką La Biondina in Gondoletta. Śpiewa Juan Diego Flores, a gra Avia Vital z zespołem.

0: La Biondina in Gondoleta, pieśń wenecka, śpiewał Juan Diego Flores, a towarzyszył mu zespół instrumentalny pod kierunkiem Aviego Avitala, znakomitego mandolinisty. Zespół nieco mniejszy niż ten, który wystąpi już w piątek w naszym warszawskim studiu koncertowym. O godzinie 18 zabrzmią dwa rozbudowane cykle łączące klasyczne bluesowe tematy takich legend jak Skip James czy Robert Johnson z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Całość, a mowa o suitach bluesowych, została opracowana na Nonet.
1: No, w tym przypadku Nonet to jest taka mniejsza wersja big bandu, bo mamy sekcję rytmiczną, klasyczną, jazzową, rozrywkową, fortepian, kontrabas, perkusja. I potem mamy trzy sekcje dęte, trąbki, puzony i saksofony. W big bandach klasycznych to jest po cztery osoby, a tutaj jest po dwie. Czyli taki ekonomiczny mini big band. Bardzo lubię na ten skład pisać. Do big bandów mam słabości, do muzyki w ogóle dętej. Mój ojciec był saksofonistą, klarnecistą i zawsze blisko mi do instrumentów dętych. Więc bardzo lubię ten skład. Znam już muzyków, znamy się. Oni wiedzą, jak ja piszę, wiedzą, czego oczekiwać. Jesteśmy zgrani. A materia bluesowa jest ciekawą materią, bo każdy muzyk jazzowy i w sumie każdy muzyk rozrywkowy jakąś relację z bluesem ma. Ten blues to jest jeden z filarów w ogóle muzyki rozrywkowej.
0: Jeden z korzeni, tak.
1: Jeden z korzeni, tak. Więc jest to muzyka taka powszechna i wszędzie ona jest, a z drugiej strony bardzo typowo amerykańska i bardzo daleka, znaczy bardzo konkretnie połączona z niewolnictwem w Stanach Zjednoczonych. Więc i uniwersalna, i też bardzo egzotyczna w pewien sposób, więc bardzo ciekawy to jest dialog.
0: Mówił Marcin Masecki, który w piątek wystąpi ze swoim zespołem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Początek koncertu o godzinie 18. A przypominamy o tym wydarzeniu, ponieważ mamy dziś dla Państwa zaproszenia. Gdyby chcieli się Państwo wybrać, bardzo proszę, 22 645 22 22. Proszę dzwonić, czekają bilety. Piątek, godzina 18. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego.

0: Sonata C-dur Dominika Scarlattiego przy fortepianie Aleksandr Taro. 31 minut po 16.
1: Goście dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia we Wrocławiu są aktorka Justyna Szafran. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I reżyser Tomasz Mann. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jutro na Dworcu Głównym we Wrocławiu rozpocznie się trzecia scena letnia teatru Po kolei. W sali sesyjnej wystąpią znakomite duety aktorskie. Zaprezentują się w sztukach przez Pana napisanych i wyreżyserowanych. Za chwilę o tym powiemy więcej, ale chciałbym zapytać o przestrzeń, bo o ile większość, zakładam, słuchaczy kojarzy bryłę Dworca Głównego we Wrocławiu, o tyle z salą sesyjną może już być kłopot. Co to za miejsce?
3: Jest to bardzo szczególne miejsce, jeżeli Państwo wiedzą, jak się wchodzi do przez główne wejście do Dworca Głównego we Wrocławiu, to właśnie nad wejściem jest ta sala sesyjna, przepiękna.
2: Na pierwszym piętrze po schodach trzeba wejść, tak, a nagle w ten dworzec, wiadomo jak dworzec, a ta sala jest taka cukiereczek, przepiękna, no taka romantyczna.
3: Jest cukiereczkiem, dlatego że przed wojną służyła dyrektorom niemieckich kolei na to, żeby się spotykali i tam wymyślali sobie tory.
0: Cukiereczek przepiękny, ale czy nadaje się na sprawy teatralne?
3: Jak najbardziej. Myśmy tą salę adaptowali.
2: Wręcz ma fajną akustykę. No, nie? Jak myśmy tam śpiewali w zeszłym roku, to jest wręcz taka, aż chce się, aż ja tam wracam po roku, aż chce się tam wrócić, bo nie dość, że robi taką naprawdę czarodziejską, odrealnioną atmosferę, bo to taki niby nie teatr, bo na dworcu, ale budujemy scenę, jest widownia i akustykę ma świetną.
0: Skoro Państwo o akustyce wspomnieli, to zostańmy jeszcze przy kwestiach związanych z dźwiękiem. Czy życie dworcowe, momentami przecież bardzo głośne, nie przeszkadza w tworzeniu teatru?
3: Nie, ponieważ jest to sala odseparowana, zupełnie jakby na boczku. Ale mieliśmy takie fajne zdarzenie w pierwszym sezonie, jak Zdzisiu Wardain właśnie prezentował jeden z tekstów, to włączyły się komunikaty takie. A dlaczego? Ponieważ tam czasami jak jest jakieś coś, jakieś zagrożenie, no to się po prostu włączają komunikaty. Ale ludzie to odebrali, że to jest część po prostu spektaklu. Także tak, ale generalnie jest tam cisza, jest to odseparowane miejsce. Wspaniale jest to też przygotowane przez, bo to jest bardzo istotne, Paweł Romańczyk, który jest kompozytorem, ale nie tylko kompozytorem, jest też

0: twórcą jakby całej audiosfery. Bardzo dobrze to przygotowuje.
1: I też sam konstruuje instrumenty, sam je tworzy, które jakby zainspirowany tekstem lub tematyką tekstu rzeczywiście sam wyprodukuje takie no, swoje wyjątkowe, unikatowe instrumenty, a że jest bardzo wrażliwy i świetnie słyszy, to potrafi tak to dograć, że w tej właśnie scenerii, w tej sali one brzmią i dodają mocy tekstowi tą Kaufmana.
2: Zgadzam się, Paweł Romańczuk jest nie tylko kompozytorem, jest po prostu geniuszem, mówiąc krótko.
0: Ja tak go nazywam, wie pan? Właśnie tam, zawsze jak do niego dzwonię, to mówię, cześć geniuszu, co słychać?
2: Jakiego rodzaju instrumenty geniusz przyniesie albo już przyniósł był do sali sesyjnej na Dworcu Głównym we Wrocławiu?
0: Są bardzo fajne instrumenty. Mamy na przykład pierdofon. To jest taki instrument, który polega na tym, że zbudował to Paweł w ten sposób, że są różne wieczka, które za pomocą takiej żyłki są uruchamiane i też mają różne wysokości, więc można na nich jakby grać i to będzie oczywiście podgłośnione. Mamy też bardzo ciekawy instrument, który się nazywa pompofon. I będziemy, tak, i też jest w różnych skalach.
1: Ten, co wczoraj,
0: tak.
1: Że się naciska na takie pompki i tak. Do tego przytwierdzone są rurkami takie piszczałki, jakby z organów.
0: Tak, z organów wyciągnięte. I one też wyciągają różnego rodzaju dźwięki, ale w skali. Więc to jest wszystko jakby wymyślone też pod skalę, ale takim tutaj tytułowym trochę do maszynisty, ponieważ jutro gramy maszynistę, jest taka konstrukcja, którą myśmy nazwali sobie pociąg albo torowisko. I to już jest taka instalacja bardzo dźwiękowa i muzyczna, gdzie są kawałki na przykład blachy, główki, lalek, jest też taka sprężyna. I to wszystko tworzy taką audiosferę.
2: Za chwilę powiemy więcej o maszyniście i o miłości i o wyspie, ale wcześniej chciałbym jeszcze zapytać, czy te różne sfery, czyli dźwięk z jednej strony, słowo z drugiej, kreacje aktorskie, to są byty równorzędne, czy jednak najważniejsza jest gra aktorska, przekaz, a muzyka pełni rolę służebną?
0: To wie pan co, no wszystko musi tworzyć wszystko, nie?
1: Więc... Ale ja, jak tak mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, rzeczywiście słowo jest najważniejsze, bo jest no, imperatywem, żeby to wszystko się stało, od tego wychodzimy. Ale w tych projektach Tomka i Pawła jednak ta muzyka ma równorzędną chyba rolę, że ona też interpretuje, że to nie jest takie, dzięki tej audiosferze robi się, no, że nie robi się tylko takie czytanie, tylko rzeczywiście ona interpretuje, tworzy przestrzeń, tworzy świat. Jak się zamknie oczy na przykład, to rzeczywiście Paweł tak to konstruuje, że możemy wyobrazić sobie łatwiej znaleźć się w tej wyobrażonej innej przestrzeni. Dobrze mówię, Tomek?
0: Tak, tak, pięknie powiedziałeś. No i właśnie tak jest. Można myśmy nazwali nasz teatr audioteatrem też. Nie? To znaczy można nasz teatr oglądać, ale można też zamknąć oczy. Więc właściwie mam taką formułę słuchowiska jakby na żywo, ale te instrumenty, instalacje, które przygotował Paweł Romańczuk, odgrywają tutaj bardzo ważną rolę i też jest bardzo ważne, jak patrzymy na aktorów, jak się zmieniają, jak pod wpływem, że tak powiem, słów i historii, które prezentują, też widzimy po prostu, co się dzieje w ich duszach.
2: A w spektaklach, w sztukach napisanych przez pana dzieje się sporo. Na początek maszynista, doświadczony pracownik kolei, sumienny pracownik kolei, myślami właściwie jest już na emeryturze, bo ma zakończyć pracę za kilka tygodni. I co?
0: No i cierpi straszliwie, ponieważ jak to mówiła moja mamusia, jak facet nie ma innej pasji oprócz pracy, to na emeryturze wariuje. No i ma ten problem, ponieważ emerytura się zbliża, a on sobie nie wyobraża życia bez pracy. Bez kolei. Bez kolei, bez tego, że wsiada jako maszynista i ma ten pod sobą fajny rytm. Tykę, tykę, tykę, tykę. No i to jest jeden z tych tematów sztuki, to znaczy... Czy człowiek się naprawdę czuje potrzebny, kiedy

0: odchodzi z pracy, albo inaczej, czy ma też jakieś inne życie oprócz pracy. Nie? Tutaj jakby jest istotna też rola żony, którą gra Justynka, która ma jakby swój świat i nie potrzebuje pracy, ponieważ ma swój świat, nie? Stworzyła sobie go. Ale powoli, powoli, nie? Powoli go tam, tego mężonistę, zapraszasz.
1: Parteruje pani Jacek Braciak. Jak pani patrzy na maszynistę, na tę sztukę?
2: Ja to w ogóle ciekawe, bo w zeszłym roku miałam, tak w sumie miałam monodram. Tak, miałam tak. Bardzo dużo mówienia, bardzo dużo śpiewania o Madonnie, no nie tylko o kobiecie, która miała fobię, jej fazę, taką uwielbienie. A teraz tu z Jackiem Braciakiem kiedyś się spotkaliśmy na PPA, na gali PPA reżyserowanej przez Wojtka Kościelniaka, Koniec się nazywała. A tu będziemy grać, to jest taki bardziej, będę tu trochę, Tomek, tak myślę, taką muzyczką bardziej, nie? Że mamy taką frazę, która będzie powtarzana przez ten cały tekst. W ogóle powstała piosenka specjalnie na tę okazję, na podstawie Tomka tekstu. Paweł przerobił to troszkę na piosenkę taką w sensie tekstowo i będzie jutro prapremiera. Piękna, ale trudna, nie ukrywam. Także będzie to, zaczyna się śpiewaniem, a później będę też takim głosem, który cały czas mu towarzyszy w tych jego rozmyślaniach i na różne sposoby będę taką właśnie śpiewać, no taką muzyczką będę trochę.
0: A dopiero, co powiesz na końcu?
2: A na końcu, nie zdradzamy.
1: Proszę nie zdradzać, tylko nie powie na końcu.
2: Będzie tak, a na koniec tak nie mówię i w końcu ona mówi bardzo ważne rzeczy i robi się z małej rulki, robi się takie światełko. No. Ta anielica.
1: Maszynista na początek. Później historia pewnej miłości, czyli opowieść o tym, jak wygasa miłość, jak się miłość rozpada i przeradza w swoje przeciwieństwo być może?
0: No, to jest trochę taka sytuacja, że starszy facet zakochał się w młodej dziewczynie i to tylko miłość była w jedną stronę. Ale tam też jest, ona uciekała w muzykę, ta dziewczyna też próbowała sobie jakby uporządkować trochę swoje myśli i duszę, ale to jest bardzo trudne, kiedy się żyje z człowiekiem, którego się nie kocha. No i trochę o tym opowiemy. Z Adasiem Woronowiczem, genialnym aktorem, i Olgą, też świetna aktorka, Olga Strzeżyńska.
1: I trzeci
0: spektakl. No i tam będzie, też będzie trochę instrumentów niestandardowych, ponieważ żona, mogę to chyba to zdradzić, nie? Mogę to zdradzić, że żona już ma dosyć mówienia z mężem, którego nie kocha, i pisze do niego kartki.
1: A później Wyspa i Maja Ostaszewska plus Andrzej Chyra. Jakie role im pan przydzielił? Co pan dla nich stworzył?
0: No, to fajnie nazwała moja Aneczka i Zuzia, moja żona, która przygotowuje scenografię, czyli Aneta Piekarska-Mann. I Zuzia Córeczka, która się zajmuje tutaj sprawami, menadżeruje nam. I oni nazwały mi właśnie dziewczyny, że mamy taki sezon małżeński. Bo wszystkie właśnie nasze teksty. I tutaj też mamy w Wyspie sytuację, sytuację małżeństwa, które wyjechało na all inclusive na Wyspę, ale nikt ich nie odbiera. Mija jeden tydzień, drugi tydzień, mija rok i muszą sobie radzić. W związku z tym poznajemy, co się z nimi dzieje przez ten czas, jak zostali właściwie na bezludnej wyspie. Nie wiadomo, co się dzieje ze światem, nie mają komórek, wszystko odcięte.
1: No tak, to są opowieści dość gęste emocjonalnie, repertuar niekoniecznie wakacyjny. Jak to się sprawdza? Bo wspomnieliśmy, że w tym roku scena letnia teatru po kolei odbywa się po raz trzeci.
0: No wspaniale się sprawdza, bo właściwie w ciągu 24 godzin sprzedaliśmy wszystkie bilety, aż nawet córka mi wczoraj powiedziała, że ktoś będzie do prezydenta pisał, że to skandal jest, że tak mało jest spektakli, tak mało biletów. No naprawdę mamy wierną też już publiczność, bo już panie pytały w styczniu czy w grudniu, czy mamy spektakle. Więc co jest też bardzo istotne, co chciałbym też podkreślić, my ten nasz teatr organizujemy wspólnie z BWA we Wrocławiu.

0: Też przed spektaklami można zakosztować trochę sztuki współczesnej, więc jest to połączenie teatru i też właśnie biura wystaw artystycznych. W tym roku będzie Dark Paradise do obejrzenia. Bardzo fajne instalacje.
1: Tak, dodajmy. Na pół godziny przed każdym spektaklem zaplanowane są bezpłatne oprowadzania po wspomnianej wystawie. A zatem trzymam kciuki, żeby wszystko pięknie się udało i proszę...
0: Ale też mogę jedną rzecz...

0: Nasz teatr powstał dlatego, że pani dyrektor PKP we Wrocławiu, pani Kamila Wieczysta-Kraska, przyszła na moją premierę kiedyś w teatrze we Wrocławiu i zapytała mnie, czy chcę zrobić teatr u niej. A ja powiedziałam, gdzie? Na torach? A nie, i zaprowadziła mnie do tej sali wybitnej. No i tak to się zaczęło. Także tak naprawdę fajnie jest przychodzić na premiery, bo może się rodzi nowy teatr.
1: To prawda. Kiedyś...
0: Także też wspólnie razem oczywiście z PKP my to robimy. Także jak ktoś będzie jechał na przykład w Intercity, to będzie miał puszczone na przykład też reklamę.
1: Bardzo ładnie. Kiedyś na dworcu głównym we Wrocławiu było kino, teraz w czasie wakacji jest teatr. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję. Justyna Szafran, aktorka, Tomasz Mann, reżyser. Dziękuję bardzo i proszę pozdrowić geniusza. Wszystkiego dobrego. 16:46.

0: Cristiano Contadin, zespół Opera Prima i muzyka Giuseppe Tartiniego. To była czwarta część koncertu D-dur. 51 minut po godzinie 16. Felix Topolski to jeden z najbardziej znanych na świecie polsko-brytyjskich malarzy i rysowników ekspresjonistycznych. Był portrecistą elit i ikoną Londynu. Zasłynął ze współpracy z George'em Bernardem Shaw'em oraz tworzeniem dynamicznych, ekspresyjnych rysunków i potężnych murali. Zajmuje się nim Elżbieta Smoleńska, współczesna artystka wizualna, fotografka, autorka instalacji oraz była wieloletnia dziennikarka radiowa. Przez długi czas pracowała w Londynie dla prestiżowej sekcji polskiej BBC World Service, badając i dokumentując historię ludzkie i dziedzictwo kulturowe. Prowadzi właśnie pracę nad dokumentacją filmową artysty.
1: Mieszkasz na co dzień w Londynie, wracasz tutaj, ponieważ jesteś Podlasianką i masz tutaj też swoje drugie miejsce do życia, ale śledzisz te losy różnych ważnych postaci również poprzez konteksty podlaskie.
2: Ostatnio zajmuję się taką niesamowitą postacią, Felix Topolski. Malarz, rysownik, karykaturzysta, korespondent wojenny, brzmi sztampowo, natomiast on był akredytowanym artystą podczas koronacji królowej Elżbiety II. Znał osobiście George'a Bernarda Shaw, Gandhi i lista osób, które znał, powiedzmy bardziej przelotnie, jest fenomenalna. Jest po prostu osobą, której należy się taka słynna niebieska tabliczka w Londynie, niesamowita fundacja, gdzie jest jego malarstwo, dokumenty, etc., etc. w Londynie. Ale kiedy zajęłam się jego biografią, rozmawiałam z wnukiem Lucjanem Topolskim, córką Topolskiego Tessą, zdałam sobie sprawę, że wśród moich najbliższych znajomych jest Zuzanna Lipińska, córka Eryka Lipińskiego, który znał z Cyrulika Warszawskiego Topolskiego.
1: A pani Zuzanna jest Podlasianką?
2: Pani Zuzanna jest warszawianką i to jest, powiedzmy, może najbardziej rozpoznawalne nazwisko. Natomiast wśród tych osób, z którymi robiłam wywiad na temat Topolskiego, jego słynnego otwartego studio, gdzie każdy mógł przyjść, wśród tych osób, które ja znam osobiście, a które pochodzą z Podlasia, jest rzeźbiarka Danuta Sołowiej. Uczyła się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale zaczęła swoją karierę w Liceum Plastycznym w Supraślu. Z wielką werwą opowiadała o tym spotkaniu, jak to było, że bardzo uznany artysta zainteresował się serią płaskorzeźb, które ona wykonała, z którymi dopiero co jako świeżo upieczona absolwentka ASP przyjechała do Londynu, ale inną postacią jest Mańka Dowling, która pochodzi z Podlasia. Jej ojciec służył w podchorążówce, bo Felix Topolski był artystą, był również w podchorążówce przedwojennej. To nie był powód, dla którego ona go poznała. Mańka Dowling po prostu wyjechała jako młoda artystka w latach 70. do Londynu i Paulina Żuławska, jej znajoma, zaprosiła ją do tego tak zwanego otwartego studio Topolskiego i tak się poznali, a tak jak mówią Anglicy, and the rest is history. Oni się bardzo przyjaźnili. Mańka Dowling na przykład opowiadała, że zachęciła Topolskiego do pewnego rozwiązania cyklu obrazów, a kiedy w końcu przyjechał do niej ojciec i ona zaprowadziła ojca do studio Topolski, żeby się panowie spotkali po latach, oczywiście Felix Topolski zrobił portret Topolskiego. Nie podobał jej się i porwała go potem. Mańka Dowling spędza wakacje w Kruchliku nad Siemianów.

0: Kowalską. Ja z nią niedawno rozmawiałam, nagrałam taką rozmowę i straszliwie żałuję, że podarła ten portret ojca. No ale takie są spontaniczne czasem decyzje.
1: Powiedziałeś, że to był rodzaj impulsu trafienie na to nazwisko, ale jak się potem zbiera te informacje?
0: To znaczy w przypadku Topolskiego akurat problemu z materiałem nie ma. Jest problem z nadmiarem materiału, rzec by można. Polskiego artystę, o którym tak zwany who is who w latach 50., czyli takie kompendium najważniejszych celebrytów Wielkiej Brytanii, już ma spore hasło. Telewizja BBC zamówiła u niego serię portretów osób, z którymi były godzinne wywiady telewizyjne. No, całe studio Topolski jest pełne wszystkiego, dokumentów. Ja spędziłam w tym miejscu kilka dni, przekopując się przez pudła, do których nikt nigdy nie zaglądał. Wśród nich były na przykład oryginalne rysunki. Zrobiłam dokumentację filmową.
1: Lucjan, czyli wnuk, zaciekawił się tym, że ta postać jest przez ciebie przywoływana w różnych miejscach, bo ostatnio na festiwalu w Orli. Co dalej?
0: Wiele często również nieopublikowanych zdjęć, które robiła moja przyjaciółka tuż przed śmiercią Feliksowi Topolskiemu. Nie były one nigdzie publikowane. Jest taki pomysł, no długi projekt, żeby zrobić film dokumentalny, przy czym staram się przełamać, jeśli chodzi o budżet i wykorzystanie ewentualnie trochę kroniki filmowej, no bo żeby opowiedzieć coś wizualnie, trzeba niestety pokazać jakieś obrazy. To jest jedna rzecz, ale już teraz, dzięki temu, że moje wystąpienie podczas festiwalu w Orli naprawdę ukradło serce paru osobom, Marek Chmielewski zaproponował mi już konkretnie datę i godzinę na rok przyszły, żeby zrobić wernisaż, wystawę rysunków albo fotografii. Z wyprzedzeniem niewątpliwie będę mogła zaprosić Lucjana Topolskiego, żeby to wydarzenie otworzył i opowiedział o swoim dziadku.
2: Z autorką rozmawiała Dorota Sokołowska.

0: autopromocja.
1: O człowieku obrotnym opowiedz mi, muzo, co długo błąkał się po tym, jak zdobył czcigodny, warowny gród Troi.
2: Tak zaczyna się najnowszy przekład Odysei Homera na język polski autorstwa Anny Maciejewskiej. Jak daleko sięga historia przygód najpopularniejszego bohatera tego sezonu w polszczyźnie?
3: Sądzę, że możemy się cofnąć do średniowiecza.
4: Prawdę mówiąc, w sytuacji, w której Parandowski zdecydował się ostatecznie na tłumaczenie prozą, to mieliśmy taki dwugłos, który był bardzo ważny.
2: Wśród wyrosłych w języku polskim tłumaczy nieposłów przechadzać się będziemy wspólnie z Magdaleną Goliczewską, Dorotą Kozińską i Tomaszem Mojsikiem. Zapraszam do Lasu Książek w najbliższą niedzielę o 11:00. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
5: Program drugi jest 17:00.

0: Przegląd prasy zagranicznej.
1: Przygotowała i przedstawi Elżbieta Szymkowska.
2: Dzień dobry, buona sera. Przegląd prasy włoskiej zaczynamy od sensacyjnego odkrycia, jak określił je minister kultury Włoch Alessandro Giuli, jednego z najważniejszych podwodnych odkryć archeologicznych ostatnich lat. Piszą o nim niemal wszystkie włoskie media, w tym agencja ANSA i Il Messaggero. U wybrzeży sycylijskiego miasta Mazara del Vallo na głębokości 46 metrów na piaszczystym dnie nurkowie natrafili na wrak starożytnego statku z epoki rzymskiej, pochodzącego prawdopodobnie z okresu między II a I wiekiem przed naszą erą. Jednostka może mieć więc ponad 2000 lat. Niezwykłe jest również to, co znaleziono w środku. Odkryto tam setki antycznych amfor. Według archeologów statek jest w doskonałym stanie. Włoski minister kultury, jak czytamy, wyraził uznanie dla karabinierów, ich wyspecjalizowanych jednostek oraz Sycylijskiego Urzędu do Spraw Dziedzictwa Morskiego za fachowość i zaangażowanie, dzięki którym osiągnięto ten sukces. Morze wciąż odsłania cenne świadectwa naszej historii, a wrak z Mazara del Vallo opowiada nam o ludziach, szlakach handlowych i wymianie, które uczyniły z basenu Morza Śródziemnego miejsce krzyżowania się cywilizacji. W informacji ministerstwa jest też drobna wzmianka o tym, że o znalezisku służby zostały poinformowane przez osoby prywatne, ale jak czytamy w Il Messaggero, kryje się za tym niezwykła historia. Informacje o wraku przekazali Urzędowi do Spraw Dziedzictwa Morskiego dwaj freediverzy, nurkowie schodzący pod wodę na własnym oddechu, mistrzowie w łowiectwie podwodnym, Giacomo de Mola i Igor Bizulli. To oni jako pierwsi natrafili na wrak statku. W wielu artykułach we włoskiej prasie, na co zwracają też uwagę oburzeni internauci, zabrakło tej informacji. Jak opowiada Giacomo de Mola w artykule na portalu internetowym Cronache Ancona It, przygotowywał się właśnie do zawodów, które zresztą potem wygrał, kiedy na głębokości 40 kilku metrów zauważył dziwny obiekt przypominający dużą skałę. Kiedy zbliżył się do niego na odległość kilku metrów, jego oczom ukazał się stos starożytnych amfor. Nurek sfilmował to znalezisko, by upewnić się, z czym ma do czynienia, a potem poinformował odpowiednie służby. A teraz za sprawą artykułu we włoskim Il Giornale dell'Arte przenosimy się do Hiszpanii, gdzie dzisiaj będzie można obserwować całkowite zaćmienie słońca. Co stałoby się z obrazem Panny Dworskiej, Las Meninas z Velázqueza, gdyby na przedstawioną na nim scenę nagle padło światło z zaćmienia słońca? Jak zmieniłyby się barwy, cienie i atmosfera innych dzieł wielkich mistrzów malarstwa, gdyby na kilka chwil zostały one zanurzone w takim świetle? Na te pytania, jak czytamy, odpowiada wyjątkowy projekt madryckiego Muzeum Prado – El Prado en la luz del eclipse, czyli Prado w świetle zaćmienia. To wyjątkowe, innowacyjne przedsięwzięcie audiowizualne, przygotowane właśnie w związku z dzisiejszym niezwykłym zjawiskiem. Warto dodać, że z jego powodu w Hiszpanii wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i przygotowano setki punktów widokowych. Po raz ostatni całkowite zaćmienie słońca miało tam miejsce w 1912 roku. Muzeum Prado w Madrycie postanowiło przyjrzeć się sprawie z zupełnie innego punktu widzenia. W specjalnym filmie, w którym posłużono się m.in. sztuczną inteligencją, pokazano, jak zaćmienie słońca mogłoby zmienić odbiór oraz nastrój i oświetlenie słynnych dzieł z madryckiej galerii. Jak czytamy, pomysł jest bardzo prosty, ale niezwykle sugestywny. Na filmie, który możemy zobaczyć na stronie muzeum, widać stopniowo zmieniające się oświetlenie poszczególnych dzieł sztuki, a na części z nich pojawia się wręcz zaćmienie słońca. Mrok, który powoli spowija obrazy, nie jest jedynym zabiegiem wizualnym. Jak czytamy, zmieniające się światło zmienia też postrzeganie form, łagodzi lub intensyfikuje barwy, wydłuża cienie i wydobywa detale, które w normalnych warunkach mogłyby pozostać niezauważone. W projekcie, poza obrazem Panny Dworskiej Velázqueza, pojawia się w sumie kilkanaście obrazów, w tym m.in. autoportret Albrechta Dürera, parasolka Franciszka Goi czy sen Jakuba Giuseppe de Ribery. Każdą sekwencję filmu zweryfikowano i skorygowano ręcznie, tak aby zachować oryginalną kompozycję, technikę malarską i pierwotny charakter dzieła, by wykorzystując nowoczesne technologie nie naruszać ducha obrazów. Dla Muzeum Prado ten eksperyment to też narzędzie popularyzacji sztuki i przyciągania nowych odbiorców, zwłaszcza tych, którzy na co dzień nie odwiedzają muzeów. I na koniec wracamy jeszcze raz na południe Italii. Włoskie media, w tym dziennik La Repubblica i portal internetowy Art Tribune, piszą m.in. o tak zwanym efekcie Odysei, który już zaczyna być odczuwalny na położonej u zachodnich wybrzeży Sycylii wyspie Favignana. To właśnie tam nakręcono część zdjęć do najnowszego filmu Christophera Nolana. W hollywoodzkiej produkcji ta niezwykle malownicza i najbardziej znana wyspa archipelagu Egadów stała się i taką.

0: Pytamy, dzięki rozgłosowi i turystyce filmowej, Favignana może w ciągu najbliższych 3 lat zarobić ponad 250 milionów euro. Sycylia doskonale zna korzyści, choć nie tylko, płynące z realizowanych tam wielkich produkcji telewizyjnych i filmowych. Tak było chociażby w przypadku Białego Lotosu, 2. sezonu amerykańskiego miniserialu, który stał się wielkim hitem, a w 2023 roku triumfował też na gali Złotych Globów. Produkcja została w całości nakręcona na Sycylii, w Taorminie, Noto i Cefalù. Od tamtej pory sama tylko Taormina, w której znajduje się filmowy, luksusowy hotel San Domenico Palace, zarobiła niemal 140 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że teraz kolej na Favignanę, tym bardziej, że poza fabułą i gwiazdorską obsadą uwagę widzów przykuwają pojawiające się w filmie zapierające dech w piersiach krajobrazy. Favignana od dawna słynie z przepięknych plaż, urokliwych zatoczek, krystalicznie czystej wody i wyjątkowego dziedzictwa kulturowego. Jej piękno docenił też Christopher Nolan. Sceny z udziałem Matta Damona i Anne Hathaway, rozgrywające się w Królewskim Pałacu, kręcono w aragońskim zamku Santa Caterina, położonym w najwyższym punkcie wyspy. Dlatego zdjęciom towarzyszył nieustanny ruch helikopterów, a na potrzeby produkcji stworzony też został specjalny system kolejki linowej. Zdjęcia realizowano również na morzu i na plażach Favignany. Tę niewielką wyspę o powierzchni zaledwie 20 km kwadratowych już licznie zaczęli odwiedzać turyści z całego świata. Jednak Favignana może nie być gotowa na boom turystyczny. Dlatego władze lokalne już postanowiły działać i m.in. rozszerzyć ofertę kulturalną, ale nie nastawiać się na przelotną i powierzchowną turystykę, tylko na promocję lokalnego dziedzictwa. Jak wyjaśnił dziennikowi La Repubblica burmistrz Favignany Giuseppe Pagotto, chcemy odnowić ścieżki prowadzące do zamku Santa Caterina i stworzyć stały szlak Odysei, obejmujący również dawny zakład Florio, słynną XIX-wieczną przetwórnię tuńczyka, łącząc tym samym turystykę filmową z doświadczeniami kulturowymi. I to już na dzisiaj wszystkie informacje. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Do Odysei będziemy wracać też w dwójce, czyli efekt działa. Prasę zagraniczną przeglądała dziś Elżbieta Szymkowska. Bardzo dziękuję. Jest 7 minut po 17:00.

0: Trzecia część Pochadki baśni Leosza Janaczka. Andrew Schulman, wiolonczela, Ian Brown, fortepian. 10 minut po godzinie 17 wracamy do Elizy.
1: Gość dwójki.
2: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. Wybieram dwójkę, porozmawiamy o Elizie Orzeszkowej. Nie z powodu kolejnej ekranizacji Nad Niemnem, a z powodu powieści, której autorkę, Marię Jentys-Borelowską, mam w studio tuż obok siebie. Dzień dobry, Mario.
3: Dzień dobry Państwu i Tobie, Wacku.
2: Dlaczego Orzeszkowa?
3: Tak się stało, że ukazało się wspaniałe kalendarium. Pani Iwona Wiśniewska w ramach Instytutu Badań Literackich wykonała przeogromną pracę, wydała dwutomową, dwutysięczną, 2000 stron w sumie liczącą księgę, bo to jest olbrzymia księga, kalendarium życia i twórczości. Tam jest wszystko. I druga sprawa, wyszły też 3 tomy publicystyki. I to jest coś, o czym przedtem nie wiedziałam nic. I więc wspaniała księga jej artykułów publicystycznych, które ukazują jej niesłychane zaangażowanie społeczne po prostu. To była nie tylko pierwsza pisarka, ale pierwsza obywatelka Rzeczypospolitej, mam na myśli kobiety. Poza tym przeczytałam jej listy i to jest dopiero literatura.
2: Kopalnia wiedzy.
3: Kopalnia. 8 właściwie wyszło olbrzymich tomów listów. To opracował oczywiście pan Jankowski. Wszystko on wykonał tą pierwszą ogromną robotę. To są niesamowite rzeczy. I ja to przeczytałam i stwierdziłam, że no po prostu nie sposób o tym nie napisać. No.
2: Marysiu, ale powiedz, no to jest jakiś gigantyczny materiał.
3: Tak.
2: Ile czasu zajęło ci
3: wiesz co,
2: gromadzenie?
3: Ja już mam w moim wieku, ja już jestem w podeszłym wieku, więc z pamięcią mam kłopoty. I pewnie bym nie podołała, gdyby nie to, że przyjęłam taką metodę, że pisałam takimi odcinkami. Wybrałam mianowicie metodę, jak już wiesz, wprowadziłam narratorkę, bo tak.
2: No doszłam, właśnie do tak, niej chcę tak, nawiązać, tak, bo to no. jest też niezwykłe.
3: No właśnie.
2: Maria Obrębska, my o niej w gruncie rzeczy nic nie wiemy.
3: Nikt nic nie wie. Nikt nic nie wie. Ją można znaleźć dopiero w listach. W listach Orzeszkowa nieustannie pisze, niewiele, ale z Marynią byłyśmy tu, z Marynią tam. Marynia mi zrobiła to, list od Maryni. Marynia i uczestniczyła w jej życiu przez 30 lat.
2: Najbliższa przyjaciółka chyba, ta, prawda?
3: Zaczęło się, to była jej najpierw jej lektorka i znaczy znalazł ją Orzeszkowej na Chorskiej wtedy, w 79 roku, kiedy Eliza, jeszcze młoda stosunkowo, w 41 się urodziła, 1841, w 79 zachorowała ciężko na oczy i zdawało się, że nie będzie w ogóle mogła pisać, czytać, prawie ślepa. Lekarz nic nie mógł wskórać i na Chorskiej, wówczas już jej przyjaciel, taki opiekun, późniejszy jej przyszły mąż, prawda, pan Stanisław Mecenas, wpadł na pomysł, że trzeba jej znaleźć dobrą lektorkę.
2: I znalazł nauczycielkę.
3: Marynia była z biednej, szlacheckiej, zubożałej rodziny. Wkrótce z nią zamieszkała w tym ciaśniuteńkim mieszkanku. Ona miała wynajęte 3 pokoiki, gdzie mieszkała z gosposią swoją, tą panią, starszą panią i pokojówką, kucharką i Marynia dołączyła do tego grona. I Marynia została tam właściwie do śmierci Orzeszkowej, była z nią 30 lat.
2: Ta książka ma wyraźnie 2 części. Pierwsza od 10 lutego 1910 roku do 18 maja tego roku.
3: Tak.
2: I druga od 23 maja do 8 października też 1910 tak. roku. Co te daty oznaczają?
3: Odznaczałem. Pierwsza część to jest choroba Orzeszkowej. Marynia przyjechała z Permu na wiadomość, że Orzeszkowa ciężko zachorzała i została aż do śmierci. Data 18 maja to jest data śmierci Orzeszkowej. 18 maja 1910 rok.
2: A ta druga część?
3: Druga to jest po śmierci. Ona się zajmuje spadkiem.
2: Marysiu, powiedz, dlaczego Eliza Orzeszkowa

0: nie pojechała z mężem, z pierwszym mężem na zesłanie, a później nie przyjęła go z powrotem do domu. No to w tamtych czasach Polka, kobieta, która nie jedzie razem z mężem na zesłanie, to było po prostu rzadkie bardzo.
1: To ściągnęło na nią odium, zresztą ona była w krzyżowym ogniu krytyki. Strasznie dostała za to od opinii publicznej, ale nie złamała się. Miała zamiar jechać z mężem w początku, ale potem doszła do wniosku, że nie, przemyślała to. I ja myślę, że to można zrozumieć, ponieważ ich nigdy nic nie łączyło. Ona została wydana za 2 razy starszego od siebie człowieka, z którym ją nic nie, ani więzi uczuciowej, ani duchowej i obawiam się, że nawet może i fizycznej, ponieważ dzieci nie mieli. Nic ich nie łączyło, natomiast ona w swoim czasie krótko po ślubie odkryła, że on się ożenił z nią z wyrachowania właściwie, bo miał potwornie zadłużony swój własny majątek, ten Ludwinów. To był utracjusz, typowy taki utracjusz i ożenił się z panną posażną. Ona była zamożną jedynaczką, przecież ojciec jej zostawił Milkowszczyznę. Jak sama pisze, majątek wart był 100 tysięcy rubli, który potem straciła ona też, bo przecież władze nakładały takie kontrybucje, że ona nie zdołała spłacić, a poza tym był zadłużony przez Piotra Orzeszkę.
0: No dobrze, ale powiedz, jaka jest twoja opinia, bo główną działalność konspiracyjną prowadziła Eliza Orzeszkowa, tak, a nie jej mąż, a to jej mąż pojechał na zesłanie, a nie ona. Dlaczego według ciebie jej nie zesłano?
1: Ja myślałam o tym długo, dlaczego? Bo się okazało, że tak, jak oni, jak wiesz, przechowywali, udzielali schronienia Traugutowi i jego oficerom, oficerom powstańczego oddziału.
0: Oczywiście jeszcze w czasie, kiedy on był dowódcą oddziału.
1: Oni go parokrotnie przetrzymywali i to dość długo go przetrzymywali, a na koniec to ona go w karecie przewiozła do granic królestwa, gdzie on uciekł z Litwy, bo był ścigany i przeszedł do królestwa, gdzie był przez rok, dowodził powstaniem, po czym wiemy, jak się to skończyło. Ona go przewiozła. Natomiast Piotr należał do tak zwanych białych. On był przeciwnikiem powstania. Uważał, że to jest walka straceńcza, samobójcza i nie angażował się w ogóle, ale zachował się bardzo przyzwoicie, bo kiedy trzeba było zorganizować oddziałek, każdy szlachcic miał jakby obowiązek święty dać ludzi uzbrojonych, dać wszystko, co im potrzeba i on to przygotował, zdaje się, że 16 ludzi, furę z tamtym furażem przygotował, wysłał, natomiast kiedy na niego doniósł jego własny Stangret, do władz doniósł, że on pomaga powstańców i jego aresztowano, natomiast na nią nie powiedział nikt słowa, byli przesłuchiwani wszyscy, cała służba była przesłuchiwana, wszyscy wiedzieli, że to ona aranżuje to wszystko, bo on pod jej wpływem robił, co robił, sam by z siebie nic nie zrobił pewnie. Ja się zastanawiam dlaczego i myślę, że tak, Stangret miał złość do swojego pana, który, jak to panowie, poniżali swoje sługi, bili ich, źle traktowali. Natomiast Eliza była demokratką z krwi i kości, z głębi serca była demokratką, miała wrodzony chyba szacunek do wszystkich. Ona traktowała wszystkich jak równych sobie. Nawet jak była wielką pisarką, te wszystkie dziewczynki tamtych wszystkich swoich podopiecznych traktowała z ogromnym szacunkiem. Na równi po prostu. Ja myślę, że służba jej własna na nią nic złego nigdy nie powiedziała do tych przesłuchujących, śledczych, ponieważ ją lubili i szanowali.
0: Powiedz, kim była Ellen Wester?
1: Wspaniała postać, Szwedka, samouk. Ojciec był przeciwny jej kształceniu się. Ona chciała się kształcić, uczyć. Ojciec jej na to nie pozwalał, mimo że ona przejawiała ogromne zdolności w różnych dziedzinach. I ona sama się nauczyła kilku języków, w tym polskiego. A dlaczego polskiego? Przeczytała gdzieś historię narodu skazanego na nieistnienie, na zagładę. Bo tak było. I przejęła się tym tak bardzo, miała czułe serce, wrażliwa była i zachwyciła się, trafiła na... Pierwsza książka to była chyba Myrtala, którą ona przełożyła nawet nielegalnie. Na

0: Nawet bez oficjalnej zgody autorki przełożyła Mirtale. To opowieść ze starożytności, prawda? I zachwycona była nią i ta książka się wydała i przysłała ją Orzeszkowej. Orzeszkowa była troszkę zła, że tak bez jej zgody, ale jak przeczytała list, którym usłyszała tyle pochwał od nieznanej Szwedki, to się rozczuliła, wybaczyła jej tam takie nadużycie i się zaprzyjaźniły. Szwedka przetłumaczyła błyskawicznie wszystkie jej książki i rozpowszechniła je. Ona była tą, która spowodowała, chyba w dużej mierze się przyczyniła w każdym razie do tego, że zgłoszono Orzeszkową do Nagrody Nobla na 1905 rok. Co ja
1: dostał
0: mówię,
1: Polak.
0: Dostał Sienkiewicz. Oboje byli zgłoszeni i była w komitecie noblowskim, w tym jury, była opinia, żeby podzielić nagrodę między nich dwoje, bo oboje byli równi sobie. No ale przeważyła opinia, że jednak Sienkiewicz jako większej klasy mistrz. I Orzeszkowa przyjęła to z godnością, ale bolała bardzo. Natomiast pocieszyła ją opinia jednego z członków tego Komitetu Noblowskiego, który napisał, że w twórczości, w dziele Sienkiewicza jest ukazane serce polskiego szlachcica Polaka. Natomiast w utworach Orzeszkowej jest pokazane serce człowieka. I to ją niezmiernie usatysfakcjonowało, bo według mnie to jest wyżej.
1: Marysiu, wspomniałaś już o gromie działalności społecznej Orzeszkowej. Powiedzmy kilka słów o Uniwersytecie Domowym.
0: Ach,
1: bo o tym też nikt prawie nie wie przecież.
0: No, wyszła kiedyś jakaś książka o tych jej dziewczynkach, tych panienkach, którymi ona się opiekowała. Ale o uniwersytecie to no, w książce Jankowskiego jest oczywiście mowa. U niego jest wszystko. Ale to była sprawa niesamowita. Ona na początku nie mogła o czymś takim. Myślała o kształceniu dziewczyn, myślała od początku. W Marcie to widać. Pokazała los kobiety, która nie umie niczego naprawdę, nie może w razie tragedii jakiejś życiowej, nie może sobie poradzić. Los Marty, prawda, tragiczny. Więc ona wciąż myślała o tym, żeby dać tym dziewczynom jakąś szansę. Nie miała warunków, bo nie miała domu. Ona nie miała tam swojej pokoiki, nie wchodziło w grę. Ale w momencie, kiedy wyszła za mąż, poślubiła legalnie na Korskiego, co stało się możliwe w 1894 roku po śmierci jego żony. Ona zamieszkała w jego domu. Dom był duży i miała dużo miejsca. I wtedy pomyślała, przy pomocy Nachorskiego, zresztą on był wielkim społecznikiem, ten mecenas był wielkim społecznikiem, tu byli sobie podobni. Rzeczywiście zaczęła prowadzić ten uniwersytet, to doktor Henryk Nussbaum nazywał to Uniwersytetem Grodzieńskim. W najlepszym momencie było tam 20 dziewczyn. Część mieszkało u niej, a większość dochodziła. To były córki tamtejszej inteligencji polskiej. Przychodziły tam i to była działalność zakazana. Ona na dobrą sprawę mogła zostać natychmiast aresztowana. Ja doszłam do wniosku, że chronił ją, to mój pomysł, że chronił ją mecenas. On miał takie układy, to był taki mądry życiowo człowiek, miał układy i z władzami i wróble ćwierkały o tym na dachu, że jest uniwersytet, kształci się tyle dziewczyn, codziennie przychodzi tyle młodych kobiet, ale włos jej z głowy nie spadł. Piotr Chmielowski, nawiasem mówiąc, jej krytyk za działalność w Uniwersytecie Latającym został aresztowany, przesiedział w więzieniu.
1: Ale wiemy, ile dziewczyn przeszło przez ten uniwersytet?
0: W sumie ja nie liczyłam. W najlepszym momencie było 20. Ja myślę, że w sumie 20-30 przeszło.
1: Powiedzmy parę słów o przyjaźni czy znajomości z Konopnicką, bo to jest też niezwykłe spotkanie, prawda?
0: No. Dziewczynki się poznały bardzo wcześnie, w dzieciństwie, no, mianowicie u sióstr Sakramentek w Warszawie, w pensjonacie prowadzonym przez siostry. Najpierw była tam, przez rok była tam Marysia Wasiłowska, bo Konopnicka się nazywała z domu Wasiłowska. Ona była tylko rok, bo ojciec miał, nie stać było na opłacanie. Natomiast Eliza, ona się nazywa naprawdę Elżbieta,

0: Pawłowska, późniejsza Eliza Orzeszkowa, matka ją z francuska nazywała Elizy. Tam spędziła 5 lat. Mama się jej po części pozbyła troszkę z domu, bo po śmierci męża chciała się wydać, wydała się za mąż za innego pana. Urodziła zresztą jeszcze dziecko drugie i Eliza pewnie jej troszkę przeszkadzała, ta córeczka. Poznały się w szkole, znaczy na tej pensji u Sakramentek w Warszawie się poznały dziewczynki i tam już dały się poloniście ówczesnemu poznać od strony swoich talentów. Tam się potem się rozeszły i pewnie nigdy w życiu by o sobie się nie dowiedziały niczego, gdyby nie zaczęły pisać obie. Liza trafiła, ona czytywała pisma warszawskie, sprawdzała chyba w Kurierze Ilustrowanym, w tygodniku ilustrowanym, ale już nie pamiętam gdzie, trafiła na wiersze Konopnickiej. Nie wiedziała, że to jest ta Wasiłowska. Zachwyciła się tymi wierszami, napisała do kuriera list z prośbą o podanie adresu autorki i napisała do Konopnickiej i otrzymała cudowny list. Elizo, czy ty mnie pamiętasz? Tak cudownie się zaczyna ten list. No, oczywiście. I zaczęły korespondować. Przy czym ta korespondencja najpierw tak wybuchła gorąco, potem szybko się zamieniła w taki rzadszy kontakt, ponieważ Maria była zamkniętą osobą, nie lubiła się zwierzać, nie miała potrzeby. Ona wyrażała się w poezji. Eliza uwielbiała listy, kilometrowe listy pisała do setek osób. Marysiu, pomagały sobie nawzajem zdalnie bardzo. Eliza, Maria pisywała wspaniałe recenzje o utworach Elizy, na przykład o Mejrze Zofywiczu, nie tylko, o Ad Astra napisała wspaniałą recenzję.
1: Powiedz jeszcze na zakończenie, co w twoim odczuciu dzisiaj z Orzeszkowej jest do czytania? Bo powiem tak, wiele, wiele lat temu miałem taką przygodę, mając sporo czasu, przeczytałem całego Żeromskiego. No. I to jest tak, że
0: dałeś radę.
1: Nie za dużo dzisiaj jest do czytania. A u Orzeszkowej?
0: Ja myślę, że więcej jest. Że więcej. Według mnie wielkie powieści, moja uwielbiana powieść, to jest Mejr Ezofowicz. To jest, ja czytałam to dwa razy przed laty i teraz i z równym zainteresowaniem. To jest wspaniałe wejście w problem duszy żydowskiej, tajemnice tej duszy, jej dziwność. To jej bolączka była ta wrogość, ta obcość tych dwóch nacji. Wtedy było mnóstwo Żydów w Polsce, dzisiaj to w ogóle ich nie ma. I on to bolało, że tak wrogo i obco. Natomiast Dziurdziowie to jest wielka powieść. To jest powieść o tym, co robi ciemnota, głupota. Ciemnota, do czego może taka zawiść ciemna, mroczna doprowadzić. To straszna powieść, to wielka powieść. Ja myślę, że jest sporo do czytania. Ja zaglądam do internetu, że to lubimy czytać. Widzę, że są ludzie, którzy czytają Orzeszkową i chwalą Orzeszkową. Różne są tam. Ja parę rzeczy lubię. Ja na przykład lubię Marię, powieść, która nawet wówczas była tak niedoceniona. Ja tam odnajduję coś, zresztą o tym napisałam. Ale uważam, że tak jak Aureli Drogoszewski, który nazwał Meira Ezofowicza wielkim, wspaniałym, niegasnącym słońcem naszej literatury. Ja wciąż uważam, że to jest wielka powieść, naprawdę.
1: O mojej Elizie, powieści o Elizie Orzeszkowej, rozmawiałem dziś z jej autorką, Marią Jentys-Borelowską. Bardzo ci, Mario, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, ja.
1: Państwa zachęcam do sięgnięcia po książkę, bo ogromnie w niej dużo wiadomości, do których o autorce nadniemnym trudno dotrzeć, a są arcy ciekawe. Żegnam się już z Państwem, Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.

0: Opromptu S-dur z opusu 90, kompozycja Franciszka Schuberta przy fortepianie Eric Lu, który dziś wystąpi na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Ten koncert powinien rozpocząć się o godzinie 20 i zastanawiam się, czy się rozpocznie punktualnie, bo przecież to będzie jeszcze moment, kiedy będzie można podziwiać zaćmienie słońca. Pierwsze takie w Europie od niespełna 30 lat. W Dusznikach jest Marcin Majchrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Kubo, dzień dobry Państwu.
0: Marcinie, coś Ci wiadomo na temat ewentualnego przesunięcia?

0: ujęcia godziny rozpoczęcia koncertu?
1: Na razie nikt tego głośno nie zapowiadał, ale znając możliwości organizatorów festiwalu, zaciągnę języka, być może uda się spowodować wszystko tak, żeby z góry wrócić tutaj w dolinę do Dusznik, do dworku i połączyć jedno z drugim, bo oczywiście tutaj zaćmienia można nie widzieć dokładnie, zacieniają drzewa, widok na słońce. Ja też teraz jestem w cieniu tutaj, więc żeby je dobrze zaobserwować, trzeba by udać się troszeczkę wyżej. Ale chyba wszystko jest możliwe. Myślę, że słuchacze bardzo czekają na ten recital Erika Lu, jeden z ważniejszych z serii wieczornych recitali, które rozpoczynają się o 20. Przytoczyłeś jedno z emprompti z opusu 90. Erik Lu w programie swojego koncertu w Dusznikach Zdroju ma 3 emprompti Deutsch 935, czyli z tak zwanego opus 142 Franciszka Schuberta, do tego Ballade F moll opus 52, rozpocznie tematem z wariacjami opus 18 B Johannesa Brahmsa, a w drugiej części powróci do muzyki Fryderyka Chopina Polonez B-dur opus 71 numer 2, no i sonata H-moll opus 58. Tak wygląda program jego recitalu, który dzisiaj właśnie wieczorem się rozpocznie. A jak słuchałem tego emprompti Schuberta w interpretacji Erika Lu, ono mi się tak troszeczkę zlało i nałożyło, bo przed momentem właśnie jeszcze trwają ostatnie dźwięki recitalu Tomoharu Ushidy, który występował dzisiaj o 16:00 i on w drugiej części miał sonatę ostatnią, sonatę B-dur Deutsch 960 Franciszka Schuberta. Mówiąc szczerze, zasłuchałem się w drugą część Andante Sostenuto tej sonaty. Dbałość o szlachetność dźwięku, bardzo wyważona interpretacja, ale jednak eksponująca różnice i bogatą paletę agogiczną, dynamiczną, interpunkcyjną także i to wszystko, co powoduje to, że mamy doświadczenie barwnego wykonania Schuberta. Można było to porównywać z młodym Koreańczykiem Sehyun Kimem, który 2 dni temu wykonywał sonatę G-dur Deutsch 894. Można powiedzieć tak znacznie bardziej klasycznie. Chodzi mi o to, że była bardziej stonowana i wyważona w porównaniu z recitalem Tomoharu Ushidy, który dzisiaj też grał sonatę Fismol opus 11 Roberta Schumana. Bardzo ciekawa była to interpretacja i rozpoczął od takiej niespiesznej, muszę powiedzieć, stonowanej, bez egzaltacji, przebiegającej właściwie z jednym mocnym akcentem kulminacji na sam koniec Barcaroli Fis-dur opus 60 Fryderyka Chopina. To nie często się zdarza, bo młodzi pianiści lubią jakiś rodzaj egzaltacji i różnicowania skrajnie dźwięku, co w dworku, tak zwanym dworku Chopina, daje się czasami mocno we znaki.
0: Generalnie młodość lubi skrajności, ale wczoraj też wystąpili bracia Lee, chciałoby się powiedzieć nasi bracia, jak wypadli.
1: Tak. Wypadli bardzo dobrze, aczkolwiek ten ich popołudniowy koncert miał mieć dalszy ciąg podczas wieczornego nokturnu i niestety okazało się, że z nokturnu w ostatniej chwili bracia Hyo i Hyuk Lee musieli się wycofać z powodów zdrowotnych, wysoka temperatura, jakieś nagłe przeziębienie, więc trzymamy kciuki za zdrowie. Zresztą zdrowie trochę prześladuje pianistów w Dusznikach Zdroju. Aleksander Kobrin też udał się po konsultację lekarską po swoim recitalu poniedziałkowym o 20, który transmitowaliśmy. To był jeden z ciekawszych koncertów w ogóle w Dusznikach Zdroju, nie tylko myślę w tym roku, chociaż nie można niczego przesądzać, dopóki festiwal trwa i mówię w kontekście tego, co słyszeliśmy do tej pory, a jesteśmy po półmetku, ale myślę też ostatnich lat w festiwalu chopinowskim w Dusznikach Zdroju, no bo Aleksander Kobrin to jest pianista już dojrzały. Przypominam, 3. nagroda w 14. konkursie chopinowskim w roku 2000. Aleksander Kobrin, który bardzo świadomie wypowiada się o muzyce, którą przedstawiał swojej publiczności i który bardzo świadomie kształtuje programy swoich recitali, bo ci z Państwa, którzy słuchali transmisji, to wiedzą, a ci, których ta transmisja ominęła, proszę żałować, to informuję, że były 2 opusy późne Johannesa Brahmsa, utworów fortepianowych opus 118 i 119, no a w drugiej części Kreiseriana opus 16 Roberta Schumana, więc bardzo monograficznie zestawiony ten program, no ale ta monograficzność była właśnie pretekstem do tego, żeby pokazywać głębie spojrzenia, świadome spojrzenie i takie spojrzenie

0: spojrzenie na muzykę, które unika egzaltacji, właśnie unika skrajności, chociaż tam operowanie całą skalą dynamiczną u Cabrini'a było bardzo wyraźne, jednak pod wielką kontrolą, nic mu nigdy w żadnym momencie się nie wymknęło spoza tej kontroli, no i docieranie do głębi. Zresztą bardzo ciekawie mówił w wywiadzie, który przeprowadziła Róża Świadczyńska w przerwie tego swojego recitalu, o tym, jak pewnej inflacji i dewaluacji uległ repertuar w naszych czasach, ponieważ bardzo młodzi ludzie sięgają po bardzo trudne i bardzo wymagające utwory, właśnie wyrazowo, właśnie tą zawartością muzyczną. I czasami no, można mieć świadomość tego i można dostrzegać to i właściwie obcować z tym, że oczywiście od technicznej strony dla nich wszystko jest możliwe, to ta poprzeczka poleciała bardzo wysoko, poszybowała w górę. Natomiast no, jeżeli się myśli o tym, co mają do przekazania poza tymi nutami albo wraz z tymi dźwiękami, no to tutaj zaczyna się duże pole do dyskusji. Cabrini bardzo wyraźnie to zaznaczał i trzeba powiedzieć, że to nie były słowa rzucane na wiatr u tego pianisty. On mnie bardzo ujął tym swoim recitalem.
1: Bo też technika to nie wszystko. Dziś
0: to
1: o godzinie
0: tylko środek, oczywiście.
1: 20 Eric Lu, o 20, a może i trochę później, tak żeby można było doświadczyć i zaćmienia, i pięknej muzyki. A co
0: próbuję
1: jeszcze przed nami do 15 sierpnia?
0: No właśnie, po Ericu Lu czwartek zapowiada się również bardzo pasjonująco, bo spotkają się uczestnicy konkursu Chopinowskiego z roku ubiegłego, 2025. Dawid Hrikuli, któremu ja niezwykle kibicowałem i który mnie bardzo ujmował swoimi muzycznymi wizjami podczas konkursu Chopinowskiego i nie tylko, bo słyszałem go również po konkursie, wystąpi o 16. No a o 20 Kevin Chen, czyli laureat drugiej nagrody 19 konkursu Chopinowskiego. Hrikuli był poza stawką nagrodzonych pianistów. Uważam, że no, te minimalne różnice punktowe, które przesądziły o tej hierarchii nagród i nagrodzonych, jednak są mocno niesprawiedliwe w tym kontekście. Więc będzie można spojrzeć tak po kilku miesiącach na pianistów właśnie z konkursu Chopinowskiego. A w piątek o 16 Filip Kauchi, Olivier Hack po południu. To są uczestnicy kursu mistrzowskiego. Wieczorem o 20 Zitong Wang, czyli następna pianistka, trzecia nagroda na 19 konkursie Chopinowskim. No i w sobotę koncert finałowy Julianny Avdijewy, triumfatorki 16 konkursu Chopinowskiego. Obydwa te koncerty, wieczorny, piątkowy i sobotny, będziemy dla Państwa transmitowali, więc myślę, że tych atrakcji nie zabraknie. Generalnie trzeba powiedzieć, że tegoroczny festiwal 81 w Dusznikach, tutaj to jest jednak postawienie na młodość i postawienie na tych pianistów, którzy są laureatami, bieżącymi laureatami liczących się konkursów wykonawczych, nie tylko konkursu Chopinowskiego, więc ta konkurencja między dojrzałością a młodością jednak na korzyść młodości w tym roku i tych ludzi, którzy ciągle właściwie szeroką przestrzeń aktywności artystycznej mają jeszcze przed sobą i w swojej perspektywie.
1: 81. festiwal, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju potrwa do 15 sierpnia, a gdyby dziś wieczorem publiczność zechciała podziwiać zaćmienie słońca, to przypomnij, że trzeba osłonić oczęta okularami,
0: tak,
1: żeby nie było kłopotu. Marcin Majchrowski z Dusznik.
0: Będziemy o tym pamiętali. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Jest 17:44.

Czwarta część kwartetu smyczkowego F-dur Emilii Mayer w wykonaniu kwartetu Konstance. To nowość fonograficzna, płyta ukazała się dopiero co. Kwartet Konstance to zespół z Salzburga, który wydał już drugą płytę poświęconą kameralistyce Emilii Mayer, kompozytorki z północnych Niemiec, tworzącej w XIX wieku. Na tym albumie znalazły się trzy kwartety smyczkowe spośród najpewniej 12, które pani Mayer raczyła była napisać. Program drugi jest 17:49.

0: Hiro Kurosaki, William Christie i czwarta część sonaty A-dur Jerzego Fryderyka Händla. 17:51.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Pisząc książki zbójeckie poświęcone pisarzom emigracyjnym, Wojciech Karpiński wskazał 7 wybrańców. To Jerzy Stępowski, Józef Czapski, Aleksander Watt, Witold Gombrowicz, Konstanty Jeleński, Gustaw Herling-Grudziński i oczywiście Czesław Miłosz. Ich lektura, pisał, stanowiła zasadniczą przygodę duchową młodości. Miałem szczęście, że spotkałem osobiście pisarzy, o których mówię w książkach zbójeckich. W kolejnych dniach proponuję udział w jednym z takich spotkań. Mamy nagranie serii rozmów z Czesławem Miłoszem. To jakby cykl wykładów z jesieni 1982 roku, roku stanu wojennego. To okoliczność nie bez znaczenia dla charakteru opowieści.
5: Pańska poezja, pański tom Ocalenie był dla czytelnika polskiego symbolem. Jak by pan odkreślił odpowiedź daną przez poezję polską na tę problematykę? Odpowiedź daną przez pana, przez Aleksandra Watta, przez Herberta w inny sposób, przez Różewicza w inny, także przez Białoszewskiego.
6: No, trudno zabierać głos na swój własny temat. Ja zawsze się dziwię, w jaki sposób jestem autorem niektórych wierszy czy niektórych tomów wierszy. Trudno to właściwie dociec, jak to się stało. Bo niewątpliwie jest ogromny kontrast pomiędzy tym, co człowiek czuje od środka, a co jest zewnętrznym rezultatem jego działalności. Można powiedzieć, że człowiek wewnętrznie jest magmą i ścieraniem się sprzecznych sił i potem bach, prawda, zostaje książka jakaś, która wydaje się niesłychanie inna, odległa od pamięci tej magmy i tych ścierających się sił. Nie wiem, tutaj bardzo trudno jest uogólniać. Bałbym się wprowadzać zasad tutaj, podciągać pod jakiś strychulec. Niemniej wszystkich tych poetów, o których pan wspomniał, łącznie ze mną, widzę uleganie oczywiście rzeczom silniejszym niż indywidualna świadomość. Istnieją pewne wzory, pewne tradycyjnie przekazywane w podświadomości postawy. No. I tutaj mógłby nawet Gombrowicz coś powiedzieć na ten temat. Bardzo dużo mógłby powiedzieć. W jaki sposób jesteśmy kształtowani przez to, co nazywał Kościół międzyludzki. Naturalnie mnóstwo rzeczy we mnie, czy u tych innych poetów dochodziło do głosu. Rzeczy, które są poza świadomością w jakiś sposób.
4: To pierwszy fragment rozmowy z Czesławem Miłoszem. Pierwszy z 11 zarejestrowany podczas amerykańskiej podróży Wojciecha Karpińskiego w 1982 roku, najpewniej na Harvardzie. Tam noblista prowadził tak zwane Norton Lectures, tradycyjne wykłady wybitnych twórców zapraszanych przez uniwersytet od 1925 roku. Wykłady Miłosza ukazały się potem drukiem, jako świadectwo poezji. A wracając do rozmów z nim Wojciecha Karpińskiego, całość była nadawana na antenie Wolnej Europy

0: we wrześniu 82 roku. Ciąg dalszy jutro.
1: A my dziś na koniec mamy dla Państwa jeszcze Malambo. Alberta Ginastery, orkiestrę prowadzi Gustavo Dudamel, którego usłyszą Państwo jeszcze dziś wieczorem w trakcie transmisji z BBC Proms, początek o godzinie 20, co oznacza, że pan Gustavo będzie konkurował z Zaćmieniem. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, chociaż z drugiej strony można i słuchać radia i podziwiać Zaćmienie, byle w okularach. Bardzo Państwu dziękujemy i mówimy do usłyszenia do jutra. Magdalena Wojtulanis, Monika Kopcik, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Spokojnego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Pierwszy rejs Jamesa Cooka dookoła świata wpłynął na geografię, historię i politykę. Pozostawił także niezwykły dokument literacki i filozoficzny. Dzienniki, które po ponad 250 latach ukazują się w polskim przekładzie. Razem z profesorem Damianem Leszczyńskim przeczytamy je nie tylko jako kronikę wielkiej ekspedycji, lecz także jako zapis spotkania odmiennych światów. O spojrzeniu człowieka oświecenia na mieszkańców Oceanii oraz o tkwiących w tym spojrzeniu założeniach porozmawiamy w sobotę i niedzielę o 19:00. Zapraszam, Michał Nowak.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Przemek Psikuta, kłaniam się Państwu. Zapraszam na nasze kolejne środowe spotkanie z twórczością Johna Coltrane'a. Dziś sięgamy po album, sięgamy po sesję, która ukazała się dokładnie w roku 1971

nakładem oczywiście wytwórni Impulse. I to kolejny materiał wydany pośmiertnie. Płyta Sunship, która narodziła się, jeśli można tak powiedzieć, podczas jednodniowej sesji 26 sierpnia 1965 roku. Sesja odbyła się dosyć wyjątkowo, jeśli idzie o Coltrane'a, w Nowym Jorku w studiu RCA Victor i to jedna z naprawdę nielicznych studyjnych płyt Train'a, której nie nagrywał, nie produkował, nie dotykał swoją inżynierską, reżyserską ręką Rudy Van Gelder. 5 utworów, 5 tematów podpisanych nazwiskiem Coltrane'a, które wraz z nagranymi tydzień później utworami, które znalazły się na albumie First Meditations, należą do tych ostatnich nagrań tak zwanego klasycznego, tego złotego kwartetu Johna Coltrane'a.

Sunship, taki tytuł nosi ten utwór. Taki tytuł nosi ta płyta, przy której dziś zatrzymujemy się w naszym coltrane'owskim cyklu. Elvin Jones na perkusji, Jimmy Garrison na kontrabasie, McCoy Tyner przy fortepianie i John Coltrane grający na saksofonie tenorowym. W tych utworach, których dziś słuchamy wyłącznie na saksofonie tenorowym. Ostatnie studyjne nagrania być może najważniejszego akustycznego kwartetu w całej historii jazzu. McCoy Tyner opuszcza grupę Coltrane'a pod koniec 1965 roku, zakłada własne trio, pracuje z Tonym Scottem, a Elvin Jones odchodzi w styczniu 1966 roku, dołącza na chwilę do zespołu Duke'a Ellingtona i oczywiście działa także na własny rachunek. Od razu powiem, że dziś w drugiej części tej audycji, tego spotkania posłuchamy właśnie Elvina Jonesa, jego autorskich nagrań, jego pierwszych tak naprawdę całkowicie autorskich nagrań, które powstawały na przełomie lat 1961-62. Ale na razie zostańmy na chwilę przy albumie Sunship, przy nagraniach, które miały miejsce tuż po znaczącym występie kwartetu Coltrane'a na festiwalu w Chicago, Jazz Festival na Soldier Field w Chicago. Występ pamiętany, głośny, szeroko komentowany. Tam do kwartetu Trana dołączył Archie Shepp. Ben Ratliff opisywał ten występ, ten moment jako słynny punkt krytyczny w karierze Coltrane'a, cytując, rozdrażnił on znaczącą część tłumu, powodując według niektórych świadków masowy eksodus. Te nagrania, zarejestrowane dwa miesiące po powstaniu albumu dzieła Ascension i ledwie miesiąc przed nagraniem tym niezwykle spontanicznym, które znamy z płyty

0: Om. A więc ta muzyka, której dziś słuchamy, zdecydowanie mniej wybuchowa, mniej free, mniej kolektywna. Słyszymy tutaj echa Coltrane'a, bardziej kameralnego. Mogłoby się wydawać, że te nagrania na płycie Sunship nie wnoszą niczego nowego do twórczości Coltrane'a, ale przecież to kolejny dowód jego ogromnego talentu, no i fantastycznego zgrania całego kwartetu, całego zespołu, który, jak wiemy, działał przez lat kilka, no i stworzył coś, do czego wciąż sięgamy, coś, co jest stale punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń muzyków. Przed nami dwa kolejne przykłady z tej płyty. Dearly Beloved, utwór, który tutaj występuje na miejscu drugim, i proponuję, abyśmy dołączyli do niego finał płyty. Ascent, czyli panujący, najdłuższy utwór na płycie, z piękną introdukcją na kontrabasie Jimmy'ego Garrisona.
1: Then you can go into it later. But I think it'd be better to keep it pressing. So we keep a thing happening all through, you know. But you can go to it when you feel it later, you know. Ready?

Te nagrania ukazują Coltrane'a takiego, jakby przeszedł na drugą stronę. Podczas sesji na Sunship wciąż przebija się to coś, kluczowy moment przejścia osobistej i muzycznej transformacji. Te nagrania pokazują nam ogromną muzyczną i moralną przemianę. Cała sesja dokumentuje ją w działaniu, niczym jakiś dźwiękowy dokument, dźwiękowy film dokumentalny. To prawdziwy skarb. Tak pisze Richard Brody w komentarzu, w recenzji tego albumu, a dokładnie reedycji albumu Sunship, gdzie otrzymujemy kolejne skarby, kolejne sesje, kolejne taśmy z tego długiego, długiego wieczoru, właściwie nocy z 26 na 27 sierpnia 1965 roku. Bob Thiele nagrywał wtedy kwartet Johna Coltrane'a. Richard Brody ciekawie wskazuje także na porównanie brzmienia Train'a do Alberta Eilera. Cytuję: jego przyjęcie szerokiego i powolnego eilerowskiego wibrata, a także ostrzejszego tonu sprawia, że brzmi, jakby jego światło zmieniło się z jasnego w oślepiające, jakby jego czystość narażała się na ryzyko lekkomyślnej utraty kontroli, jakby przeszedł od przekazywania boskiego ducha do bycia przez niego opętanym. Mocne słowa, poetyckie słowa Brodiego, podkreślające, jak

ważne rzeczy w dorobku Johna Coltrane'a ukazały się po jego śmierci. No, my wiemy o tym nie od dziś, ale w tym cyklu przyznają państwo, utwory te, których dziś wysłuchaliśmy, brzmią rzeczywiście wyjątkowo. John Coltrane, saksofon tenorowy, McCoy Tyner, fortepian, Jimmy Garrison, którego słyszeliśmy tutaj we fragmencie wspaniałym, solowym w temacie Ascent, i oczywiście Elvin Jones na perkusji. I przy tym ostatnim chciałbym, abyśmy zatrzymali się teraz na chwil kilka i posłuchali jego sesji z albumu zatytułowanego po prostu Elvin. Elvin z dużym wykrzyknikiem. Longplay, który ukazał się w 1962 roku nakładem wytwórni Riverside, a więc czas, kiedy działał z Coltrane'em, a usłyszymy zaraz, co nagrywał, jak improwizował ze swoim składem, ze swoimi braćmi. Słowo o Elvinie Jonesie. Pamiętajmy, że jego pierwsze występy datowane są na rok 1949. Chwilę później przydarzały mu się okolicznościowe koncerty z Milesem Davisem. W 1955 roku Elvin Jones zawalił przesłuchanie do zespołu Benny'ego Goodmana i jego kandydatura wtedy przepadła. Zmuszony tym obrotem spraw przeniósł się z Detroit do Nowego Jorku i tutaj nagrywał, tutaj współpracował między innymi z J.J. Johnsonem. Grał także z Mingusem, no i odnalazł go wreszcie John Coltrane. Tę historię z Trainem oczywiście znamy. A dziś proponuję, abyśmy posłuchali albumu, który powstał, jak powiedziałem, na początku lat 60. I właściwie pierwszy taki autorski zespół Elvina Jonesa, on jest tutaj liderem. Ted Jones zagra na kornecie, Frank Wes flet, Frank Foster, saksofon tenorowy, drugi brat Elvina, Hank Jones, przy fortepianie, znakomity pianista, co zresztą usłyszymy, i Art Davis na kontrabasie. Lady Luck, a zaraz potem Buzz Ed. Dwa tematy Teda Jonesa przed nami.

Plaza Sound Studio w Nowym Jorku. Jest rok 1961. To dwa tematy, które otwierają autorską płytę Elvina Jonesa zatytułowaną po prostu Elvin. Rzecz wydana nakładem wytwórni Riverside, wyprodukowana przez Orina Kipniusa. Lady Luck i przed chwilą Buzz Ed. Oba podpisane nazwiskiem Teda Jonesa, który tak wspaniale grał przed chwilą na kornecie. Obok niego Hank Jones na fortepianie, Art Davis na kontrabasie, Frank Foster na saksofonie tenorowym, Frank Wes na flecie i Elvin Jones na perkusji. Bardzo ciekawa i szczególna płyta pokazująca nam taką predylekcję, takie zapatrzenie Elvina Jonesa w kierunku nieco większych składów, co w finale dzisiejszej audycji usłyszymy w pełnym rozkwicie. Pożegna nas bowiem już za chwilę 11-osobowy band, taki mini big band prowadzony przez Elvina Jonesa w roku 1973. No bo Elvin, pamiętajmy, aktywny był do swoich ostatnich dni, jak pisano, z entuzjazmem nastolatka pakował się w kolejne projekty, realizując również własne, między innymi Elvin Jones Jazz Machine, zespół, w którym grał z Ravim Coltrane'em i z Sonnym Fortune'em. No a gdy nie występował, gdy nie nagrywał, nadal pozostawał aktywny, uczył, dawał sporo darmowych koncertów w różnych nietypowych przestrzeniach, między innymi w zakładach karnych, w więzieniach, w szkołach, w klinikach. No i tak było aż do roku 2004, kiedy Elvin Jones odszedł, kiedy zmarł na serce i straciliśmy jednego na pewno z największych perkusistów, jacy kiedykolwiek byli wśród nas. No to na finał ten obiecany big band i album At This Point in Time. To nagrania z roku 1973 i kolejny leżak, mówiąc kolokwialnie, albo nawet pułkownik, czyli płyta, która bardzo długo czekała na wydanie. Materiał ukazał się dopiero w roku 1988 nakładem oficyny Blue Note. Proponuję na finał, na pożegnanie, abyśmy posłuchali kompozycji tytułowej At This Point in Time. Kompozycja Franka Fostera, znakomitego saksofonisty, który tworzy tutaj pierwszą linię. Steve Grossman, Frank Foster na saksofonach tenor i sopran. Pepper Adams, saksofon barytonowy. Cornel Dupree, gitara. Jan Hammer, instrumenty klawiszowe, fortepian. Gene Perla, bas elektryczny. Candido Camero, conga. Richie Pablo Landrum, instrumenty perkusyjne. Omar Clay, także drobnica perkusyjna. Warren Smith, tympani, przeszkadzajki, conga. I Elvin Jones, perkusja. Tak dziś było w jazzowym klubie Dwójki. Joanna Włoczewska, Przemek Psikuta. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Reklama.
2: Autopromocja.
3: Polonezy, ragtime, klasyka czy bolera. Wszystko, co wychodzi spod palców Marcina Maseckiego, staje się po prostu jego muzyką. Pora na suity bluesowe. Repertuar rozpisany przez artystę na 9-osobowy zespół, który wystąpi w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja oczywiście na antenie Dwójki, w ten piątek o 18. Zapraszam, Roch Siciński.
4: To się czyta. Roberto Bolaño, 2666. Stojąc na chodniku, zapłaciwszy taksówkarzowi za kurs, spojrzeli na oświetlone okna. Następnie, gdy taksówka już odjeżdżała, zobaczyli cień Liz, a później cień mężczyzny, na widok którego wbiło ich w ziemię.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Gorąco polecam. Marcin Przybylski. Autopromocja.
6: Dwójka. Jesteś na miejscu. Borys Szyc.
7: Jest 19:00.
6: Książka do słuchania.
7: Wracamy do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz. Trzecia część tej powieści zatytułowana jest Miłość, ale gdy bohaterem jest Juliusz Cezar, to w dalszym ciągu jest to opowieść o naturze władzy i ludziach wobec władzy. Czyta Andrzej Mastalerz.
8: Tymczasem Cezarowi wcale nie zależy na rozdmuchiwaniu sprawy. Cóż by zyskał, domagając się kary dla Klodiusza? Łysina rośnie, podboje wciąż czekają, a Klodiusz przyda się jeszcze do wykonywania specjalnych poruczeń. To, co zrobił z Pompeją, już się stało. Represje niewiele pomogą. Więc najwyższy kapłan oświadcza sądowi, że absolutnie nic się nie stało. Klodiusz, złożywszy mętne wyjaśnienia, zostaje

zostaje uniewinniony. Wszyscy są zgodni, iż należy uciszyć niepotrzebny huczek w mieście. Tylko Cycero czuje się dość głupio po swym niefortunnym wystąpieniu. Ale Cezar nie chce dłużej żyć z Pompeją, o czym powszechnie wiadomo. Czyżby jednak coś zaszło podczas obrządków na cześć dobrej bogini? Nie, nie, odpowiada z naciskiem Cezar. Nic nie zaszło prócz niesłusznego posądzenia. Więc dlaczego rozwód? Dlatego, że moja żona musi być wolna od wszelkich posądzeń, nawet niesłusznych. Fakt 9. Upominki dla Servilii. Servilię, według zapewnień Swetoniusza, kochał Cezar najbardziej, za czym przemawiają poszlaki finansowe. Po pierwsze, podarował jej perłę wartości 6 milionów sestercjów. Po drugie, ach nie, o tym za chwilę, gdyż będzie to już fakt do pewnego stopnia odrębny, chyba 10. Zatrzymajmy się tymczasem przy perle. Historia z perłą wydarzyła się w roku 59. Rzymianin powiedziałby Cezare consuls, za konsula Cezara. Po wielu chudych latach był to rok tłusty, przynajmniej przez pierwsze miesiące. Poprzedziła go mianowicie zyskowna misja do Hiszpanii, gdzie Cezar jako propretor miał pełnić zarząd nad jedną z dwóch prowincji. Sprowokował tam wojnę z ościennymi plemionami, stoczył kilka zwycięskich bitew i nareszcie się obłowił. Wróciwszy do Rzymu z przyzwoitą zdobyczą, oddał przede wszystkim bardzo niemiłe długi. Jednocześnie znalazł człowieka gotowego sfinansować jego wybór na konsula, a ponadto otrzymał ładną sumkę za poparcie interesów króla egipskiego, więc w tak pomyślnych okolicznościach mógł jeszcze podarować Servilii perłę. Oczywiście, każdy rozumie, że prezenty, których cena przekracza pewną kwotę, nie bywają bezinteresowne nawet u ludzi pokroju Cezara. Więc o co szło? Servilia musiała się trochę drożyć. Nie miała wprawdzie na sprzedaż urody najświeższej, skoro otrzymując perłę liczyła sobie 39 wiosen. Niewątpliwie jednak zachowała w tym wieku całkiem niezłą prezencję i, jak wyrazilibyśmy się dzisiaj, seksapil. Ponadto mogła się drożyć z innych przyczyn. Sprzedawała przecież Cezarowi cnoty rzymskiej matrony, arystokratyczne fumy i poniekąd własnego brata. Bo jej brat przyrodni, Kato młodszy, traktowany był przez autorytatywną Servilię niemal po macierzyńsku, godzącym sumieniem republiki, na którą Cezar gotował zamach. Nadwyrężyć cnotę Servilii znaczyło w pewnej mierze nadwyrężyć cnotę owego szlachetnego patrioty. Cezar więc dobrze wyliczył. To wszystko nie mogło kosztować mniej niż 6 milionów sestercjów. Sam po rozwodzie z Pompeją szukał nowej towarzyszki. Chciał się ożenić po raz trzeci. W tych okolicznościach łysina zmuszała tak czy owak do nadszarpnięcia budżetu. Servilia, kobieta wolna po śmierci męża, wchodziła chyba w rachubę jako kandydatka na żonę. Jeśli nawet nie myślano o małżeństwie, romans ten dawał się usprawiedliwić wobec opinii lepiej niż jakikolwiek inny. Kochankowie mieli moralne prawo rozporządzać sobą. Żaden uboczny związek nie stał im na przeszkodzie. Toteż Cezar posunął się do jawnego i wprost manifestacyjnego uwielbiania Servilii, co było potrzebne ze względu na nimb wokół nieposzlakowanej głowy Katona. Zresztą kobieta o takich wpływach jak Servilia, osoba powszechnie szanowana i odgrywająca wielką rolę za kulisami życia politycznego, zasługiwała na dowody miłości. Współcześnie uznali, że Cezar zakochał się w Servilii, ale czuli zarazem coś niezwykłego w ich wzajemnym stosunku. Potraktowali ofiarowanie perły jako szaleństwo zalotnika. Tłumaczyli sobie postępek Cezara skłonnością tego człowieka do wspaniałych gestów. Był przecież rozrzutny. W ciągu roku zdołał przetrwonić łupy hiszpańskie i musiał zaciągnąć nowe pożyczki. Sprawa przybrała je

jednak dziwniejszy obrót, gdy Cezar ożenił się wkrótce z kim innym. Mianowicie z 18-letnią panienką Kalpurnią. Małżeństwo to miało również pewien sens polityczny, lecz obyło się bez kosztownych podarków. Późniejsi biografowie, przeważnie Grecy o szczególnym typie wyobraźni, starali się zgłębić sekret Cezara i Serwilli, komplikując go w sposób tyleż sensacyjny, co dramatyczny. Przejęci być może okolicznościami śmierci dyktatora, którego zasztyletował Brutus, zwrócili uwagę na bezsporny fakt, że Brutus był synem Serwilli. Po czym dopowiedzieli: to, co zaszło między Cezarem a Serwilią w roku 59, stanowiło tylko dalszy ciąg wcześniejszego romansu. Oboje kochali się potajemnie w młodości i właśnie po tamtych nocach miłosnych przyszedł na świat Brutus. Tak wyjaśnia się zagadkowa słabość Cezara wobec Serwilli, czyli raczej słabość wobec własnego syna. Okrzyk: i ty, dziecko? Rzucony przez umierającego Cezara Brutusowi należy rozumieć dosłownie, ponieważ syn mordował wówczas ojca. Ale to jest prawdopodobnie literacka fantazja Greków, rozmiłowanych w sensacji i niesamowitości. Jednakże coś ciągnęło się między Cezarem i Serwilią, mimo małżeństwa z Kalpurnią. Jakiś niejasny związek trwał nadal. W 10 lat później, już podczas wojny domowej, kiedy Serwilia zbliżała się do 50, oszołomił Rzymian inny objaw szczodrobliwości Cezara dla tej samej kobiety. Lecz z uwagi na pewien komentarz znawcy tych spraw, Cycerona, winniśmy posunąć się naprzód z numeracją faktów. Tak też uczynimy. Fakt 10, albo złośliwy dowcip Cycerona. Nowy podarek miał formę pośrednią. Nie został wręczony jak perła, bo szło tym razem o majątek ziemski. Cezar umożliwił po prostu Serwilli zakupienie owego majątku na licytacji po śmiesznie niskiej cenie. Prezent był zupełnie oczywisty. I tu właśnie wtrącił się Cycero z kalamburem. Powiedział: Serwilia nabyła tę posiadłość jeszcze taniej niż myślicie. Wyłożyła tylko 1/3. Otóż córka Serwilli miała na imię Trzecia, Tercja. Zapewne Cezar, bardzo już teraz łysy, pałał nieco mniejszym afektem do 50-letniej Serwilli, ale czyż nie mógł dopatrzeć się znajomej urody w rysach córki? Czy ta 1/3 nie przypomniała mu młodości i dawnych uniesień? Serwilia zaś nie omieszkała kupić dóbr ziemskich za swą żywą i bądź co bądź niezniszczoną kopię. Takie transakcje zawarła z Cezarem siostra Katona Młodszego i matka Brutusa w czasach, gdy Republika chyliła się do upadku, między innymi wskutek braku wielkich idei, które mogłyby ożywić przestarzały ustrój. Cato i Brutus zginęli jednak później w obronie Republiki. Fakt 11. Eunoe. O tym zdarzeniu antykwariusz wie bardzo mało. Eunoe była żoną Boguda, króla Mauretanii. Cezar spotkał ją podczas wojny afrykańskiej. Inna twarz, ciało barwy oliwkowej, sama egzotyka. Inny wzrok, inna pościel, inne pachnidła i naszyjniki. Cóż więcej? Może myśl, jak byłoby w Indiach? A może tęsknota za cywilizacją europejską? Fakt 12, którym się z kolei zajmiemy, został wszechstronnie omówiony przez wielu pisarzy nowożytnych, natomiast historycy rzymscy i greccy opisali go dość lakonicznie. Naoczni świadkowie ledwo wspominają o fakcie 12. Sam Cezar przemilczał go w swych pamiętnikach całkowicie. Tylko Cycero z Rzyma się, jak zwykle, przed Attykusem na fakt 12. Ale romans ten uchodzi za najdonioślejszy. Dawno już ustalono, że losy świata byłyby się potoczyły inaczej, gdyby bohaterka romansu miała dłuższy nos. Oczywiście.

0: idzie o Kleopatrę. Czytelnik zechce sobie przypomnieć pewne szczegóły historyczne. Cezar pokonał Pompejusza pod Farsalos, a następnie w pogoni za uciekającym przeciwnikiem przybył do Egiptu. Tu dowiedział się, że Pompejusz nie żyje. Z widocznym uczuciem odprężenia zaczął zwiedzać Aleksandrię. Wynikły zamieszki, bo Egipcjanie uważali swój kraj za państwo niepodległe i nie mogli znieść widoku liktorów, którzy towarzyszyli Cezarowi. On jednak chodził po mieście jak gdyby nigdy nic, słuchał filozofów i udawał, że nic się nie stało. Miał tylko jeden cel w Egipcie. Wyciągnąć pieniądze z królewskiego skarbca pod pretekstem, że zmarły niedawno król był winien Rzymowi dość znaczną kwotę. Poza tym chciał odpocząć. Słyszał o jakichś sporach między królewiczem Ptolemeuszem i jego siostrą Kleopatrą w sprawie następstwa tronu, ale niewiele go to obchodziło. W Aleksandrii nie było wówczas Kleopatry. Ona zaś, pisze historyk grecki Dion, próbowała z początku wskórać coś u Cezara przeciwko swemu bratu przez osoby trzecie. Ale wkrótce poznała się na jego usposobieniu, gdyż był wielkim lubieżnikiem i romansował z wieloma, a właściwie z każdą kobietą, którą mógł spotkać. Więc posłała do niego kogoś z wiadomością, że jest ofiarą wiarołomstwa przyjaciół i z prośbą, aby mogła osobiście przedstawić swą sprawę do rozsądzenia. A była okazem urody wśród kobiet, była też w najlepszych latach młodości. Miała prześliczny głos i umiała oczarować wdziękami każdego. To też jako ta gwiazda stworzona do oglądania i słuchania, jako dziewczyna, co sobie poradzi nawet z mężczyzną, który się dość nakochał i dość przeżył, jako ta właśnie istota uznała, iż będzie najstosowniej spotkać się z Cezarem, pokładając wszelką nadzieję w urodzie. Poprosiła zatem o widzenie, a gdy uzyskała zgodę, wystroiła się i upozowała tak, aby go jednocześnie olśnić wspaniałym wyglądem i rozczulić. Z tymi zamiarami przyjechała do Aleksandrii, ponieważ była poza miastem i w nocy bez wiedzy Ptolemeusza weszła do pałacu. Cezar, zobaczywszy ją i posłuchawszy tylko głosu z jej ust, od razu stracił panowanie nad sobą do tego stopnia, że jeszcze przed świtem kazał wezwać Ptolemeusza i usiłował ich pojednać. Tak niedoszły sędzia przeobraził się w obrońcę tej kobiety. Cezar nie zdołał jednak zabezpieczyć interesów Kleopatry bez rozlewu krwi. Wojnę w Egipcie stoczył właściwie dla niej. Pewnego dnia omal nie utonął, rzuciwszy się w pław przez morze. Podobno z jakimiś rękopisami, które trzymał nad falą, aby nie zamokły. Kiedy indziej naraził się na pragnienie, bo Egipcjanie zasypali kanały i napompowali wody morskiej do zapasowych zbiorników. Trzeba więc było przez całą noc kopać studnie. Spalił im 72 okręty, a przy okazji część biblioteki aleksandryjskiej, do czego się też nie przyznał w pamiętnikach. Ale w końcu rozbił armię Ptolemeusza i gdy pokonany brat Kleopatry utopił się ostatecznie w Nilu, Cezar mógł w nagrodę zakosztować niczym niezmąconej rozkoszy.
1: To był kolejny, 21 fragment powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza, do lektury wrócimy jutro.
2: Letni festiwal muzyczny.
1: Ciągle trwa. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, przed mikrofonem Adam Suprynowicz. Dobry wieczór. O 20:00 połączymy się z Royal Albert Hall w Londynie, skąd będziemy transmitować kolejny 35. już koncert głównego nurtu festiwalu BBC Proms i drugi występ na tegorocznym festiwalu Filharmoników z Los Angeles. Za pulpitem dyrygenckim stanie znów, podobnie jak wczoraj, Gustavo Dudamel.

To oczywiście hit Danzón numer 2 meksykańskiego kompozytora Arturo Marqueza. Gustavo Dudamel dyrygował swoją wspaniałą orkiestrą symfoniczną imienia Simona Bolívar.

W Wenezueli. A dzisiaj w Londynie i na antenie dwójki 45-letni dyrygent na żywo poprowadzi orkiestrę Los Angeles Philharmonic, z którą odbywa swoje ostatnie pożegnalne tournée, kończąc swoją 17-letnią kadencję na stanowisku dyrektora muzycznego i artystycznego tego kalifornijskiego zespołu, postrzeganego obecnie w Stanach Zjednoczonych jako najważniejsza orkiestra symfoniczna w tym kraju. Wczoraj na promsach poprowadził orkiestrę w symfonii pastoralnej Ludwika van Beethovena i we fragmencie baletu Dante Tomasa Adesa. W przerwie wczorajszego koncertu słuchaliśmy bardzo ciekawej rozmowy Karola Furtaka z profesor Małgorzatą Greiter z Akademii Muzycznej w Łodzi, właśnie o 6 symfonii. I do rozmowy z panią profesor dzisiaj wrócimy, bo dzisiaj w planie 7 Beethovena. A po przerwie utwór meksykańskiej kompozytorki Gabrieli Ortiz.

Dialogando, taki tytuł nosi ta miniatura z cyklu Syncopados Gabrieli Ortiz. Syncopados, czyli Syncoparados, 5 dla dwojga. I tych dwojga to Lara Deutsch, flecistka, i Adam Cicchilitti, gitarzysta, oboje artyści z Kanady. Dzisiaj w transmisji z Promsów posłuchamy baletu Revolution Diamantina, brokatowa rewolucja, opowiadającego o protestach kobiet w Meksyku, zapoczątkowanych w 2019 roku. Nagranie tego utworu przez filharmoników z Los Angeles i Gustavo Dudamela zostało uhonorowane nagrodami Grammy za najlepszą kompozycję współczesną, najlepsze wykonanie muzyki orkiestrowej i najlepszy kompilacyjny album muzyki orkiestrowej, bowiem znalazło się na tym albumie także nagranie na przykład tego utworu, koncertu skrzypcowego napisanego przez Gabriele Ortiz dla Mari Dueñas, Altar de Cuerda, ołtarz strun.

Morisco Chilango, czyli mieszkaniec Mexico Ciudad, miasta Meksyk, pochodzący z Półwyspu Iberyjskiego, taki tytuł nieprzetłumaczalny na polski, nosi pierwsza część koncertu skrzypcowego Altar de Cuerda Gabrieli Ortiz. Można tu znaleźć zarówno nawiązania do tradycyjnej muzyki meksykańskiej, jak i do muzyki andaluzyjskiej, bo morisco to określenie kogoś czy czegoś związanego z kulturą Maurów i Andaluzji. A z Andaluzji właśnie pochodzi Maria Dueñas, z której słuchaliśmy i dla której ten koncert został napisany. Z nią Los Angeles Philharmonic w tym nagraniu pod batutą Gustavo Dudamela. Do 20, czyli do początku koncertu, w którym usłyszymy Philharmonic z Los Angeles na żywo, pozostało 20 minut. Proponuję zatem, żebyśmy jeszcze trochę poznali muzyki Gabrieli Ortiz, czołowej obecnie meksykańskiej kompozytorki muzyki orkiestrowej, ale nie tylko, bo oto przed nami niezwykle subtelny utwór na kwartet smyczkowy Aroma Foliado, skomponowany w 2006 roku. Jego tytuł można przetłumaczyć jako Aromat liści. Grają Lorenz Gamma i Shalini Vijayan skrzypce, Jan Karlin altówka i Peter Jacobson wiolonczela, czyli Southwest Chamber Music.

Aroma Foliado, zapach liści, kompozycja Gabrieli Ortiz w nagraniu Southwest Chamber Music. Tu dwójka, za 5 minut o 20:00 połączymy się z Royal Albert Hall w Londynie, aby transmitować koncert filharmoników z Los Angeles, między innymi właśnie z muzyką Gabrieli Ortiz. A teraz jeszcze coś z muzyki fortepianowej tej kompozytorki. Su Mui Kei to miniatura poświęcona artystce chińskiego pochodzenia, pierwszej tancerce burleski w Meksyku, działającej w latach 40., jednej z ikon meksykańskiej kultury popularnej, zamordowanej przez swojego partnera, który następnie popełnił samobójstwo, a to wszystko z chorobliwej miłości. O sytuacji kobiet w tamtej kulturze będzie traktować muzyka, której będziemy słuchać dzisiaj, muzyka Gabrieli Ortiz, a to ta miniatura Su Mui Kei, gra Edith Ruiz.

0: Su Muy Que, kompozycja Gabrieli Ortiz w nagraniu Edith Ruiz w programie drugim Polskiego Radia z Warszawy. Minęła 20.
1: Letni festiwal muzyczny.
0: Nasłuchujemy już tego, co dzieje się w Royal Albert Hall w Londynie, gdzie już za chwilę rozpocznie się koncert tegorocznego 132. letniego sezonu koncertowego BBC Proms. Dziennikarze radiowej trójki BBC rozmawiają sporo, mówią sporo o zaćmieniu słońca, które nadchodzi, ale to nie przeszkodzi nam oczywiście w słuchaniu koncertu, bo na estradzie dzisiaj po raz drugi, po wczorajszym występie, Los Angeles Philharmonic pod batutą Gustavo Dudamela, który tym sezonem, tym wyjazdem, tą trasą żegna się ze stanowiskiem dyrektora artystycznego i muzycznego tej orkiestry. A dziś w programie siódma symfonia Ludwiga van Beethovena, ta, którą Wagner nazwał apoteozą tańca, ulubiony przebój publiczności sal koncertowych, której poświęcimy też przerwę w dzisiejszym koncercie. Karol Furtak ponownie porozmawia z profesor Małgorzatą Greiter z Akademii Muzycznej w Łodzi o interpretacjach siódmej symfonii. Dudamel podkreśla, że rozpoczynanie

koncertu w taki sposób jest czymś nietypowym, ale od samego początku buduje to poczucie wspólnej energii, a właśnie o wspólnej energii opowiada balet Gabrieli Ortiz Revolución Diamantina, brokatowa rewolucja, poświęcony protestom kobiet zapoczątkowanym na ulicach Meksyku w 2019 roku. To po przerwie. Tymczasem Beethoven, siódma symfonia. Przed nami Los Angeles Philharmonic i Gustavo Dudamel, od wielu, wielu lat prowadzący tę orkiestrę na szczyty światowej muzyki, na szczyty interpretacji.

0: The music Wagner dubbed the apotheosis of the dance, that finale of...
1: Tak, apoteoza tańca to jest ten wagnerowski cytat, który przytacza także prowadzący programu trzeciego radia BBC, a w programie drugim Polskiego Radia też mogli Państwo tego posłuchać w transmisji z festiwalu BBC Proms w Londynie. LA Philharmonic, czyli Los Angeles, filharmonicy z Los Angeles pod batutą Gustavo Dudamela w siódmej symfonii A-dur, opus 92 Ludwika van Beethovena. Wczoraj szósta Beethovena, dzisiaj siódma. No i rzeczywiście kapitalny występ, zresztą to jest niezwykła energia. Przyznam Państwu, że byłem kiedyś w Los Angeles, widziałem Dudamela dyrygującego orkiestrą i to od przodu, ponieważ miałem tak umiejscowione miejsce i

0: i było to niezwykłe, bo to jest artysta dyrygujący w zasadzie całym ciałem i w sposób niezwykle ekspresyjny, ale też przede wszystkim komunikatywny. Siódma symfonia Beethovena, no tylko może na tym korzystać. Zresztą pierwszą część i drugą część dzisiejszego koncertu łączy rytm, który jest niezwykle istotny w siódmej Beethovena, ale jest też niezwykle istotny w twórczości Gabrieli Ortiz, meksykańskiej kompozytorki, której baletu posłuchamy po przerwie, a w przerwie usłyszymy dyskusję o tym, na ile można podejmować w przypadku siódmej symfonii Beethovena interpretacje biograficzne. Ale może przypomnę, a Państwo zdecydują. Powstawała siódma symfonia w trudnym dla Beethovena momencie. Stan jego zdrowia gwałtownie się pogorszył. W 1811 roku Beethoven musiał zrezygnować z wykonania swojego piątego koncertu fortepianowego, bo słyszał już na tyle słabo, że trudno mu było grać razem z orkiestrą. Lekarze nakazywali mu pobyt w uzdrowisku w czeskich Teplicach i to właśnie tam latem 1812 roku napisał słynny list do swojej nieśmiertelnej ukochanej, Immortal Beloved, wyznanie nieszczęśliwej miłości. Poza tym miał kłopoty rodzinne, postanowił może niezbyt, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mądrze wtrącić się w życie swojego brata i zakończyć jego związek z gospodynią, która miała nieślubne dziecko w dodatku. Więc wiadomo, że było to na owe czasy dosyć trudne społecznie. No ale to się, ta interwencja się nie udała. Jego brat poślubił ostatecznie swoją gospodynię. A Beethoven pogrążył się wtedy w depresji, miał myśli samobójcze i cierpiał na blokadę twórczą. I według biograficznej interpretacji nie powinien więc napisać muzyki tak entuzjastycznej jak siódma symfonia, nawet biorąc pod uwagę to, że szkice powstawały podczas jego rekonwalescencji w Teplicach jesienią 1811 roku. Więcej o tym teraz w rozmowie z panią profesor Małgorzatą Greiter z Akademii Muzycznej w Łodzi, Karol Furtak.
1: Dziś o tej siódmej będziemy rozmawiać. Myślę, że jeżeli słuchali nas państwo wczoraj, to nie będzie wielkim zaskoczeniem, że także wątki par symfonii w dorobku Beethovena odezwą się bardzo silnie, ale najpierw pozwolą państwo, no i pani profesor, że sięgniemy po pewną książkę zatytułowaną po prostu Beethoven, wydaną w 1899 roku. Ja może dodam, że jest to takie kompendium w zasadzie, taka dziś powiedzielibyśmy mała monografia, a jej autorem był niejaki Frederick James Crowest.
2: Jest to dzieło o naprawdę ogromnym znaczeniu. Nigdzie indziej Beethoven nie oddał nam więcej z siebie intelektualnie niż w tej partyturze. I to właśnie w momencie, gdy jego wielka dusza i intelekt osiągnęły pełną dojrzałość. Przeżył wszystkie doświadczenia życia artysty. Jego niezrównana muzyczna wyobraźnia i zdolności wyraziły najgłębsze treści. Jego rozległa koncepcja i zrozumienie sfery muzyki dostarczyły przejawów, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych, które zadowoliłyby ludzkość. A mimo to, tak wspaniały był zasięg jego poetyckiego, wyobrażeniowego rozumu, że potrafił dostrzec jeszcze więcej. A ta siódma symfonia przenosi nas do tej nowej krainy. Krainy, w której Beethoven zajmuje nowe stanowisko. Wyrażenie każdej subtelności ludzkiego serca, przedstawienie na naszych oczach zarówno najstraszniejszych, jak i najpiękniejszych skrajności królestwa natury nie wystarczyło. Ten mistrz mistrzów chciał dać światu psychologiczne momenty swojego osobistego, umysłowego królestwa. Materialne rozważania nie miały dla niego większego znaczenia, skoro przed nim leżała taka modyfikacja muzycznych procesów, jaka stanowiła wyraz jego najskrytszych myśli i twórczych aspiracji. Nic dziwnego, że tak śmiały i niezrównany lot budził podziw zarówno wówczas, jak i od tamtej pory. Zgodnie ze swoim zwyczajem, Beethoven nie wypowiedział ani słowa podczas komponowania siódmej.
1: Tak Crowest pisał o Beethovenie w odniesieniu do siódmej jego symfonii w 1899 roku. Jesteśmy zatem, pani profesor, na przełomie XIX i XX stulecia. Myślę, że nie odkryję wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że to nieco egzaltowany tekst na temat

0: muzyki Beethovena, ale Krowest pisze tu także coś dość interesującego, to znaczy on szuka jakiejś równowagi pomiędzy czynnikiem intelektualnym, a tym wszystkim, co najogólniej możemy opisać jako beethovenowską poetykę.
1: Tak, rzeczywiście ten cytat, który usłyszeliśmy, jest niezwykle egzaltowany, niezwykle afektowany, tak bym to może określiła. I czasami nawet

0: oczywiście rozszalałym żywiołem, a jakąś dyscypliną formalną, konstrukcyjną, myślową, to jest rzeczywiście jakaś taka charakterystyczna cecha tej symfonii, bo gdyby potraktować sposób na przykład prowadzenia fraz, harmonii, melodyki, to wszystko jest romantyczne. To już jest muzyka jakby innej epoki. Natomiast właśnie ta dyscyplina formalna, nawet fakt, że Beethoven wzorem Haydna stosuje tutaj wstęp do pierwszej części, czy też nawiązuje do klasycznych stóp metrycznych, do rytmów poetyckich znanych z eposów homeryckich, no to jest wyraźny wpływ klasyczny, więc tutaj rzeczywiście te dwa elementy w jakimś sensie się łączą i spotykają.
1: Kroest używa tu też moim zdaniem bardzo charakterystycznego sformułowania, bo on pisze o psychologicznych momentach osobistego, umysłowego królestwa, najskrytszych myśli i aspiracji. I to jest chyba dobre hasło, by trochę porozmawiać o, no właśnie, romantycznym micie artysty, który w zasadzie chyba już w XIX wieku bardzo ściśle sklejony został z sylwetką Beethovena.
0: Myślę, że tak, nawet jeśli to nie do końca jest prawda i nawet nie do końca może było to intencją kompozytora. Myślę, że tak to się dzieje bardzo często z muzyką, z dziełem muzycznym w ogóle, że ono w pewnym momencie jakby opuszcza kompozytora i staje się, w cudzysłowie mówiąc, własnością odbiorców, tak? Jakby zostaje przekazana słuchaczom, odbiorcom i w tym momencie zaczyna troszeczkę żyć własnym życiem. Natomiast pozostaje jakby do dyskusji ta kwestia właśnie tego osobistego wymiaru muzyki Beethovena, tego na ile kompozytor rzeczywiście jakby w muzyce umieszcza swoje własne przeżycia, swoje własne doświadczenie. Myślę, że w przypadku Beethovena, zresztą bardzo wiele takich prac, zwłaszcza niemieckojęzycznych, powstało, które właśnie Beethovena widzą przede wszystkim jako kompozytora, który w swojej twórczości prezentuje sam siebie, swoje własne przeżycia, czy nawet bardzo wiele jest prac łączących dzieła Beethovena z biografią, z określonymi sytuacjami, momentami w życiu. I ten sposób patrzenia, ten paradygmat właśnie takiej jedności życia i twórczości w przypadku Beethovena jest dość silny. Natomiast możemy też znaleźć liczne przykłady i myślę, że Siódma Symfonia chyba jest trochę właśnie takim przykładem pewnej odwrotności, bo to jest moment, kiedy Beethoven już nie słyszy. On tej symfonii co prawda próbował nią dyrygować, ale właśnie kończyło się to niepowodzeniem z tego względu, że nie słyszał już dobrze, tak? Że pewne dźwięki już do niego nie docierały. I można sobie wyobrazić tę sytuację jako bardzo tragiczną, a z kolei Siódma Symfonia ma przecież w sobie tyle radości, tyle energii, tyle dobrego optymizmu i właściwie można powiedzieć nawet zwycięstwa. Może to ten heroizm, kto wie?
1: Kto wie, to chyba dobre pytanie, ale wczoraj pojawiło nam się takie hasło, które za Kermanem zastosował w swojej pracy Scott Burnham. Szósta, o której mówiliśmy wczoraj, trochę postponowana. Siódma z kolei już w XIX wieku doczekała się bardzo poetyckich i takich bardzo ciążących nad nią do dziś tak naprawdę opinii, łamane na interpretacji. No mam choćby to słynne wagnerowskie stwierdzenie w głowie, ach, że to apoteoza tańca. Jak pani myśli, pani profesor, jaka była rola tego typu oglądu Beethovena jeszcze w XIX stuleciu i jak ona kształtuje nasze wyobrażenia o jego muzyce do dziś? Czy my nie potrzebujemy trochę remedium na te wszystkie wagnerowskie, berliozowskie metafory, etc.?
0: Oczywiście to jest pewnego rodzaju jakby ten proces tworzenia mitu Beethovena, który dzieje się w XIX wieku właśnie poprzez takie sformułowania bardzo, powiedziałabym, afektowane, czy jakby przydające tej muzyce pewnego ciężaru, czy też pewnych typów ekspresji, ale też chcę powiedzieć, że ta recepcja XIX-wieczna Symfonii VII wcale nie była tak jednoznaczna, bowiem jeden z wczesnych też recenzentów, bodajże w 1827, czyli w roku śmierci Beethovena, napisał takie słowa: co stało się z tym zacnym człowiekiem, czy przypadkiem nie oszalał? Także

0: Karl Maria von Weber, wybitny twórca opery romantycznej przecież, orzekł, że Beethoven tym dziełem pokazał, iż dojrzał do umieszczenia w domu wariatów. Więc myślę, że mamy tutaj pewną polaryzację w tych opiniach i tak naprawdę jeśli przyjrzymy się właśnie nawet tej wczesnej recepcji, to to też wcale nie było takie jednoznaczne. A jeśli chodzi o Wagnera, to może to słowo apoteoza tańca jest zbyt mocne, aczkolwiek rytmy taneczne, gdybyśmy dobrze poszukali, to w siódmej symfonii odnajdziemy. Odnajdziemy może jakąś przyspieszoną Sicilianę w części pierwszej, może żig w skercu. I myślę, że ten w ogóle ten aspekt rytmiczny siódmej symfonii jest na tyle istotny, że nawet właśnie współcześni artyści, współcześni interpretatorzy bardzo często wysuwają właśnie ten wątek przed nawias. Powstała taka wersja Beethoven in Havana właśnie na podstawie drugiej części, z której Jonathan Horsley, pianista, zrobił latynoską rumbę guanguanko. Więc myślę, że być może takie interpretacje trochę też rzucają światło na to, co w muzyce Beethovena jest ważne i co jest dalej aktualne.
1: A pytanie, czy powstawałyby, gdyby nie Wagner i to jego jakże słynne określenie siódmej symfonii Ludwika van Beethovena. No ale ta część druga, czyli słynne Allegretto. Właśnie o nim w tym roku pisał Jos van der Zanden, związany z Uniwersytetem w Manchesterze. I to jest raczej, powiedziałbym, bardzo mało popularne postrzeganie siódmej symfonii, przynajmniej biorąc pod uwagę właśnie to, jak myśmy się przyzwyczaili do tych wszystkich XIX-wiecznych opinii, bardzo często przywoływanych w przypadku siódmej symfonii Ludwika van Beethovena. Oto krótki cytat z jego nowego, co tu dużo mówić, artykułu.
2: Beethoven nie ustępował, dopóki nie znalazł idealnego wyrazu dla tempa, jakie sobie wyobrażał. Poprawki i dopracowania Allegretta są zatem świadectwem jego precyzji i integralności. Kluczowymi słowami są tu tempo i witalność, co wyklucza możliwość, że Allegretto z siódmej symfonii było andante w przebraniu. Co więcej, można podać w wątpliwość zasadność twierdzenia, że motyw wykorzystujący metrum daktyliczne ma treść semantyczną. Motyw ten należy postrzegać przede wszystkim jako czynnik konstytutywny, siłę kształtującą o referencyjnej czystości. Przypuszczenie, jakoby Beethoven miał na myśli coś innego niż nieco żywe, czyli czyste scherzando, wydaje się mało prawdopodobne. To, co wydawało się być na pierwszym planie w 1811 roku lub zostało zaprezentowane z nieświadomą intencją, to delikatnie ożywiony temat wariacyjny o przeźroczystej delikatności, który niósł w sobie bezpośredniość wykonania i unikał ckliwego tonu. Ta taneczna beztroska sugeruje, że jej zadaniem było zapobieganie romantycznej postawie i ochrona odbiorcy przed krzykiem patosu. Wzmacniając to, co jest muzyczne samo w sobie, Beethoven odrzucił również obrazowe wyjaśnienia czy estetyczne uzasadnienia. Wyważona powściągliwość i zdyscyplinowana zmysłowość zapobiegały uciekaniu uwagi w niepożądanych kierunkach. To automatycznie uwydatnia słynną analizę Piątej Symfonii autorstwa Hoffmanna, opublikowaną anonimowo w 1810 roku w Allgemeine Musikalische Zeitung, niedługo przed tym, jak Beethoven rozpoczął pracę nad swoją siódmą symfonią. Słynna była ona z otwarcia królestwa tego, co niewyobrażalne i niezgłębione, oraz sterowania udręką, podziwem, zakłopotaniem i bólem. Krótko mówiąc, z doświadczeń budzonych w słuchaczu przez to, czego intelekt nie był w stanie pojąć. Takich jak przytłaczająca potęga i nieskończona wielkość, które zdaniem autora pozwalały na odczucie wiecznej tęsknoty, będącej istotą romantyzmu. Pytanie brzmi, czy Beethoven był otwarty na tego rodzaju quasi-religijne wyobrażenia? Spekulacje interpretacyjne nie leżały zbytnio w jego guście. Mówiąc bardziej ogólnie, mógł obawiać się, że zostanie wykorzystany w ideologicznej służbie rozwijającego się ruchu, z którym nie był szczególnie związany i od którego starannie się dystansował i odróżniał. Nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że zgodził się na stereotypowe postrzeganie go jako artysty romantycznego, ani jako hoffmanowskiej wyroczni albo kapłana. Prawdą jest, że na tym etapie jego kariery, w 1811 roku, zaczęły dominować protoromantyczne upodobania i estetyka, Ale złote czasy klasycyzmu jeszcze się nie skończyły.

0: kończyły. Triumvirat Haydn, Mozart, Beethoven stanowił silną międzynarodową markę, uosabiającą neoklasyczne upodobania estetyczne. Świadomy swojej pozycji na styku równocześnie kwitnących stylów, mógł wybrać to rozwiązanie jako antidotum na utylitarną etykę romantyczną skupioną wokół sentymentalizmu, z którą wiązał się esej Hoffmana. Tak czy inaczej odmówił podporządkowania się utrzymanej ekspresji i unikał, a przynajmniej odrzucał, afektywną orientację wywołaną powolnym tempem.
1: To refleksje Josa van der Zandena z Uniwersytetu w Manchesterze dotyczące bezpośrednio Allegretta, siódmej symfonii A-dur Ludwika van Beethovena. Pani profesor, to co jest takiego w tym Allegretto, w tej drugiej części symfonii, że ona chyba do dziś sprawia trochę kłopotów z tym, jak próbować rozumować na temat muzyki Beethovena w siódmej?
2: Tak, tak. To jest chyba najtrudniejsza interpretacyjnie, najbardziej niejednoznaczna część, ze względu po pierwsze na oznaczenie tempa Allegretto, właśnie wspomniane, które wielu dyrygentów, wielu wykonawców w XX wieku, zanim jeszcze nastał ten nurt muzyki historycznie poinformowany i zanim zwrócono się też do konkretnych oznaczeń metronomicznych, jakie Beethoven pozostawiał w partyturach, była bardzo wyraźna tendencja do tego, żeby tę część symfonii traktować jak marsza żałobnego. Skąd się to brało? Brało się to zapewne z pewnych cech ekspresyjnych w partyturze tego utworu. Myślę, że brało się to między innymi stąd, że rozpoczyna się to Allegretto w bardzo niskim rejestrze. Po tym pierwszym akordzie właściwie wchodzimy w bardzo głębokie rejestry altówek i wiolonczel, czyli tych najniżej, i kontrabasów oczywiście, czyli tych najniżej brzmiących instrumentów z grupy smyczkowych. I być może właśnie ten efekt gry tym niskim rejestrem spowodował, że wielu dyrygentów, wiele orkiestr właśnie w ten sposób to odczytywało, że to jest coś ciężkiego, przygnębiającego, że to jest jakiś rodzaj właśnie takiego żałobnego marsza. A tymczasem właśnie określenie tempa przez Beethovena pozostawione to Allegretto, czyli właśnie coś zupełnie niepodobnego do marsza żałobnego. Myślę, że tutaj co prawda te rytmy jakby takie marszowe troszeczkę słychać, bo tu są te daktyle, są te trocheje, które nadają tej muzyce pewnego rodzaju krok. I ten krok na pewno tutaj jest obecny, ale na pewno nie tak wolny, na pewno nie żałobny. Chociaż z drugiej strony tonację tej części również mamy minorową, mamy tonację amol. To też nas prowadzi w kierunku takich interpretacji bardziej melancholijnych, bardziej właśnie ocierających się o te uczucia negatywne. Zresztą właśnie ta pierwsza faza tych wariacji następujących po sobie, tworzących też jakiś rodzaj kulminacji, brzmi dosyć dramatycznie. Dopiero w tym majorowym fragmencie możemy trochę od tego odetchnąć. Więc jest jakiś rodzaj nieprawdopodobnego takiego napięcia interpretacyjnego w tej części i właściwie zrozumienie tej takiej, można powiedzieć, oksymoronicznej ekspresji nie jest proste, stanowi wyzwanie, ale na pewno lekarstwem na to nie jest, w moim odczuciu przynajmniej, zwalnianie tempa tej części.
1: I to aspekty techniczne tego, o czym pisał autor, po którego refleksji sięgnęliśmy, ale jest jeszcze jedno, bo on w zasadzie stawia taką oto tezę. Mamy wyobrażenie o Beethovenie jako romantyku, ale jednocześnie ten romantyk jest według tych refleksji na tyle buntownikiem, że odrzuca podporządkowanie się tym nowym prądom, które związane są, no właśnie, z romantyzmem, z Hoffmanem, etc., etc.
2: Tak, w pewnym sensie tak, zarówno jeśli chodzi o kwestię takiego rodowodu muzyki Beethovena, która bardzo silnie jest zakorzeniona zarówno w ideałach klasycznych, w filozofii oświeceniowej, jak i w tradycjach antycznych, co było widać i na przykładzie szóstej symfonii i też na przykładzie siódmej jest to bardzo, bardzo widoczne. ale właśnie wydaje mi się, że Beethoven mimo wszystko dystansuje się od tej nowej roli muzyki, która jest jakiegoś rodzaju taką sztuką właśnie może uprzywilejowaną, a może właśnie związaną z tym nowym romantycznym ideałem. To jest, myślę,

0: Myślę, bardzo, bardzo ciekawy wątek. Ja zawsze postrzegałam, to jest oczywiście moje postrzeganie, mój sposób patrzenia, ja zawsze jednak postrzegałam Beethovena jako klasyka, pomimo właśnie tych cech jego muzyki, które niewątpliwie, myślę, że romantyków inspirowały. Ale czego na przykład nie ma u Beethovena, a co jest u romantyków w dużym nasileniu, to właśnie ten element magii, metafizyki, ale nie tej klasycznie pojmowanej duchowości, czy nawet duchowości chrześcijańskiej, a właśnie ten element taki magiczny, czasami demoniczny. Myślę, że Beethoven chyba taki nie jest, więc oczywiście mógł inspirować romantyków, natomiast sam chyba jeszcze tak par excellence z tym romantykiem się nie stał, tak myślę.
1: Profesor Małgorzata Greiter z Akademii Muzycznej w Łodzi w rozmowie z Karolem Furtakiem o beethovenowskiej symfonice, która stanowi część występów Los Angeles Philharmonic podczas festiwalu BBC Proms. Jesteśmy ponownie w Royal Albert Hall w Londynie, oczywiście w programie drugim Polskiego Radia. Tę orkiestrę prowadzi Gustavo Dudamel, który chętnie promuje muzykę współczesną, bliskiego sobie rejonu świata. I tego częścią jest też dzisiejsze wykonanie monumentalnego dzieła 60-letniej meksykańskiej kompozytorki Gabrieli Ortiz, Revolución Diamantina, brokatowa rewolucja. Oddajmy głos kompozytorce, która w swojej twórczości podejmuje tematy społeczne, a w ich centrum jest feminizm. We wcześniejszych utworach poruszała m.in. problem kobietobójstw, czyli celowych zabójstw kobiet motywowanych ich płcią. Gabriela Ortiz pisze, że uważnie obserwuje szeroką działalność organizacji kobiecych, a punktem wyjścia dla skomponowania baletu Revolución Diamantina były trzy stosunkowo niedawne wydarzenia. Pierwszym z nich był Marsz Brokatu, zorganizowany w Meksyku w 2019 roku. Podczas protestu uczestniczki obsypały komendanta policji różowym brokatem na znak sprzeciwu wobec niewystarczającej reakcji władz na domniemany gwałt dokonany przez funkcjonariuszy policji. Nadsłuchujemy tego, co dzieje się w Royal Albert Hall. Nie brzmi to jak muzyka, której mamy słuchać.

0: Part of the opening of De Cuerda y Madera of String and Wood by Gabriela Ortiz, played by Maria Dueñas, violin with Alexander.
1: To było, to był jeszcze przykład muzyki Gabrieli Ortiz. Wracam do tych wydarzeń, które inspirowały kompozytorkę. Pierwszy to Marsz Brokatu z 2019 roku. Drugie wydarzenie to marsz z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w marcu 2022 roku, podczas którego grupa funkcjonariuszek Sekretariatu Bezpieczeństwa Obywatelskiego maszerowała wspólnie z organizacjami feministycznymi. Kobiety unosiły zaciśnięte pięści i skandowały hasło „Świadoma policja przyłącza się do protestu”. Trzecim wydarzeniem, które szczególnie zainspirowało Gabriele Ortiz, pisze ona sama, była akcja z 2019 roku, kiedy grupa młodych kobiet z zielonymi chustami i twarzami zasłoniętymi tymi czarnymi apaszkami wykonywała taniec połączony z protest songiem, który dziś stał się światowym hymnem walki przeciw przemocy wobec kobiet. Pieśń ta została stworzona przez chilijski kolektyw feministyczny Las Teis na podstawie tekstów argentyńskiej badaczki i pisarki Rity Segato. W pisaniu scenariusza baletu wspomagała Gabriela Ortiz pisarka Cristina Rivera Garza. Balet podzielony jest na 6 aktów, czytamy dalej w opisie kompozytorki. 6 aktów, które prowadzą przez różne doświadczenia związane z problematyką feminizmu. Tych 6 aktów to The Sounds Cats Make, dźwięki wydawane przez koty, We Don't Love Each Other, nie kochamy się nawzajem, Borders and Bodies, granice i ciała,

speaking the unspeakable, mówiąc o tym, o czym nie sposób mówić. Pink Glitter, różowy brokat i Todas, wszystkie. Revolution Diamantina, Gabrieli Ortiz, LA Master Choral, głosy żeńskie, LA Philharmonic i Gustavo Dudamel.

you do.

0: a deep bass, perhaps slightly uneasy, at the end of Todas, all the final act.
1: Todas, wszystkie. Ostatnia część sześcioaktowego baletu Gabrieli Ortiz do scenariusza Christiny Rivery Garza. Prosto z festiwalu BBC Proms w wykonaniu Los Angeles Master Choral. To były te głosy żeńskie przygotowane przez Granta Gershona. Orkiestra LA Philharmonic, czyli Los Angeles Philharmonic pod batutą Gustavo Dudamela. No i wspaniała dramaturgia tego utworu. Jestem przekonany, że to uwolnienie energii po przedostatniej części Pink Glitter, różowy brokat, to było zaplanowane i potem ta chwila refleksji w tym połączeniu, w tej poczuciu wspólnoty, tej ostatniej części Todas. Balet poświęcony problemom kobiet w Ameryce Południowej, właściwie na całym świecie. Jak pisze kompozytor,

Polska kolejne ogniwa prowadzą przez różne doświadczenia związane z problematyką feminizmu. Molestowanie oraz brak bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Pomieszanie języka romantycznej miłości z praktykami manipulacji i kontroli, które prowadzą do skrajnych form przemocy wobec kobiet. Samotność i poczucie wyobcowania. Głosy kobiet zaginionych to temat szczególnie bolesny w Meksyku. Intymny terroryzm, który może rozgrywać się pomiędzy partnerami wraz z jego kolejnymi etapami i konsekwencjami. Uliczne protesty i ich wezwania do sprawiedliwości. A wreszcie przekonanie, że tylko idąc razem będziemy w stanie odnaleźć drogę wyjścia. Nawet jeśli wiele z opisanych tutaj doświadczeń dotknęło nas jedynie pośrednio, sprawa, o której mowa, jest również naszą sprawą. Sprawą wszystkich nas, kobiet, mężczyzn i wszystkich ludzi, pisze Gabriela Ortiz. Kompozytorka współpracująca z Gustavo Dudamelem nie po raz pierwszy. W ubiegłym roku ukazała się ta płyta nagrodzona aż 3 Grammy, na której wspominałem Państwu już, ukazał się m.in. koncert skrzypcowy napisany dla Mari Dueñas. No i właśnie to, Revolución Diamantina, muzyka baletowa Gabrieli Ortiz. Gustavo Dudamel, jedna z najwyrazistszych osobowości wśród dyrygentów, artysta, co dość rzadkie w muzyce klasycznej, głęboko wierzący w moc zmieniania świata przez muzykę, pracujący z wielkim zaangażowaniem nad zwiększaniem dostępu do kultury dla społeczności wykluczanych, defaworyzowanych na całym świecie. W ubiegłym roku uświętowano 50-lecie El Sistema, wizjonerskiego programu edukacyjnego stworzonego w Wenezueli przez Josego Antonio Abreu. Abreu uważał, że muzyka nie może być luksusem, bo jest prawem, prawem każdego człowieka. Te wartości wyznaje także Gustavo Dudamel, jego najsłynniejszy wychowanek. Tak właśnie kończy teraz swoją 17-letnią kadencję na stanowisku dyrektora artystycznego i muzycznego Los Angeles Philharmonic. Przypomnę, że pierwszy raz stanął na podium dyrygenckim, kiedy miał lat 13. Od 18 roku życia pracuje z muzykami, najpierw Młodzieżowej Orkiestry imienia Simona Bolivara, obecnie Wenezuelskiej Orkiestry Symfonicznej imienia Simona Bolivara. W latach 2007-2012 był dyrektorem muzycznym Orkiestry Symfonicznej w Göteborgu. Jednocześnie w 2009 już rozpoczął współpracę z Los Angeles Philharmonic, a także przez 2 lata był dyrektorem muzycznym Opery Paryskiej. Teraz zaczyna się nowa era w jego historii artystycznej. Wędruje na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, aby objąć funkcję dyrektora muzycznego i artystycznego Filharmonii Nowojorskiej, New York Philharmonic. Gustavo Dudamel dzisiaj na promsach żegnał się z orkiestrą LA Philharmonic i ze swoim dyrektorskim stanowiskiem, ale podejrzewamy, że na promsy i na Antenę Dwójki wracać będzie z pewnością. Tę transmisję zrealizowała Magdalena Wojtulanis, prowadził Adam Suprynowicz, za 3:22. O 22:00 Michał Nowak, po 22:30 Nocna Strefa i Janusz Jabłoński i Tomasz Gregorczyk, a ode mnie na pożegnanie jeszcze fragmenty Etiudy numer 3 Gabrieli Ortiz, gra Sarah Cahill. Dobrego wieczoru.

0: tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 22.
1: Stanisław Staszic, obywatel użyteczny.
2: Przed mikrofonem Michał Nowak. Dobry wieczór. Jest w tej książce coś z raportu sporządzonego w chwili katastrofy. Stanisław Staszic patrzy na Rzeczpospolitą i nie pyta już, kto jest winien. Pyta o rzecz bardziej naglącą. Co jeszcze można zrobić, żeby państwo przetrwało? Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego powstają w momencie, kiedy dawna Rzeczpospolita coraz wyraźniej okazuje się państwem niezdolnym do skutecznego działania. Ma wolność, ale nie potrafi z niej zrobić siły. Ma prawa, ale nie potrafi ich egzekwować. Ma obywateli, ale zbyt często są oni przede wszystkim strażnikami własnych przywilejów. Ma króla, lecz jego władza jest słaba. Ma terytorium, lecz nie ma wystarczającej siły, aby go bronić. Staszic nie proponuje więc konserwowania staropolskich obyczajów politycznych. Przeciwnie, jego projekt ratunkowy wymaga głębokiej przebudowy Rzeczpospolitej. Próbuje wymyślić na nowo polskiego obywatela. Nie tego, który pyta, co należy się mnie, ale tego, który potrafi zapytać, czego potrzebuje Rzeczpospolita. To przesunięcie jest fundamentalne, bo jeśli państwo jest słabe, nie wystarczy zmienić jego granic, praw czy urzędników. Trzeba zmienić polityczną kulturę, która tę słabość wytwarza. Trzeba przekonać ludzi, że dobro wspólne nie jest abstrakcją, lecz warunkiem ich własnego bezpieczeństwa i wolności. W studiu dr Bartosz Działoszyński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu, dziękuję za zaproszenie.
2: Zacznijmy od momentu, kiedy powstaje to dzieło. To jest rok 1787, a więc już po szoku związanym z pierwszym rozbiorem. Dzieło powstaje u Zamoyskich.
3: To jest właściwie pierwsze samodzielne dzieło Stanisława Staszica. Przypomnijmy, że ten gwałtowny rozwój filozoficzny naszego autora zaczyna się pod wpływem jego prawie dwuletniego pobytu w Paryżu, tej pierwszej wizyty, gdzie między innymi poznaje Buffona, o czym rozmawialiśmy. On wraca do Polski w roku 1781 i tam za sprawą wspólnych znajomych znajduje się w środowisku Andrzeja Zamoyskiego, byłego kanclerza Rzeczypospolitej. Zostaje wychowawcą jego synów. Trzeba powiedzieć, że jest to moment szczególny, ponieważ nieco wcześniej, w roku 1780, upadł wielki projekt regulacji kodeksu prawnego Rzeczypospolitej. Kodeks, który właśnie był przygotowywany przez Andrzeja Zamoyskiego na zlecenie Sejmu. To było załamanie się kariery Andrzeja Zamoyskiego. On od tego momentu już przestaje być jednym z aktywnych przywódców, aktywnych działaczy politycznych na scenie. Staje się raczej mentorem dla kolejnego pokolenia reformatorów Rzeczypospolitej, dla pokolenia tych, którzy będą przygotowywać Sejm Wielki. I to właśnie w tym kontekście działa Stanisław Staszic, pracując nad tym swoim pierwszym tekstem. Ma dostęp do archiwów zamojskich jako pedagog, jako wychowawca. Korzysta z tych materiałów tam zebranych, przede wszystkim dotyczących kanclerza Jana Zamoyskiego, postaci dużo starszej, właściwie takiej emblematycznej dla tego etosu patriotyzmu pierwszej Rzeczypospolitej, ale korzysta z tej postaci pretekstowo. Tego kanclerza Zamoyskiego właściwie w tej książce nie ma.
2: On jest przywoływany właśnie jako ten przykład osoby, która była gotowa poświęcić nawet własne przywileje dlatego, żeby Polsce było lepiej.
3: A poza tym także jako założyciel

0: nauczyciela Akademii Zamojskiej. Ale to nie jest tak, że się ukazała wtedy jakaś wielka praca na temat Zamojskiego, o której wszyscy dyskutowali i Staszic pisze do tego swój komentarz. To nie jest też tak, że on próbował napisać biografię kanclerza, tylko on właśnie w kilku dosłownie miejscach wrzuca obrazki dotyczące tej postaci i na tym właściwie to się kończy. A poza tym to jest projekt ratowania sytuacji, która staje się właściwie z roku na rok coraz bardziej dramatyczna, bo jesteśmy już po pierwszym rozbiorze, który się wydarzył w poprzedniej dekadzie. Staszic sam doświadczył skutków tego pierwszego rozbioru, bo jako mieszkaniec Piły miał okazję na własnej skórze się przekonać, czym się kończy przejście spod panowania Rzeczypospolitej pod panowanie pruskie. I tam w tych uwagach nad życiem kanclerza Zamojskiego jest kilka takich obrazków dosłownie z osobistego doświadczenia, gdzie on pokazuje, zobaczcie, to są konsekwencje tego zaboru i przypuszczalnie to nie jest koniec. Jeżeli nic nie zrobimy, to za chwilę będą następne.
1: Perspektywa Staszica jest jednoznacznie naznaczona subiektywnością, dlatego że jest taki rozdział, w którym on opisuje państwa, które dokonały pierwszego zaboru. Krótki akapicik poświęcony Rosji. Pochlebnie wypowiada się na temat cesarza austriackiego i jego reformatorskich działań. No ale najwięcej i najczarniejszy obraz dotyczy domu brandenburskiego, czyli krótko mówiąc Prus, które tylko czyhają na to, żeby zagrabić polskie ziemie. Także w jego ujęciu to Prusacy są najgorsi.
0: Warto to podkreślić, że ten jego projekt reformy, szeroko zakrojonej reformy, począwszy od edukacji poprzez reformę władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, poprzez reformę podatków i wojska, to nie jest projekt, który wisiałby w próżni geopolitycznej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Bo kiedy taki Montesquieu pisał swoje dzieło o duchu praw, czy kiedy Rousseau pisał swoje dzieło o umowie społecznej, to oni mogli sobie pozwolić na luksus stworzenia idealnego modelu, idealnych propozycji, które może gdzieś kiedyś w jakimś domyślnym państwie zostaną zrealizowane niezależnie od okoliczności historycznych. Natomiast tutaj Staszic pisze zupełnie inaczej. On wie, że ten projekt musi być dostosowany, no mówiąc wprost, do tych sąsiadów, takich jakich mamy, czyli do tej agresywnej polityki pruskiej, do polityki rosyjskiej, którą on chyba słabo miał rozpracowaną, ale też czuje, że tutaj te interesy będą pilnowane przez ambasadora rosyjskiego, żeby utrzymać ten protektorat rosyjski nad tym, co zostało z Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze. A dlaczego ten cesarz Józef II jest tak pozytywnie oceniany? Dlatego, że on właśnie przeprowadził szereg reform oświeceniowych i to takich reform, z którymi rzeczywiście Staszicowi było po drodze. Tak?
1: Właściwie można powiedzieć, że nawet się inspiruje tym, co cesarz Józef II wprowadził.
0: Niektóre partie są tak przypisane, jakby w żywcem chciał Staszic skorzystać z tego doświadczenia. Oczywiście w zupełnie innych realiach, bo te reformy Józefa II, one były reformami absolutystycznymi. Były wprowadzone przez monarchię oświeconego absolutyzmu i to jest coś, po pierwsze, czego w Rzeczypospolitej nie było, po drugie nie mogło być w ten sposób realizowane. Więc gdyby ktoś miał wprowadzać podobne reformy w Polsce, no to na pewno nie król, na pewno też nie magnateria. Mimo że Staszic jest tutaj związany z magnaterią, to wiadomo, że to nie będzie ta siła. Zatem kto? No i tutaj odpowiedź jest w tej przedmowie dedykowanej stanowi rycerskiemu, czyli szlacheckiemu.
1: To są uwagi bardzo konkretne z jednej strony, chociaż nie brakuje też odwołań do bardziej abstrakcyjnych teorii, ale skoro mowa o magnatach, no to już w samej tej dedykacji ujawnia się antymagnackie ostrze Stanisława Staszica. Przywołam może fragment. Nikomu z panów tego dzieła ofiarować nie będę. Te samoistne dusze jeszcze po tym ostatnim doświadczonym nieszczęściu równie podłe, jak za panowania Sasów, tak za rządu Stanisława Augusta, chowają między sobą zawziętości i kłótnie. Ta jedna tylko w nich niezgodzie równość, że przedtem jawnie, teraz bojąc się przemożnych opiekunów, skrycie gryzą się. Panowie swojej osobistości i dumie poświęcić resztę Polski gotowi. Osobistości, czyli egoizmowi, to jest tak. Ten staropolski język, którego używa Stanisław Staszic, więc jest ewidentnie przeciwko możnym tej elicie, oto wy doprowadziliście Polskę na skraj przepaści.
0: Przy czym nie wrzuca wszystkich do jednego worka, bo są takie postacie, do których on wyraża wręcz umiarkowany szacunek, no bo przecież i ten Andrzej Zamojski, który był jego mocodawcą, czy środowisko Ignacego Potockiego
1: i Czartoryscy.
0: To są te siły właśnie polityczne, które będą przygotowywać właśnie Sejm Wielki. Na czym właściwie polega problem z magnaterią? Polega na tym, że ona ma skłonność przede wszystkim do realizowania własnego, partykularnego interesu, który nie jest interesem Rzeczypospolitej. Nawet jeśli robią to w najlepszej wierze, to wciąż będą to interesy partykularne. I tu w tym momencie dochodzimy właśnie do założenia tej filozofii politycznej Staszica, prymatu dobra wspólnego, dobra Rzeczypospolitej nad interesem partykularnym. Tak więc ktoś, kto ma tak mocno rozbudowane własne interesy, jak te domy magnackie, nie może stać na straży dobra wspólnego.
1: Pisze tak, społeczność jest jedną moralną istnością, której członkami są obywatele. Jest to taka jedność natury duchowej, która jest czymś więcej niż suma poszczególnych części, niż suma obywateli. Ona w pewien sposób poprzedza jednostkę, bo daje jej szansę na prawdziwie ludzkie życie. Sama jednostka, twierdzi Staszic, nie jest zdolna sama przez

0: się do wzniesienia się ponad poziom życia zwierzęcego, wypełnionego ucieczką przed niebezpieczeństwami i zaspokajaniem elementarnych potrzeb. To jest ten punkt wyjścia jego wielkiego projektu politycznego. Musimy przede wszystkim myśleć o tej wspólnocie, bo dzięki temu zrealizują się również nasze interesy.
1: Na pewno pobrzmiewa tu Rousseau, którego Staszic z pewnością znał i do którego się odwoły. Chociaż oczywiście trzeba wskazać podobieństwa, ale też i różnice. Jeden i drugi, i Rousseau, i Staszic, myślą w taki sposób protosocjologiczny. To nie jest już po prostu projekt polityczny zawieszony w jakiejś próżni społecznej. To nie jest jakiś abstrakcyjny model, jak to jeszcze bywało, no nie wiem, powiedzmy w czasach Hobbesa. Ale już jest jasne, że projekt reformy społecznej, który jest w tym dziele przedstawiony, on musi być dostosowany nie tylko do tych realiów geopolitycznych, ale także do struktury społecznej. Do tego, jakie mamy stany w społeczeństwie. Dlatego mamy ten stan rycerski i dlatego też Staszic w kolejnych krokach zastanawia się, jak wzmocnić podmiotowość stanu mieszczańskiego, jak nadać podmiotowość stanowi chłopskiemu, co zrobić ze stanem duchownym, co zrobić z Żydami, którzy właściwie też stanowią osobny stan Rzeczypospolitej. I to jest bardzo silna, jak na tamte czasy, wyobraźnia socjologiczna. Dużo mocniejsza nawet niż u Rousseau.
0: Jeszcze jest jeden poziom fundamentalnych założeń, które przedstawia Staszic, mianowicie definicja człowieka. Człowiek, istota zmysłowa, obdarzona pamięcią, unikająca bólu i poszukująca przyjemności, pragnąca szczęścia, jak to określa Stanisław Staszic. Z tego Staszic wyprowadza wniosek, że można człowieka dowolnie kształtować. Człowiek, rodząc się, nic nie zna i nic nie myśli, tylko jest czuły. Cokolwiek boleść sprawuje, tego się strzeże, co jego naturze dogadza, czyli życie wzmacnia, tego on szuka. Ma pamięć, ma więcej lub mniej władzy do porównania swoich uczuciów i swoich wyobrażeń. Przez to porównanie uczucia stwarza wyobrażenie, przez porównanie wyobrażeń układa myśli. To jest właśnie taki projekt, żeby przede wszystkim skupić się na edukacji, bo dzięki temu państwo może w dowolny sposób ukształtować obywatela, no trochę utopijne założenie.
1: Utopijne, ale w duchu epoki, bym powiedział. Bo tak, jeśli chodzi o tę koncepcję człowieka, to jest Kondiak w czystej postaci. To jest traktat o wrażeniach, dokładnie tak to tam leci. Więc to jest to zaplecze antropologiczne. Natomiast to, że ten człowiek jest taki, powiedzmy, plastyczny, nie tylko podatny na wychowanie, ale wręcz potrzebujący wychowania, to jest kolejny punkt, który możemy sobie zestawić Staszica z Rousseau. No bo przecież u Rousseau ten projekt obywatelski również idzie w parze z projektem edukacyjnym. Umowa społeczna idzie równolegle z Emilem. I znowuż powiedziałbym, że o ile jest tutaj ta inspiracja, że projekt edukacyjny musi poprzedzać projekt polityczny, to u Staszica jest to rozwinięte w zupełnie samodzielny i twórczy sposób, dostosowany do naszych realiów. Pamiętajmy, że on pisze to dzieło w momencie, kiedy już od dobrych, no mniej więcej 10 lat działa Komisja Edukacji Narodowej. Więc on też nie działa w takiej zupełnej próżni. W ogóle to był człowiek myślący bardzo konkretnie. To był człowiek nie lubiący spekulacji, nie lubiący abstrakcji. To był człowiek, który lubi konkretny opis sytuacji, instytucji, danych statystycznych i tak dalej. On ewidentnie, pisząc ten rozdział o edukacji, nawiązuje do tego, co komisja już od 10 dobrych lat realizowała i ewidentnie sprzyja temu. Natomiast jego propozycje idą jeszcze dalej. A też myślę na przykład w kategoriach konkretnych instytucji edukacyjnych, bo tam są bardzo ostre fragmenty w tym rozdziale o edukacji. Po pierwsze poświęcone uniwersytetom, które wtedy rzeczywiście były taką ostoją konserwatywnego modelu nauki. Nauka rozwijała się gdzie indziej, poza uniwersytetami. One były takim bastionem, powiedzmy, starego modelu wiedzy, takiej neoscholastyki, chociaż już Kołłątaj na przykład w tym czasie próbuje reformować Akademię Krakowską. A drugi atak, który on prowadzi na instytucję edukacyjną, to jest instytucja guwernerów francuskich. Ci Francuzi, którzy do nas przyjeżdżają, to nie są ci najlepsi Francuzi, tylko ci, którzy nie znaleźli tam roboty i potem tutaj mącą w głowach naszym dzieciom. Więc wzmocnijmy to szkolnictwo publiczne, nie to uniwersyteckie, neoscholastyczne, nie tych guwernerów francuskich drugiego sortu. Propozycja, którą on chce dać w tym rozdziale o edukacji, ma stanowić alternatywę właśnie dla tych modeli instytucji edukacyjnych.
0: Można byłoby powiedzieć, że Staszic jest prekursorem neopozytywistów, bo chce usunąć z tej edukacji powszechnej metafizykę i teologię, zwłaszcza jako te, które nie tylko nie są potrzebne, ale mącą w głowie. Wprawdzie pozwala im istnieć. Nie jest tak, że one są tylko bełkotem, ale to jest dla tych najtęższych umysłów, które gdzieś będą wysyłane nawet być może za granicę, chociaż tego też nie zaleca, żeby Polacy się za granicą kształcili.
1: Z tymi wyjazdami za granicę to jest chyba jeden z takich najmroczniejszych punktów tej książki. Jak wyjedziecie za granicę, zobaczycie, jakie tam jest zepsucie obyczajów i po co to komu. To jest bardzo dziwne, bo przecież jeszcze w XVII-wiecznej, jeszcze wczesno XVIII-wiecznej kulturze edukacja szlachcica, zwłaszcza z tych wyższych warstw, polegała na tym Grand Tour, które się objeżdżało Europę, poznawało się obyczaje, odwiedzało się różne dwory, różne miasta i właśnie te wyjazdy zagraniczne formowały umysły kultury politycznej szlacheckiej. Natomiast tutaj ewentualnie może jacyś filozofowie, którzy wiedzą, co tam badać.

0: To jest symptom tego, że kończy się taka szlachecka kultura polityczna, a wchodzi na scenę kultura polityczna klasy mieszczańskiej. U nas reprezentowana właśnie przez Staszica, w Prusach za chwilę przez Fichtego i tak dalej.
1: Myślę, że tutaj też ważne jest to sensualistyczne założenie, że czym człowiek nasiąka, tym się staje. Dlatego lepiej, żeby młody człowiek poznawał kulturę polityczną swego kraju, tradycje, też dużo pisze o historii. Przede wszystkim interesować się tym, co w Polsce się dzieje.
0: To jest odwrót od kosmopolityzmu. Na przykład projekt nauki historii jest ewidentnie nastawiony na historię Polski. On tam pisze, jaka będzie z tego korzyść, że ten młody człowiek będzie umiał wyliczyć wszystkie podboje Ludwika XIV i wszystkie kochanki Ludwika XV. Czy to jest kształcenie obywatelskie? Bo to jest pytanie właśnie o cel kształcenia. On się zgadza co do środków kształcenia, jakie wdrożyła Komisja Edukacji Narodowej, ale teraz powiedzmy sobie, jakiemu celowi one mają służyć. One mają służyć celowi obywatelskiemu. I to jest bardzo podobny motyw do tego, jaki znaleźliśmy wpisanej równolegle przedmowie do przekładu Epok Natury Bifona. Tam jest taki motyw, że edukacja powinna przede wszystkim kształtować serce, czyli tę postawę moralną. I tutaj jest wprost powiedziane, to jest postawa obywatelska. Czyli nie chodzi o zasób informacji, tylko o kształtowanie tego serca. Pod tym kątem właśnie jest ten prymat nauki historii kraju ojczystego, a nie jakichś ciekawostek historycznych, nie jakichś ciekawostek geograficznych. No już nie mówiąc o takich rzeczach jak metafizyka czy teologia.
1: Co jest fundamentalne dla człowieka, pyta Staszic? Możliwość zaspokojenia pierwszych potrzeb, zdrowie i pokój. To jest taka myśl, żeby nie mnożyć potrzeb i pragnień. Bo ich zaspokojenie, pisze Staszic, szczęścia nie daje. Człowiek, chcąc być szczęśliwym, stał się nieszczęśliwym. Szukał opodal od siebie tej szczęśliwości, która tylko w nim się znajduje. Utwarzając nowe szczęście, swoją nieszczęśliwość powiększył, bo im więcej poznał, tym więcej potrzebował. Im więcej potrzebował, tym więcej pragnął, tym więcej mnożyły się namiętności jego i on ten więcej niespokojnym być zaczął. Czyli przez ograniczenie. W tym duchu chciałby kształcić Staszic.
0: Nie mnożyć potrzeb ponad naturalną konieczność. To się też później pojawi w tej książce, kiedy on będzie pisał o tym prawie oszczędniczym. Czyli o tym prawie przeciwko zbytkom i luksusom. Po pierwsze, one powodują zepsucie obyczajów, ale po drugie powodują, że obywatele wydają pieniądze nie tam, gdzie trzeba, że zwiększa się import, więc to ma także
1: wymiar ekonomiczny. Tak. On pisze wprost o odpływie gotówki z Polski.
0: Tak. To jest jeszcze element właściwie takiego myślenia gospodarczego w duchu merkantylizmu. Chodzi o to, żeby państwo miało bilans dodatni w handlu międzynarodowym, no a jak będziemy kupować te towary luksusowe, no to tylko na naszą niekorzyść będzie działać.
1: Stawia ostatecznie na takiego obywatela rycerza. Chciałby, żeby każdy obywatel, który ma potem możliwość zasiadania w rozmaitych urzędach, najpierw jeszcze, był wojskowym, żeby dzięki temu pokazał, że jest godzien piastowania rozmaitych funkcji.
0: To jest konieczność chwili. W momencie, kiedy wszystkie mocarstwa ościenne rozbudowują armię i są w stanie pokazać, że właściwie nawet bez używania tej armii są w stanie zaszantażować słabszego sąsiada, brak silnej armii właściwie skazuje Rzeczpospolitą na niebyt polityczny. To jest kwestia być albo nie być, znaczy zwieńczeniem tych rozważań Staszica w tym dziele, zaczynających się od edukacji prowadzących przez kwestie ustrojowe, finansowe i propozycje podatkowe, będzie 100-tysięczna armia. Tylko to jest w stanie ocalić Rzeczpospolitą.
1: Największy tutaj kłopot, wydaje mi się, polega na tym, żeby móc zmienić ten sposób myślenia od tego egocentrycznego, który dominuje w życiu politycznym pierwszej Rzeczypospolitej, do tego społem, do tego towarzystwa. Przystosować się do tego, że celem nadrzędnym jest dobrostan wspólnoty politycznej. Zostać obywatelem to znaczy dla Staszica wyzuć się, czyli oddać swoją wolę i swoją moc osobistą towarzystwu całemu. Więc nikt do niewoli, ale każdy rodzi się do posłuszeństwa. Człowiek w ten czas wolność utraca, gdy być posłusznym wobec tego prawa, które stanowi, przestaje. On nieszczęśliwym rzadko, a złym nigdy być nie może, tylko gdy prawu posłusznym nie będzie. A więc chodzi o to, żeby dostosować wolę do tego akcesu, który jest pierwotny wobec wspólnoty, że oto ja jestem członkiem towarzystwa i dobro towarzystwa ma prymat nad moim własnym osobistym dobrem.
0: To jest Rousseau w czystej postaci. Natomiast właśnie podkreślmy, że posłuszeństwo prawom. Nie chodzi o posłuszeństwo despocie czy monarsze absolutnemu, choćby był nie wiadomo jak oświecony, tak jak Józef II. Nie chodzi o posłuszeństwo jakiejś grupie magnackiej, choćby miała nie wiadomo jak dobre intencje, tak jak Potoccy, czy Zamojscy, czy Czartoryscy. Chodzi o posłuszeństwo prawom. To jest właśnie to formowanie ducha obywatelskiego w stylu rusowskim.
1: Staszic podkreśla wagę początków. Pisze tak. Najwięcej błędów na świecie z mamków i z lalków. Bo taki choć głupi jest powszechny edukacją w początek, że najpierwsze wychowanie, najpierwsze myśli dają dziecięciu te kobiety, które według powszechnego zwyczaju dane żadnej edukacji nie biorą i myślą fałszywie. Z jednej strony pisze to, ale z drugiej strony wcale nie chce, żeby kobiety wyższą edukację odebrały.
0: No właśnie, czyli kto miałby kształcić te małe dzieci, jeśli nie mamki i nie lalki? Rousseau miał na to odpowiedź, natura. zostawiamy dziecko w kontakcie z naturą,

0: przede wszystkim chronimy dziecko przed kontaktem ze szkodliwymi instytucjami, a natura już sama nauczy dziecko, co jest mu potrzebne. Staszic ewidentnie, poza właśnie tymi krytycznymi uwagami, które pewnie może i trafne były, pozytywnej propozycji tutaj nie ma.
1: Podkreśla wagę wychowania fizycznego. Można powiedzieć, że wprowadza lekcje WF-u do kształcenia powszechnego. Pomocne może być też małe polowanie, jak pisze, wielkie rujnuje majątek i zdrowie.
0: No tak. To znaczy obywatel nie może być herlakiem. Musi być sportowany.
1: Ostatecznie tym celem jest wykształcenie takiego autonomicznego podmiotu. Człowieka, który sam potrafi siebie utrzymać, przede wszystkim nie jest próżniakiem. Wielokrotnie powraca to określenie, że każdy musi pracować sam na siebie, sam siebie utrzymywać, a dodatkowo właśnie dzięki tej edukacji i na poziomie duchowym, i na poziomie fizycznym może stanąć do obrony kraju. Ale z drugiej strony podkreśla wagę losu.
0: To jest bardzo ważny motyw, takie teleologiczne myślenie i o ludzkości, i o gatunkach, czy o przyrodzie, które byłoby bliższe na przykład Buffonowi, czy komuś wychowanemu na Buffonie, zwłaszcza w tym momencie, kiedy Buffon już przechodzi od uprawiania konkretnego przyrodoznawstwa i zaczyna uprawiać filozofię przyrody. A różniłoby go zdecydowanie od takiego mechanistycznego postrzegania przyrody, jakie było chociażby u encyklopedystów. To jest to przekonanie, że z jednej strony mamy w historii i w poszczególnych właśnie losach ludzkich element przypadkowości, ale z drugiej strony mamy element celowościowy czy opatrznościowy. Na poziomie jednostkowym to może być przypadek, może być losowość. Na poziomie ogólnym działa jakaś opatrzność. To nie jest projekt czysto mechanistyczno-ateistyczny.
1: Ciekawe jest też to zestawienie u Staszica, że to opatrzność, to wola boska ustanowiła prawa natury, a podstawowym prawem natury z kolei jest to, że słabszy musi ustępować przed silniejszym. Przy czym ten słabszy bardzo często jest rozumiany jako mniej liczny. I z tego punktu widzenia na przykład jego zdaniem liberum veto jest bardzo złą kategorią, dlatego że oto jedna osoba może przeciwstawić się woli większości. Tymczasem w projekcie Staszica to większość, zwykła większość powinna decydować o wszystkich wydarzeniach w państwie.
0: To jest bardzo ważny sygnał, że zmienia się coś w kulturze politycznej. Właściwie przez cały XVII wiek, nawet gdy już te negatywne konsekwencje liberum veto zaczęły dochodzić do głosu, ta instytucja polityczna była jednym z takich najważniejszych instrumentów złotej wolności szlacheckiej. Obok wolnej elekcji. Nawet kiedy dostrzegano, jak negatywne konsekwencje przynosi to w praktyce, znaczy w jaki sposób można manipulować instytucją liberum veto, otwarte skrytykowanie samej instytucji liberum veto mogło być postrzegane, i tak było rzeczywiście w momencie, kiedy Staszic opublikował tę krytykę, mogło być postrzegane jako zamach na złotą wolność. Ktoś postuluje nam odebranie nam, czyli temu stanowi rycerskiemu, podstawowego instrumentu wolności. To jest sygnał tego, że coś się zmienia. Przypomnijmy, że zniesienie liberum veto to będzie dzieło Sejmu Wielkiego, czyli już wkrótce. No w ogóle to dzieło Staszica, Uwagi nad życiem kanclerza Zamoyskiego, one w wielu punktach antycypują to, co zostanie zrealizowane podczas Sejmu Czteroletniego, Sejmu Wielkiego.
1: To jest taka w istocie broszura agitacyjna, chociaż podbudowana teoretycznie. Przy okazji tego ustępowania mniejszości przed większością, Staszic pisze tak, mniejszość się nie liczy, jeśli większość skorzysta. Czyli można potencjalnie doprowadzić do tego, że ktoś wręcz zostanie, nie wiem, wypędzony, albo przynajmniej będzie w gorszej sytuacji, dlatego że większość kraju, ta wspólnota, to towarzystwo, dzięki temu urośnie w siłę.
0: No bo my już to trochę oceniamy tak z perspektywy tych paradoksów, nie wiem, liberalizmu późniejszego, XIX-wiecznego i tego, w jaki sposób później się rozwinęła dyskusja na temat tego, jaki powinien być zakres ochrony mniejszości. A tutaj jakby stajemy w sytuacji liberum veto, kiedy to mniejszość jednoosobowa jest w stanie steroryzować wszystkich, dosłownie całą Rzeczpospolitą.
1: Ten projekt Staszica jest w istocie szeroki, obejmuje wszystkie dziedziny życia. Na przykład zwraca uwagę Staszic również na sądownictwo. Nie tylko wobec chłopów istnieje niesprawiedliwość w tym kontekście, ale też na przykład brak jest sądów odwoławczych w przypadkach spraw kryminalnych. Co więcej, istniało nawet w pierwszej Rzeczpospolitej powiedzenie nieporządek jak w Trybunale. To jest coś, co wymaga, zdaniem Staszica, pilnej naprawy.
0: Po pierwsze, to jest echo projektu regulacji prawa Rzeczpospolitej Andrzeja Zamoyskiego, czyli tego, który upadł 7 lat przed publikacją tego dzieła. I Staszic przemyca tutaj wiele pomysłów, które nie zostały zrealizowane właśnie przez to, że ten projekt został w Sejmie utrącony, ale Staszic idzie dalej. On jest bardziej radykalny w tych propozycjach dotyczących na przykład reformy sądownictwa niż to, co miał w swojej propozycji kanclerz Zamoyski, dlatego że Staszic pisze, licząc się z realiami oczywiście sił politycznych i też zaplecza społecznego, on jednak pisze pewien projekt, pisze postulaty, więc może sobie pozwolić na to, żeby w tych postulatach pójść o krok dalej, a poza tym on rzeczywiście chyba miał takie poczucie, że ten projekt kodeksu Andrzeja Zamoyskiego, on był właśnie zbyt umiarkowany albo był zbyt wyważony. On tam też na przykład powołuje się na wzory angielskie i patrzy, jak to sądownictwo zostało w tym modelu monarchii jednak już parlamentarnej, tej angielskiej.

0: związane, widzi, że już trzeba radykalizować te pomysły instytucjonalne i to jest coś, co prowadzi nas do myślenia niemalże w duchu rewolucyjnym.
1: Chociaż sam Staszic jest ewidentnie zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji. Tak. Rewolucja w jego mniemaniu to jest coś, co rodzi gwałt raczej niż zmiany zmierzające w dobrym kierunku. Ale skoro mowa o tych radykalnych pomysłach Staszica, no to najbardziej rzuca się w oczy to, co mówi o kwestii chłopskiej. Wprawdzie najczęściej nie mówi o uwłaszczeniu, ale pojawia się też taki akapit, w którym mówi o tym, żeby przyznać po prostu ziemię chłopom, żeby mogli tam gospodarować. Najczęściej jednak mówi przede wszystkim o wolności osobistej i o tym, żeby zamienić pańszczyznę na czynsz, żeby dzięki temu ten stan urósł w siłę, a pośrednio mogli też zostać wcieleni do armii, tej 100-tysięcznej armii chłopi.
0: To nie jest idealistyczna miłość do chłopa, jakaś ludomania. To jest element całej tej układanki, ta emancypacja chłopów, która ma i wymiar polityczny, i wymiar społeczny, i wymiar militarny, i wymiar finansowy. No bo pamiętajmy, że chłopi oprócz tego, że zasilą armię, to jest to, co chociażby, nie wiem, w czasie powstania kościuszkowskiego będzie realizowane. Ale oprócz tego, to jest także kwestia gospodarcza. O jeszcze jednym ważnym źródle jego myśli nie powiedzieliśmy się, o ekonomii politycznej fizjokratów. I dla nich głównym źródłem bogactwa narodów jest właśnie rolnictwo. Staszic nie jest tak radykalny jak oni, bo my wiemy, że oprócz tego za chwilę będzie postulował i rozwój górnictwa, i hutnictwa, i rozwój manufaktur też, ale Rzeczpospolita ze względu na swoje uwarunkowania i społeczne, i geograficzne ma największy potencjał, żeby źródłem tego bogactwa było rolnictwo. Ale żeby to uruchomić, to trzeba skończyć właśnie z tym niewydolnym, niewydajnym systemem pańszczyzny. To nie jest czysta, bezinteresowna, sympatyczna miłość do chłopa, tylko to jest podniesienie wydajności gospodarczej także kraju, która się przełoży na ożywienie handlu, ale też przełoży się na wzbogacenie grupy chłopskiej, ale też przełoży się i na pieniądze do skarbu państwa i przełoży się na rekruta chłopskiego.
1: Handel zresztą urasta do takiej zasady pokoju, można byłoby powiedzieć. Wprawdzie on dopiero postuluje taką możliwość, że to dzięki handlowi zapanuje pokój na świecie i człowieczeństwo będzie na ustach wszystkich, ale z drugiej strony ten handel wewnątrz, o ile ma być wolny, to na zewnątrz już nie. Staszic postuluje protekcję państwa, a więc cła na towary wwożone do Polski, a w drugą stronę, żeby jak najtaniej można było sprzedawać towary tutaj produkowane.
0: No tak, to zdecydowanie nie jest laissez-faire, to zdecydowanie bliżej merkantylizmu.
1: Ostatecznie wszystko ma zmierzać do tego, żeby Polska mogła wystawić tę 100-tysięczną armię, no bo chodzi o to, żeby ktoś mógł obronić Polskę przed tymi sąsiadami. Tu jest też ten element zakotwiczenia w rzeczywistości, spojrzenia na te kraje, które nas otaczają. Chociaż jeszcze jest ważna jedna rzecz. Staszic postuluje, żeby się związać z jakimś możnym domem królewskim w Europie i to nie na zasadzie już elekcji, tylko zapewniając ich o sukcesji, że ten dom, który tutaj zapanuje, będzie mógł rządzić, dopóki ta linia jego nie wygaśnie. Dopiero wtedy, dzięki układom dyplomatycznym, będziemy mogli żyć bezpiecznie i spokojnie.
0: Tak, i on wprost wskazuje, o który dom chodzi. Chodzi o dom Saski. I to może być zupełnie zaskakujące, bo przecież dopiero co mieliśmy dwóch królów elekcyjnych z domu Saskiego, Augusta II i Augusta III. No i nie zapisali się w naszej pamięci jako ci najbardziej korzystni dla Rzeczypospolitej. Chodzi o zniesienie instytucji wolnej elekcji, która znowuż w tej kulturze politycznej szlacheckiej była z jednym z tych wyznaczników złotej wolności, ale bardzo szybko się okazała narzędziem manipulacji, to znaczy instrumentem dla państw ościennych do osłabiania polityki wewnętrznej i zewnętrznej Rzeczypospolitej. To jest drugi ważny sygnał, że coś się zmienia. Obok ataku na liberum veto jest atak na wolną elekcję. Potrzebujemy monarchii dziedzicznej. Zresztą tę monarchię dziedziczną wprowadzi już wkrótce Konstytucja 3 maja, też wskazując na dom Saski jako ten, z którego miałby być wzięty nasz dziedziczny monarcha. No dlaczego tam? No, nie Hohenzoller, nie Habsburg, a tym bardziej nie Romanow. Niewiele opcji nam zostaje, a Francuzi są za daleko, a zresztą tam oni mają swoje problemy. Monarchia dziedziczna, ale monarchia dziedziczna konstytucyjna i ograniczona właśnie przez nowoczesne prawo, na straży którego stoją nowoczesne instytucje obywatelskie, to będzie ogromny krok do przodu, zdaniem Staszica.
1: Co więcej, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz dotycząca dyplomacji, że tak jak niejednokrotnie pisze o tych państwach ościennych, które mieszały się do naszych spraw i które powodowały niezgodę, tak teraz zaleca, żeby Polacy robili dokładnie to samo, żeby dyplomacja skupiła się na tym, żeby poróżnić między sobą te trzy kraje i dzięki temu zyskać szansę na to, żeby się wybić na niepodległość. No tak jak myślano tuż przed odzyskaniem niepodległości.
0: I były takie projekty przecież tego sojuszu polsko-pruskiego, który miał rozbić ten sojusz trzech orów. Natomiast w momencie, kiedy przyszedł czas próby, w momencie, kiedy przyszła interwencja rosyjska po konstytucji, no to ten sojusz polsko-pruski natychmiast się rozsypał.
1: Całość wieńczy dość mroczny sen, ale zanim on nastąpi, jest jeszcze coś na kształt apoteozy Polski. Tutaj ptaki śpiewają głośniej, swobodniej i z większą fantazją.
0: Czytając ten sen, to ja mam wrażenie, że to jest właściwie bezpośrednio

0: Średnie nawiązanie do snu Scypiona. To była tradycja spojrzenia z góry, czy spojrzenia z lotu ptaka. I oczywiście to się tam wiąże z pewnymi idealizacjami, które mogą nas dziś śmieszyć, ale to jest po pierwsze element retoryki, ale też jakby taka zmiana perspektywy. My tutaj do tej pory zajmowaliśmy się kwestiami szczegółowymi dotyczącymi właśnie czy to instytucji edukacyjnych, czy systemu opodatkowania, czy systemu poboru wojskowego. A teraz spójrzmy na to z góry i to wymaga innej formy literackiej, właśnie wypracowanej w tych klasycznych tekstach politycznych. I ja to właśnie tak bym to czytał. Sens zakończenia tego dzieła to jest staszicowa wersja cycerońskiego snu Scypiona.
1: Ostatecznie, jeśli zapytać, czy Staszic wierzy, że Rzeczpospolitą można uratować reformą państwa, czy że najpierw trzeba zreformować człowieka, który to państwo tworzy, okazuje się, że i jedno, i drugie. Jedno z drugim jest nierozdzielnie związane. Wychować, zreformować, uzbroić. Taki jest jego plan. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Bartosz Ciałoszyński był gościem audycji.
0: Dziękuję również.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Autopromocja. W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka nas na niej w te wakacje? Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk. Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Tomasz Wasilewski.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Rozpoczynamy letnią, nocną strefę. Będziemy z Państwem do pierwszej w nocy. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: Janusz Jabłoński. facebook.com/improwizowane. improwizowane@polskieradio.pl. Zapraszamy do kontaktu. Kontynuujemy temat.
1: Tak, ale zauważmy, że niedobrzy jesteśmy dla państwa, naprawdę. Jedno mówimy, drugie czynimy. Zapowiadaliśmy spotkanie z muzyką Sam Ra, reinterpretowaną przez innych wykonawców, tak jak czyniliśmy z Charlesem Mingusem, Theloniusem Monkiem i przed tygodniem z muzyką skomponowaną najczęściej przez Milesa Davisa. No ale stwierdziliśmy jednak,
0: że tyle ciekawych milesowskich nagrań nam zostało, że co się odwlecze, to nie uciecze.
1: Za, no pewnie tydzień już muzyka Sam Ra zabrzmi, natomiast no tak nie można jednak takiego tematu wspaniałego wypuścić. Ten Miles grany przez innych to jest historia jazzu. Od lat 60. te bardzo znaczące interpretacje już się zaczynają. Będziemy o tym mówić, słuchać tych pierwszych, tych dziwnych, dziwacznych, czasami zabawnych, ale jednak postawimy na te klasyki, które, no właśnie, to wszystko jest względne. Były na przykład klasykami dla słuchaczy wychowanych gdzieś tam w latach 90., no ale przecież od tego czasu już trochę wody upłynęło, niekoniecznie
0: mogą
1: pamięć
0: to być
1: o nich.
0: Tak.
1: No, została zachowana.
0: Mogą to być płyty kiedyś klasyczne, dziś zapomniane.
1: Ciekawe,
0: zobaczymy.
1: Czy tak jest właśnie z tym albumem? No, chyba jednak pamięć o nim się obroniła.
0: No, nasza, ale zobaczymy, czy państwo pamiętają. A jeżeli tak, to jaki jest państwa rocznik? Joe Henderson i album So Near So Far pod tytuł Musings for Miles grają Joe Henderson na tenorze, John Scofield na gitarze, Dave Holland na kontrabasie i Al Foster na perkusji.

0: Joshua z wielkiej płyty Joego Hendersona So Near, So Far, Musings for Miles, wydanej przez oficynę Verve w 1993 roku. To była jedna z tych trzech, czterech płyt Hendersona, które przywróciły go do tego panteonu największych w tamtym czasie jazzmenów wraz z muzyką Billy'ego Strayhorna, później jeszcze Jobima. To była właśnie ta płyta. Sekcja muzycy Milesa Davisa z, to co ciekawe, elektrycznego okresu albo okresów różnych. Scofield tutaj na gitarze z Milesem w latach 80. Dave Holland tu na kontrabasie z Milesem na gitarze basowej w latach 70. i Al Foster na dłużej, obie te dekady na perkusji. U Milesa tutaj w kwartecie Joego Hendersona, który oczywiście na saksofonie tenorowym. Jedna z tych na pewno najistotniejszych płyt poświęconych pamięci Milesa Davisa, no, wydana przecież nie tak długo po śmierci wielkiego trębacza.
1: Trochę jest polskich wątków, jeśli chodzi o upamiętnianie muzyki Milesa Davisa, ale nie jest ich aż tak wiele, jak prawda? Można by pomyśleć na pierwszy rzut oka czy ucha. Przed tygodniem słuchaliśmy bodaj Kazika i Fisza, którzy wykorzystali sample z utworów Milesa Davisa. Dzisiaj no, będą polscy artyści, ale też nie będzie ich aż tak wielu. Teraz jeden z nich. A przy okazji sięgniemy do tego wątku hip-hopowego, czyli Miles Davis jako źródło inspiracji dla hip-hopowców, dla raperów. Czy to jest możliwe? No tutaj stało się to możliwe dlatego, że Michał Urbaniak zaprosił na swoją płytę Miles of Blue między innymi swoją córkę Mikę, a także rapera o pseudonimie O.S.T.R. All Blues.

0: Och, te nagrania to akurat się bardzo zestarzały moim zdaniem. 2009 rok, album Miles of Blue Michała Urbaniaka i All Blues w wersji wokalno-instrumentalnej, w której nagraniu wzięli udział Al McDowell na gitarze basowej, Lenny White na perkusji, John Dryden na instrumentach klawiszowych, na trąbce Tom Brown, na skrzypcach i programował sampler Michał Urbaniak. Autorem kompozycji jest oczywiście Miles Davis, to jest utwór z płyty Kind of Blue, przypomnijmy. No a za wokale, melorecytację Michał Urbaniak, rap ostry.
1: No i to jest ten wątek w całej tej rozmowie o reinterpretacji muzyki Milesa Davisa, w którym do dzieła zabierają się byli współpracownicy Trębacza. Tutaj Michał Urbaniak wprawdzie jednorazowa to była współpraca. Wiadomo, historia opowiadana wielokrotnie, no ale przecież miała ona miejsce. Nikt oczywiście nie ma prawa większego lub mniejszego do grania muzyki Milesa Davisa. To nie jest tak, że to jest jakiś znak jakości, jeśli się z Milesem grało. No ale, chociaż w sumie trochę jest, niemniej teraz...
0: Zależy, co się grało też.
1: To również. Teraz podobny przypadek, to znaczy Bill Evans, który wiadomo, nagrywał, mówię o pianiście, który nagrywał z Milesem Davisem te przełomowe, kultowe płyty, między innymi Kind of Blues, której utwory oczywiście dzisiaj zabrzmią. Tydzień temu wspominaliśmy o tym niezwykłym przypadku, kiedy to jedna z najsłynniejszych i najlepszych, naprawdę fenomenalna kompozycja Milesa, Nardis, nie została przez niego samego nigdy zarejestrowana. Napisał ją dla Cannonballa Adderleya i jak wieści się wręczył, czy sprezentował ją Billowi Evansowi, który nagrywał ją wielokrotnie. I w jego wykonaniu brzmi tak.

0: Miles Davis nie nagrał Nardis nigdy. Julian Cannonball Adderley, dla którego przecież ten utwór był napisany, zagrał go i zarejestrował raz, natomiast Bill Evans no, niezliczoną ilość razy, przy czym wydanych jest przynajmniej kilkanaście tych interpretacji evansowskich. Ta pochodzi z 1961 roku, album Explorations Tria ze Scottem LaFaro na kontrabasie, Paulem Motionem na perkusji, oficy na Riverside. Jest wiele spekulacji na temat tej kompozycji i związków jej z Billem Evansem. Richie Bayrak twierdzi, że wysnuwa to ten wniosek z dwóch jakby źródeł. Przede wszystkim z natury kompozycji, że to jest utwór znacznie bardziej wyrafinowany niż większość, przynajmniej większość kompozycji Milesa Davisa. Po drugie, intuicja każe mu mówić, że może było tak, że to Bill Evans wręczył prawa do Nardis Milesowi w ramach jakiejś tam umowy wydawniczej, niepisanej, dżentelmeńskiej, nieformalnej, ale nie ma to absolutnie żadnego potwierdzenia. Ciekawa anegdota, ale autorstwo wciąż przypisujemy wielkiemu Milesowi Davisowi.
1: A wciąż jest to jedna z najchętniej wykonywanych kompozycji Milesa Davisa po tych wielu latach. Teraz sięgamy po kolejny wątek polski, chociaż no, taki polsko-kanadyjsko-amerykański, powiedziałbym. Płyta ukazała się w roku 1997. Jest to taki nasz prywatny dokument też rozwoju jazzowego. Jedna z takich moich płyt formatywnych, jeśli chodzi o polski, przynajmniej jazz. Rok 97, album Standard Transmission Jacka Kochana, któremu towarzyszyli tutaj John Abercrombie na gitarze, Pat LaBarbera na saksofonach i Jim Vivian na kontrabasie. Jacek Kochan oczywiście na perkusji i album rozpoczyna się właśnie od utworu Nar.

0: Jakże wyróżniała się wtedy na tle polskiej sceny, perkusyjnej sceny jazzowej, gra Jacka Kochana. Wtedy pod koniec lat 90. ile w tym było powietrza, ile ciosu, ile pauzy.
1: No nie tylko pod tym względem. Tak myślałem o tym właśnie, kiedy wybrzmiewały ostatnie nuty tego albumu. To nie jest tak, że oczywiście wtedy w latach 90. się nic nie działo na scenie polskiej jazzowej, około jazzowej, oprócz jazzu, bo przecież byli ciekawi artyści. No ale generalnie poziom był no po prostu niższy i to znacznie. Ta płyta, no to był powiew świeżości, plus no tradycyjnie. Dziś już to nie robi takiego wrażenia, ale wtedy jeszcze te kolaboracje polskich muzyków z no, czołówką muzyków amerykańskich, to było coś, co się zauważało.
0: Zgadza się. Płyta Standard Transmission wydana w 1997 roku w Krakowie, co prawda, ale nagrana rok wcześniej w Toronto w studiu kanadyjskiego radia. John Abercrombie na gitarze, Jacek Kochan na perkusji, Pat LaBarbera na saksofonach i Jim Vivian na kontrabasie.
1: No i teraz sięgamy po kompozycja Milesa Davisa. Tydzień temu ten problem już chyba sobie wyjaśniliśmy, no ale

0: dla przypomnienia, niektóre sklejone z Milesem utwory jak Tutu Markusa Millera, czy tak?
1: Poza tym, wiesz, no, Miles dał Evansowi Nardis. Evans się mógł zrewanżować.
0: No poza tym jednak jest to składowa nierozerwalna płyty Kind of Blue, kompozycja Billa Evansa, Blue in Green. A jeżeli te retoryczne wygibasy państwa nie przekonują, to po prostu proponujemy posłuchać interpretacji utworu Billa Evansa Blue in Green dokonanej przez nieoczywistego interpretatora. Mianowicie kogoś ze świata muzyki tak zwanej awangardowej, free jazzowej, chociaż to są chyba mało pojemne jednak dla tego artysty etykietki. Anthony Braxton miał tych projektów ze standardami kilka, może nawet kilkanaście, czasami poświęcone jednemu artyście jak Charlie Parker, a czasami takie zbiorcze. Akurat ten utwór i interpretacja tej kompozycji pochodzi z czteropłytowego wydawnictwa z 2004 roku. Nagrano to w 2003 roku. Leo Records londyńskie wydało ten właściwie box czteropłytowy na liście tytułów. Klasyki takie jak Of Minor, są kompozycje Johna Coltrane'a, na przykład Giant Steps. No to jest właśnie to, kiedy widzimy te wielkie utwory i obok nich nazwisko Anthony'ego Braxtona, który no, rzadko grywał tego typu muzykę, i myślimy, cóż on jest w stanie ugrać w tej muzyce, która, no zresztą tutaj może nie powinniśmy państwa uprzedzać, albo inaczej, nam się to podoba, nas to przekonuje. Ale nie wszyscy patrzą na te standardowe płyty Braxtona w ten sposób. Pamiętam nasz wywiad z wielkim tenorzystą, czyli Davidem Murrayem, który uważał, że granie standardów przez Braxtona to jest wielki błąd, że Braxton powinien grać swoją muzykę, ponieważ nie umie grać standardów. Nie zna się, nie potrafi realizować harmonii funkcyjnej. Co państwo sądzą na ten temat? facebook.com/improwizowane albo też improwizowane@polskieradio.pl. A my sięgamy już po ten album i słuchamy Blue in Green w interpretacji kwartetu Anthony'ego Braxtona.

0: może rzeczywiście ballady jazzowe to nie jest najmocniejsza konkurencja Antonego Braxtona. Blue in Green, kompozycja Billa Evansa. Tu nagranie z płyty 23 standardy, w nawiasie kwartet z roku 2004, album wydany przez Leo Records. No tak to brzmiało. A zaznaczmy jeszcze, że Antony Braxton sięgał kilkukrotnie po już właściwe kompozycje Milesa Davisa, między innymi Milestones czy Solar.
1: To była taka wersja powściągliwa, albo powiedziałbym nawet powściągana. Bardzo kontrolował te długie dźwięki Antony Braxton. Teraz zrzucamy wszelkiego rodzaju uprzęże dla odmiany i sięgamy po ten jazz rockowy repertuar Milesa Davisa. W oryginale album Tribute to Jack Johnson, utwór Yesternow, a bierze go na warsztat nie kto inny jak Gary Husband.

0: Yesternow, który stał się epilogiem płyty Dirty and Beautiful, wolumen drugi Gary'ego Husbanda. Gary Husband na instrumentach klawiszowych, no i przede wszystkim na perkusji, na basie Livingstone Brown, na gitarze Robin Trower. To spektakularne hendriksowskie solo w utworze Yesternow. To był rok, który 2012, tak jest.
1: Okres elektryczny to kolejne z tych przełomowych osiągnięć estetycznych, muzycznych Milesa Davisa, a tym pierwszym, no właściwie można byłoby powiedzieć, był udział w bebopowej rewolucji, już takiej dojrzałej, czyli w zespole Charlie'ego Parkera, no ale takim solowym wkładem, chociaż właśnie przecież nie solowym, no w każdym razie autorskim wkładem Milesa Davisa w rozwój historii jazzu to narodziny cool jazzu, Birth of the Cool, nagrania z 48, 9 i 50 roku, aranżacje między innymi Gila Evansa, zmieniły tor rozwoju muzyki jazzowej, przynajmniej na moment. Chyba nie graliśmy utworów z tamtego albumu.
0: Coś w tym
1: również
0: jest.
1: Dlatego, że tylko jeden jest napisany przez Milesa Davisa i to nawet nie w całości, bo Bado to jest wspólna kompozycja. Różne są oczywiście tutaj też jakieś historie wokół tego utworu, no ale tak figuruje we wszystkich dyskografiach. Wspólna kompozycja Milesa oraz pianisty wielkiego bebopowego Bada Powella. No i teraz tak, na sesjach tych oryginalnych 48, 49, 50 grał na saksofonie barytonowym Jerry Mulligan, który po kilkudziesięciu

latach postanowił nagrać Birth of the Cool raz jeszcze i uczynił to, wydał w 92 roku w oficynie GRP jako Rebirth of the Cool. Innym, jedynym członkiem zespołu, który również grał na tych oryginalnych sesjach z Milesem w latach 40. był na fortepianie John Lewis. Duży skład, aranżacje Jerry'ego Mulligana i Budo.

0: Powrót Jerry'ego Mulligana do repertuaru z płyty Birth of the Cool po 40 kilku latach. 92 rok i Bado. Wspólny temat Milesa Davisa i Bada Powella tutaj w interpretacji zespołu pod wodzą wielkiego barytonisty, a w składzie między innymi na saksofonie Phil Woods, wspomniany wcześniej, na fortepianie John Lewis, no i na trąbce Wallace Roney. To jest nazwisko, które w odniesieniu do Milesa Davisa powinno paść. I no to jest ciekawe, bo to nie jest historia wyłącznie pozytywna.
1: Tak, to prawda.
0: Ponieważ tak, to jest taka legenda, że na tych wspólnych koncertach właśnie z

0: repertuarem Birth of the Cool czy Porgy and Bess, Miser Head. Wallace Stroney wykonywał trudniejsze partie, grał solówki, wystąpili wspólnie z Milesem Davisem. Miles niejako go namaścił. Już nie pamiętam, dał mu instrument.
1: Jakoś chyba coś tak takiego
0: to
1: było.
0: No w każdym razie też Wallace Stroney nawet w fotografiach zdobiących jego własne autorskie płyty przyjmował takie milesowskie wręcz pozy. Grał taki agresywny jazz w wersji drugiego kwintetu z połowy lat 60. Milesa i został uznany za takiego spadkobiercę tej klasycznej linii Milesa Wallace Stroney tak bardzo, że później nie mógł się od tego uwolnić. Pamiętam wywiad, który przeprowadziliśmy na festiwalu Jazz nad Odrą kilkanaście lat temu, kiedy on z goryczą mówił o tym, że próbuje wymyślić swoją własną muzykę, bo ma ciekawe pomysły w głowie. No oczywiście wydawał własną muzykę, tylko że jak przychodziło do organizacji koncertów...
1: Wszyscy chcieli zapraszać go z milesowskimi projektami.
0: A może zagram muzykę z mojej ostatniej płyty na sextet. Mam tutaj trochę z rzeczy elektrycznych. Mam składy akustyczne. Nie, może jednak zagrasz So What Milesa, albo jakiś inny trybut. Naprawdę, to była ciekawa historia, bo my tutaj chcieliśmy rozmawiać o Milesie w takim trybie oczywistym, prawda? Czyli jak to było wspaniale, jak cię namaścił, bo usłyszeliśmy coś zupełnie przeciwnego.
1: No ale teraz posłuchamy płyty z okresu, kiedy wszyscy oddawali Milesowi hołd i nikogo to nie bolało, nikt nie próbował się jeszcze od tego dziedzictwa uwolnić. Miles zmarł we wrześniu 1991 roku, a w 1994 ukazała się płyta wielkiego kwintetu Milesa Davisa, w którym Milesa miejsce zajął Wallace Ronnie. Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter, Wallace Ronnie i Tony Williams. Album A Tribute to Miles. No i tak troszkę przekornie wybieramy jedyny utwór napisany specjalnie na tę płytę. Jedyny utwór, który nie znalazł się na tych wszystkich kanonicznych płytach kwintetu, ani na Kind of Blue. Bo jest to przepiękna, klarowna kompozycja autorstwa Tonego Williamsa, Elegy.

0: Elegy, kompozycja Tony'ego Williamsa z albumu A Tribute to Miles, albumu wydanego w 1994 roku. Zagrali na nim Herbie Hancock na fortepianie, Wayne Shorter na saksofonie, Ron Carter na kontrabasie, Wallace Roney na trąbce i Tony Williams na perkusji.
1: Wszystko tutaj było na właściwym miejscu, jeżeli możemy sobie pozwolić na taką uwagę. Te wstępy, gra Rona Cartera na kontrabasie, te pulsy plus to delikatne cykanie takie właściwie, niemalże od niechcenia. Tutaj redaktor Jabłoński zwrócił na to uwagę Tony'ego Williamsa, które dodawało nerwu. Piękny, piękny temat.
0: Tak jest. No kompozycja perkusisty, to też zawsze warto zaznaczyć, jak ciekawym kompozytorem był Tony Williams. Ale opowiadaliśmy historię Wallace'a Roneya, nie dopowiedzieliśmy jej kody. Wallace Roney nie doczekał się uznania jako taki samobieżny, samoistny artysta. Zmarł w 2020 roku. Tony Williams zmarł niedługo już po nagraniu tej płyty, w roku 1997. Wayne Shorter, Wayne'a Shortera pożegnaliśmy w roku 2023, a zatem z tego kwintetu żyją i grają nadal dwaj artyści, Ron Carter i Herbie Hancock. Ten ostatni, którego wymieniłem właśnie, reaktywował wielki kwintet Milesa bez Milesa. To było w drugiej połowie lat 70. Kwintet zyskał nazwę VSOP, a miejsce Milesa, bo wszystkie nazwiska oprócz Roneya tutaj się powtórzą, miejsce Milesa zajął w nim Freddie Hubbard. I ta pierwsza płyta, która ukazała się w roku 1997, nosiła właśnie tytuł VSOP.
1: No i to było ważne wydarzenie, bo oczywiście można dyskutować, to jest delikatnie kontrowersyjne, ale jednak uznaje się, że to był jeden z tych albumów, tych przedsięwzięć, to wskrzeszenie grupy Milesa bez Milesa, które no, odwróciło kierunek takiego jazzowego mainstreamu z już takich no, rubieży naprawdę muzyki elektrycznej, kiedy ten jazz zaczął ewoluować niebezpiecznie blisko muzyki disco, rym niezamierzony.
0: No tak, no bo przecież Herbie Hancock, zanim reaktywował VSOP, to nie jedną funkową płytę na instrumentach elektrycznych i syntezatorkach analogowych nagrał.
1: No i mniej więcej wtedy datuje się ten odwrót, czy powrót do korzeni, do akustycznego jazzu. Między innymi w stylu Milesa z lat 60.
0: No i właśnie kompozycja Wayne'a Shortera, tytułowa kompozycja z albumu Nefertiti, weszła między innymi do repertuaru kwintetu VSOP.

0: VSOP, taką nazwę przyjął później ten kwintet tutaj jeszcze z płyty firmowanej nazwiskiem Herbiego Hancocka. Nefertiti, kompozycja Wayne'a Shortera, który zagrał tutaj na saksofonie tenorowym, na trąbce Freddie Hubbard, na kontrabasie Ron Carter, na perkusji Tony Williams, no i Herbie Hancock na fortepianie.
1: Herbie Hancock, artysta samonośny, samodzielny, wiadomo przecież w pewnym momencie w latach 70. Miles Davis był zazdrosny o sukcesy Hancocka z Headhunters przede wszystkim, ale lubił Milesa pograć albo inspirować się Milesem przez całe życie właściwie tych projektów. Słuchaliśmy już dwóch, prawda? Lata 70., lata 90. Z Runejem to było nagranie z 90. Tak. Któregoś tam.
0: No,
1: tak?
0: Któregoś tam. Wydane w 94. Zarejestrowane pewnie rok wcześniej.
1: A w 2002 roku został też wydany album Directions in Music. Tutaj wprawdzie tak. Inspiracja muzyką dwóch gigantów. Johnem Coltrane'em i Milesem Davisem tutaj w rolę Shortera wcielił się niejako Michael Brecker, a na trąbce...
0: No to też była głośna płyta.
1: Tak, a na trąbce Roy Hargrove zagrał. Ale nie po ten album sięgamy. Teraz mała ciekawostka i muzyka z lat 80., 90.

0: brzmienie starych komputerów, konsol do gier, czy raczej już nieużywanych automatów. Mianowicie przedsięwzięcie o nazwie Kind of Bloop. Kind of Bloop, czyli 8-bitowy...
1: Zaakcentuj to bardziej. Bloop.
0: 8-bitowy hołd dla muzyki Milesa Davisa, a w szczególności płyty Kind of Blue. Tydzień temu słuchaliśmy nagranej nuta w nutę, tyle że tradycyjnie po prostu muzycy wzięli instrumenty, nauczyli się z mozołem dokładnie tych wszystkich solówek. Muzycy grupy Mostly Other People Do The Killing, a teraz wersje 8-bitowe. Kto jest odpowiedzialny za to bluźnierstwo? Mówi strona internetowa tego przedsięwzięcia.
1: Przepraszam, Kind of Bluźnierstwo, tak?
0: Kind of Bluźnierstwo. Andy Bio. Zresztą tu były jakieś batalie o prawa autorskie do okładki, nazwy chyba też. No w każdym razie projekt jest legalny, ponieważ jest dostępny. A brzmi tak.

0: debiut dla Milesa Davisa i jego legendarnej płyty Kind of Blue. Tutaj wersję 8-bitowa, za którą odpowiedzialny jest Andy Bio. Muzyka udostępniona w darmowym dostępie. Mogą Państwo pobrać ten album w całości. No, wszystkie utwory z Kind of Blue są zinterpretowane w podobny sposób. Cieszyć się nim, a jeśli Państwa zainteresuje, to bliżej jest również dostępna płyta winylowa z tym nagraniem, żeby rozpuszczać się tym bogatym brzmieniem, ale no, oczywiście jest to trochę żart, ale te nuty, to jest niezwykłe, jak te nuty wykonane tutaj w taki sposób, brzmiące to opornie, syntetycznie, harmoniczne ich znaczenie pozostało niezmienne. No, tam, gdzie to miało gryźć i szarpać, tak, i generować napięcie, to wszystko nadal się dzieje.
1: Tak, to jest właśnie możliwość obcowania z tą muzyką, mniej więcej tak sądzę, w podobny sposób jak czytając partyturę, jeśli się ją jest w stanie przeczytać na tyle biegle i płynnie, że w głowie ta muzyka awista się klei, bo to była muzyka odarta z walorów brzmienia akustycznych instrumentów, z walorów interpretacji, taka trochę czysta, tak?
0: Jeszcze wyjdzie nam prawdziwe Kind of Blue.
1: Wyekstrahowane wszelki czynnik ludzki tutaj. No dobrze, teraz czynnika ludzkiego będzie całkiem sporo, jak patrzę na skład, który nagrał ten utwór akurat. Sięgamy po album, który jest, wydaje się, jednym z najlepiej znanych na świecie albumów będących hołdami dla Milesa Davisa. W roku 1999 nakładem Blue Note mamy jeden czynnik dystrybucyjno-promocyjny do popularności tej płyty. Ukazała się płyta Cassandry Wilson, drugi czynnik, zatytułowana Traveling Miles, trzeci czynnik popularyzujący ten album. Album rozpoczyna się od utworu Run the Voodoo Down, czyli, to jest lekko zmodyfikowany oczywiście tytuł, Miles Runs the Voodoo Down z płyty Bitches Brew, i ten utwór nagrali. Dave Holland na kontrabasie, Oludara na kornecie, Marcus Baylor na perkusji, Kevin Bright, Martin Sewell na gitarach. Słowa napisała i zaśpiewała Cassandra Wilson, Jeffrey Haynes na instrumentach perkusyjnych, Eric Lewis na fortepianie. Słuchamy Run the Voodoo Down.

now.

0: Cassandra Wilson z płyty Traveling Miles z 1999 roku. Run the Voodoo Down.
1: Skoro jesteśmy przy okresie elektrycznym w twórczości Milesa Davisa, to sięgnijmy po album, no nie aż tak często myślę, reinterpretowany, to znaczy Live Evil, to jest ten Jarrettowski. Sesje koncertowe uzupełnione takimi drobinkami studyjnymi. Jest tam między innymi utwór Sivat, odwrócone nazwisko Milesa Davisa, który to utwór wziął na warsztat. W zasadzie taki nawet bardziej funkowy niż jazzowy. No, jazz funkowy zespół Lettuce na przedsięwzięciu poświęconym muzyce Milesa właśnie z lat końca 60. i 70. na albumie między innymi Miles Runs the Voodoo Down, jest i Peacefuls in a Silent Way, jest Jean-Pierre już z lat 80. Black Satin, Right Now, no i Sivat, Lettuce.

0: Już tam chyba kolejna kompozycja zaczęła się wyłaniać pod spodem. No, funkowe kompetencje są przydatne do grania muzyki Milesa Davisa z lat 70. Te niewątpliwie posiada zespół Lettuce. No, ale też na trąbce grający tutaj w tym zespole Eric Benny Bloom. No, w takim space, free funk, jednak jazzie radzi sobie całkiem dobrze. Rok 2018, zespół Lettuce i tribut dla muzyki Milesa Davisa, jego samego, zatytułowany Witches Stew. Skoro zagraliśmy odwróconego Davisa, czyli kompozycję Sivat z albumu Life Evil z 71 roku, to teraz zagrajmy odwróconego Milesa, ale stylistycznie to będzie na pewno bardziej nieoczywista interpretacja. To będzie jeden z tych takich ciągnących się, długaśnych tematów, no, które świetnie się pewnie Milesowi grało i one brzmią dobrze, obudowane elektroniką, echem, jakimś takim rytmem stałym też. No a tutaj skład jednak inny, akustyczny. World Saxophone Quartet, Hamid Bluit, John Purcell, Oliver Lake, David Murray plus Jack DeJohnette, rzecz jasna. Grywał z Milesem, również te elektryczne rzeczy.
1: Tak jest.
0: No właściwie wyłącznie. Lata 70. Chief Bey, Ashiko, afrykańskie bębny, Akiarema, Asante, bębny i Titos Sompa. Również instrumenty perkusyjne plus kalimba. Taki oto skład. Nagrał płytę poświęconą muzyce Milesa, Seven Steps to Heaven, Freddy Freeloader, Tutu Blue and Green, All Blues i wspomniany, zapowiadany Selim.

0: Selim z albumu grupy World Saxophone Quartet z gościnnym udziałem afrykańskich perkusistów i grającego na perkusji Jacka DiGionetta.
1: No właśnie, idziemy za tym wątkiem artystów, którzy współpracowali z Milesem w latach 70. To jest ten sam okres. Za nami nagranie z udziałem Jacka DiGionetta, przed nami Keith Jarrett.
0: Tak, no i zabrzmiał utwór Selim, czyli odwrócony Miles, oryginalnie na albumie Life Evil, jak mówiliśmy, a no właśnie na tej płycie wystąpił z Milesem Davisem Keith Jarrett.
1: Tak jest.
0: No nie jest jego nazwisko aż tak mocno sklejone z Milesem Davisem. Niemniej dla samego Jarretta to była współpraca ważna, a świadczy o tym również album Hold Bye Bye Blackbird, nagrany no nie tak długo po odejściu Milesa, który zmarł w 91. Właściwie inaczej. On został nagrany tuż po tym, kiedy zmarł Miles Davis, bo w październiku 91 roku wydany ten album został dwa lata później. Bye Bye Blackbird. Dwie rzeczy zawsze wydawały mi się najpiękniejsze na tym albumie. Fantastyczna okładka z taką sylwetką lekko pochyloną, trzymającą trąbkę Milesa Davisa. Piękne zdjęcie. I no oczywiście sama muzyka, wiadomo, utwory, nie kompozycja Milesa Davisa, jakoś tam z nim kojarzone, plus jedna kompozycja Hold for Miles, wyimprowizowana przez trio Keitha Jarretta, czyli Jarretta, Garego Peacocka i Jacka DiGionetta. No i to zakończenie, czyli odwrócenie słynnego tematu Bye Bye Blackbird, tutaj tytuł tego utworu to Blackbird, Bye Bye, improwizacja, Jarrett, Peacock, DiGionetta. Dla Milesa.

0: Blackbird, Bye Bye. Keith Jarrett na fortepianie, Gary Peacock na kontrabasie, Jack DeJohnette na perkusji. Pożegnanie z Milesem. Album Bye Bye Blackbird wydany przez ECM w 93 roku. I znów wracamy do elektrycznego Milesa. Niezależnie od tego, jak będzie teraz brzmieć dla nas ta muzyka, czy się zestarzała, czy nie, ocenią państwo, to trzeba pamiętać, że wtedy w 98 roku to było duże wydarzenie, naprawdę. Głównie z uwagi na to, że ona przywracała należne miejsce. Te utwory, mówiliśmy o tym tydzień temu, wydaje mi się, te utwory z okresu elektrycznego Milesa, które były jednak jeszcze wtedy trochę traktowane jako no nie aż tak ciekawe, jak te klasyczne akustyczne z lat 50. czy 60. A tutaj Jean-Pierre teraz już nas tak nie porywa, no ale kilka tych utworów jak Black Satin na przykład, On the Corner.
1: No dobrze, ale o czym mówimy? Mówimy o projekcie, który w drugiej połowie lat 90. odpalił w Polsce Wojciech Konikiewicz, zapraszając do współpracy Andrzeja Przybielskiego na trąbce, Mariusza Mielczarka na saksofonach, alcie i sopranie. Na gitarze zagrał Janusz Janina Iwański, na basie Marcin Pospieszalski, na perkusji Radek Maciński, na instrumentach perkusyjnych Piotr Iwicki. Chyba wszystkich wymieniłem. Sam Konikiewicz oczywiście na klawiszach i producent. No i grali trasy po Polsce, koncertowali i wydali płytę zatytułowaną Live, jedną jedyną. W swoim dorobku na płycie znajdziemy All Blues w wersji elektrycznej, You and I, Jean-Pierre, Black Satin, On the Corner i autorską kompozycję Wojciecha Konikiewicza Blues for M. No pamiętamy, kiedy ten projekt się rodził i kiedy grał pierwsze koncerty i dla nas to było objawienie, że ktoś gra tę muzykę Milesa na żywo. Tak. Tę brudną, tę rockową, można jej posłuchać na żywo, a nie z płyty, bo na żywo wtedy to jednak można było posłuchać ewentualnie Pinocchio i So What, muzyki Milesa z lat 50. i 60.
0: No i tutaj jeszcze nie zapomnijmy, że taki przynajmniej rys lekko buntowniczy, tiebreakowy, przecież no, z uwagi nawet na skład osobowy jest
1: no tak.
0: Obecny.
1: No oczywiście. No zatem, czy ta muzyka się zestarzała, czy nie? Przekonamy się zaraz. 28 lat po premierze Tribute to Miles Orchestra.

0: Black Satin oryginalnie na albumie On The Corner, tutaj w interpretacji podmiotu wykonawczego pod nazwą Tribute To Mice Orchestra. Album zatytułowany po prostu Live z 98 roku grali. No, na pierwszym miejscu wypada wymienić trębacza. Andrzej Przybielski, Piotr Iwicki, instrumenty perkusyjne, Radek Maciński, perkusja, Mariusz Fazi Mielczarek. O, pamiętam, że na tych koncertach bardzo nam się podobał. Na saksofonach Marcin Pospieszalski, na gitarze basowej, Janusz Janina Iwański na gitarze elektrycznej. To część tie-breaku. No i na instrumentach klawiszowych lider tego przedsięwzięcia Wojciech Konikiewicz.
1: Ostatnie 20 mniej więcej minut naszego dzisiejszego spotkania upłynie nam na

0: słuchaniu kompozycji Guinevere, ale w dwóch wykonaniach. I to jest taka historia, do której może trochę wstyd się przyznać, ale ja nie wiedziałem, że to jest cover, słuchając muzyki Milesa Davisa. To była płyta Circle in the Round, taka składanka zawierająca w sobie nagrania z różnych sesji, z różnych okresów, właściwie z trzech dekad. No i tam ta 18-minutowa, transowa wersja Guinevere z Halilem Balakrishną na sitarze. To była
1: myślę, że jeżeli ktoś miał styczność z tym albumem, to na pewno pamięta, bo to jest tak przejmujący utwór, że nie sposób go nie zauważyć, ale można nie zauważyć oryginalnych twórców.
0: Tak jest, no zwłaszcza, że gdyby tam w nawiasie obok tytułu figurowało nazwisko Hendrix, albo choćby nazwisko, nie wiem, Manzarek, no to mogłoby to zwrócić uwagę. A że figurowało tam nazwisko Crosby, no to nie jest to jakieś nazwisko szczególnie nie jazzowe, czy tam wyróżniające się w jazzowym kontekście. A okazało się, że kompozytorem tego nagrania, okazało się, no przekonałem się po pewnym czasie, że kompozytorem tego nagrania jest David Crosby i ukazało się ono w oryginalnej wersji po raz pierwszy na płycie Tria Crosby, Stills and Nash w roku 1969. A zatem, zanim posłuchamy wersji Milesowskiej w bardzo obszernym fragmencie i z sitarem, posłuchajmy tej bardziej ascetycznej. To tak trochę odwracamy motyw. Nie inni grają Milesa, ale Miles w tym przypadku zagrał innych. Crosby, Stills and Nash. Proszę posłuchać, jaki to jest utwór.

0: Guinevere, Crosby, Stills and Nash, czyli wersja piosenkowej długości, 4,5 minuty i z tekstem.
1: No ale bardzo piękna. Za tydzień słuchamy Sun Ra. Tym razem już nam nie ucieknie, ani nie odleci, ale teraz jeszcze, no wiadomo, trzeba by, nie trzeba, ale chcemy posłuchać tej wersji, no właśnie, no nie oryginalnej, ale dla nas w gruncie rzeczy trochę tak, bo ten utwór w moich uszach jednak ma postać brzmieniową tego wykonania.
0: To prawda. Zrekonstruujmy skład. Dave Holland na kontrabasie, Benny Maupin na klarnecie basowym, Herbie Hancock na instrumentach klawiszowych, Billy Cobham i Jack DeJohnette na perkusjach, na gitarze basowej Harvey Brooks, na klawiszach Chick Corea i Joe Zawinul też, Arto Moreira na instrumentach perkusyjnych, Khalil Balakrishna na sitarze, Wayne Shorter na sopranie i tenorze, Miles Davis na trąbce. Napisano tu jeszcze kompozycja David Crosby, to podkreślmy na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Guinevere, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Tomasz Gregorczyk
0: i Janusz Jabłoński.

Muzyka współczesna i klasyka XX wieku. Takie są muzyczne plany na najbliższą godzinę. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego słuchania muzyki polskiej. Na otwarcie proponuję dziś fonograficzną nowość. Fragmenty płyty Olgierda Dokalskiego zatytułowanej Preludia do Uniwersum. Melodie z ukraińskiego Polesia, śpiewane przez babci artysty. Melodia białoruska. No i do tego trąbka, flugelhorn oraz elektroniczne przekształcanie dźwięków na żywo. Taki jest materiał wyjściowy tej pięknej i nostalgicznej płyty, z której proponuję 2 z 7 utworów. Przed Państwem Olgierd Dokalski.

była kompozycja zatytułowana Burning, pochodzi z nowej płyty trębacza i eksperymentatora Olgierda Dokalskiego, czyli trąbka i elektronika, a tytuł tego krążka Preludia do Uniwersum. To teraz wracam do płyty krakowskiego duetu Jan Kalinowski i Marek Szlezer, wiolonczela i fortepian. Krążek z miniaturami Aleksandra Tansmana na te instrumenty ukazał się 17 lat temu. W tym tygodniu nocną porą przypominam Państwu większość miniatur Tansmana. Dziś będzie to nieco bardziej rozbudowana fantazja na wiolonczele i orkiestrę lub fortepian. My wysłuchamy oczywiście wersji z fortepianem, a przed Państwem Krakow Duo.

moderato molto vivace. Takie jest oznaczenie temp i charakteru tej fantazji. Kompozycji Aleksandra Tansmana z roku 1936, której wysłuchaliśmy w nagraniu wiolonczelisty Jana Kalinowskiego i pianisty Marka Schlesera, artystów tworzących Krakow Duo. Kolejną pozycją dzisiejszej fantazji polskiej będą trzy tańce polskie Juliusza Zaremskiego w opracowaniu na orkiestrę Franciszka Lista. Przypomnę, w oryginale przeznaczone są te tańce na fortepian na cztery ręce. A będą to kolejno taniec demol, opus drugie numer drugi, taniec dedur, opus czwarte numer drugi i giemol trzeci z opus drugiego. Przed nami koncertowe ich nagranie z festiwalu Chopin i jego Europa z 13 sierpnia 2017 roku. A grać będzie iCulture Orchestra prowadzona przez Andrzeja Borejkę.

Koncertowe nagranie za nami z festiwalu Chopin i jego Europa. Trzy tańce polskie Juliusza Zarembskiego w orkiestracji Franciszka Lista. Grał zespół międzynarodowy iCulture Orchestra prowadzony przez Andrzeja Borejkę. No i zanim na koniec naszego spotkania przypomnę kolejną porcję piosenek Maniuchy Bikont do tekstów Marcina Wichy, proponuję jeszcze miniatury. Trzy miniatury, tryptyk na instrumenty dęte, skomponowany 40 lat temu przez Romualda Twardowskiego. Nagranie zespołu Krakow Golden Quintet w składzie Natalia Jarząbek-Flet, Kamil Kuc-Obój, Tomasz Sowa-Klarnet, Konrad Gołda-Róg i Małgorzata Wygoda-Fagot.

Krakow Golden Quintet wykonał tryptyk Romualda Twardowskiego. Artysta zmarł 13 stycznia 2024 roku w wieku 94 lat. A 25 stycznia tego roku w wieku zaledwie 53 lat zmarł Marcin Wicha. Rok wcześniej Maniucha Bikont sięgnęła po jego teksty, opracowując je muzycznie wraz z Asafem Talmudim i wydając na płycie zatytułowanej Porządki. Na koniec naszego spotkania proponuję kolejną w tym tygodniu ich wiązankę, zaczynając od kompozycji zatytułowanej Czary.

Luli to była ostatnia piosenka Maniuchy Bikont do słów Marcina Wichy z płyty zatytułowanej Porządki. Artystce towarzyszyli tu Piotr Kwadera, Róża Martyna Grabowska, Jan Tuszyński, Jan Kubek i Grzegorz Paluch oraz Ksawery Wójciński, Szczepan Pospieszalski i współtwórca opracowań muzycznych Asaf Talmudi. Dobrej nocy i do usłyszenia. Ewa Szczecińska.